0: sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół.
2: Chodzę do klubu, bramka wita. Już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a. Główną lożę, siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod szlugi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

0: ja na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?
1: Czy już zapomnieliście? Tyle ile ma.

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Przed świtem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia znów dostali SMS-y z ostrzeżeniami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Rosjanie użyli dronów odrzutowych. Przed trzecią swoje myśliwce podrywało Wojsko Polskie, po czwartej atak Rosji się zakończył. Brak zagrożenia na terytorium Polski, napisało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Przenosimy się teraz nad morzem, bo w rejonie Jarosławca koło Ustki po południu żołnierze wyłowili dron. Służby badają maszynę, a lokalne władze uspokajają, wszystko jest pod kontrolą. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk ostrzegł w Sejmie przed rosyjskimi prowokacjami. Jego zdaniem Polska jest dziś pod wieloma względami celem numer jeden, jeżeli chodzi o ataki hybrydowe albo obserwacje.
1: Będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać i po prostu budujmy tą świadomość i odporność społeczną.
0: Tymczasem, jak poinformowało Litewskie Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, krótko po północy myśliwiec NATO zestrzelił dron, który na wschodzie Litwy pojawił się prawdopodobnie od strony Białorusi. Zmieniamy temat. Przed warszawskim sądem okręgowym zaczyna się proces cywilny z pozwu prezydenta przeciwko spółce Riniera Axel Springer Polska o ochronę dóbr osobistych. Karol Nawrocki skierował pozew jeszcze gdy był kandydatem na prezydenta Polski, a portal Onet pod koniec maja ubiegłego roku opublikował tekst dotyczący jego pracy w sopockim Grand Hotelu. Według polskiej agencji prasowej proces ma się toczyć z wyłączeniem jawności. I jeszcze piłka nożna. W ostatnim meczu ósmej kolejki Ekstraklasy Radomiak przegrał z Piastem 0-2. Tak spotkanie podsumował trener gliwickiej drużyny Daniel Myśliwiec.
2: Najważniejsze zwycięstwo, wyjazdowe zwycięstwo

0: Pogoda.
1: Wtorek będzie całkiem pogodny, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju, gdzie przez cały dzień utrzyma się zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie początkowo chmur będzie więcej i miejscami pojawi się przelotny deszcz. Rano utrzymają się mgły. Wiatr zapowiadany jest jako słaby na zachodzie z kierunków południowych, na wschodzie zachodni, a pod koniec dnia zmienny. Termometry wskażą maksymalnie od 19 stopni na wschodzie i północy do około 22 stopni w centrum i nawet 25 na południowym zachodzie. Chłodniej powinno być w rejonach podgórskich Karpat, około 17 stopni.

0: Zaczynamy od pana, który nie dojechał niestety do Polski w tym roku, jak miał grać. Pech. Wielu fanów mogło być zawiedzionych. No ale trudno, może jeszcze jego drogi poprowadzą do Polski któregoś pięknego razu. Tak jak i nas doprowadziły do studia. Klaudiusz Ślezak, dzień
1: i
0: dobry.
1: I Mateusz Andruszkiewicz, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniamy się bardzo nisko.
0: A ten gość, o którym mówiłem, to oczywiście Action Bronson. To już za nami. A co przed nami? 4 godziny świetnej muzyki. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu również świetnego słowa w naszym wykonaniu, a już na pewno dzieła świetnego zespołu porannego.
1: Jakub Jędras, magister Kajetan Strzelczyk, Wiktoria Wichrowska. Dzisiaj muzykę układał
0: Jacob.
1: Kuba Ferlin.
0: Ferlin.
1: I Piotr Dopoliński podał raz na godzinę. Także tak kłaniamy się państwu kilka minut. Dokładnie 6 po godzinie 6.
2: Nowy świt.
0: I przeniesiemy się teraz na Islandię, jeżeli chodzi o muzykę. Będzie pani Björk, więc może w porównaniu do tego, co dzieje się za oknami, to wciąż jednak zrobić się trochę chłodniej.

0: 6:11 na zegarze. Mam coś dla ciebie.
1: Dla mnie?
0: Właściwie dla nas, tak, ponieważ...
1: Niespodzianka?
0: Myślę, że może to być niespodzianka.
1: O, lubię niespodzianki.
0: Zważywszy na to, że nie spodziewasz się tego.
1: No, nie spodziewam się, to prawda. Drżę.
0: Dzisiaj rano, idąc do pracy, zauważyłem, że w końcu był otwarty kiosk. I pan, który tam urzęduje, to, nie wiem, czy zaczął urzędować wcześniej.
1: To w ogóle istnieje kiosk, to już jest...
0: Człowieku, ale to jest kiosk premium, bo to nie jest taka buda, która sobie stoi, tylko tam wchodzisz do środka, masz pomieszczenie, tu gazety, tu gazety, tu gazety.
1: Jeszcze kawka?
0: Nie zauważyłem. No, ale,
1: ale co w tym kiosku? No.
0: O. To, proszę pana, Gardener's World, edycja polska, świat ogrodnika.
1: No.
0: Więc proszę bardzo, możemy przeglądać.
1: Dla mnie?
0: Tak, myślę, że możemy, a może być dla ciebie. Jeżeli cię to interesuje, to mogę ci to przekazać.
1: Przejrzę chętnie.
0: To właśnie następuje przekazanie. Proszę wybaczyć chwilę ciszy.
1: Jest, mamy to. Pomidory. Wiesz, ile mam pomidorów w bagażniku?
0: Wszystkie trzy?
1: Nie, 30 kilo teraz.
0: No, ile?
1: Tak. Ale to dlatego, że zostaliśmy redakcyjnymi obdarowani, a teraz ja jestem tylko pośrednikiem.
0: Aha, czyli zostałeś dealerem pomidorów.
1: Zostałem dealerem pomidorów. Właściwie. No, tak, ładnie. Tak. Chociaż ja nie zarabiam na tym. Jeszcze raz wielkie dzięki dla Grzegorza, który Mariusz, tutaj te... Też byś chciał? Trochę papryki mam jeszcze do rozdania, więc jakbyś paprykę chciał, to też jest.

0: Przejrzałem na szybko.
1: I znalazłeś coś ciekawego? Będę teraz przeglądał.
0: Zaciekawiło mnie tylko, dlaczego ty akurat kupiłeś ten periodyk?
1: Wiesz co, bo był z brzegu i akurat nie wziąłem wróżki. Uznałem, że wróżka była ostatnio. Znaczy nie wróżka, coś innego było. Ale spoko, następnym razem wezmę jakieś dziwne, astralne, ezoteryczne rzeczy. Albo jakieś inne gry zainteresowały.
0: Pełne pomidory, rozumiem, cię zaciekawiły na okładce.
1: Tak, oczywiście, że tak. Pomidory zawsze. Nie wiem, chyba jakoś tak z tyłu głowy świtała mi myśl, że jeżeli chodzi o roślinność wszelaką i kwestie z ogrodnictwem związane, to twój ogródek. Trochę.
0: Przypomnij, jaki jesteś znak zodiaku?
1: Aha, zaczyna się. Waga.
0: Waga jesteś. Podejdź do dzisiejszych zadań poważnie, bo w przeciwnym razie nie zdołasz się z nimi uporać w ciągu dnia. No widzisz? Także no to... jak już zacząłeś czytać o tych pomidorach...
1: To doczytaj do końca, to jest poważne podejście. Poważne,
0: no ale przede wszystkim od razu je tam, wiesz...
1: Zasadź i pielęgnij. Mm-hmm.
0: Nie wiem właśnie, czy się sadzi, sadzonki się sadzi, a nasionka się sieje. Pewnie, nie? Ale uważaj. Mm-hmm. Wieczór na mieście dobrze wam zrobi. Po tygodniach siedzenia w domu postaraj się wyciągnąć partnera, partnerkę do kina. Taki horoskop znalazłem dla ciebie.
1: A widzisz, to jest wyprzedziłem horoskop, bo wczoraj byłem wieczorem na musicalu. Więc to znaczy, że za dzisiaj mam odbębnione. Czy można tak zaliczyć?
0: Można.
1: Dziękuję ci bardzo.
0: Także widzisz, wyprzedzasz nawet horoskopy.
1: Człowieku.
0: Powiem ci, szacun.

0: Muse to był z 2003 roku, konkretnie album Absolution, który wyszedł 15 września.
1: Ujrzałem, kto wszedł do reżyserki i właśnie się zawiesiłem, czym powiedzieliśmy, że Wiktor Wichrowski odbiera telefony dzisiaj?
0: Mówiliśmy, ale możemy powtórzyć. Tak, na pewno, że tak.
1: Dobrze.
0: I numer też możemy wspomnieć.
1: 224-280-280. Można do nas dzwonić w każdej sprawie, więc polecamy się do dzwonienia.

0: Mam dla ciebie zagadkę, jeżeli ją rozwiążesz, to będzie dosyć epokowa sprawa. A mianowicie, jeżeli ktoś zgłosiłby ci takie dolegliwości jak mdłości, zawroty głowy, bóle głowy i wymioty, to co byś z tego złożył? Miałbyś jakąś diagnozę konkretną?
1: Nie, odesłałbym go od razu do lekarza.
0: Widzisz, no właśnie.
1: Bałbym się stawiać diagnozę, bo gdybym mógłbym nakierować na jakiś niewłaściwy tor.
0: No i później wziąć odpowiedzialność za wprowadzenie.
1: A to może być, błąd, to mogą być różne przyczyny przecież.
0: No właśnie, naukowcy się głowią nad tym od lat. Znaczy są pewne przypuszczenia, co się wydarzyło w pewnej peruwiańskiej wiosce Carancas, ponieważ w 2007 roku, 15 września, spadł meteoryt w wiosce tejże właśnie. Spore to było uderzenie. Krater głęboki na około 6 metrów i szeroki na 30 metrów. Mówiło się, że był to hondryt spasły asteroid pomiędzy Marsem a Jowiszem.
1: Okay.
0: No i jak on spadł i ludzie tam się pojawili w okolicach tego meteorytu, to później zaczęli zgłaszać takie właśnie dolegliwości, o których wspomniałem. Oprócz tego były też relacje, że zwierzęta nie najlepiej się czuły, czy wręcz padały, pojawiały się jakieś takie krwawienia z nosa. Był też strach, czy woda nie zostanie skażona. No i naukowcy się zastanawiali, bo około 200 osób, lekarze zdołali przebadać właśnie z podobnymi objawami. Co to się wydarzyło i dlaczego? Po tym, jak meteoryt spadł.
1: A, widzisz, to mi trochę rozjaśniłeś. Czyli za każdym razem, jak ktoś będzie miał w moim otoczeniu takie dolegliwości, to muszę pytać, a czy przypadkiem nie spadł obok ciebie meteoryt?
0: Pana rejonie. No właśnie, tylko widzisz, no, sam spadek meteorytu to jeszcze za mało. Chciałoby się wyjaśnić więcej. No i jeżeli chodzi o jakieś takie dotychczasowe ustalenia ekspertów, to wskazywali na arsen w wodach gruntowych, który mógł odparować po uderzeniu i w formie gazu podrażniać drogi oddechowe osób najbliżej krateru. Ale są też ci, którym nie odpowiada to wyjaśnienie, więc tak od kilkudziesięciu, tak prawie 20 lat się kręcimy wokół tego, co też się wydarzyło.
1: Pewnie są też tacy, którzy myślą, że wylądowali tam na przykład obcy.
0: I to oni pozwolą.
1: I to oni tam różne badania przeprowadzają na ludziach.
0: A to jest teoria w ogóle jakaś taka ze znakiem zapytania? Tak jest przecież. Słuchaj, teraz powinniśmy mieć pod ręką jakiś dźwięk z archiwum X.
1: Ale pogoda kosmiczna będzie.
0: Albo jakiś inny kosmos muzyczny, tak. Będzie pogoda kosmiczna, będzie opowieść o kosmosie, jak to zwykle o tej porze Klaudii Kowalczyk. Myślę, że to całkiem sensowna alternatywa.

0: Ramonesów gramy z konkretnego powodu, smutnego bardzo, bo 22 lata temu, 15 września, odszedł niestety Tommy, współzałożyciel i członek zespołu właśnie I Wanna Be Your Boyfriend za nami, a my zapowiedzieliśmy, teraz się musimy wywiązać z podróży w kosmos.
1: Ale chcemy też, żeby nie było, że to taki obowiązek nas.
0: Nie, no wiadomo, że tak, chcemy. Klaudia Kowalczyk jak zwykle nas tam zabiera. Jeśli tylko pogoda dopisze, a propos pogody kosmicznej, o której wspominaliśmy, spójrzmy choć na chwilę w niebo i na Srebrny Glob i to w najbliższą sobotę. Dlaczego? Bo obchodzimy Międzynarodową Noc Obserwacji Księżyca. Na przykład w łódzkim planetarium EC1 zbierą się pasjonaci. Nie trzeba mieć teleskopu, ale można, o czym rozmówcy Klaudii Kowalczyk mówią w kąciku kosmicznym.
2: Księżyc jest bardzo wdzięcznym obiektem do obserwacji.
3: Niebo zawsze wszystkich ciekawi, nie tylko łodzian.
2: Nazywam się Marta Sztajnikier, jestem prezenterką w Planetarium EC1 w Łodzi.
3: Mariusz Mąkiewicz, również jestem prezenterem w Planetarium EC1 w Łodzi.
4: A już wkrótce będą obserwacje Księżyca, no i to takie oficjalne pod egidą NASA, prawda?
3: Dokładnie, ponieważ NASA zainicjowała tak zwaną Międzynarodową Noc Obserwacji Księżyca, podczas której idea jest taka, żeby zachęcić wszystkich do tego, żeby szczególnie przyglądać się Księżycowi, który jest naszym naturalnym satelitą. To wydarzenie ma miejsce w okolicach pierwszej kwadry. To jest taki moment, kiedy połowa tarczy księżycowej jest oświetlona przez nasze Słońce i wtedy też w tych okolicach granicy dnia i nocy na Księżycu dosyć dobrze widoczne są kratery uderzeniowe. Dużo osób myśli, że jeżeli mamy pełnię Księżyca, no to właśnie ta noc jest najlepsza do tego, żeby go obserwować. A okazuje się, że wcale niekoniecznie, ponieważ jak mamy pełnię Księżyca, to generalnie on sprawia wrażenie takiego płaskiego. Nie widzimy tak dobrze tych struktur na powierzchni.
4: Jak to będzie wyglądało w tym roku u Państwa, jeśli chodzi o wydarzenie?
3: Tutaj planujemy spotkać się 19 września i przeprowadzić takie obserwacje na żywo od godziny 20 do godziny 21. Oczywiście wszystko bardzo mocno zależy od warunków pogodowych, dlatego zachęcamy do tego, żeby śledzić nasz fanpage na Facebooku i na bieżąco będziemy starali się informować, gdzie się spotykamy, w którym miejscu, co będziemy robić, ponieważ w tej chwili no jeszcze nie jesteśmy w stanie tak dokładnie przewidzieć, zwłaszcza pogody.
4: No właśnie, to ta pogoda dzisiaj byłoby chyba nieco trudno, patrząc na pokrywę chmur.
3: Z tego co patrzę, to właściwie jest to niemożliwe.
4: No niestety, a dlaczego warto?
2: Przede wszystkim myślę, że warto powiedzieć o tym, że Księżyc jest bardzo wdzięcznym obiektem do obserwacji. To jest nasz najbliższy kosmiczny sąsiad i mamy na niego naprawdę dobry widok. Tarczę Księżyca widzimy już naszym okiem nieuzbrojonym, czyli nie jest on dla nas tylko punkcikiem na niebie, jak na przykład planety, ale właśnie już za pomocą oka nieuzbrojonego widzimy tarczę Księżyca i dzięki temu możemy dostrzec pewne struktury na powierzchni Księżyca, nie wykorzystując żadnych sprzętów optycznych, jak na przykład teleskopów czy lornetek. Możemy naszym okiem nieuzbrojonym zobaczyć już morza księżycowe, czyli takie ciemniejsze miejsca na powierzchni Księżyca. Tutaj nazwa może być troszkę myląca, bo mówimy na nie morza księżycowe. Ta nazwa wzięła się stąd, że dawno temu, gdy ludzie patrzyli na nasz ziemski księżyc, to wyobrażali sobie, że te ciemne plamy to są jakieś właśnie wielkie morza, czy też oceany. Ta nazwa pozostała, ale my dzisiaj wiemy, że tak nie jest. Tak naprawdę te ciemne obszary to są po prostu dawne pozostałości po takich starych uderzeniach z kosmosu, gdy mniejsze ciała niebieskie uderzały w powierzchnię księżyca. No, gdy, właśnie dawno temu, gdy ten księżyc, tutaj mówimy o takich czasach, gdy księżyc był jeszcze młodziutki, był tak naprawdę jeszcze na etapie formowania siebie, no to wtedy jego skorupa była jeszcze taka dosyć mięciutka, elastyczna, bardzo młoda. Pod skorupą księżyca było dużo magmy, więc po prostu, gdy te ciała niebieskie uderzały w księżyc, wybijały potężne zagłębienia. Te zagłębienia następnie napełniały się szybko lawą, ta lawa zastygała i utworzyła takie właśnie ciemne, bazaltowe pokrywy, czyli te morza księżycowe. No a w dodatku, tak naprawdę dzięki temu, że ten nasz księżyc jest blisko naszej naszej planety, to także zwykła lornetka się świetnie sprawdzi tutaj w obserwacjach tego naszego srebrnego globu. Za pomocą lornetki bardzo dobrze zobaczymy też już kratery uderzeniowe. Oczywiście teleskop też się świetnie sprawdzi, no to myślę, że tu już w ogóle będziemy zachwyceni obrazami, jakie uzyskamy, ale tak naprawdę zwykła lornetka też jest świetna, więc jeżeli ktoś nie ma teleskopów, to też można skorzystać. No a u nas oczywiście będziemy za pomocą teleskopu obserwować też ten Księżyc.
4: A widać to, co tam pozostawił człowiek na Księżycu, właśnie z perspektywy teleskopu, czy jednak no, nieco to są za małe elementy?
2: Są to za małe elementy, niestety nie jesteśmy w stanie ich dostrzec.
4: No bo niedługo człowiek, a przynajmniej tak się zapowiada, na ten Księżyc powróci. To chyba dobra okazja, żeby tego naszego satelitę poznać bardziej.
3: Oczywiście, że tak, no bo tutaj już nawiązujemy do misji w ramach programu Artemis. Te misje oczywiście już trwają, zakończyła się w tym roku misja Artemis 2, planowane są kolejne misje Artemis 3, Artemis 4. No i czas pokaże, jaki będzie rezultat, ale jakby generalny cel jest taki, żeby na ten Księżyc wrócić.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję.
0: I tu akurat dobra wiadomość, my takie sprawy załatwiamy od ręki. Klaudia Kowalczyk na Księżyc wraca regularnie w kąciku kosmicznym, więc... Szybciutko to zrobimy na pewno.
1: Z własnej nieprzymuszonej woli, nie wysyłamy jej.
0: Tak. Jeżeli ktoś z NASA nas słucha, to jak chcesz, to mamy telefon do Klaudii.

0: szansa wskazana mi. Jeżeli chodzi o polską piosenkę, to dzisiaj wrócimy do tematu, że tak to szeroko zapowiem, po 9:30, bo będzie z nami Radek Łukasiewicz, z którym porozmawiamy o płycie Domino. 20 lat temu wyszedł album zespołu Pustki, trzeci w ich dorobku, no i było tak, że tej płyty nie było za bardzo w przestrzeni streamingowej, no ale przy okazji jej 20-lecia w końcu się pojawiła. No i teraz też Radek gra ten album w kilku miejscach, gra właściwie jeszcze jedno spotkanie przed nami w klubie komediowym, więc trochę na ten temat po 9:30 będzie. To z mojej strony, że tak się wyrażę, tyle ode mnie. Między innymi po 9:00. I do 9:00 też trochę państwu podogaduję z Klaudiuszem.
1: Tak, tak. Ja, pełna zgoda, proszę pana. Ja nie mam co dodać właściwie. Czekam na twoją rozmowę z dużą niecierpliwością.

0: Za 17 minut będzie 7. 15 września dzisiaj, jeżeli chodzi o sprawy kalendarzowe, to tak, sekcja kultura, album Wish You Were Here, Pink Floydów wyszedł w 75. Trochę bardziej kontrowersyjne dzieło, 20 lat wcześniej w Paryżu ukazała się Lolita Nabokowa. Szogun, pierwszy odcinek tego serialu miał premierę w 80. Co my tu mamy jeszcze? Kurosawa w 60. Jego film wyszedł, Zły śpi spokojnie. No i to jest też dobry dzień na bycie fanem Realu, bo w 43 roku, 15 września, prezydentem Realu Madryt został Santiago Bernabeu. Przez 3 dekady pracy na tym stanowisku stworzył najpotężniejszy klub piłkarski w historii. Co czytam na Wikipedii, to nie są moje słowa, bo za chwilę się mogą rozdzwonić fani Barcelony czy innych klubów na przykład, no ale no, zdecydowanie sylwetka życiorys wart wspomnienia. Stadion od 55 roku jest nazwany jego imieniem. Sam Santiago grał w Realu przez 16 lat, zresztą pomagał budować stadion od ono. Bardzo związany z tym klubem, z tym miejscem. Uczuciowo i uczynkami za życia bardzo oddane Realowi. Więc tak, dzisiaj na pewno to warto wspomnieć. Chociaż jak mówię Real, w tobie się coś otwiera w środku?
1: Real?
0: Nóż na przykład w kieszeni, czy serce?
1: Ani nóż, ani serce. Moje uczucia są absolutnie ambiwalentne.
0: To jest chyba najgorsza odpowiedź.
1: No, nie mam żadnych, no.
0: Znaczy najgorsza w tym sensie, że...
1: ani dobrych, ani złych.
0: Że
1: wiem, że jest...
0: Czyjś klub życia nie wywołuje żadnej emocji. Życie.
1: A myślisz, że w Madrycie kogoś na dźwięk GKS tych kogoś tutaj interesuje?
0: Tak, tylko...
1: Oni pewnie na łyżwach nawet nie jeżdżą.
0: Tak myślisz?
1: No tak sądzę.
0: Gdzie oni tam mają luz, nie?
1: Zamrażarcu. Ale trudno w niej jeździć na łyżwach.
0: Trafne spostrzeżenie.

0: Przyglądam się, proszę pana, bo przyznaję, nie widziałem tego wczoraj wieczorem. Umknęło mi. Nie wiem, czy przejdzie to do jakichś annałów polskiej polityki. 14 września 2026 roku. Dariusz Matecki, poseł ze Szczecina, zawisa na płocie. Zmarszczyłeś brwi, spojrzałeś na mnie z zaciekawieniem.
1: Niezły zrobiłeś, jak wyleciało mi z głowy, jak rzucasz nagłówek, który później okazuje się nieprawdą.
0: Clickbait.
1: To słowo clickbait, dziękuję. Tak jak chcę to powiedzieć na antenie. To nie będzie clickbait, hearbait?
0: Niech będzie hearbait, tak. Ale ten się okazuje prawdą. No bo być może cię ominęła cała awantura o Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jest taka szkoła, o której prawdopodobnie nie słyszałeś wcześniej, ale teraz jest o nią awantura. Tam Prawo i Sprawiedliwość broni przed tymi złymi żurkowcami, co to sobie uzurpują i tak dalej. Nie czas i miejsce, żeby to wszystko opisywać. W każdym razie policja tę szkołę zamknęła. No i panowie policjanci bronią do niej dostępu. Bramy są zamknięte. No ale posłowie, wykorzystując to także, że mają immunitet, robią różne dziwne rzeczy. I na przykład poseł Macierewicz naruszał... nie powiem, że nietykalność cielesną, bo to nie była nietykalność cielesna, ale szarpał za mundur pana policjanta. A wczoraj wieczorem pan Matecki, to nazwisko pewnie się gdzieś obiło w różnych kontekstach, dzieci, lasów państwowych i tak dalej. No więc tenże pan Matecki wspiął się na płot, zawisł na nim, ale policjanci nie mogli go z tego płotu zdjąć, więc przeszedł dzielnie przez tenże płot. Wysoki, na jakieś, ja wiem, ze 2 metry pewnie. Więc takie to sukcesy mamy, proszę pana.
1: Sukcesy? Czekaj, bo to... Chociaż by zerkam na te zdjęcia.
0: Więc jeśli...
1: Nie, no tak, w istocie wyczyn.
0: Zakładam, że jest jakaś szansa, że słuchają nas wyborcy pana Mateckiego, no to może mogą być z siebie zadowoleni. Wchodzi na płoty jak talala.

0: No i Państwo od razu historię się przypomniały. Jednym skakanie słynne przez płot stoczni, innym być może jeszcze słynniejsze. Uciekanie Aleksandra Kwaśniewskiego po drabinie z okna sejmowego.
1: To pierwsze to wiadomo, ale to drugie to muszę sobie naświetlić.
0: Była taka sytuacja, kiedy Aleksander Kwaśniewski nie chciał rozmawiać z dziennikarzami w Sejmie, a dziennikarze czatowali pod gabinetem, więc przystawiono mu drabinę do okna.
1: Ach, i po tej dobra, już widzę.
0: Drabinie zszedł, więc no tak, tak. To poseł Matecki tutaj nie odkrył być może nic nowego, skacząc przez ten płot.
1: Chcesz powiedzieć innymi słowy, że skorzystał ze sprawdzonego rozwiązania politycznego?
0: Tak.
1: Skok przez płot.
0: Chciałbym powiedzieć, że jednak poseł Matecki nie wykazał się tu finezją. Jednak w porównaniu z posłem Macierewiczem, który ostatnio z pistoletem do paintballa biegał po placu.
1: O, no to więcej fantazji, rzeczywiście. Mm-hmm. Ale pomyślałem sobie jeszcze o 67 roku, bo przeglądając kalendarium, proszę pana.
0: Ale zajrzałeś? I co wtedy? Jakiś premiery, płot, drabina?
1: Film? No nie zupełnie, ale płot tak. Jest taki jeden film, w którym pada hasło płot, bardzo kultowe, żeby to podejść do niego, sami swoi, w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. No to nie zupełnie podejść do płota, no ale wskocz, już owszem, zadziałało. Więc tych filmowych nawiązań albo z życia politycznego trochę mamy i skojarzeń.
0: Fanka tego dzieła będzie z nami po godzinie 8.
1: A propos, właśnie miałem powiedzieć tak, że profesor Monika Kresa poleca się dzisiaj do słuchania. Za 3 minuty będzie godzina 7, a co po 7 będziemy my, to się na pewno nie zmieni.
0: Będziemy.
1: Tak, i będzie rozmowa rowerowa, ale porozmawiamy też o klockach.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Ukraina i Rosja zgodziły się powstrzymać uderzenia na obiekty energetyczne, twierdzi tak prezydent USA Donald Trump. Prezydent Ukrainy twierdzi, jesteśmy gotowi na ustępstwa. Widzimy, że Rosjanie odczuwają napięcie z powodu naszych trafnych odpowiedzi na rosyjską gospodarkę wojenną. Jak dotąd nikt nie dostrzegł rzeczywistej chęci Rosji do zakończenia wojny, ale jeśli amerykańskim partnerom uda się zapewnić, że Rosja jest rzeczywiście gotowa zakończyć tę wojnę i zrobi to w sposób rzetelny i długofalowy, Ukraina podejmie kroki deeskalacyjne. Tyle od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W nocy Rosja zaatakowała Ukrainę znów z powietrza. Syreny alarmowe słychać było m.in. w obwodzie wołyńskim, graniczącym z województwem lubelskim. Przed świtem na polskim niebie pojawiły się myśliwce NATO. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owy alert do osób na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Działania wojsk polskich i sojuszniczych zakończyły się przed godziną piątą. Radosław Piesiewicz nie kieruje już Polskim Komitetem Olimpijskim. Pełnienie funkcji prezesa PKOL-u do końca obecnej kadencji zarząd powierzył wiceprezesowi Marianowi Kmicie.
1: Była bardzo owocna dyskusja. Na zarządzie jestem zbudowany, bo mówiliśmy jednym głosem co do roli tej instytucji w ekosystemie polskiego sportu. Myślę, że tych zadań jest bardzo dużo, czyli statut, czyli sponsorzy, czyli wizerunek, który mocno został naczerpnięty.
0: Przypomnijmy, Radosław Piesiewicz jest w areszcie i w nim pozostanie co najmniej do listopada. Sąd okręgowy w Katowicach odrzucił zażalenie. Odsunięty od kierowania prezes PKOL-u usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania niektórych wierzycieli. To w związku z aferą Zonda Krypto. Skoro wspominamy ten temat, Wirtualna Polska i TVN24 publikują kolejny artykuł poświęcony upadłej giełdzie kryptowalut. Dziennikarze ustalili, na kogo miał się powoływać podczas jednego z przesłuchań. Były szef Zonda Krypto Przemysław Kral i o kim premier mówił pan X. Przypomnijmy, 4 września Donald Tusk cytował z mównicy sejmowej fragment protokołu przesłuchania Przemysława Krala. Miał on powiedzieć, pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to załatwi mi ułaskawienie. Według ustaleń superwizjera TVN24 i Wirtualnej Polski, panem X jest Tomasz Sakiewicz, prezes i współwłaściciel

0: Pogoda.
1: Deszcz spodziewany jest dziś na południowym wschodzie i miejscami na wschodzie. Rano lokalnie utrzymają się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na ogół jednak będzie pogodnie, zwłaszcza w zachodniej i centralnej Polsce. Wiatr nie sprawi problemów, powieje raczej słabo. Na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem temperatura może sięgnąć 25 stopni. Nieco chłodniej na południu i w centrum. Od 21 do 23 stopni, a na północy i wschodzie około 19-20 stopni. Najchłodniej u podnóża Karpat. Maksymalnie 17-18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne będzie dość wysokie. O godzinie 12 od 1021 hektopaskali na północy do 1000... Czekaj, bo coś tutaj... Nie, coś niemożliwe, że do 2013 na południu? Coś za dużo tutaj. Te cyferki coś się pokręciły nam. W każdym razie będzie dość wysokie to ciśnienie atmosferyczne. Jakość powietrza prognozowana jest jako bardzo dobra i dobra.

0: czytam artykuł, o którym mówił Piotr. Aha. Zaczytałem się w historię przelewów między panem Kralem i sądem Krypto a Telewizją Republika i tym, że to pan Sakiewicz ma być panem X. Mhm. Cała historia nabiera coraz większych rumieńców. A jaki będzie krzyk? Ło, proszę pana. I obrona.
1: Będzie zakomentować. Dzisiaj już wspominaliśmy.
0: I widzowie, i szpalery widzów przeciwko szpalerom policji. Oj, będzie się działo.
1: Z archiwum X. Pana X.
0: Tak, tak, z archiwum X.
2: Nowy świt.
1: No dobra, ale to nie jest tak, że my tylko o polityce tu będziemy w tej godzinie. Będą też tematy zastępcze.
0: Też o pieniądzach.
1: Też o pieniądzach, tak jest. Klaudiusz Ślezak.
0: I Mateusz Andruszkiewicz.
1: Jakub Jędras i Kajtek Strzelczyk, Wiktoria Wichrowska też i Kuba Ferdin, który układał muzykę do dzisiejszego programu. I Piotr Topoliński, który będzie nam jeszcze takie newsy podrzucał do 10:00.

0: Pani Aretha Franklin za nami. No ja przeglądam sobie aktualności, też polityczne mnie zaintrygowały, chociaż zupełnie inna strona polityki, inna strona świata i w ogóle wszystko inne. Mianowicie scena muzyczna i Ed Sheeran i Macklemore. Dużo półświatka muzycznego teraz żyje tym, co się wydarzyło. Mianowicie nie będzie już Macklemore częścią trasy koncertowej amerykańskiej Eda Sheerana. No i teraz co się mogło wydarzyć? Powiedział parę słów za dużo Macklemore i nie wszędzie organizatorzy chcą go wpuszczać na koncerty. Ja, ja teraz bardzo upraszczam.
1: A możesz mi naświetlić? Bo ja w ogóle nie znam sprawy.
0: Już cię wprowadzam. Bardzo uwrażliwiony jest Macklemore na sprawy społeczne, szczególnie i humanitarne, jeżeli chodzi o kwestię Gazy. I to nie jest żadna nowość, że postuluje głośno i wyraźnie Free Palestine. Nagrał nawet kawałek. W zeszłym roku było. No i teraz grał na trasie koncertowej amerykańskiej z Edem Sheeranem, Loop Tour. No i na jednym z koncertów wyszedł na scenę. No i zaskandował bardzo głośno, że wolna Palestyna. No i niestety został, no nie wiem, czy mogę powiedzieć, że no to za poważnie zabrzmi usunięty, ale no nie będzie dalej koncertował z Edem Sheeranem.
1: Skancelowany, takie piękne słowo.
0: Tak, tu pojawiało się wyjaśnienie, że to kwestia organizatorów koncertów, czy też tych tak zwanych venues, miejscówek, które uznały, że tak to nie. Więc nie ma możliwości Macklemore brania udziału w dalszej części. No ale internet bardzo tym żyje i odbiorcy
1: fani
0: tak, Macklemora za mówienie głośno.
1: Co się sądzi? A już nie mówiąc o tym, co tam się dzieje.
0: No właśnie.
1: My wszyscy wiemy.
0: Tak.
1: I wiemy też, co Międzynarodowy Trybunał Karny chociażby też o tej sprawie sądził.
0: Tak więc dużo osób bije brawo Macklemorowi. Za odwagę.
1: Nie wiem, czy oglądałeś ostatnie obrazki też z tego, co tam się dzieje.
0: Niestety nie, ale...
1: To jeśli jesteś czuły na krzywdę dzieci, to nie oglądaj.

0: Whitest Boy Alive, Dead End. Rozgadaliśmy się, Ładne, gadać i zgadzać się. Rozgadzać. No bo zgodni jesteśmy co do tego, że klocki to coś, co lubimy, do czego przynajmniej mamy sentyment w większości. Chyba, że się jest rodzicem i dziecko się bawi i zostawi taki jeden albo drugi klocek na środku pokoju i się po ciemku tego nie zauważy. To jest jedna z niewielu sytuacji, kiedy się nie lubi klocków.
1: Ojej.
0: No ale poza tym to raczej przyjemność i pasja wielka.
1: Już mnie to nie spotyka, bo dzieci duże.
0: Aha.
1: Ale ten moment, kiedy...
0: Pięta pamięta.
1: Kiedy właśnie dziecko zasnęło, a ty się wycofujesz z pokoju i gołą stopą na taki klocek Lego i robisz wszystko, żeby nie krzyknąć, żeby tego dzieciaka nie obudzić. To są przeżycia bezcenne, absolutnie.
0: Klapki albo jakieś inne obuwie domowe trochę może ratuje sytuację.
1: Powinny być tak, jakieś specjalne takie bambosze.
0: Antyklockowe. Czekaj, może ktoś już zrobił biznes.
1: Na pewno już ktoś to wymyślił, wiesz? Ale
0: zaraz
1: kto gołą stopą na klocek nie nadepnął, ten z życia nie zna.
0: Tak. No ale poza tym to lubimy, nie? Chyba się zgodzimy.
1: Bardzo, tak. Ja do dzisiaj mam... Dzieci już dawno wyrosły, a klocki jeszcze są.
0: Wiadomo.
1: Właśnie też rozmawialiśmy, że niektórzy już je wyprzedają, bo są firmy skupujące takie klocki. Natomiast ja ciągle chyba nie potrafię się jeszcze z nimi rozstać. Jakoś trzymam.
0: Ja u siebie w domu mam te same, których korzystałem od dzieciństwa i myślę, że one, w sensie w domu rodzinnym, one nigdy nie wyjadą. To jest za duży sentyment, że zostają na amen. No właśnie, ale dlaczego mówimy o klockach? Klocki to nie tylko zabawa i sposób na spędzanie wolnego czasu. Mogą uczyć współpracy, rozwijać kreatywność, a przede wszystkim łączyć ludzi. W weekend w Będzinie odbyła się wystawa, podczas której Wiktoria Wichrowska miała okazję porozmawiać z Pawłem Ostrowskim, członkiem stowarzyszenia Zbudujmy To. Organizacja działa już od 12 lat, pokazując, że z klocków można zbudować nie tylko niezwykłe konstrukcje, ale także coś znacznie ważniejszego, relacje między ludźmi.
2: Jestem chyba najstarszym afolem, być może w Polsce, ale w naszym stowarzyszeniu to na pewno. Rocznik 64, więc no to naprawdę już poważna sprawa. Ja zacząłem w 2008 roku. Znaczy, przepraszam, w 2007 pod koniec i to, co ciekawe, na gwiazdkę 2007 roku żona kupiła mi zestaw i to były moje pierwsze klocki, które były moje, a nie moich dzieci. No i tu dochodzimy do tego, że budowanie jest taką formą łamigłówki, dlatego że mamy ileś tam rodzajów kształtów tych klocków. Fakt, że dosyć dużo i to się zwiększa z każdym rokiem. Mamy jakąś paletę kolorów możliwych do wykorzystania i musimy się poruszać w tym obrębie. Nie możemy tych klocków ciąć, nie możemy ich malować, no bo to już jest jak gdyby takie niemile widziane w naszym środowisku, że ktoś poszedł na łatwiznę i sobie tam coś jakoś to ułatwił.
3: Zamawiamy pojedyncze klocki, to nie jest tak, że zamawiamy wszystkie albo zestawy, bo to niektórzy podchodzą, mówią, że to są zestawy. Nie, to wszystko są nasze autorskie pomysły. Wiesława Ludwiczek, mam nick Sikorka. Na poprzedniej wystawie jeszcze nie było tego elementu. W czasie budowania wpadłam na pomysł, że fajnie by było, żeby tu byli na przykład poławiacze pereł. Potem było właśnie kombinowanie, jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi, żeby to pasowało, żeby jeszcze wszystkie klocki były. Jak już zabrakło, to trzeba było zamówić następne. Potem znowu zabrakło i trzeba było następne zamawiać.
4: Czym się inspirujecie budując coś takiego?
3: W zeszłym roku mieliśmy taki pałacyk, domek dla lalek. Zawsze chciałam mieć domek dla lalek. Jako dziecko nie miałam. W związku z tym rzuciłam pomysł i potem razem z mężem żeśmy budowali domek dla lalek. W zeszłym roku był na wystawie na Klockonie. Jest to taki pałacyk mniej więcej, który ma otwierane pomieszczenia. I w środku na przykład mąż zrobił wyposażenie. Jest łazienka, jest sypialnia, jest kuchnia. Naprawdę świetnie to wygląda. No w tym roku żeśmy nie wzięli, bo nie możemy się powtarzać, ale ja na przykład lubię budynki przemysłowe. Zrobiłam z takich dwóch naszych filarowych z naszego miasta szyb Krystyna i wieżę wodną z taką dużą, ona jest taka bardzo specyficzna, góruje nad miastem, widać ją z daleka. I też to, tylko że powiem tak, jak to jeździ kilka razy na wystawę, to potem tego nie bierzemy. Mamy dużo budowli, które na przykład leżą w kartonach i zajmują nam miejsce.
2: Weźmy pierwszy, lepszy obrazek z tego Tytusa. Pani mi to pokazuje, żeby to zbudować, więc ja od razu patrzę, czy to jest możliwe do zbudowania, czy są takie klocki, którymi można to zbudować, bo niektóre rzeczy są tak trudne, że po prostu nie warto, bo nie da się ich odwzorować tak dobrze, żeby to faktycznie przypominało to, co ma przypominać. Jest tak, że ja lubię w tych pracach uchwycić ruch. Lubię, jak coś się dzieje. Zauważyłem, że kiedy zaczynałem, to niczego nie wiedziałem o teorii decydującego momentu, ale jakoś podświadomie starałem się właśnie to uchwycić, że to jest takie zawieszone jakoś w przestrzeni, zawieszone w czasie, ale już wiadomo, jaki będzie następny ruch, że to spadnie, że to się przewróci.
3: To ja też w ogóle widać, że są zróżnicowane tematycznie. Na przykład tam kolega jest straż pożarna i dla niego konikiem jest straż pożarna. Inni na przykład mają tylko wojskowe rzeczy albo pociągi właśnie, kolejarze. Budujemy, co nam się najbardziej podoba.
5: Ja kiedyś różne rzeczy budowałem. No w tej chwili skupiam się już od kilku lat głównie na kolejach. Mirek Niedziela, jak już wymyślę, co chcę zbudować, to wtedy się zaczyna szukanie zdjęć, jakichś tam rysunków, schematów, wymiarów i tak dalej. No a później to już jest żmudne budowanie. To jest o tyle prosto, że to jest stary system Lego sprzed 2008 roku. Metalowe szyny i w wózkach jezdnych jest silnik, który odbiera zasilanie z szyn. No i jedzie, tak? A reszta to już jest wszystko kwestia naszej obudowy. No ja jeszcze akurat dodaję oświetlenie. Oświetlenie jest robione, to nie jest legowe, tak zwane customowe. Diody, które świecą i tak dalej.
4: Ile czasu na to wszystko pan poświęcił?
5: Większość życia. Nie, to znaczy tak, jeżeli chodzi o montaż tutaj, to wczoraj jakieś 3-4 godziny, bo wszystko jest w kawałkach, w modułach, przywozimy to w kartonach i tutaj już nazwijmy to, tylko składamy w całość.
2: Jeżeli w ogóle ktoś nie miał do czynienia z klockami, no to musi sobie po prostu kupić jakiś ciekawy zestaw, zbudować ten zestaw, bo mi na przykład się nie chce budować zestawów. Ja zestawów mało kupuję, ale jak już kupię, to najczęściej w ogóle go nie buduję, tylko od razu do szufladek chowam te wszystkie klocki. Ale jeżeli ktoś jest początkujący, no to musi zacząć od zbudowania, żeby zobaczyć, jakie tam są techniki zastosowane, bo w zestawach też są czasami ciekawe techniki, których warto je podpatrywać. No i to tyle. No. Później trzeba po prostu wiedzieć, co się chce zbudować. Jak już człowiek wie, co chce zbudować, no to trzeba dążyć do tego, żeby to jakoś powstało.
1: Czy ty znałeś wcześniej określenie AFOL?
0: W ogóle nie.
1: Ja też nie.
0: Miałem jakiś trop w związku z Mikolem, o którym wiele razy mi opowiadałeś, że Mikola AFOL to pewnie gdzieś podobna proweniencja.
1: No a tu się...
0: Nie, to nie jest dobre słowo.
1: Nie, no ale... Przejdźmy nad nim do porządku dziennego.
0: Tak, dziękuję. Uznałem, że przy dyskusji słownej.
1: No więc,
0: a nieważne.
1: Okazuje się, że AFOL to od angielskich słów dorosły fan klocków Lego.
0: No, fajne.
1: Fajne AFOL.
0: No, jesteś AFOLem?
1: Tak.
0: Chociaż to brzmi obraźliwie. A ty AFOLu.
1: Ja mi się z Alfem ale kojarzy. Ładnie. A z Alfem mam miłe skojarzenie.
0: A to ja pamiętam, że...
1: To widzisz, jestem AFOLem, a nie jestem Mamilem.
0: Czekaj. Kim nie jesteś?
1: Mamilem.
0: Mamil, a mamil to? Czekaj, rozumiem, że muszę sobie wygooglować.
1: Middle-aged man in Lycra.

0: Nightmares on Wax, Yasin Bey, Mos Def, jaki zestaw. Genialny. 29 minut po siódmej. Mamy, czego nie mamy, wiadomości od Państwa na temat klocków. To poprosimy, bo jestem pewien, że jeżeli chodzi o różne zestawy kolekcjonerskie albo Państwa autorskie konstrukcje, na pewno coś tam na półkach się znajdzie. I mówimy tu nie tylko o młodszych słuchaczach, ale tych dorosłych wspomnianych właśnie w opowieści Wiktorii Wichrowskiej. Też, albo nawet przede wszystkim, no bo my się zgodziliśmy co do tego, że nasze zamiłowanie do klocków wiecznie żywe chyba już pozostanie.
1: Tak sądzę.
0: Drodze i miłość.
1: Nie przechodzi mi.
0: No właśnie.
1: Ja miałem kiedyś taki moment, w którym uznałem, że te wszystkie klocki trzeba posegregować i udało mi się, słuchaj.
0: Ale w jaki sposób segregowałeś?
1: Kolorami.
0: Wow.
1: Więc mam te tysiące klocków, które gdzieś tam moje dzieci miały. Aha. A potem stwierdziły, że te zestawy mi się nie podobają, więc sobie zbudują swoje własne konstrukcje.
0: No tak najlepiej.
1: Wiadomo, okej. Okay. No ale potem już te konstrukcje im się znudziły, no i coś z tym trzeba było zrobić. No. Więc zburzyły te konstrukcje i był jeden wielki wór wymieszanych ze sobą klocków. No ale potem ze 2 czy 3 dni rozsypałem wszystkie klocki, posegregowałem je kolorami i mam je każdy kolor w osobnym pudełku i tak sobie stoją w takich słupkach pod ścianą. No i czekają. Nie wiem w sumie na co, ale wyrzucić ich nie wyrzucę.
0: No nie, bo szkoda. Ale
1: to otworzylibyśmy... Sprzedać też nie, żeby nie było.
0: Tak, otworzylibyśmy kolejny worek rzeczy, które teoretycznie można by wyrzucić, ale szkoda. To dużo z tej kategorii. Ale nie, pytamy o klocki Państwa zamiłowanie. Czy Państwu się zdarza czasami poświęcić godzinę, 2, 3, 5 na układanie? Proszę dać nam znać 224-280-280. A my w całość składamy klocki dzisiejszej audycji. 7:30 na zegarze, co oznacza, że za chwilę będzie rozmowa rowerowa. Jak to we wtorki zresztą o tej porze.

0: Partnerem audycji jest PZU, organizator programu Rowerowa Polska PZU.
1: Z nami już w studiu człowiek, który przyjechał do nas prosto z Warmii.
2: I Mazur.
1: I Mazur też. Przemek Lenart, cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, czym się zajmujesz w ogóle?
2: W życiu?
1: No, w życiu, ale też na rowerze oczywiście.
2: Po pierwsze, to jestem prywaciarzem. Gdybyśmy pytali o to, czym się zajmuję zawodowo, a na rowerze jeżdżę, bo lubię, bo kocham.
1: Przedstawiciel Warmia Bike. Przyznaję, że na Warmii i Mazurach, tak, chociaż głównie Warmia, byliśmy już jakiś czas temu z naszym Tour de Sles, radiowym rajdem rowerowym.
2: Bardziej na Mazurach byliście, zdaje się.
1: Z Olsztyna jechaliśmy do Bęsi. Z Bęsi do Olsztyna.
2: No to Warmia.
1: Więc Warmia.
2: Warmia.
1: Mhm. Przy okazji pozdrawiam Andrija, który tam nas po tych terenach oprowadzał. Ale zaprosiłem cię też dlatego, że jesteś jednym z tych, który wokół roweru buduje społeczność. Masz wrażenie, że to jest coraz popularniejsza forma budowania społeczności, że ten rower jest trochę pretekstem do tego, że ta społeczność powstaje?
2: Przyznam się szczerze, że nie wiedziałem, że buduję na początku, bo na początku moich działań takich rowerowych to był podcast. Podcast o rowerach, ja zawsze mówię, że to był taki podcast butikowy, on jest, dalej funkcjonuje w sieci jak najbardziej. Chciałem, żeby ludzie usłyszeli o takich małych bohaterach z Warmii Mazur, tych rowerowych, którzy będą inspirować. Bo mamy influencerów ogólnopolskich, mamy Tadeja Pogaczara, mamy wielu innych światowych mistrzów, ale myślę, że my budujemy swoją wartość i to, kim jesteśmy, chyba na bazie takich małych historii też. Ja chciałem właśnie pokazać takich ludzi, którzy jeżdżą po Warmii, ale też i po świecie, którzy mają swoje osiągnięcia i dzięki temu będziemy mogli troszeczkę ich naśladować, trochę się uczyć, trochę ich podziwiać. Ale być też razem z nimi, na przykład na ustawkach jakichś rowerowych. Tak? Ustawka to słowo takie, konotacja
1: tak,
2: dziwna.
1: Tak.
2: Troszeczkę. Natomiast
1: ale przyjęło się w środku rowerowym, że się mówi o wspólnym spotkaniu ustawka, mimo że w świecie kibolskim, kibicowskim to znaczy zupełnie coś innego.
2: Może właśnie odczarujemy to słowo.
1: Może tak.
2: Dzięki temu. I ja nie wiedziałem, że to będzie później społeczność, bo z tej słuchalności tego podcastu zrobiła się jakaś taka mała grupa, ona się później rozrastała. Potem z moim kolegą zaczęliśmy organizować właśnie ustawki. No i tak poszło kulą śnieżną. I dzisiaj jest tych osób trochę. Ja chciałbym powiedzieć, że tam to nie jest partia, tam nie ma paszportu, tam nie ma składek, więc kto przychodzi i kto chce być w tej społeczności, no to faktycznie w niej jest.
1: I co się w tej społeczności dzieje?
2: W tej społeczności jeździmy na rowerach.
1: O dziwo.
2: O dziwo. Jeździmy na rowerach, poznajemy nasz region. Ja troszeczkę mam taki parytet właśnie, żebyśmy poznawali miejsca, w których na co dzień byśmy nie byli rowerami. A rower właśnie pozwala nam na to, że dojedziemy wszędzie, praktycznie rzecz biorąc. I dzięki temu możemy poznawać miejsca, możemy poznawać ludzi, smaki, bo mój ulubiony typ kolarstwa to gastrokolarstwo. Nie wiem jak twój. Więc możemy poznawać smaki regionu i tak naprawdę myślę sobie, że 40 minut od domu jesteśmy w stanie przeżyć fantastyczną przygodę.
1: Ale właśnie z ludźmi. Absolutnie, tak. Znaczy ja to nazywam, ja nie stworzyłem tego słowa, ale gdzieś kiedyś przeczytam, bardzo mi się podoba mikrowyprawy. I tak właśnie, że nawet w jakiś lokalny pociąg czasem wsiądziesz z rowerem, wysiądziesz, jesteś w zupełnie innej rzeczywistości.
2: A jeszcze jak odwrócisz w ogóle kierunek jazdy, no to już w ogóle. Ja na przykład mam taką dzielnicę Dajtki, która jest taka poszatkowana, trochę wygląda jak, nie wiem, jak wielkie miasto. Ja jak w drugą stronę jadę, to ja się gubię.
1: Potrafisz tylko w jedną stronę jechać, tak?
2: Z licznikiem.
1: Ale faktycznie rower daje tę możliwość, że jak na niego wsiądziesz, to możesz do wielu miejsc dotrzeć, gdzie pewnie byś nie doszedł. Samochodem też nie bardzo dojechał. I to jest coś, takie narzędzie, urządzenie, które właśnie daje ci taką możliwość.
2: No jest mistrzem świata ten, kto wymyślił rower, moim zdaniem, bo on będzie do końca świata chyba jak skończy się benzyna, prąd, Wi-Fi i w ogóle to będzie już, tylko rower.
1: To już być może niedługo, to a propos tej benzyny, jej cen i tego, ile jej jest. A propos sytuacji geopolitycznej. Masz takie poczucie, że coraz więcej ludzi... Bo ja czasem myślę, że to może jest bańka po prostu. Że ponieważ jeżdżę tym rowerem, ludzi zachęcam do jazdy rowerem, no to też zaczynam się rozglądać za takimi ludźmi. Ale staram się to jakoś spojrzeć na to obiektywnie i mam wrażenie, że coraz więcej ludzi mówi, dobra, no, zejdę z tej kanapy, wsiądę na rower i zobaczę o co temu Slezakowi chodzi i się przejadę po prostu.
2: Ja myślę, że ludzie się zakochują albo nie w rowerze.
1: Albo nienawidzą.
2: Albo nienawidzą czasami. Mam taką koleżankę, która nie cierpi mnie i moich wypraw rowerowych.
1: Wiesz, że ja znam takich.
2: Że to jest tak daleko, że mnie nie ma w domu. Oczywiście ubiera to w słowa, historię jakąś jeszcze. A że jestem też muzykiem, więc też mnie czasami w domu nie ma, więc mnie pewnie w ogóle w domu nie ma. Nie pracuję, tylko jeżdżę na rowerze i taki jest obrazek. A generalnie chodzi o to, że ona chyba zazdrości.
1: Pozdrawiamy koleżankę.
2: Ona chyba zazdrości, że po prostu gdzieś tam mogę sobie wyskoczyć, ale to jest też kosztem no, pewnych wyrzeczeń, umówmy się, bo nawet wczoraj dziś słyszałem takie stwierdzenie, że wyjście na rower to jest pewnego rodzaju komfort, że możemy sobie 2-3 godziny wyjąć w ciągu dnia na przykład na trening czy na spotkanie ze znajomymi i to jest ogromny przywilej, że jednak mimo wszystko nie siadamy na przykład na trenażer, czy nie jedziemy na siłownię, no powiedzmy, że na siłowni to trening koło godziny, półtorej. Natomiast jak wychodzimy na rower, to zawsze żona dzwoni, mówi, kiedy będziesz, a ty będziesz za chwilę, a tu się robi 3 godziny albo 4.
1: Ale to mówisz o takim wyjściu już po pracy. Jakby,
2: po pracy, nie? Tak, tak.
1: Chociaż ja sobie też wczoraj na przykład jadąc do pracy rowerem, myślałem, ale mam, tak, to przywilej, że mogę sobie wsiąść na ten rower i te tam kilkanaście kilometrów przejechać.
2: Dokładnie, a jeszcze jeżeli są to znakomite warunki, tak jak na Warmii i Mazurach.
1: A propos.
2: No to tym bardziej, bo wychodząc dosłownie z domu jesteśmy, nie wiem, w ciągu 5-10 minut w lesie, nad jeziorem, nad rzeką.
1: Jest jakiś top, jeżeli o Warmię chodzi? Pytam teraz o szlaki. No bo jak pomyślisz Mazury, pewnie z perspektywy reszty kraju, no to masz mazurską pętlę rowerową, o której napisano wiele tego, jak jest zrobiona, przygotowana i tak dalej. A jest warmińska pętla rowerowa?
2: Jest coś takiego jak Łynostrada. To jest bardziej...
1: O, Łynostradę znam, tak.
2: Bardziej dziki szlak.
1: Bardzo fajne zresztą źródła Łyny. I...
2: Tak, 170 kilometrów od Przynidzicy są źródła. My tam jeździmy o każdej porze roku, żeby zobaczyć, jak to miejsce wygląda zupełnie inaczej, nie wiem, w listopadzie, marcu. I faktycznie ma 170 kilometrów. Niestety nie zobaczymy krańca tej rzeki, bo ona wpada u naszych sąsiadów tam za miedzą. Tam nigdy nie wejdziemy raczej przez najbliższych kilkanaście lat.
1: Tak, w najbliższej perspektywie pewnie nie, ale może kiedyś.
2: Ale może kiedyś. Natomiast jest bardziej dzika, bardziej taka... Nie chciałbym użyć słowa niedostępna, ale ona jest taka, że możemy przez kilkanaście albo kilkadziesiąt kilometrów jechać i nikogo nie będziemy widzieć.
1: Ja nie dojechałem do tego odcinka, do granicy. To on jest tak dobrze oznakowany i przejezdny?
2: Ja chciałbym tylko powiedzieć, że Łynostrada jest oddolną inicjatywą. To nie jest tak, że to jest jakaś państwowa instytucja samorządowa i wszyscy będą o to dbać. To jest oddolna inicjatywa fantastycznych ludzi, którzy postanowili taki szlak wytyczyć. Teraz dostaję nowe oznakowanie, bo dzięki pozyskanym pieniążkom projektowym koledzy mają środki na to. Natomiast myślę, że jest coś takie jak urządzenie, które nas poprowadzi, czyli ten licznik i sobie poradzimy. A nawet jak zboczymy trochę z trasy...
1: To też jest pięknie.
2: To też jest pięknie, jak do niej wrócimy i poznamy jeszcze jakieś nowe miejsce ciekawe.
1: Jak u was jest w regionie, jeżeli chodzi o inwestycje w infrastrukturę rowerową? No bo jest ten MPR, Mazurska Pętla.
2: Mam politycznie, czy mam prywatnie?
1: Nie, szczerze powiedz. Szczerze? Bo są takie województwa, jak chociażby zachodniopomorskie, czy małopolskie, które pomorskie też, które duże pieniądze wydały na infrastrukturę. A jak u was?
2: No w każdym regionie te pieniądze są różne, tak? Więc czasami się mówi, że ta Polska B, czyli my, jest trochę zaściankowa, ale ja myślę, że to będzie dużym atutem. Że dzisiaj jakby te, które są wyasfaltowane, a powiedzmy, przepraszam, za 3 lata będą dalej szutrowe, zyskają większą popularność, jeżeli takie będą trasy. Natomiast wydaje mi się, że każdy inwestuje na tyle, ile ma pieniążków. Ja nie narzekam, bo ja lubię dzikość, lubię naturę, więc im mniej asfaltu, więcej szutru, błota, to ja się bardziej cieszę, ale wiem, że też jest duża grupa rowerzystów, rowerzystek, rodzin, która będzie zadowolona z asfaltowych ścieżek i takie też się budują. I to jest okej. Mamy też takie ścieżki po kolei, czyli tam, gdzie były kiedyś dawne linie kolejowe, one są powiedzmy z nachyleniem 0,1-2%, tak jak pociągi się poruszają i to są fantastyczne miejsca właśnie dla takich rodzinnych wypadów, ale każdy chyba znajdzie coś dla siebie. Jeden na bikepacking, inny na szybkie jeżdżenie po gładkim asfalcie. Teraz słuchałem też podcastu, gdzie mówi się o tym, że na przykład Podlasie zostało wyasfaltowane pięknymi dywanami i że tam będzie się ruch ten rowerowy przenosił. No zobaczymy, co pokaże czas.
1: No właśnie też jestem ciekaw. Chociaż wiesz co, dla takich rowerzystów długodystansowych gdzieś z Europy pewnie to, że jest trochę asfaltu, jest atutem, a nie przeszkodą. Chociaż taki jak jest czasem szuterek premium, no to już w ogóle to jest mistrzostwo
2: świata. To jest mistrzostwo świata. Jeszcze jak można 30 na nim cisnąć, to...
1: To prawda. Udaje ci się łączyć rower i pasję rowerową z pracą?
2: Udaje mi się właśnie przez to, tak jak mówiłem na początku, że jestem prywaciarzem, czyli prywatnym przedsiębiorcą. Nie mam określonych godzin pracy i mogę sobie na to pozwolić, ale to, tak jak mówię, jest czasami kosztem wyrzeczeń, tak? Bo czasami trzeba popracować 15, 18, 20 godzin, żeby następnego dnia mieć te kilka godzin więcej na to, żeby gdzieś wyskoczyć na rower, albo poświęcić czas na to, żeby przygotować kolejny podcast.
1: A zabierasz pracę ze sobą?
2: Zabieram. Ostatnio byłem właśnie w Ełku, w takim miejscu i takiej inicjatywie Ełk Workation, która ma właśnie pokazywać, że tacy cyfrowi nomadzi mogą sobie poradzić w każdym miejscu. I zgromadziła dużą rzeszę ludzi w Ełku, które jest pięknym miastem, do którego można dojechać na różne sposoby i tam pracować. I nie ukrywam, że czasami biorę pracę do domu, bo ten telefon, który dzisiaj mamy, pozwala na to, żeby... No pracować, po prostu wykonywać telefony i nawet jakieś małe prace graficzne, które też sobie czasami po drodze ogarnę. Te aplikacje już pozwalają na to.
1: A jak nie, ktoś nie jest purystą bikepackingowym, czyli może na przykład wziąć sakwę sobie spokojnie, to już w ogóle bez problemu komputer tam wrzuci.
2: Do sakwy można zmieścić wszystko. Ja mam taką historię, jak na jeden z pierwszych bikepackingów pojechaliśmy z kolegami. Jeden z nich ociągał się bardzo tam z tyłu. Po czym już jak wieczorem byliśmy na kampie, rozbiliśmy się i zasiadamy do kolacji, to kolega zaczyna wyjmować tak. Flaki po zamojsku.
1: W słoju.
2: Bigos, potem fasolkę po bretońsku, a na samym końcu wyjmuje taką, wiesz, maczetę 60 centymetrów.
1: Nie wiem po co.
2: Do
1: otwierania flaków.
2: Ale to wszystko obciążało rower, no i dlatego pewnie wolniej jechał. Czyli w te sakwy zapakował tyle, ile się dało, bo tyle było miejsca.
1: Nie jest to najlepsze rozwiązanie, no chyba, że ktoś lubi albo musi. Przemek Lenart, Warmia Bike, był z nami. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
2: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi było miło.
1: I polecamy Warmię jako miejsce do rowerowania.
2: Warmię i Mazury. Mhm.
1: Jak ty to pięknie, czekaj, bo uciekło mi to słowo, masz takie piękne...
2: Znajdź, powiedz.
1: Masz takie piękne słowo...
2: Na k.
1: Korbujta z nami. Korbujta jest bardzo ciekawa.
2: Przyjeżdżajcie na Warmię, zresztą jeździcie gdziekolwiek. Rower jest piękną sprawą.
1: Wszystkiego dobrego, dzięki.
0: Partnerem audycji jest PZU. Organizator programu Rowerowa Polska, PZU.

0: Ja dopowiem jeszcze jedną rzecz, że Klaudia Kowalczyk, nasza reporterka, była też na naszym rajdzie, nagrywała vlog. I ten vlog też już można obejrzeć na naszym YouTube'owym kanale, także
1: jak już polecam. Państwo wejdą na ten kanał, to proszę się upewnić, czy tam zostawiona jest subskrypcja.
0: A to?
1: Co jeszcze mówią YouTuberzy zawsze? Dzwoneczek? A, jak strasznie boomersko to zabrzmiało. No ale...
0: Dzwoneczek?
1: A, no tak, że subskrypcję. Aha, i dzwoneczek.
0: No tak, tak, tak, tak. To lepiej powiedzmy, że można też i polecamy być patronem Radia Nowy Świat.
1: To już wszystko za jednym kliknięciem.
0: I nie był to clickbait.
1: O właśnie.

0: chciałem powiedzieć, że może trudno w to uwierzyć, ale w tym roku ponad tydzień czasu z małżonką spędziliśmy w Olsztynie na wakacjach. Jeździliśmy rowerami, mieliśmy ze sobą też supa, żeby urozmaicić czas i naprawdę serdecznie polecam ten region. Błynostrada też jest wspaniała, ale skoro jest to inicjatywa oddolna, mam tutaj pewny pomysł na alternatywy objazd miejscowości Bartong. Także polecam Olsztyn, polecam Warmię.
1: Polecamy.
2: W ogóle Polska to jest piękny kraj. A odkrywanie polskiej historii, ale przyrody też i ludzi przede wszystkim, to jest cudowna sprawa.
3: Co się dzieje przy okazji jazdy na rowerze?
2: Też.
3: Bardzo.
2: Też. Oczywiście można to robić na tysiąc innych sposobów, ale rower to ułatwia.
3: 224-280-280.
4: Ja mam wiadomość dla pana Mateusza i pana Klaudiusza, że u mnie w domu mąż z klocków Lego zrobił listwy przypodłogowe. Może pan Klaudiusz powinien rozważyć to, co ma w pudełkach. Pozdrowienia dla wszystkich, dobrego poranka.
3: No, widzisz, myślałeś kiedyś o...
2: Nie myślałem, ale w sumie już zacząłem to sobie wyobrażać. A jakby tak...
3: Ja chyba jeszcze nie. Listy.
2: Wszystkie te...
3: Fajne.
2: Hipki ustawić, tak?
3: Hipki?
2: No, hipki. Ludziki, figurki, nie wiem.
3: Hipki?
2: No. Znacie, patrzę na Kubę za
3: słowo. Słowa hipki.
2: No nie wiem, ja mówię hipki.
3: Hipki, potoczne określenie hipopotamów, to nie to.
2: Mówiłem hipki. Fajne. Na ludziki z ludzi. Z Lego.
3: Ludziki z ludzi. Gdyby państwo mieli jeszcze jakieś doświadczenia, ciekawe zastosowania Lego, poprosimy 224-280-280, a my tu wrócimy po godzinie 8 i o hipkach i różnych takich będziemy mówić. W kontekście językowym oczywiście profesor Monika Kresa będzie z nami i też temat związany z dziećmi, dzieciakami, dzieciorami. Nie, tak nie wolno. Ale nie wiem, czy tak w optymistycznym ujęciu.

0: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Minister finansów zapowiada zwiększenie nakładów na bezpieczeństwo. Zdaniem Andrzeja Domańskiego rosnące wydatki w tym obszarze stały się jednocześnie impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki.
1: Podjęliśmy decyzję o wyraźnym zwiększeniu nakładów na zarówno Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak i Agencję Wywiadu, gdyż uważamy, że to są środki, które bardzo efektywnie budują bezpieczeństwo Polski.
0: Tymczasem Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus kolejny raz zaapelował do premiera o zwołanie spotkania szefów klubów parlamentarnych w sprawie raportu, który Donald Tusk otrzymał od szefa amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej.
2: Mamy prawo wiedzieć, jak są chronione polskie porty, polskie lotniska, jak jest chroniona infrastruktura strategiczna, infrastruktura krytyczna, terminal w Świnoujściu, jak chronione są zakłady energetyczne, czyli wszystko to, co dzisiaj jest atakowane na Ukrainie przez Federację Rosyjską, przez Władimira Putina.
0: O 11 zacznie się czterodniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się dziś m.in. przepisami dotyczącymi produkcji rolnej. Jeden projekt to propozycja Ministerstwa Rolnictwa, druga to prezydenta. Bruksela potępiła ostatnie rosyjskie ataki w pobliżu granicy ukraińsko-polskiej, w tym uderzenie dronem w pociąg relacji Kijów-Warszawa. Rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand nawiązał do ostatniej decyzji Komisji o zatwierdzeniu kolejnej transzy pożyczki dla Ukrainy. Chodzi o 6 miliardów euro na wzmocnienie obrony powietrznej. Działamy, aby lepiej wyposażyć Ukrainę w narzędzia do samoobrony i będziemy nadal stanowczo bronili jej prawa do obrony przed rosyjską agresją. Tymczasem rzecznik Kremla oświadczył, że Rosja będzie kontynuowała ataki na całe terytorium Ukrainy. Z portu kosmicznego w Gujanie Francuskiej w Ameryce Południowej wyruszyła minionej już nocy rakieta Europejskiej Agencji Kosmicznej.
3: 3, 2, 1. Top, allumage P120 et décollage.
0: Na pokładzie Vega C jest sprzęt do obserwacji oceanów, lądów, lodu i atmosfery. Naukowcy chcą także stworzyć nową globalną mapę roślin. Na koniec słowem o gwiazdach seriali. Nagrody Emmy rozdane. Wyróżnienia amerykańskiej branży telewizyjnej otrzymali m.in. twórcy Wdowiej Zatoki, The Pitt, Jedynej i Hacks. Wśród nagrodzonych przez jury Matthew Rhys, Ray Seahorn, Jane Smart czy Allison Janney. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Muzyka brazylijska otwiera trzecią godzinę naszego spotkania i to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze podróże po świecie, bo teraz wracamy do podróży po Polsce językowej. Podróży. Klaudiusz Ślezak.
1: Mateusz Andruszkiewicz.
0: I za chwilę profesor Monika Kresa.
2: Nowy świt.
0: Ja nie wiem, czy to będzie taka wesoła podróż. Dzień dobry, pani profesor.
3: Dzień dobry. Ale to będzie podróż po świecie, bo właśnie tak, może nie do Brazylii, ale powędrujemy sobie trochę po innych państwach, bo będziemy porównywać, jak to nasi uczniowie na tle uczniów z innych państw wypadają w umiejętności czytania ze zrozumieniem. Tak, więc trochę jednak wyjdziemy z tego naszego
1: podwórka. Trochę tak, bo porozmawiamy o badaniu PISA, czyli program międzynarodowej oceny studentów, o tak byśmy to przetłumaczyli chyba tak, czy zdolności oceny, umiejętności.
3: Program międzynarodowej oceny umiejętności.
1: O, tak to jest przetłumaczone, międzynarodowej oceny umiejętności, tak.
3: Tak, w oryginalnym tytule angielskim, ale to chodzi
1: o... Nieudolnie przetłumaczyłem ten tytuł, ale tak, jest tłumaczenie lepsze zdecydowanie. Międzynarodowa ocena umiejętności uczniów, czyli PMOU po polsku.
3: Doskonale. No PISA jest lepszym skrótem.
1: PISA jest łatwiejsze, tak, zdecydowanie. Tak. I co z niego pani profesor wynika z tego badania?
3: I od razu co wynika? Może najpierw na czym polega?
1: Dobra,
3: tak od razu o wynikach.
1: Dobrze, wycofuję się.
3: Ja tak muszę po naukowemu. Tak potrzebuję jednak tego zaplecza metodologicznego. Powiedzmy najpierw, co to za badanie. Ja wiem, że o nim było dosyć głośno w mediach, ale ono mnie zainteresowało też bardzo z takiej perspektywy czytania, czyli języka też, bo to jest kluczowe. To jest badanie, które jest prowadzone raz na kilka lat. Ogromne międzynarodowe

0: badanie prowadzone co 3 lata, w którym biorą udział, chciałabym powiedzieć, dzieci, ale właściwie młodzież, ponieważ są to osoby, które ukończyły 15 rok życia. I to badanie jest prowadzone na różnych poziomach, to znaczy różne zadania uczniowie otrzymują, ale takim stałym punktem programu od kilkunastu lat już właściwie jest rozwiązywanie zadań matematycznych i jest właśnie czytanie ze zrozumieniem. Poza tymi dwoma takimi obowiązkowymi punktami programu, różne państwa mogą sobie wybrać, w czym chcą jeszcze testować swoich uczniów, czyli na przykład to są badania dotyczące kreatywnego myślenia albo badania dotyczące tego, jak nasi uczniowie radzą sobie w finansach, czyli też takie życiowe rzeczy, jakby to czytanie z zrozumieniem było nie życiowe, ale takie powiedzmy bardziej praktyczne. I od 2013 roku w Polsce to badanie prowadzi IBE, czyli Instytut Badań Edukacyjnych, Państwowy Instytut Badawczy. To ważne, ponieważ bardzo chcę podkreślić, że jest to badanie faktycznie mocno osadzone metodologicznie. Tak? To nie jest tak, że ktoś sobie wypełnia jakąś ankietkę i tak sobie wyciągamy na podstawie tego wnioski, tylko faktycznie to są porządne, szeroko zakrojone, międzynarodowe, naukowe badania.
1: Ja tu zerkam na liczby też przy okazji.
0: No właśnie.
1: Zaraz gdzieś mi te liczby oczywiście uciekły, jak to potrzebuję. Ponad 7 tysięcy uczniów z Polski wzięło udział. Zostało przebadanych w ten sposób. Przebadanych, nie wiem, czy to jest dobre słowo.
0: No, udział w badaniu chyba rzeczywiście jest lepiej.
1: A w sumie ponad 760 tysięcy uczniów w 91 krajach. Testowano między marcem a kwietniem 2025 roku. Ale ponieważ tych uczniów, jak rozumiem, było tak wielu, no to teraz dopiero kilka dni temu opublikowano raport.
0: Tak, ponieważ tak dopowiem, ponieważ te wyniki są opracowywane bardzo długo, to znaczy samo przygotowanie badania trwa około roku i potem opracowanie tych wyników bardzo rzetelne i takie drobiazgowe, no rzeczywiście jest to pracochłonne.
1: I o ile patrzę na to, jak Polska na tle innych krajów wypada, generalnie mamy mniej punktów niż 3 lata wcześniej, ale ciągle jesteśmy w czołówce. Przed nami, jeżeli chodzi o Unię Europejską, tylko 2 kraje, czyli Irlandia i Estonia, ale to, co chyba najbardziej zwraca uwagę w całym badaniu, to jest stwierdzenie globalnego kryzysu edukacji. Czyli dzieciaki, młodzież właściwie w tym przypadku na całym świecie coraz słabiej radzi sobie z tekstem pisanym i jego rozumieniem? Tak to należy rozumieć?
0: Ze wszystkimi tymi elementami badania, bo to jest rzeczywiście, no właśnie, trochę na wyniki tych badań można spojrzeć jak na szklankę, która jest albo do połowy pełna, no bo jesteśmy w czołówce, tak? Jesteśmy jesteśmy bardzo wysoko, więc Polska górą, ale też ta szklanka jest do połowy pusta, bo rzeczywiście naukowcy i osoby, które analizują te badania, zwracają uwagę na to, że mamy do czynienia jednak z pewnym kryzysem edukacyjnym, przy czym ten kryzys edukacyjne może być rozpatrywane na kilka różnych sposobów. To znaczy, z jednej strony faktycznie wyniki spadają, tak? One z roku na rok są właściwie coraz niższe. Natomiast ciekawe są też pytania, czy też odpowiedzi na pytania, które padły w tej ankiecie dotyczące tego, jak w ogóle uczniowie postrzegają szkołę. Bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy. Tam poza tym, że bada się konkretne umiejętności, właśnie między innymi te umiejętności czytania ze zrozumieniem, to pyta się też uczniów o to, jak oni się czują w szkole, jak w ogóle postrzegają szkołę. I okazuje się, że te wyniki nie są najlepsze, chociaż z drugiej strony z perspektywy Polski znowu nie wypada to jakoś najgorzej. To znaczy uczniowie, w zależności od tego, jakie pytanie pada, tak, ale na przykład na pytanie, czy szkoła okazała się stratą czasu, aż 38% polskich uczniów mówi, że tak. na pytanie, czy szkoła nauczyła mnie rzeczy, które mogą być przydatne w pracy, aż 52% uczniów mówi, że tak. Więc z jednej strony część uczniów postrzega szkołę jako stratę czasu, a z drugiej strony jednak podkreślają 52%, że ta szkoła czegoś uczy, czegoś praktycznego. I znowu, 52% to połowa. Ta szklanka jest do połowy pełna albo do połowy pusta. Więc ten kryzys edukacyjny może być tak postrzegany dwustronnie.
2: Ja tak się zastanawiam, wiem, że to zaraz wejdziemy w jakieś takie międzypokoleniowe hipotetyzowanie, ale czy był taki moment w historii, kiedy te odpowiedzi byłyby inne, lepsze? Że trochę mam wrażenie, że nie wiem, na ile to jest taki papierek lakmusowy współczesności, a na ile taka ogólna rzecz, którą się trochę szkole przypisuje, że zawsze jest pewien procent uczniów, który będzie narzekał, że w sumie to po co im to.
0: Tak, jak najbardziej, tylko akurat nie śledziłam tego wskaźnika na przestrzeni lat. Też nie wiem, czy to pytanie jest zadawane uczniom co 3 lata, czyli co każdą edycję, ale rzeczywiście tutaj mamy do czynienia znowu z dwiema takimi rzeczami. No bo z jednej strony ta młodzież jest zawsze w kontrze, tak? Od wieków, od, nie wiem, pozytywiści, romantycy, prawda, walka starych z młodymi, więc no, jest taka grupa młodzieży, która zawsze będzie mówiła, że to, czego ci starzy ich uczą, to jest niepotrzebne, bo to jest nawet właśnie takie patrzenie pokoleniowe, ale z drugiej strony pytanie, jaki to jest procent, bo to jest chyba kluczowe, bo że taki odsetek zawsze będzie, to jest normalne, to wynika też z takich uwarunkowań psychologicznych, ale no właśnie, pytanie, jak duży jest to procent. Ja kiedy tak patrzę na te 52%, to wydaje mi się, że jest to jednak sporo, takiej perspektywy, że 48% mówi, że jednak nie i ta szkoła im nie jest do niczego potrzebna, więc fajnie by było, gdyby te wskaźniki poszły trochę inaczej, tak? To znaczy, żeby, nie wiem, 70% uczniów mówiło, że ta szkoła jednak jest do czegoś potrzebna.
1: Ja sobie sam swoje myślenie przypominam, jak byłem uczniem sprzed tych już kilkudziesięciu lat i pamiętam, że sam się buntowałem, że po co mi w ogóle w życiu wiedzę o tym, nie wiem, o pantofelku na przykład. Ale teraz patrząc z perspektywy...
0: Panie redaktorze, kilkudziestu lat, nie kilkudziesięciu, bo trochę mnie to zmartwiło.
1: No, w szkole podstawowej to już kilkadziesiąt, jakby na to nie patrzeć. No więc...
0: Tak, ale tak zupełnie serio, rzeczywiście, prawda? To
1: znaczy, więc tak sobie myślałem, po co mi ten pantofelek? A dzisiaj myślę, że dzięki temu rozumiem też, jak działa świat, który mnie dookoła otacza, więc może te wrażenia byłyby zupełnie inne, gdyby oczywiście tych samych uczniów zapytać po kilku latach, kiedy ze szkoły wyszli.
0: Właśnie, to jest świetne spostrzeżenie, prawda? Zobaczmy, że te pytania padają do 15-latków. Tak, czy też do osób, które skończyły te 15 lat tam, to mogą być też 16-latkowie. Natomiast no, to są osoby bardzo młode, tak? Osoby, które tak naprawdę jeszcze nie do końca wiedzą, co im się w życiu przyda, prawda? Ponieważ to jest młodzież, która funkcjonuje jeszcze w tym środowisku domowym, no nie musi zarabiać, tak? Nie musi jeszcze pracować, więc to, o czym tutaj mówimy, jest bardzo ważnym spostrzeżeniem, tak? Że z perspektywy czasu być może inaczej, na przykład my byśmy dzisiaj odpowiedzieli na te pytania.
2: To jeszcze nawiążę do tego, o czym na początku pani profesor mówiła, czyli kwestia takiego globalnego spadku umiejętności czytania ze zrozumieniem i mam wrażenie, że to się wiąże w ogóle z czytaniem i pisaniem jako takim, manualnym również, że zanika, mówiąc wprost. I czy to, trochę będę adwokatem diabła, aby na pewno taki super alarmujący stan rzeczy, czy jeżeli się zmienia format, czyli więcej dzieci słuchają niż czytają i więcej piszą na klawiaturze niż ręcznie, czy nie można tego spojrzeć jak na pewną konwersję technologiczną?
0: Zasadniczo tak, bo rzeczywiście świat się zmienia i te nasze potrzeby komunikacyjne też się zmieniają. To znaczy my coraz częściej, nie wiem, nagrywamy głosówki, prawda, słuchamy audiobooków i tak dalej, ale z drugiej strony warto zwrócić uwagę na to, że te badania, na pewno w tym roku, ale kilka lat wcześniej chyba też, były prowadzone na komputerach, tak? To znaczy dzieciaki nie musiały pisać ręcznie, tak? Nie musiały czytać książek papierowych, tylko te zadania były w formie elektronicznej. Więc to jest takie narzędzie, taki kanał, do którego ta młodzież jest przyzwyczajona. I to jest alarmujące, tak, że nawet w momencie, kiedy im się daje ten kanał właśnie elektroniczny, ja wiem, że to jest coś innego niż słuchanie i mówienie, tak, ale tutaj jest ten kanał właśnie elektroniczny, to nadal te wyniki nie są zbyt dobre. Co więcej, alarmujące jest to, że te badania wykazują bardzo wysoką korelację między właśnie tym spadkiem, to znaczy między słabszym radzeniem sobie z czytaniem tekstu pisanego, a korzystaniem z komputera. Ponieważ te młodzieży zadawano też pytania, tak? To znaczy, jak często korzystają z komputerów, albo jak po ilu godzinach czują bez komputera, komórki, tak, czyli elektroniki, czują silną potrzebę skorzystania z tych urządzeń, i im wcześniej dzieciaki potrzebują skorzystać, tym słabiej wypadają w tych zadaniach. Więc jednak pewną korelację widać. A co ciekawe, bo jeżeli spojrzymy na stronę tego badania, są bardzo ciekawe i szczegółowe dane na stronie IB, to tam mamy konkretne zadania. Również te zadania dotyczące właśnie czytania ze zrozumieniem. I jeżeli spojrzymy na przykład na takie zadanie dotyczącego forum na temat kurczaków, to ono jest naprawdę banalnie proste. To znaczy, te teksty są naprawdę banalnie proste i to jest też niepokojące, że oczywiście rozumiem, że nasze potrzeby komunikacyjne się zmieniają, otaczający świat się zmienia, coraz więcej słuchamy, a nie czytamy. Ale nawet biorąc to pod uwagę, jeżeli spojrzymy właśnie na te zadania, to fakt, że jesteśmy bardzo wysoko w czołówce, tak trochę nie zmniejsza mojego niepokoju, że aż tak super nie jest.
1: No na to właśnie wygląda, że to musimy być czujni w tym przypadku. Patrzeć, jak to z tą naszą edukacją jest, no ale też zastanawiać się, w którą stronę ona powinna ewoluować. Czy na przykład zamiast nauki o pantofelku, tym, który już przykładu użyłem, nie wiem, nie powinno być podstaw prawa, albo nawet szachów. Może bardziej by rozwinęły niż wiedzę o pantofelków.
0: A zamiast literatury, nie wiem, staropolskiej, ja wiem, że teraz się strasznie narażam moim kolegom, którzy się tym zajmują, ale ja często myślę, kiedy patrzę nawet na studentów, którzy czytają teksty zupełnie dla nich archaiczne, na różnych poziomach. I oczywiście ważne jest zapoznawanie uczniów i z tym dawnym językiem, i z dawną kulturą, ale kiedy tak myślę o uczniach w szkole podstawowej, tak myślę, że warto by było, żeby oni mieli chociażby lekcje z komunikacji, a niekoniecznie właśnie z literatury, której nie rozumieją. Ale to niestety nie moja decyzja.
1: To na kolejną audycję pewnie. Co warto by było przeczytać w szkole, a czego w szkole nie ma? Profesor Monika Kresa, dialektolożka, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję również. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Last Night of Strokes. Za nami w ogóle, a propos tego badania. Aha, czy ja to już zamknąłem? Tak, nie, nie zamknąłem. Uf. Zawsze tak jest, jak chcesz coś nawet
1: zacytować. To jest jakaś złośliwość.
0: Liczby uciekają, literki też. Jest definicja czytania.
1: Czy czytania definicja czy czytania?
0: Rozumienia czytania.
1: Definicja rozumienia czytania. Mhm. Jak brzmi?
0: Reading literacy. No bo to jest taki termin, który intuicyjnie, nomen omen, rozumiesz. Co rozumieć zrozumienia? Rozumienie czytanego tekstu to proces obejmujący odczytanie znaczeń, wykorzystanie tekstu, ocenę, refleksję i takie zaangażowanie w lekturę, by osiągnąć zamierzony cel, pogłębić wiedzę, zwiększyć własny potencjał intelektualny i uczestniczyć w życiu społecznym. To jest definicja używana od 2018 roku właśnie w rzeczonym badaniu.
1: Chyba musiałbym to przeczytać, żeby zrozumieć, co powiedziałeś.
0: No tak. No właśnie, więc z tym trochę mamy kłopot globalnie. Nie wiem, trochę w tym peletonie, nie chcę mówić, że najlepsi, najsłabsi, no ale trochę tak jest. No. Najlepsi ze słabych to dobrze i niedobrze zależy.
1: Ogólnie jest słabo, ale...
0: Nie ma tak, że dobrze albo niedobrze. Mm. Życie to taniec, życie to śpiew. Życie to sport, prawda, Kubo? Za chwilę będzie.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Jakub Jędras, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zatrzymała mnie pewna rolka, no właściwie ujęcie z US Open. Mianowicie...
2: Z Piercem Brosnanem?
1: Z Piercem Brosnanem.
2: A już wczoraj tak, to mówiliśmy, tak, okay. Z Zuzą.
1: A, widzisz, a. To jestem spóźniony. Ale mam alibi, bo miałem urlop. Więc ja dopiero...
2: No dobra, jesteś usprawiedliwiony.
1: Dziękuję. No dobra, to słuchaj, ja miałem tyle ze sportu, a ty masz coś więcej? Czy...
2: No ja zacznę od tego, że mamy nowego prezesa w Polskim Komitecie Olimpijskim. Nie wiem, czy Klaudiusz o tym opowiadał wczoraj?
3: Nie opowiadam.
2: No to ja opowiem dzisiaj.
3: Proszę bardzo, zostawiłem.
2: Tak, no zgodnie z przewidywaniami Radosława Piesiewicza, który przebywa w areszcie, jak wiemy, od końca sierpnia przez co najmniej, przez 3 miesiące co najmniej, zastąpił jeden z wiceprezesów. Marian Kmita, szef sportu w telewizji Polsat, był jedynym kandydatem, chociaż teoretycznie można było wybierać spośród 8 wiceprezesów. Marian Kmita został wybrany na pełniącego obowiązki prezesa na podstawie słynnego już artykułu 21 Statutu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zarząd komitetu przegłosował wcześniej wniosek o uznanie niemożności sprawowania tej funkcji przez Radosława Piesiewicza. Kmita w momencie głosowania był jedynym kandydatem. Wcześniej z ubiegania się o schedę po prezesie zrezygnował inny z wiceprezesów, Tomasz Hamera, który był wspierany między innymi przez Roberta Korzeniowskiego, no ale okazało się, że nie ma aż tylu stronników, na ilu liczył, i zdecydował się nie startować w tych wyborach. Ostatecznie Kmita uzyskał poparcie 43 delegatów, przeciwko było 9 osób, a jedna się wstrzymała. Kmita jest nowym, ale tymczasowym prezesem, właściwie pełniącym obowiązki prezesem. Będzie pełnił tę funkcję do kwietnia przyszłego roku, gdy dobiegnie końca obecna kadencja. No i wtedy wybory na szefa PKOL-u pewnie znowu się zrobi o całej sprawie głośno. Jakie zadania przed prezesem Kmitą? No wiadomo, oczyszczenie wizerunku głównie, wygrzebanie się z tych finansowych wszystkich spraw. Mało czasu do kwietnia, więc no, spodziewam się, że właśnie te wybory kwietniowe będą tutaj kluczowe, no i pewnie jakaś ostra kampania będzie. Pewnie i politycy się do tego włączą.
3: Na pewno.
2: Zwłaszcza, tak, że rok wyborczy,
3: tak,
2: prawda?
3: Tak sądzę.
2: Zobaczymy, jak
3: to będzie. Tam chyba jeden mocny kandydat już w tej chwili, nie? Robert Korzeniowski.
2: No tak, właśnie wspomniany Robert Korzeniowski, który rzeczywiście chciał, żeby jego tutaj stronnik został tym tymczasowym prezesem. Ale myślę, że tych osób pojawi się więcej. Może Ryszard Czarnecki? On zawsze chyba tam zawsze był gotowy, chciałem, żeby startować, prawda? Więc no, polityka i PKO.
3: To on tam ciągle, tak, jest?
2: Ja nawet nie wiem, szczerze mówiąc, czy on nadal działa w którymś ze związków sportowych i w związku z tym ma jakiś tam wpływ.
3: Ja wiem, że to człowiek, który wszędzie jest potrzebny, ale...
2: Sprawdzimy to może potem. No ale przejdźmy do sportu. Sportu jako takiego, o którym najbardziej lubię opowiadać.
3: To też jest jakiś sport, jakaś rywalizacja.
2: No tak, tak.
3: Tylko nie wiadomo, co to za sport właściwie.
2: No właśnie, nie wiadomo, jakie są reguły do końca.
3: Nie do końca.
2: Więc to też nie do końca sport. O naszych siatkarzach chciałem parę słów, bo dzisiaj czeka ich mecz prawdopodobnie o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy. Trochę niespodziewanie głównym rywalem w walce o pierwsze miejsce okazali się Ukraińcy. I to właśnie oni staną dzisiaj na drodze biało-czerwonych. W dodatku w roli lidera grupy mają 3 punkty więcej, ale też o 1 mecz rozegrany więcej. Przypomnę, że Polacy wszystkie mecze dotychczasowe swoje wygrali po 3-0, więc właściwie nie można sobie było lepiej wyobrazić tego początku turnieju. No ale żeby wyjść z grupy z pierwszego miejsca, trzeba pokonać Ukraińców. Ten mecz dzisiaj w Sofii o godzinie 18. Na razie polską reprezentację, przypomnę też obrońców mistrzowskiego tytułu, omijają niespodzianki, a tych nie brakuje w turnieju. Wczoraj Słoweńcy, także należący do grona faworytów do medali, przegrali z Grecją 1-3. Takim samym zwycięstwem zakończył się mecz Rumunów z Turkami. Wciąż niepokonane są ekipy Włoch, Czech, Francji, Niemiec, Finlandii, które oczywiście, tak jak Polska, Ukraina i Bułgaria, mają już pewny awans do 1/8 finału. Za to znamy już wynik meczu, o którym mówiłem wczoraj, który zapowiadałem wczoraj. Chodzi o naszych koszykarzy na wózkach. No i znakomite wieści przyszły w nocy z Kanady. Polacy w 1/8 finału Mistrzostw Świata pokonali gospodarzy Kanadyjczyków 79-65. Teraz polską reprezentację czeka mecz ćwierćfinałowy, a rywalami będą niepokonani w meczach grupowych Włosi. Zadanie trudne, ale nie niemożliwe, bo przypomnę, że 2 mecze temu, tak można powiedzieć, Polacy pokonali Mistrzów Europy Hiszpanów. Więc naprawdę potrafią grać świetnie. Jeszcze zostanę chwilę przy koszykówce. Powoli zaczyna się jesień, więc jak co roku ruszają klubowe rozgrywki. Także właśnie w koszykówce. Wczoraj Dziki Warszawa, 3. drużyna ubiegłego sezonu Polskiej Ligi Koszykówki, pokonały czeską Opawę 116-99. To był pierwszy mecz rozgrywanego w Bułgarii turnieju kwalifikacyjnego do Ligi Mistrzów. W ćwierćfinale w czwartek Dziki zmierzą się z łotewskim VEF Ryga. No i jeżeli wygrają, dalej będą w grze o tę właśnie Ligę Mistrzów. Sporty zespołowe dzisiaj dominują. I kilka słów o piłce nożnej. Zakończyła się 8. kolejka Ekstraklasy. Piast Gliwice pokonał na wyjeździe Radomiaka 2-0. Dzięki temu awansował na 5. miejsce. Ale to może się już dziś zmienić, bo przed nami jeszcze 2 mecze zaległe. Ostatni w tabeli Raków Częstochowa podejmie Zagłębie Lubin, a Korona Kielce lidera, czyli Górnika Zabrze. No i dzisiaj także poznamy ostatniego uczestnika 1/16 finału Pucharu Polski. Drużyna rezerw Widzewa Łódź podejmie Polonię Bytom. Może rezerwom pójdzie lepiej niż pierwszej drużynie, która już odpadła z rywalizacji. Pierwszy zespół odpadł, druga wciąż w grze. Także kibice Widzewa pewnie mocno trzymają kciuki dzisiaj za tę drugą drużynę. Pamiętacie taką postać jak Sobiesław Zasada?
4: Oczywiście.
2: No właśnie, 3-krotny mistrz Europy, wielokrotny mistrz Polski, no legenda, ikona polskich sportów samochodowych. W latach 60. i 70. te najważniejsze tytuły zdobywał. Pan Sobiesław ma 96 lat. I nie żyje wyłącznie wspomnieniami sportowymi, oprócz tego, że odniósł wielką...
3: Ale postawiłeś przecinek. No dobra.
1: No.
3: Wysłyszałeś to też, Mateusz?
1: Tak.
2: Nie. Panowie. Odniósł oczywiście wielki biznesowy sukces, ale nadal jeździ. Nadal jeździ wyczynowo. 5 lat temu wziął udział w rajdzie Safari, a teraz, słuchajcie, w wieku 96 lat ruszył do Argentyny, by wziąć udział w rajdzie Gran Premio. Rajdzie, który wygrał w 67 roku. No i teraz zapowiadasz, że chce to powtórzyć.
3: Chce wygrać znowu?
2: Chce wygrać znowu.
3: Wow. Ale w jakiejś kategorii senior?
2: Słucham?
3: W kategorii senior czy open?
2: Nawet chyba w kategorii open. Oczywiście podkategoria pewnie jest senior, ale no czemu nie?
3: Ja nie widzę przeciwwskazań.
2: Rajd rozpocznie się w piątek, potrwa przez tydzień. No i trzymamy kciuki. Tam komitet organizacyjny tego rajdu jest zachwycony w ogóle udziałem Sobiesława Zasady. No, legenda motoryzacji. Człowiek, który wygrywał 67 rok, to jest 59 lat temu. No. Wygrywał ten rajd. Coś niesamowitego. Mam nadzieję, że jakieś doniesienia będą pozytywne nadchodziły od piątku i pan Sobiesław rzeczywiście będzie parł do zwycięstwa, bo to byłaby piękna klamra.
3: No to na pewno.
2: No ja tyle dzisiaj takim optymistycznym akcentem.
3: To trzymam kciuki za pana Sobiesława.
2: Tak jest. Będziemy kibicować.
1: Jakub Jędras, dzięki.
2: Dzięki.

0: U nas rodzinnie nazywamy luciki z Lego pamperki. Także pamperki to u nas hitki.
1: Hitki, pamperki.
2: Pamperki. Tego nie znałem. A propos klocków Lego, to dostałem zdjęcie. Pamiętasz mail, wiadomość od żony? Mhm. Nie twojej, tylko pana Jarka. Który pisze, żona wywołała mnie na antenie, więc podsyłam listwę przypodłogową z Lego.
1: Tak.
2: No i jest zdjęcie listwy, faktycznie.
1: Ale masz u siebie na mailu, czy nowoświtowym?
2: Tak, ale...
1: Dobra, to zaraz podejrzę i podejrzę.
2: Żebyś wiedział, to jest z klocków takich...
1: Tych większych?
2: Tych większych, które są te troszkę wyższe. Ja je nazywałem na dwa. Nie wiem, dlaczego tak je nazywałem. A więc w większości szerokość właśnie na dwa, no i na różne długości poskładane. No i jest listwa faktycznie. Pewnie się mocno trzyma.
1: No
2: taka listwa.
1: Co do tego nie ma wątpliwości.
2: I ma dużo zalet taka listwa. Nie odchodzi. Wilgoci się nie boi.
1: Jest ryzyko, że ktoś może coś dobudowywać do niej, czy ona ma schowane te...
2: Nie, przyczepy. Można dobudowywać. Jakby ktoś miał jakieś klocki, można coś tu podokładać.
1: Człowieku, niekończący się remont.
2: Tylko?
1: Jak coś zmienisz?
2: Tylko jak to na przykład z jakimś kurzem ewentualnym między tymi. No, ale pewnie można rozebrać, wyprać i złożyć od nowa.
1: No, jestem pewien, że dokładnie tak to wygląda.
2: Albo robi się trochę zakurzone i stawiasz nową warstwę kolejnych klocków i nie widać.
1: Ej, faktycznie. No? Znaczy to się w pewnym momencie kończy, ale...
2: No jak już ścianę co zbudujesz, to już...
1: Kolejny rządek.
2: Kolejny rządek. I tak do sufitu.
1: No i bajka. Pani Dorota jeszcze napisała, bo trochę nam wysłała ze swoich klockowych zdobyczy, że jest jeszcze serwis rowerowy z klocków do złożenia, który też ma na wyposażeniu. 224-280-280.
3: Mam bratanka, który od już bardzo młodych lat był bardzo zawsze zajawiony tymi klockami. W tej chwili robi rzeczy zupełnie niesamowite. Na przykład zrobił z klocków Lego makietę miasteczka studenckiego w Krakowie, Agiechowskiego. Tą makietę można oglądać w bibliotece Agiechowskiej, tam jest eksponowana. Nie zatrzymał się na tym, bo potem zrobił makietę całego starego miasta Kraków. Już nie pamiętam gdzie, ale też miasto było zainteresowane, odkupiło ją od niego i też gdzieś ją można oglądać.
2: Można? Można.
1: Godne podziwu, który wyrażamy niniejszym. Gdyby ktoś jeszcze chciał nam coś dopowiedzieć, pochwalić się, to zapraszamy 224-280-280. Maile też docierają. Proszę pisać Nowy Świt, Małpa, Nowy Świat Online. Będą teraz panie, które a propos docierania dotarły jakiś czas temu do Polski na festiwal. A dzisiaj w wydaniu studyjnym też dotrą.

krótko i konkretnie Cult of Celebrity i Lambrini Girls. Jeżeli chodzi o to, co przed nami, rozkład jazdy mamy taki, że po godzinie 9, jak to we wtorki zresztą, połączymy się z Mateuszem Kuśmierkiem, a właściwie jak co drugi wtorek, będziemy przymierzać internet. No a po 9.30 zapowiadana już po 6, raz jeszcze wspomnę, rozmowa z Radkiem Łukasiewiczem, muzykiem, autorem tekstów, producentem, naszym stałym gościem, współtwórcą duetu, można tak powiedzieć, jedną drugą duetu. Jak będzie zręczniej. Matylda Łukasiewicz, ale nie o tym dzisiaj, bo dzisiaj pogadamy o 20-leciu albumu Domino zespołu Pustki. Może jeszcze o Grandzie Brodki sobie wspomnimy. Trochę o muzyce po 9.30 będzie. Tymczasem za 13 minut pełna godzina i Mild Orange.

0: Profesor Monika Kresa dzisiaj poruszała temat badania PISA. No a w Gazecie Wyborczej można przeczytać rozmowę z dr Kingą Białek właśnie na temat rzeczonych wyników badań. Szefowa Zespołu do Spraw Podstaw Programowych z Języka Polskiego, wykładowczyni dydaktyki języka polskiego w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Na jednym wdechu. No i mówi między innymi o przyczynach takiego stanu rzeczy, o zmianach w szkolnictwie i o gimnazjach. No bo... No nie wiem, że znowu mi to umknęło. Zawsze jak coś trzeba, żeby było pod ręką, to później tego nie ma.
1: Tak zawsze jest, wiesz, to się
0: no
1: nie
0: przyda. No właśnie. Dobra, zaraz to znajdę. A propos gimnazjów, gdzieś to było. Widzisz, bo człowiek, jak sobie jak pomyśli, to weźmie długopis i sobie zaznacza, jak
1: to zakreślić, tak by się przydało, nie?
0: No właśnie.
1: No właśnie.
0: Wyniki najsłabsze w rozumieniu czytanego tekstu poniżej drugiego poziomu PISA osiągnęło aż 24% polskich 15-latków, tyle samo co w 2000 roku. No i tu odpowiada rzeczona dr Kinga Białek, że to był moment, kiedy wprowadziliśmy gimnazja. Martwiło nas rozwarstwienie w edukacji. Gimnazja pomogły w zwalczaniu tego rozwarstwienia. Był to nasz ogromny sukces, bo w 2018 roku najniższe wyniki w tej dziedzinie osiągnęło już 14%. Gimnazja nie tylko popchnęły wyżej tych, którzy byli na najniższych poziomach umiejętności. Mieliśmy także więcej dzieciaków o najwyższym poziomie, czyli te interwencje, które podjęliśmy, po pierwsze pomogły tym, którzy potrzebowali tej pomocy najbardziej, po drugie pomogły rozwinąć się najzdolniejszym. A to tylko fragment całego artykułu, całej rozmowy. Gimnazja, sztuczna inteligencja też się pojawia i taki termin jak outsourcing myślenia. Nie wiem, czy kiedyś ci wpadł.
1: Outsourcing myślenia?
0: Przywija, no, że jak ci się nie chce nad czymś zastanawiać, to rzucasz to do czatu, żeby pomyślał, policzył, przeanalizował. No więc o tym wszystkim dzisiaj w Gazecie Wyborczej do przeczytania. My zmieniamy kierunek na muzyczny. Znowu jeszcze na chwilę tu wrócimy do Państwa w tej godzinie.

0: Nie mówiłem, że... Mów.
1: Nie, proszę.
0: Śmiało. Czekaj, ja mam jeszcze czasu, bo to dłuższa historia, którą chcę opowiedzieć.
1: Dobra, no, w 7 sekund machniesz?
0: No nie machnę. To po godzinie 9.
1: 4, 3. O klockach też jeszcze pewnie pogadamy.

0: Minęła dziewiąta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Zaczniemy od słów rzecznika rządu. Po kolejnej nocy, w trakcie której mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, RCB wysłało ostrzeżenia w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią część Ukrainy. Należy pozostać czujnym, służby muszą być podniesione w stan gotowości, tak mówił Adam Szłapka w TVP Info.
1: Mamy do czynienia z państwem, które zachowuje się po prostu bardzo agresywnie, więc musimy być gotowi na to, że może dojść do jakiejś eskalacji, musimy być gotowi na to, że może dojść do prowokacji, czy na terytorium Polski, czy na terytorium państw sojuszniczych.
0: Krótko po północy na Litwie myśliwiec NATO zestrzelił dron, który pojawił się na wschodzie kraju, prawdopodobnie od strony Białorusi. Skontaktowałem się w nocy z polskim ministrem obrony narodowej, natychmiast poinformowałem go o tym incydencie. Polska również znajduje się w okresie wzmożonej aktywności. Jej przestrzeń powietrzna jest stale naruszana. Chcemy wspólnie zmobilizować siły, abyśmy mogli szybko wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia. Tak mówił w litewskiej telewizji minister obrony narodowej Litwy Robertas Kaunas. Tymczasem Ministerstwo Spraw Zagranicznych Danii wezwało ambasadora Rosji po tym, jak rosyjska fregata wystrzeliła wczoraj dwie flary w kierunku duńskiego śmigłowca. Maszyna wykonywała rutynowy lot nad Morzem Bałtyckim, jedna z flar przeleciała tuż obok śmigłowca. Prezydent szykuje się do grudniowego szczytu państw grupy G20. Karol Nawrocki chce, by Polska w Miami przemawiała w imieniu całej inicjatywy Trójmorza.
2: Ten region rozciągający się między Bałtykiem, Morzem Czarnym i morzami basenu śródziemnomorskiego zamieszkuje około 1/3 ludności Unii Europejskiej. Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego łączna wartość gospodarek państw Trójmorza przekroczyła w ubiegłym roku 6,4 biliona dolarów międzynarodowych.
0: W ramach inicjatywy Trójmorza współpracuje ze sobą 13 państw Unii Europejskiej. I jeszcze tenis. Udany początek turnieju w Guadalajarze. Magdalena Fręch wygrała z Japonką Nao Hibino 6-1, 6-4 i awansowała do drugiej rundy. W niej zmierzy się jutro z Caroline Delahaye z USA. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś będzie całkiem pogodnie, jak mi to napisał Jakub Jędras, choć pytanie oczywiście, co to znaczy całkiem pogodnie, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju, gdzie przez cały dzień chmur będzie niewiele. Na wschodzie początkowo utrzyma się większe zachmurzenie, miejscami pojawi się też przelotny deszcz. Nie będzie za to problemów z wiatrem, powieje na ogół słabo. Tutaj pewnie ci, którzy mają wiatraki, nie będą zadowoleni. Termometry wskażą maksymalnie od 19 stopni na wschodzie i północy do około 22 w centrum i nawet 25 stopni na południowym zachodzie. Chłodniej powinno być w rejonach podgórskich Karpat, około 17 stopni.

0: 7 po 9 zaczynamy. Trzecią godzinę.
1: Nowy świt.
0: Klaudiusz Lezak.
2: I Mateusz Andruszkiewicz.
0: I jeszcze jeden Mateusz z nami. Hej, hej.
3: Dzień dobry. Cześć.
0: Dzień dobry panu. Jak się miewamy dzisiaj? Co słychać w Krakowie?
3: Bardzo dobrze, chociaż trochę rozbawiła mnie ta prognoza pogody, bo tak spojrzałem przez okno, słysząc to, że nie no, generalnie to pogodnie, tak pozwoliłem się nie zgodzić w duchu. Ale potem usłyszałem drugą część wypowiedzi, że na zachodzie, a inne części tak w sumie nie wiadomo. Teraz mi się to skojarzyło z słynną w internecie wypowiedzią pana Zdenka Martyniuka, który zapytany o coś tam odpowiedział: tak, tak, oczywiście, myślę, że tak, być może, czas pokaże.
0: Zobaczymy.
3: Czas pokaże. No tak z tą pogodą było.
2: Poza tym, przepraszam, to jest tylko prognoza, a jak będzie, czas pokaże.
3: Tak jest.
0: A my dzisiaj w ogóle chyba jesteśmy mistrzami suspensu, co? Tak samo w sporcie z tym takim zawieszeniem. A nie będziemy już państwa stresować. Mam nadzieję w internetach, co Mateusz znalazłeś.
2: Co ma być, to będzie.
3: Co ma być, to będzie. A dziś w ramach naszego cyklu znaleziono w internecie pojawią się dwa tematy. Pierwszy to relacje polsko-rosyjskie. Wczoraj i dziś, tak hasłowo rzecz ujmując, czyli materiały o aktualnej rosyjskiej eskalacji, głośnym medialnie ataku między innymi na pociąg oraz relacjach polsko-rosyjskich w XIX wieku na terenie Warszawy. A drugi temat to, idąc tym tropem hasłowym, edukacja dzieci dziś i jutro, czyli jak wygląda teraz sytuacja w polskim szkolnictwie oraz jak przygotować podopiecznych do wyzwań przyszłości, czyli funkcjonowania w świecie technologii.
0: Zaczynamy trafiłeś idealnie ze zupełnieniem.
3: Tak. Zaczynamy od tego pierwszego, czyli raportu Mateusza Lachowskiego, znanego zapewne państwu korespondenta i dziennikarza specjalizującego się przede wszystkim w sytuacji w Ukrainie, w Rosji, ale także śledzącego wpływ wojny i polityki Kremla na Polskę. I właśnie o tym jest ten raport. Punktem wyjścia jest naturalnie uderzenie rosyjskiego drona w lokomotywę pociągu relacji Warszawa-Kijów 2 kilometry od polsko-ukraińskiej granicy do Rochusk Jachodzin oraz jak się okazało później również i stację benzynową, co spowodowało zapalenie się dwóch ciężarówek.

0: oraz samej też ciężarówki. Przy czym to wszystko są wydarzenia oczywiście przykre, ale jednak nadające się do karmienia nagłówków przede wszystkim, bo interesujące perspektywicznie jest przede wszystkim to szersze przedstawienie kierunku działań i planów Moskwy, obserwacje i analiza eskalacji i śledzenie tego, co się dzieje na terytorium Ukrainy. I tu Mateusz Lachowski ma uzasadniony moim zdaniem zarzut do lwiej części polskich mediów, że nie mówi się o sytuacji wystarczająco dużo, a przecież i to już mój krótki wtręt, w samych naszych porannych wtorkowych spotkaniach wymieniłem, myślę, znalazłbym 20 ekspertów, znakomitych analityków, którzy mogliby i powinni być częściej do mediów zapraszani. Kolejny zarzut Mateusza to brak obecności polskich dziennikarzy też właśnie w Ukrainie. Dlaczego to zarzuca? No bo to jest nasz konflikt, tak? I należy o nim wiedzieć jak najwięcej, bo dywersje rosyjskie na terenie Polski to jest jakby jego przedłużenie. I będzie ich więcej, o tym też Mateusz mówi i dobrze nie czuć się zaskoczonym, no bo mamy granicę z państwem w stanie wojny, z wrogim nam państwem. Dlatego polecam śledzenie raportów Mateusza Lachowskiego i innych ekspertów, żeby nie było zaskoczeń. Ten dzisiejszy to oczywiście szerokie omówienie tego, co się przy granicy właśnie dzieje. No bo choć zainteresowanie mediów czasami, albo jego brak może wskazywać inaczej, no to wojna trwa. No i my zaczynamy w jakiś tam sposób być też jej częścią. I drugie polecenie też dotyczy napięć polsko-rosyjskich, ale już tych historycznych, XIX-wiecznych, choć pretekst do tej opowieści w ogóle jest jak najbardziej współczesny. Trwa bowiem również marketingowa ofensywa związana z premierami, o które cię nawet, Mateuszu, zagadywałem jeszcze w sierpniu, czyli Lalek Prusa. Bo już jutro na Netflixie pojawi się serial na podstawie powieści i mówi się, że to będzie bardzo luźna adaptacja, na co wskazuje zresztą wybór reżysera, czyli Pawła Maślony, który nakręcił film Kos, no, mocno odbiegający od znanego nam kina historycznego. Zaś ostatniego września wchodzi do kin filmowa lalka Macieja Kawalskiego, po której z kolei opinia publiczna spodziewa się bardziej ostrożnego podejścia, żeby klasy mogły pójść nań do kina. Zobaczymy, jak będzie. Cieszy sam fakt, że narasta dyskusja wobec klasyki polskiej literatury, jak również nadzieja, że tak jak w przypadku Homera, Nolan sprawił, że zaczęto masowo sięgać po Odyseję książkową, tak tutaj będziemy świadkowali dodruką prozy Prusa. Ale co to ma wszystko wspólnego z Rosją? Bardzo dużo, bo z arcyciekawej rozmowy profesora Marcina Zaręby z profesorem Błażejem Brzostkiem wyłania się zupełnie inny obraz Warszawy czasów Wokulskiego niż w świecie przedstawionym przez pisarza. I to jest naprawdę spory rozdźwięk, a wynika on oczywiście z kilku powodów, ale oczywiście przede wszystkim z cenzury i tego, że Prus nie mógł napisać prawdy o Warszawie zrusyfikowanej, która właśnie przez te niełatwe relacje z caratem nabiera zupełnie innego wymiaru. Pytanie, czy wracając do premier kinowych, któryś z reżyserów odbiegnie od narracji Prusa na rzecz prawdy historycznej. Jeśli nie, to tę prawdę poznają Państwo klikając w drugi link, czyli odwiedzając kanał Polityka o Historii. No i tam naprawdę mamy ten obraz taki, jaki był za czasów właśnie zarówno powstawania lalki, jak i fabuły. I to jest zupełnie inny obraz. I jak już się zacznie to przerzucanie uwagami pod koniec września albo w październiku na temat tych dzieł kinematografii, no to dostają Państwo taki potężny oręż w postaci, krytyczny w postaci, fajny film, fajny serial, ale to było wtedy jednak inaczej. Kolejne dwa polecenia to są rozmowy z gatunku, moim zdaniem po to, żeby powstały i zostały opublikowane dla każdego, powstał internet. Za taki internet dziękuję, bo są bardzo ważne, bardzo głębokie i momentami bardzo niewygodne, a dotyczą sfery szalenie istotnej i to nie tylko z perspektywy rodziców, ale społeczeństwa, państwa, przyszłości, tego jak można pomóc w kształtowaniu jutra, dziś, czyli nasze dzieci, a polski system edukacji oraz nasze dzieci, a internet, AI i świat technologii. To po kolei. Na kanale Imponderabilia pojawiła się ostatnio rozmowa z Krzysztofem M. Majem. Nie wiem, czy kojarzycie panowie?
1: Nie kojarzę.
0: To jest człowiek orkiestra, to jest edukator, humanista, wykładowca na AGH-u, co nie musi stać w sprzeczności z tym, że jest, no właśnie, humanista i AGH nie stoi w sprzeczności. Jest też fanem i propagatorem gier komputerowych, publikującym na swoich mediach często kontrowersyjne dla wielu treści, które to kontrowersje moim zdaniem wynikają z tego, że zawsze wyraża swoje zdanie, nawet jeśli nie jest ono popularne. Natomiast w kontekście tego tematu jest człowiekiem, który przeszedł swoją drogę w polskim systemie edukacji i zna go z każdej strony. Ucznia oczywiście, pedagoga, pracownika naukowego, wykładowcy, twórcy wielu projektów. No, poznał to środowisko wzdłuż i wszerz i niestety nie ma dla nas dobrych wieści. Polska edukacja jego zdaniem jako system nie spełnia należycie swojej funkcji w wielu wymiarach i na poparcie tej tezy przedstawiał argumenty przez 3 godziny i 27 minut u Karola Paciorka. Czy to znaczy, że zapraszam Państwa, polecając tę rozmowę, na festiwal malkontenctwa? Nie, albo nie tylko, bo Krzysztof M. Maj daje coś w zamian, to znaczy daje pomysły, jak usprawnić funkcjonowanie tej kluczowej, bo dotyczącej przyszłych pokoleń sfery. Także to nie jest tylko narzekanie, ale narzekanie plus recepty, co można zrobić, żeby przestać narzekać. Także gorąco polecam tę rozmowę, bo poza wartością merytoryczną, to też warto poznać ekspresję pana doktora, bo słuchanie go to przygoda sama w sobie, także naprawdę ciekawe odcinek Imponderabiliów i polecenie ostatnie, ale moim zdaniem w tym zestawieniu najważniejsze, to rozmowa Przemka Górczyka z Bolesławem Michalskim, ekspertem w zakresie cyberbezpieczeństwa i edukacji dzieci i młodzieży na temat właśnie sieci, IT, ale też edukacji dorosłych, jak z dziećmi rozmawiać, by korzystały z tych jednocześnie dobrodziejstw i przekleństw technologii w sposób odpowiedni dla ich wieku, rozwoju, potrzeb. Tak w ogóle po tej rozmowie, po przesłuchaniu jej, zobaczeniu, gdybym przyznawał w tym cyklu znalezione w internecie jakieś nagrody, to jest zdecydowanie najważniejsza internetowa rozmowa roku jak na razie. Bardzo, bardzo ważna. No i jest też wyważona na spokojnie, w przeciwieństwie do tych niektórych twardych, odgórnych zakazów, które przed nami, a które mogą odnieść skutek odwrotny do zamierzonego. Bo nie da się zakazać internetu, nie da się zakazać smartfona, nie da się zakazać AI, nie da się zakazać fragmentu i to bardzo obszernego naszej rzeczywistości tu i teraz, 10 czy 12 czy 14-latkom, a i tutaj mówimy już o poważnym wieku, bo sam wiem, że niektóre z aspektów trzeba poruszyć znacznie, znacznie wcześniej. Jak zrobić to mądrze, po partnersku, nie strasząc, nie zabraniając, bez właściwej, no właśnie, argumentacji, bo to żadna sztuka zabroni, sztuką jest wytłumaczyć, dlaczego nie. O tym wszystkim w niesamowity sposób opowiada Bolesław Michalski i to jest absolutnie materiał must see dla każdej i każdego z nas, bo choć skupiony wokół dzieci, porusza w zasadzie wszystkie wątki związane z naszym funkcjonowaniem poza światem analogowym, tak to nazwę. Bardzo ważna rozmowa. Dziękuję. Tyle ode mnie dziś.
1: Te wszystkie polecane przez Mateusza materiały można znaleźć, linki do nich w naszej grupie patronów. Kuba już zamieścił, więc śmiało można klikać i oglądać. A gdyby ktoś nie miał jak wejść na grupę patronów, to co powtarzamy wielokrotnie, wejście jest przez Patronite'a. Tam co trzeba zajrzeć najpierw.
2: Bardzo.
1: Tak jest. Dzięki ci piękny, Mateusz. Pozdrowienia.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Państwo do nas cały czas piszą w sprawie jeszcze klocków, o których mówiliśmy.
1: Doprawdy.
0: Doprawdy, bo te klocki jakoś Państwa poruszyły i chciałem powiedzieć, że pan Paweł napisał do nas, po pierwsze wysłał zdjęcia tego, jak on ma posegregowane klocki i napisał, że moje posegregowanie kolorami to jest dopiero początek drogi.
1: Czyli są wyższe stadia wtajemniczenia.
0: On ma, no wysłał te zdjęcia, ma wszystko w takich no pojemnikach, kuwetkach takich i każdy rodzaj na kolory też podzielony i całą ścianę tego ma.
1: Czyli te poczwórne, potrójne, podwójne.
0: Wszystko ma osobno.
1: O, wow.
0: No właśnie. Dostaliśmy zaproszenie na wystawę w Poznaniu, ale musimy coś zbudować. Do kwietnia mamy czas. Więc
1: budowanie audycji to tak,
0: da się zbudować z klocków. Ale pan Paweł podsyła też oczywiście, żeby mnie zachęcić nową kolekcję Lego. To, wiesz co?
1: No wiem.
0: No, to dobrze, to sobie.
1: Także to tak? Trochę jak w Harry Potterze, ten, którego imienia się nie wymawia. To urządzenie, którego nazwy nie mówi się na antenie.
0: Ale państwo też wysyłają. Pani Dorota na przykład wysłała nam tutaj zestawy, które sobie też kupiła. I pan Maciej podziwia, że ma tyle czasu pan Paweł z kolei na układanie. Więc tak. A, no i jeszcze pan Rajmund, że jego no klocki czekają na złożenie od 2 lat.
1: Ale fajne zestawy, Tytanik i wieża Eiffla.
0: Obiecał sobie, że na emeryturze się tym zajmie. No i jak pisze, okazuje się, że na emeryturze ma mniej czasu niż przed nią. To tak podobno z tą emeryturą jest, wiesz? Nie wiem, jak to działa. Ja też jakoś zawsze sobie myślę, że na tej emeryturze to tyle się ma wolnego czasu, co z nim robić? A potem ci emeryci mówią, że nie ma tego czasu.
1: Tak?
0: Ja nie wiem, o co chodzi. Jest jakaś inna czasoprzestrzeń chyba na tej emeryturze, wiesz, następuje. A ja też sobie
1: myślę, dlaczego tak się dzieje?
0: Nie wiem. Że te klocki to może posegreguje na emeryturze.
1: Słuchaj, bo może chodzi o to, że przez całe życie odkładasz tyle rzeczy na emeryturę, że jak będzie na emeryturze czas, to zrobię, że później po prostu nie ma tego czasu, bo przez całe życie tam nawtykałeś i zagospodarowałeś to wszystko.
0: Ale ten zestaw, który pan Paweł podesłał, zainspirował mnie. Już go sobie znalazłem.
1: Naprawdę? No ładnie. Panie Pawle. Już przepadł.
0: No, ale naprawdę ładny.
1: Z kim ja audycję zrobię
0: kolorze
1: za tydzień?
0: Bardzo przypomina mój w rzeczywistości. To znaczy ja mam w takim kolorze sakwę, a on tu ma ramę, ale...
1: Ramę. Gdzie ja teraz prowadzącego znajdę na wtorek?
0: Podobno świetnie działa, bo jest przełożenie.
1: Kuba, ty za tydzień jesteś?
0: Korby na koła. Tylko hamulce nie działają.
1: Robota jest, słuchaj.

9.29, Queen Latifah za nami. Wiadomość od pani Magdy, która napisała, że bardzo się cieszy, że Radek Łukasiewicz będzie dzisiaj gościem. Płyta Domino przyszła w piątek, została przesłuchana kilka razy, przypomniały się najlepsze czasy w życiu, wspaniałe szaleństwa na koncertach pustek. Ta płyta to all killer, no filler. Mam nadzieję, że w ten czwartek w Warszawie uda mi się zdobyć autograf Radka na płycie. No tak, będzie okazja, porozmawiamy o tym albumie, który skończył w tym roku 20 lat, który ma nowe wydanie, właśnie jubileuszowe, i który będzie można niebawem usłyszeć na żywo. Właśnie w wykonaniu Radka Łukasiewicza, który będzie naszym gościem. Za chwilę się z nim połączymy.

0: Mrówka Dnia to Brudka z albumu Granda, rzecz jasna, które w tym tygodniu, tak pod koniec tego tygodnia, będzie miał rocznicę premiery, 16 lat. Minęło, minie za chwilę, za parę dni od wydania płyty, na której słyszymy teksty naszego dzisiejszego gościa, między innymi Radek Łukasiewicz jest z nami, cześć Radku.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Nasz stały gość, chyba mogę powiedzieć, tylko w różnych odsłonach i z różnymi zespołami, z różnymi działaniami artystycznymi się pojawia na naszej antenie. Dzisiaj porozmawiamy przede wszystkim o płycie Pustek Domino sprzed 20 lat, która właśnie w tym roku świętuje jubileusz. No i jest specjalne wydanie płyty, w końcu się pojawiła na streamingach. Będzie też koncert całkiem niebawem. Ale zacząłbym od tej Grandy, jeżeli pozwolisz. Bo ostatnio w mediach społecznościowych, jeżeli państwo śledzą, Radek dzielił się historią powstania tytułowego tekstu do płyty i w ogóle jeżeli chodzi o teksty na ten przełomowy, co by nie mówić, album, jeżeli chodzi o dyskografię Brodki, ale też w ogóle polską muzykę rozrywkową, alternatywną. W materiale making of z tej płyty tam pada takie zdanie wypowiedziane przez Bartka Dziedzica, że dobry tekst pisze się w 5 minut albo w miesiąc. Czy ty podpisujesz się pod tym?
1: Albo w 5 miesięcy, tak jak tytułowy utwór Granda zajął mi 5 miesięcy, ale to był najdłuższy tekst, jaki pisałem w życiu chyba.
0: W ogóle ever.
1: Aha. W ogóle ever. Teraz to tyle nie trwa, ale i mi się nie zdarzyło napisać tekstu w godzinę. Myślę, że taka średnia pisania piosenki u mnie to jest taki dobry tydzień. Jeżeli to jest rozłożone na dłużej, to się może rozlec na 2 tygodnie, jeżeli jakieś pomysły zmieniam, albo nie mam pomysłu, właśnie go szukam. Więc ja raczej no, lubię pisać i cały czas praktycznie coś piszę, ale stworzenie tekstu piosenki, który ma powiedzmy 2 zwrotki, refren albo 3 zwrotki, u nas na przykład z Matyldą Łukasiewicz teksty są gęstsze, jest ich więcej, co naprawdę zajmuje mi trochę czasu. Więc nie zgodzę się tu z Bartkiem. To znaczy są na pewno tacy, którym się udało napisać tekst z godziny i on był dobry. Ja w godzinę też bym napisał jakiś tekst, ale nie mam żadnego przekonania, że byłby dobry na przykład. Aha. Ja muszę się z tym przespać. Zazwyczaj to wygląda u mnie tak, że pierwszego dnia robię sobie masę notatek, to powiedzmy kilka stron A4. Notatek na temat piosenki, na temat tego, co myślę, że tam powinno się znaleźć, na temat tego przekazu, który tam powinien do niej wejść, i następnego dnia się budzę i z tej masy notatek wybieram 4 wersy najczęściej, ale to już jest jakiś start kierunku i wtedy zaczynam już kopać jakby na przodku w tę stronę, a nie w 5 innych stron, bo to jest najtrudniejsza jest ta decyzja tak naprawdę, w którą stronę pójść i jaki plan zrealizować.
0: No właśnie, jako człowiek, który, jeżeli chodzi o tworzenie rzeczy, nawet jakichś takich radiowych, często wpada w paraliż decyzyjny, z którego nie może wyjść. Jestem przerażony tym procesem, o którym opowiadasz. Właśnie konieczność obrania kierunku jakiejś takiej decyzji. Tym bardziej, że jak myślę sobie o tym procesie w ogóle powstawania Grandy, to tam chyba była duża presja, jeżeli chodzi o teksty. Bo tam też
1: właśnie, właśnie nie było żadnej.
0: No żartujesz.
1: No bo to była trochę tak jak ja pamiętam tę sytuację. Oczywiście nie znam. Ja z wytwórnią Moniki miałem niewiele do czynienia. Miałem do czynienia głównie z Bartkiem i z Moniką. Ale to, co oni mi opowiadali o tym, jakie są oczekiwania wobec tej płyty, to Monika dostała po prostu taką dziką kartę. Dostała możliwość dobrania sobie pracowników, jakich chciała, i współpracowników. I no, przy pierwszych 2 płytach tak nie było. Pierwsza płyta była tam w dużej mierze z publishingu, druga płyta była stworzona chyba w całości, jeśli się nie mylę, przez Anię Dąbrowską. Więc to były takie bezpieczne wybory jej wytwórni tamtejszej, aktualnej, z tamtego czasu. Natomiast przy trzeciej płycie po prostu mogła sobie wziąć ludzi, których chciała, na podstawie tego, co się jej podoba, i własnego researchu. I wiem, że Monice się podobały Pustki właśnie. Dlatego się do mnie odezwała. Wiem, że w pierwszej rozmowie bardzo jakby wspomniała o tym, że spodobał jej się tekst Nieodwaga z płyty Kalambury, który zresztą na płycie Kalambury w Upustek zaśpiewał Artur Rojek. Więc to był taki pierwszy trop, który podała, i potem zaczęliśmy sobie rozmawiać, ale ja nie czułem żadnej presji. Ja czułem kompletną swobodę i nawet tak jak opowiadam o tym w tej rolce o Grandzie, o której mówisz, czułem, że mam nawet trochę za mało informacji, że nie zostałem tak precyzyjnie zbriefowany, co Monika by chciała przekazać i tak dalej. To raczej była taka trochę metoda prób i błędów i strzelanie z mojej strony z opaską na oczach w stronę tarczy, aż tam trafiłem w ósemkę i wtedy mogłem zdjąć opaskę i bardziej celować jeszcze bardziej w środek. No.
0: Ja sobie myślałem, mówiąc właśnie o tej kwestii presji, że chociaż no, mówiłeś, że te oczekiwania nie były, może inaczej, nie to, że nie było oczekiwań, ale że było dużo luzu i wolności artystycznej. Ja myślałem sobie o takim poczuciu, że teksty są czymś, co tę płytę miałoby pociągnąć do przodu i sprawić, że ta granda jest taką grandą, jaką dzisiaj znamy, że ten rodzaj oczekiwań mógł się pojawiać. Natomiast myślę, że możemy przejść płynnie do pustek, o których wspomniałeś, jako że inspirowały właśnie Monikę. No a my dzisiaj rozmawiamy o płycie, która skończyła 20 lat i a propos takiego, może nie nowego otwarcia, ale jakiegoś takiego przemiany, czy jakiejś takiej przemiany, czy wejścia w nowy rozdział, no to domino można by określać takimi hasłami. Pierwsza płyta komercyjna wasza, taka, to była?
1: Tak, no to był pierwszy raz, kiedy świat o nas usłyszał szerzej i to była płyta, która utorowała nam drogę do dalszych sukcesów, no jeszcze większych. To był... Po prostu zostaliśmy po tej płycie, zaczęliśmy być traktowani poważnie. Tak poważnie, no bo pierwsze nasze dwie płyty były takie na poły eksperymentalne, alternatywne, bardzo je lubię i wyżyliśmy się na nich artystycznie. Miały świetne recenzje i grono wiernych słuchaczy, ale to grono nie było jakieś ogromne. To na nasze koncerty przychodziło w różnych miastach po 100-150 osób, a po Domino to się zmieniło. Zostaliśmy zaproszeni na openera pierwszego na Babich Dołach, uwaga, wtedy były dwie sceny tylko. Zostaliśmy zaproszeni na festiwal, pierwszy festiwal, jaki w ogóle był, na festiwal rockowy w Węgorzewie, który był wtedy istotnym festiwalem, ale dużo więcej tych festiwali w tamtym czasie nie było, więc naprawdę czuliśmy się, jakbyśmy zdobyli taki Puchar Polski.
0: Korona
1: a potem się
0: festiwalową.
1: Tak, a potem się, no był jeszcze przystanek Woodstock, ale tam nas nie zaproszono. Pozdrawiam. Natomiast potem zaczęło więcej ludzi przychodzić na nasze koncerty już klubowe jesienią po płycie Domino właśnie i później, więc to była zmiana. Poza tym duża antena radiowa zaczęła nas grać, Polskie Radio, mówię o tych rozgłośniach dużych, czyli Trójka, Jedynka, więc to, no to była zmiana. To była zmiana dla nas taka z zespołu, który był taki artystyczny, izolujący się i na które media spoglądały z przychylnością, ale dawały nam jakieś takie małe okienka. To nagle staliśmy się zespołem, na którym właśnie, z którym się rozmawia, z którego muzykę się emituje i tak dalej, i tak dalej.
0: I też chyba mieliście taką potrzebę, czy taki głód stworzenia albumu piosenkowego, bo wcześniej było przy spektaklach teatralnych od czasu poprzedniego albumu dużo takiego tworzenia instrumentalnego i to też chyba była przestrzeń do takiego, może nie zamknięcia w formie piosenkowej, ale jednak ujścia tej energii, która gdzieś tam drzemała.
1: Tak, my po prostu dzięki temu, że po drugiej płycie dostaliśmy propozycję w ogóle zespołowego tworzenia muzyki do spektakli, trzy takie spektakle stworzyliśmy jako pustki, to rozdzieliliśmy te światy. Okazało się, że tam nasza muzyka instrumentalna ma świetne miejsce właśnie w teatrze czy w filmie I dlatego postanowiliśmy domino zrobić stricte piosenkowe, skondensować te formy i jakby wykrzyczeć po prostu jakieś frustracje czy takie no, trudne emocje młodych dorosłych. O, tak bym to chyba dzisiaj określił.
0: Trudne emocje, których, jeżeli chodzi o taką przestrzeń streamingową, nie było na przestrzeni lat. Trochę musieliśmy sobie poczekać. Ta nieobecność jest spowodowana, znaczy była, no właśnie.
1: Prostymi zupełnie względami technicznymi. To znaczy z naszym wydawcą, który wydał Domino i który zrobił chyba trzy dotłoczenia, bo ta płyta się nieźle sprzedawała. Potem umowa wygasła, żadna ze stron nie podejmowała tematu, żeby to naprawić. Każdy miał swoje sprawy. Ja nie jestem też człowiekiem, który tak dba o to, żeby wracać do tej przeszłości, a raczej interesuje się przyszłością i tym, co stworzę nowego. Natomiast dwudziestolecie jest taką okazją, że można te błędy naprawić i można je po prostu, można zadośćuczynić tym uchybieniom, bo jednak no, brak tej płyty w streamingach czy na winylu na przykład, tak jak się właśnie ukazała, no, było trochę uchybieniem i ciążyło mi to już nawet.
0: No właśnie są takie płyty kultowe, które w rzeczonych streamingach się pojawiają, później znikają. Jak pewnego zespołu Zmysłowic. Tutaj raczej mamy sytuację konstans, jak rozumiem. Zostaje już domino z nami w tym wydaniu winylowym i streamingowym i będzie go można słuchać. Znaczy można już od jakiegoś czasu. Natomiast ja też sobie myślę, czy wśród tych wszystkich powodów powrotu tego albumu, bo jubileusz, uzupełnienie tego braku, o którym mówiłeś przez wiele lat i tak dalej. Czy miałeś poczucie, że dzisiaj ta płyta też tak po prostu jest potrzebna pod kątem tekstów? No bo czy takiego ogólnego przesłania, które jest w odniesieniu do tego domina takim trochę, mimo kiepskiej sytuacji, takim światełkiem w tunelu i możliwością składania trudnych rzeczy w całość. Wiem, że komentując tę płytę też często do sytuacji geopolitycznej się odnosiłeś.
1: Jestem dosyć krytyczny, jeśli chodzi o swoje dokonania. Też te z przeszłości, to znaczy, żeby pewne rzeczy zaakceptować, to nakładam takie na siebie okulary, że o, jak na swój wiek, to już dużo umieli, albo jak na swój wiek, to naprawdę im to świetnie wychodziło, więc ja nakładam taki filtr na to. Natomiast z płytą Domino musiałem spędzić trochę czasu, bo trzeba było zrobić remastering winylowy, przygotować to wszystko i tak dalej. I posłuchałem sobie tej płyty i szczerze mówiąc są dwa utwory na tej płycie, o których myślę sobie, że gdybym był teraz zespołem w studio, to bym powiedział, no, zastanówcie się nad tym, czy nie zagrać tego wolniej, a nad innym bym powiedział, a poprzemyślcie może tę aranżację, czy ona właściwie oddaje tę emocję. Ale to są dwa momenty takie, a przy wszystkich innych utworach bym powiedział zespołowi, słuchajcie, świetnie naparzacie, ma to sens, trzyma się to kupy, róbcie to, bo w to wierzycie. Więc naprawdę wydaje mi się, nie chcę tutaj chwalić swojego, ale wydaje mi się, że zrobiliśmy dobrą robotę i że ta płyta naprawdę przetrwała próbę czasu. Teraz już jesteśmy dosłownie 3 dni po premierze i rozmawiałem, już były spotkania z ludźmi, mogłem z nimi rozmawiać i spotkałem też wiele osób, które nie miały szansy posłuchać Domino, bo były za młode, bo mają 5 lat. Albo 3 nawet lata i słuchały teraz Domino teraz i uważają, że to jest bardzo aktualna dla ich życia płyta, czyli aktualna dla ludzi, którzy mają 24, 25, 27 lat. I no to był dla mnie chyba największy komplement, że 2 dekady później znowu są ludzie, znowu jest ta grupa odbiorców, która może coś poczuć, może się utożsamić. Ja wiem, że muzyka nie rozwiązuje problemów, ale pomaga przetrwać trudne sytuacje i od tego właściwie ona jest.
0: Tak jest, 20-lecie, 20 lat od wydania albumu Domino, specjalna reedycja, o tym Państwu opowiadamy, pojawienie się w streamingach i też pojawienie się tej płyty muzyki na żywo, bo tak jednym zdaniem jeszcze zapowiedzmy, że jedno spotkanie w klubie komediowym przed nami z tego cyklu.
1: Tak, to jest bardzo specyficzna sytuacja, ponieważ zespół Pustki nie istnieje z tego składu. Z tego składu pięcioosobowego, która nagrywała Domino, to był Janek Piętka, Filip Zawada, Grzesiek Śluz, Basia Wrońska i ja. Do tych trzech pierwszych panów wymienionych przeze mnie, po prostu oni się nie zajmują już dzisiaj muzyką, więc próbowałem namawiać na jakąś taką krótką reaktywację na 3-4 koncerty, ale no ja rozumiem po prostu też postawę chłopaków, że to jest za trudne już po tylu latach, żeby stanąć znowu na scenie. To jest stres. Więc wszyscy, którzy mieli przerwę, mogą mieć problem z powrotem na scenę, ja to rozumiem, ale chciałem jakoś wskrzesić jakąś iskrę Pustek, dlatego postanowiłem zinterpretować po swojemu kilka utworów. I taka sytuacja miała już miejsce na Great September w sobotę, wcześniej kilka dni wcześniej w Warszawie, że to były takie spotkania związane z płytą. Ja grałem kilka utworów z Domino akustycznie zupełnie sam, więc taka sama przygoda, a nawet wzbogacona, czeka nas w czwartek w klubie komediowym, ponieważ ja będę grał piosenkę z płyty Domino, a improwizatorzy klubu komediowego będą na ten temat improwizować na scenie, więc myślę, że będzie bardzo emocjonalnie ze strony piosenek i bardzo zabawnie z ich strony. Polecam w czwartek o godzinie 19. Ja w ogóle myślę sobie, bo nie ustaliliśmy tego przed wejściem, że jeżeli ktoś bardzo by chciał przyjść na to wydarzenie, to ja mogę komuś zasponsorować podwójną wejściówkę.
0: O, a nasz mail to Nowy Świt Małpa, Nowy Świat Online i my się skontaktujemy z Radkiem i musimy tu postawić kropkę, więc się idealnie zmieściliśmy w czasie. Dzięki ci piękny, Radku, w takim razie i do zobaczenia.
1: Dzięki,
0: czwartek,
1: cześć.
0: W klubie komediowym, trzymaj się.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Ceny paliw rosną, bo wciąż drożeje ropa. Sprawa jest patowa, rząd już myśli nad kolejnymi rozwiązaniami osłonowymi, ale jednocześnie w budżecie przeciąg i nie ma środków na finansowanie takiego wsparcia. Swoje dokłada opozycja. Korzystając z położenia, nic od nas nie zależy, możemy wszystko obiecać, a że rozkręca się kampania wyborcza, która potrwa jeszcze ponad rok, to każdy sobie rzepkę skrobie. Rząd wpisał do prac na wtorek, czyli dziś, nowy pakiet rozwiązań. Przede wszystkim Rada Ministrów ma zaproponować nową starą wersję ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków. Tu największym problemem jest prezydent Karol Nawrocki, który rządowi niczego ułatwiać nie chce kosztem obywateli. Przypomnę, wcześniejsza ustawa zakładała nałożenie dodatkowego podatku na zyski uzyskane wstecz. Prawo nie działa wstecz, ale od tego są takie nadzwyczajne rozwiązania, by móc pozyskać środki do budżetu na okiełznanie inflacji i ulżenie tankującym paliwa. Gabinet prezydenta i sam Nawrocki odrzucili to. Ustawa nie doczekała się podpisu, bo w tak zwanym trybie prewencyjnym została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. A na stole dziś wciąż tkwi ten gorący kartofel. Nowy projekt również zakłada opodatkowanie nadzwyczajnych zysków ze zbycia paliw ciekłych, liczonych od marca do końca bieżącego roku, czyli 31 grudnia, czyli znowu wstecz. Gdy kończył się pierwszy CPN, ropa Brent była wyceniana na około $77 za baryłkę. Gdy dobiegał końca drugi CPN, ta sama ropa kosztowała poniżej $90. W poniedziałek, czyli wczoraj, wzrosła do ponad $107 za baryłkę, a sam dolar też odbił do 3 zł i 75 groszy. Nie ma zmiłuj, na stacjach będzie drożej. W tym samym czasie akolita Karola Nawrockiego, Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS, złożył w Sejmie projekt ustawy o obniżce VAT na paliwa do końca roku. Tylko bez tego dodatkowego finansowania. Tu rząd chce na twardo szachować prezydenta, być może połączyć oba rozwiązania. Podatek od nadzwyczajnych zysków od marca do końca roku, a także obniżka VAT-u na paliwa też do końca roku. Ta farsa na szczycie uderza nas, konsumentów, po kieszeni. Jeden koszt to obecnie wysokie ceny paliw, drugi zrzutka na sfinansowanie minionego już CPN, który kosztował budżet 5 200 milionów złotych. Ceny diesla mają wkrótce, według analityków, przekroczyć barierę 9 zł, benzyna będzie się do tego zbliżała, a jeśli nie dojdzie do deeskalacji na Bliskim Wschodzie, na co nie mamy wpływu, ale też nie będzie odpowiedniej, zgodnej i wspólnej reakcji rządu i prezydenta, ceny mogą przekroczyć i 10 zł za litr. Oby nie.
2: Oby nie. Panie Klaudiuszu, dziękuję panu za wspaniały poranek. Fenomenalnie poprowadzony.
3: Chociaż pewnie prezesi firm paliwowych mają inne zdanie w tej sprawie niż Paweł. Bardzo dziękuję. Mateusz Andruszkiewicz, Jakub Jędras, magisterka Jeden Strzelczyk.
2: Pytanie w sprawie fenomenalnego prowadzenia poranka.
3: Wiktoria Wichrowska, nie w sprawie cen paliw, w sprawie fenomenalnego prowadzenia, to wszyscy mają jednakowe zdanie na pewno.
2: Zuza Iłęda fenomenalnie poprowadzi audycję po 10:00. Tu też bez żadnych wątpliwości. Dziękujemy.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Dron wyciągnięty z morza na plażę w Jarosławcu koło Ustki pod lupą służb.
1: Wyspecjalizowane jednostki wojskowe, w tym chemicy, następnie pirotechnicy, a w dalszej kolejności prokurator oraz technicy kryminalistyki Żandarmerii Wojskowej przystąpią do zbadania tego obiektu.
0: Mówi major Tomasz Dawidowicz, zastępca komendanta Żandarmerii Wojskowej w Ustce. Jak przekazała nad ranem żandarmeria, służby wyeliminowały jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne drona. Dziś badania pod kątem obecności materiałów wybuchowych. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte odniósł się do niedzielnego ataku Rosjan na ukraiński pociąg tuż przy granicy z Polską. Dron uderzył w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Moim zdaniem takie ataki pokazują desperację Putina, a także jego pragnienie, by siać strach i terror. Nasza reakcja zawsze będzie polegała na większym wsparciu Ukrainy. Putin takimi działaniami niczego nie osiągnie. W nocy syreny alarmowe wyły m.in. w graniczącym z Polską obwodzie wołyńskim. W związku z atakiem Rosjan na Ukrainę swoje myśliwce poderwało Wojsko Polskie i razem z natowskimi myśliwcami patrolowało polską przestrzeń powietrzną. Premier spotkał się z dowódcami wojsk i służb oraz ministrami obrony, finansów, szefami MSZ-u i MSWiA. To wczoraj, a za 2 godziny posiedzenie całej Rady Ministrów. Wśród tematów propozycja zmian w kodeksie drogowym. Zawiast na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle kierowcy mieliby tracić prawo jazdy na 3 miesiące. Propozycja powróciła po zeszłotygodniowym wypadku kolejowym w województwie mazowieckim. Dodam, że wcześniej już o 11:00 początek 5-dniowego posiedzenia Sejmu. Na koniec sport. W sobotę w Strzeniówce pod Warszawą druga odsłona imprezy Las Młochowski biega. W programie biegi na 5 i 10 kilometrów, Nordic Walking, bieg na orientację, zawody dla dzieci oraz rodzinna gra leśna. Tu nie chodzi o bicie rekordów. Argumenty wylicza jeden z organizatorów, Krzysztof Wykręt.
2: Żeby dać ludziom powód do wyjścia z domu, żeby na kilka godzin odłożyć ekran i codzienne obowiązki. Żeby dzieci zobaczyły, że ruch może być super fajną frajdą. Żeby rodziny i znajomi mieli pretekst do spotkania się w lesie. I żeby po przekroczeniu mety nie trzeba było od razu wracać do domu. Zapraszamy.
0: Sobotniemu wydarzeniu Las Młochowski biega patronuje Radio Nowy Świat. Dodam, że część dochodu z pakietów startowych otrzyma Humanosz Emergency Medical Team, grupa niosąca pomoc w sytuacjach kryzysowych. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dzień dobry, jak co wtorek. Zuzanna Iłęda przy mikrofonie, Kajetan Strzelczyk realizuje, a i granie z graniem zaczęliśmy od Leonarda Cohena z albumu Ten New Songs, który ukazał się w 2001 roku. Po dłuższej przerwie, chyba 9-letniej, nagrał album kolejny, który napisał i wyprodukował razem z Sharon Robinson. To też jej wokale słychać na tym albumie. Wspaniałe wokale, nietuzinkowe. In My Secret Life między innymi na tym albumie też się znajduje, otwiera chyba to wydawnictwo. A my posłuchaliśmy na początku grania z graniem Boogie Street. Zrobiło się mrocznie na początku. Ciemne wokale, też te kompozycje takie mrokiem pachnące. No bo jesień

Widzicie, ciemno jest, więc dzisiaj będziemy się ćwiczyć w igraniu z graniem w wychodzeniu z mroku, więc początek playlisty ciemny, mroczny, a potem będzie coraz jaśniej, bardzo jaśniutko skończymy, a co po drodze to wszystkie odcienie szarości, ale obiecuję, że nudno nie będzie. Kolejnym odcieniem tym ciemnym będzie Massive Attack i Elizabeth Fraser, mezzanin album wspaniały Massive Attack, a na tym albumie Black Milk.

Nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę kiedykolwiek, ale te pierwsze dźwięki w tej piosence, może być trudno sobie teraz przywołać, bo to drugi numer, 6 minut jednak, ale zaczyna się od takiego interwału i ten interwał, czyli odległość między dźwiękami, jest dokładnie taka sama jak w piosence Republiki jest Kochaj mnie. I to są dokładnie te same dźwięki, nawet w tej samej liczbie. Więc posłuchamy Zapytaj mnie, czy cię kocham, ale w wykonaniu Kasi Linz z albumu Obywatelka K.L. Przypomnę, że Kasia Linz zagrała koncert w holu z tym materiałem, zanim hol przybrał kształt, który ma teraz, czyli zupełnie bezwładny i przeprowadzkowy. Można ten koncert Kasi Linz na YouTubie Radia Nowy Świat zobaczyć. Jest tam też mały Q&A, więc bardzo serdecznie polecam, żeby tam zerknąć w wolnej chwili.

I nowości z Polski, mało znane, wokalistka Actress przed nami, chociaż może nie wskazuje tytuł wykonawcy. To jak się przedstawia, o, tak się mówi ładnie po polsku, to jak się przedstawia brzmi po angielsku, ale artystka jest z Polski, wydała kolejny singiel, który promuje dłuższe wydawnictwo, które ma się niedługo ukazać. Jak sama napisała, ten numer, którego posłuchamy, czyli Jasmine, zajmuje miejsce w ramach tego debiutu takiej bardziej romantycznej części. Jako nieoczekiwana, ale bardzo poruszająca piosenka o miłości, to jest o tych pierwszych znakach miłości, kiedy już coś czujemy pod skórą i jesteśmy tacy podekscytowani, ale jeszcze bardzo niepewni. Tytuł Jaśmin po angielsku, bo to jest podobnoż to uczucie jak pierwszy zapach jaśminu gorącego lata, czyli jest słodki, ale taki trochę odurzający. No wszystko się zgadza jak najbardziej. W inspiracjach pojawia się Ben Howard, pojawia się poza tym bardzo nieoczekiwanie Grzegorz Turnau i Lana Del Rey. To jest bardzo ciekawe połączenie.

Często w przypadku artystów z Polski, którzy decydują się śpiewać i tworzyć w języku angielskim, pojawia się pytanie takie z przekąsem na zasadzie, co kariera międzynarodowa by ci się marzyła? Ja strasznie nie lubię tego pytania, bo no ma prawo nam się marzyć kariera międzynarodowa i dlaczego mamy się śmiać z kogoś z tej przyczyny, więc strasznie nie lubię. Ale jeżeli ktoś tworzy i po polsku i po angielsku, to często się zastanawiam, jaka logika za tym stoi akurat. I tutaj tym razem tylko po angielsku, ze względu na to, że ma to za zadanie odzwierciedlić okoliczności, w których piosenka powstała i rozdarcie języku, w których artystka żyła przez ostatnie lata, nie tylko codzienności, ale również procesu tworzenia sztuki na emigracji. Więc to taki rodzaj autoportretu i łączenie języków jako celowy zabieg. Więc dlatego po angielsku. No i w języku angielskim zostaniemy, pojawi się wspaniała Celeste, więc tutaj ciemny wokal, ale przepiękny. I singiel, który nagrała z God Street Park pod tytułem Easy, a to jest singiel, który promuje album długogrający God Street Park, który ma się ukazać niebawem.

Kolejny przepiękny żeński wokal przed nami. Sienna Spiro, wokalistka bardzo młoda, 20-letnia, rocznik 2005, która zaczynała, jak to teraz często bywa, jeżeli chodzi o duże kariery, na TikToku. Nagrywała covery, potem jakieś fragmenty swoich utworów. A to był 2021 rok. Potem zaczęły się wydawanie singli, pierwsze epki i w końcu pierwszy długogrający album, który niedawno się ukazał. Wybiła się jednym singlem You Gonna Die In This House, a my posłuchamy z tego debiutanckiego długogrającego albumu This Is My House, Sienna Spiro.

Małe sprostowanie, bo ja już patrzyłam na This is my house, a ten singiel, którym się tak wybiła na arenie międzynarodowej, to jest Die on this hill, czyli na wzgórzu, a nie w domu, była ta śmierć. A album, jeżeli chcieliby Państwo sięgnąć po całość, nosi tytuł Visitor i ukazał się w całości 2 lipca. Bardzo polecam. Przezdolna jest to dziewczyna z pięknym właśnie głosem, tak jak Państwo słyszeli. No i trzecia w tym zestawieniu ze wspaniałym wokalem, czyli Ray z Alem Greenem nagrali cover bardzo znanego numeru. Myślę, że to nie jest oczywiste połączenie. Znaczy to, że Al Green i Ray to dość oczywiste, bo to już kilka współprac za nimi, ale Perfect Day to nie właśnie niezbyt oczywiste.

Nie wiem, czy Państwo już to wyczuli w tym momencie playlisty, ale to jest ten moment, w którym zdecydowanie już się zrobiło jaśniej. Tak jakby słońce jakieś za chmury wystało, albo właśnie świt nastał. To już tak, to już chwilkę mogło potrwać, ale teraz, jeżeli ktoś miał wątpliwości, to teraz już na pewno. Bo przed nami The Hard Tones, grupa młodych muzyków z Kalifornii, którzy no, stwierdzili, że chcą robić dobrą muzę i chyba całkiem im wychodzi. Don't Forget Me Love.

Łapie za singiel Masego z przed roku, 15 października ukazał się Unhinged i jest to utwór bardzo kolorowy w takim znaczeniu. Z jednej strony to, jakie instrumentarium jest dobrane, a z drugiej, co tam śpiewają chórki, mi się szalenie podoba, bo on śpiewa Unhinged, a potem chórki dopowiadają tak bardzo retro, Hinged, i tak on śpiewa kolejny wers i potem końcóweczkę tego wersu chórek łapie i mu dośpiewuje. I to jest tak urocze, a jednocześnie dalej, pomimo tego, że bardzo retro, to jednak słychać, że to współczesna produkcja, a Masego świetnym artystą jest.

No i teraz, szanowni państwo, na końcówce audycji będzie pełne słońce, flara, lampa i jak to wszystkie inne określenia na pełną jasność. Zaczniemy od nowości od Ezry Collective. W piątek ukazał się album Here Because of Hope. Singlem tygodnia zostało El Corazon, wczoraj ogłoszone. I El Corazon również posłuchamy. Ja kocham Ezry Collective. Bardzo mnie cieszy kolejne wydawnictwo. I cieszy mnie, że oni za każdym razem, jako że sami robią muzykę instrumentalną, zawsze zapraszają jednak gości. Only Love też było singlem tygodnia, też je grałam w igraniu. Tam akurat pasuje, a jeszcze w tym albumie jest i Laike, jest Diana Lewis, jest Bianca. Naprawdę wspaniałe numery powychodziły. Myślę, że na jesień płyta sprawdzi się świetnie, bo właśnie będzie nas wyjmowała z tego mroku wprost na słoneczne ulice.

Coś wspaniałego jest w utworach brasowych w ogóle jeżeli jest dużo dęciaków, że nawet jak to jest muzyka tylko instrumentalna, nie ma tam wokali, to ona i tak, człowiek nie jest się w stanie od niej oderwać. I my w Polsce też tak potrafimy. Brass Federacja przed nami, oni w maju wydali album Hot Nine i na Hot Nine jest utwór To Jest To. No i to faktycznie jest to. Bardzo tanecznie, no i brasowo, jak nazwa grupy nakazuje.

Mają też bardzo taneczny teledysk nakręcony nad Wisłą. Polecam zerknąć. No a my kończymy Igranie z graniem. Obiecałam, że od mroku do światła. Mam nadzieję, że się udało i państwo też to poczuli. Sergio Mendes nas pożegna i Magdalena, jego bardzo, bardzo znany utwór. Bardzo taneczny, mi się kojarzy z moimi zajęciami sportowymi, bo na rozgrzewkach często się pojawiał. Świetnie się do niego rozgrzewa, więc jeżeli ktoś ma sportowanie się w planach, to tak, to na pewno da radę z Magdaleną, a ja się żegnam. Bardzo państwu dziękuję za dzisiaj. Zuzanna Iłenda, Kajetan Strzelczyk.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Po spotkaniu ministrów obrony Polski i Włoch, przypomnę, Litewskie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało, że włoskie myśliwce NATO zestrzeliły drona, który nocą wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna.
1: Doprecyzujemy tą informację. To są myśliwce włoskie, piloci włoscy w służbie Sojuszu Północnoatlantyckiego, w służbie NATO, działające w ramach misji air policingu nad państwami bałtyckimi. To jest wyraz praktycznej solidarności sojuszniczej, ochrona flanki wschodniej przez naszych sojuszników. To jest też również ochrona Polski. Bardzo ci za to serdecznie dziękuję. Drony odrzutowe zmieniają pozycję Rosji. Rosja nie zmarnowała 4 lat. Musimy robić więcej i do tego też jesteśmy jako Polska i Włochy zdeterminowane.
0: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. A wczoraj w naszym kraju wojsko podjęło bezzałogowiec z Morza Bałtyckiego w województwie zachodniopomorskim. Najpewniej był to dron wojskowy Rosji. Służby wyeliminowały jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne w związku z dronem leżącym na plaży w Rusinowie koło Jarosławca, przekazała dzisiaj żandarmeria wojskowa. Operacja trwa. Początek posiedzenia Sejmu. O tym, czym zajmować będą się posłowie, mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: W czwartek będzie procedowane odrzucenie weta pana prezydenta, jeżeli chodzi o ustawy dwie o statusie osoby najbliższej. Poza tym na tym Sejmie mamy powrót ustawy o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych. W piątek wybór miejsca na wakat w prezydium Sejmu na wicemarszałka. Zostały zgłoszone dwie kandydatury. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość zgłosił kandydaturę pana Marcina Ociepy i Klub Parlamentarny Rozwój Plus zgłosił kandydaturę pana Marcina Horały.
0: Marszałek Czarzasty odniósł się też do impasu w sprawie Macieja Berka, wybranego na sędziego TK. Oczekuje od prezydenta niezwłocznego przyjęcia ślubowania. Marszałek przypomniał, że prezydent ma konstytucyjny obowiązek i nie posiada uprawnień do merytorycznej oceny czy kwestionowania decyzji Sejmu. W serwisie na koniec oświadczenie przedstawiciela chińskiej dyplomacji. Chiny od dawna angażują się w pokojowe wykorzystanie przestrzeni kosmicznej i sprzeciwiają się wyścigowi zbrojeń, oświadczył rzecznik MSZ w Pekinie w reakcji na doniesienia Pentagonu o rozmieszczeniu przez USA broni na orbicie. Wezwał władze Stanów Zjednoczonych do zaprzestania rozbudowy potencjału wojskowego w przestrzeni kosmicznej i ochrony globalnej stabilności strategicznej przez konkretne działania. Przypomnę, wiceszef Pentagonu do spraw sił powietrznych przyznał, że Waszyngton posiada na orbicie okołoziemskiej broń kontroli przestrzeni zdolną do obrony sił USA przed wrogimi działaniami przeciwników. Waszyngton od lat oskarża Pekin i Moskwę o rozwijanie technologii antysatelitarnych w ramach modernizacji swoich sił zbrojnych. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. W dzień w zachodniej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, we wschodniej umiarkowane i duże. Temperatury maksymalne od 19 stopni na wschodzie i północy, około 22 w centrum, a najcieplej dziś 25 stopni na południu Polski. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, tam około 17 stopni, a wiatr słaby.

0: The Reddings Remote Control, 9 minut po 11.
1: W środku dnia.
0: Dzisiaj, no właściwie wydanie niespecjalne naszej audycji zatytułowane W środku września.

Bang i Elder Island, proszę Państwa, 12 minut po godzinie 11, wydanie niespecjalne, to znaczy nie, że się niespecjalnie będziemy starać, by do 14, nie powiem dowieść, by Państwu dowieść po prostu do 14, że umiemy i że potrafimy, a może w ten sposób, no ale nie zmienia to faktu i to tak naprawdę miała być ta główna informacja, że już połowa września i to już czuć, już te mgły takie są nasze, jesienne, wrześniowe, piękne i właściwie to nawet jeżeli co innego jest na słuchawkach lub w słuchawkach, to i tak muzyka Chopina gdzieś jest w powietrzu. 13 minut po godzinie 11. Co dzisiaj będziemy robić? Co dzisiaj przed nami? Kto dzisiaj przed nami? No na przykład za chwilę kilka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, więc miejsce, które może w dzisiejszych czasach się stać tym miejscem wyciszenia. Nie wiem, czy odosobnienia, ale na pewno wyciszenia intymnego na tyle, na ile oczywiście no właśnie nie ma tłumu wokół nas, kontaktu ze sztuką i co też MSN przygotował na najbliższy sezon. Na przykład jest rzeźba z piasku i zresztą o piasku mówiąca. Piasek, proszę Państwa, jest dzisiaj towarem na świecie deficytowym. Nie wiem, czy Państwo wiedzą.

0: Would I Lie to You, Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart i tak dalej, i tak dalej. 18 prawie minut po godzinie 11. Miała być z nami w studiu, ale jest na łączach Marta Bartkowska, zastępczyni dyrektorki Muzeum Sztuki Nowoczesnej do spraw komunikacji. No i komunikować się będziemy w sprawach bieżących. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo mi miło. Cześć.
0: Cześć, cześć, cześć. Będziemy mówić między innymi o piasku, o tym, że piasek jest towarem deficytowym i jak ten temat łączy się z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale zanim o pracy Dominiki Olszowy, o której ten wątek dotyczy bez wątpienia, chciałbym cię, Marto, droga, zapytać o to, czy masz takie poczucie i czy macie takie poczucie, że w tych stresujących czasach, nie tylko chodzi już o przebodźcowanie informacyjne, no ale też na przykład o to, że codziennie jesteśmy zalewani wiadomościami o zagrożeniu, narastającym zagrożeniu, o sytuacji, w której jest oczywiście Ukraina, ale my też jakoś zaczynamy to coraz bardziej czuć. Chociaż nie wiem, czy po tylu latach powiedzenie, że zaczynamy, to jest właściwe określenie tego. Ale to zostawmy. Czy masz takie poczucie, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej, że ta przestrzeń, którą tworzycie, jest jakimś miejscem odpoczynku, odosobnienia w tej sytuacji, wyciszenia? Może możliwość jakiejś innej refleksji, złapania innej refleksji? Czy jednak właśnie zależy wam raczej na tym, żeby konfrontować się i w Muzeum Sztuki Nowoczesnej z rzeczywistością, tą, która nas otacza? A może to da się połączyć?
1: To jest bardzo ciekawe, że o to pytasz dzisiaj, bo miałam dokładnie taką refleksję, przyjeżdżając rano do muzeum, kiedy jeszcze nie wiem, jaka sytuacja jest aktualnie, ale całe centrum było spowite taką gęstą mgłą i już się roztaczała nad nami taka aura jesienna. I weszłam na drugie piętro, z którego być może część Państwa już miała okazję widzieć. Można obserwować plac centralny ze zmieniającą się już taką lekko żółknącą zielenią centrum, ale też budującym się teatrem TR. I miałam taką refleksję dokładnie, że to jest taki moment wyciszenia jeszcze przed wejściem gości do muzeum, w którym, no właśnie, z jednej strony wszędzie w galeriach znajdują się emanacje różnego rodzaju emocji i tych dawniejszych, bo mamy wystawę surrealizmu, więc jest to wystawa prezentująca pracę sprzed kilkudziesięciu dob, dobrze kilkudziesięciu lat, raczej lat 40., 50., 60. i współczesne prace artystów i Dwórnika, prace z lat 60., 70. do współczesności. I tak sobie pomyślałam, że z jednej strony dokładnie jesteśmy w takim momencie, w którym możemy i z tego miejsca pozwolić sobie na delikatną kontemplację, czy przyglądając się miastu i właściwie mając taki moment zatrzymania, ale też w zasadzie myślę tak, też konfrontować się z jakimś zapisem przyszłości, zapisem współczesności, jakąś wrażliwością, która przetwarza rzeczywistość na obrazy, daje nam szansę je, być może te emocje jakoś współodczuwać albo jakoś inaczej ułożyć. I właściwie jak muzeum powstawało, ten nowy budynek powstawał, mieliśmy taką bardzo intensywną dyskusję, to też moment takiej intensywnej budowy zbiegał się i z pandemią, i z wybuchem pełnoskalowej wojny w Ukrainie, że rozmawialiśmy trochę o funkcji budynku i samej instytucji i oczywiście z jednej strony instytucji, miejsca, które ma mieścić różnego rodzaju emocje, ale też budynku, który może to nie było nawet w formie żartów, ale dyskutowaliśmy, że właściwie może być takim, przyjść taki moment, w którym ten budynek przestanie mieć funkcję prezentacji sztuki, ale stanie się jakimś miejscem schronienia i to nawet nie takiego symbolicznego, ale może i nawet bezpośredniego. Więc myślę, że ta refleksja towarzyszy nam od długiego już czasu i trochę chyba dla każdego to miejsce może być czymś innym. No i w zależności od potrzeb chyba może też takie różne role i funkcje role odgrywać. Taką mam nadzieję.
0: Powiedzmy w takim razie o pracy Dominiki Olszowy. Ja trochę o tym zacząłem mówić. Piasek jest towarem deficytowym, z czego nie każdy zdaje sobie sprawę. I właśnie piasek, ale też woda to są budulce tej pracy, czyli fontanny piasku, prawda?
1: Tak. Jest to praca, którą udostępniliśmy publiczności i ją odsłonięliśmy na tarasie budynku. Jest ona zatem możliwa do oglądania z bardzo bliskiej odległości, wchodząc na taras budynku, ale też przechodząc Marszałkowską mogą Państwo, spoglądając na budynek, zobaczyć spory fragment tej pracy. Ta praca powstawała jako część konkursu na rzeźbę, która początkowo miała korespondować z przestrzenią Placu Centralnego i w ogóle z tą przestrzenią i nawiązywać trochę i do historii miejsca, ale też opowiadać pewnie samą siebie i samą rzeźbę, jakoś reflektować na swój temat. Jury konkursu wybrało rzeźbę Dominiki Olszowy i rzeczywiście jest to dosyć szczególna praca, która jeszcze w zestawieniu z budynkiem i z takim oglądaniem się też z tego tarasu na miasto uruchamia jakiś zupełnie, powiedziałabym, nie taki symboliczny i surrealny moment, bo w zestawieniu z naszym budynkiem, zrealizowanym z betonu, bardzo trwałego budulca, ta konstrukcja wody i piasku, która też chyba jest rozpoznawalna, właściwie ta fontanna, jeżeli Państwo sobie ją mogą wyobrazić, jest takim... Wygląda jak taka zatrzymany strumień wody, który jest mieszaniną piasku i wody, czyli takich budulców, których często używamy na przykład na plaży jako dzieci. Nie wiem, pewnie część z Państwa budowała takie jakieś różnego rodzaju konstrukcje na plaży, czyli jest jakiś rodzaj nietrwałości, jakiegoś momentu, który się wydarza i w konfrontacji z tym takim bardzo dynamicznym centrum miasta i z tym takim stałym budynkiem, ona wprowadza jakiś taki moment, powiedziałabym, takiego zdarzenia cywilizacji, natury, kultury. Jest jakiś taki szczególnie, myślę, symboliczny co do odniesienia do sytuacji i kondycji naszej planety i świata. Myślę, że jest tam szereg różnego rodzaju skojarzeń, które można budować i oczywiście w swojej esencji Dominika Olszowy też ten wątek uruchamia, ale dla mnie takim najznamienitszym doświadczeniem tej rzeźby jest jej jakiś rodzaj surrealności, który każe właściwie budować jakiegoś rodzaju skojarzenia i refleksji. I ona rzeczywiście uruchamia. Po weekendzie otwarcia, bo rzeźbę zaprezentowaliśmy publiczności w piątek, bardzo dużo osób rzeczywiście na tym tarasie się znalazło i ona buduje jakiś rodzaj bardzo silnej emocji w tym miejscu, więc też bardzo gorąco zachęcam Państwa, w najbliższy weekend ta rzeźba też będzie dostępna, mogą Państwo wejść na taras bez konieczności kupowania biletów, więc myślę, że jest to wspaniała okazja, żeby z bliska ją zobaczyć. Ona ma dużo takich zakamarków, w których pojawiają się też bardzo ciekawe detale i życie tej rzeźby, więc no, ona jest niezwykła rzeczywiście.
0: A wystawy, które można zobaczyć, które będą jeszcze do stycznia, do lutego też, do lutego, końca lutego akurat wystawa Edwarda Dwórnika Duma i Wstyd, są wystawy. Jesteś w sercu zmian, surrealizm, antyfaszyzm, Drogi czarnych wkroczą w biały ląd. To jest wystawa z kolei tematy postkolonialne poruszająca, ale też takich różnych migracji po prostu. To też tematy ważne od początku w muzeum, natomiast no i wystawa Patryka Różyckiego jeszcze dialogująca z Dwórnikiem, a Patryk Różycki jest, czy jego historia jest jakoś u podstaw filmu Łukasza Rondudy, który będzie można już za chwilę oglądać w kinach. Powiedz mi, co czujesz? Łukasz Ronduda jest kuratorem wystawy Dwórnika i Patryka, więc wszystko się ze wszystkim łączy, ale chciałbym, żebyś powiedziała jeszcze o wystawie Adam Kozicki, Wojna wszystkich ze wszystkimi. No i o planach muzeum, no bo nie wierzę, że to wszystko, o czym teraz powiedzieliśmy. Nie.
1: Właśnie też muszę powiedzieć, że ten moment, w którym muzeum się znajduje, jest jakimś niezwykłym nagromadzeniem właśnie różnych postaw, opowieści, narracji. Mamy w tej chwili ponad 7 w zasadzie wystaw, jeżeli myśleć też o poszczególnych prezentacjach jako o autonomicznych formatach. W sobotę otworzyliśmy wystawę Adama Kozickiego w naszej galerii na parterze, galerii A. No jest to niezwykłe malarstwo, które w zasadzie odnosi się i praktyka Adama Kozickiego, odnosi się do takiego świata i praktyki postinternetowej. Jest to bardzo sugestywne malarstwo, zresztą z takimi elementami, myślę, też bardzo ciekawymi, scenograficznymi, które trochę opowiadają nam o tym świecie, który niejako znamy i posttelewizyjnym, i internetowym, który trochę opowiada o takim jakimś takim zmaganiu się z tym zasysającym obrazem rzeczywistości, albo takiej równoległej, właściwie nawet nie wirtualnej, ale takiej tu i teraz rzeczywistości, ale wirtualnej, którą tworzymy. Są to bardzo sugestywne, szalenie takie oniryczne, bardzo sugestywne portrety, które odpowiadają właściwie na naszą taką kondycję bycia w internecie, jakiegoś takiego wsysania nas przez ten świat. I bardzo gorąco Państwa zachęcam, te wystawy można oglądać właściwie bez żadnego planu w każdej chwili, w każdym momencie, kiedy muzeum jest otwarte, mogą Państwo do nas przyjść i tę wystawę zobaczyć. Z kolei za chwilę odsłoniamy na Placu Centralnym kolejną rzeźbę, będzie to rzeźba Doppelgängerin, czyli sobowtórka, wybitnej artystki Wali Export, która zresztą dość niedawno niestety zmarła, i będzie to olbrzymia praca rzeźbiarska przedstawiająca takie podwójne nożyczki, która będzie takim nawiązaniem trochę i do historycznego miejsca, bo w zasadzie te nożyczki mogą być symbolem i opresji, i takiego cięcia, jakiegoś takiej przemocowości, ale mogą się stać też takim narzędziem sprawczości. Jest tam wątek feministyczny, też to wpisane raczej jako taki aspekt przejmowania sprawczości i aktywności. No i one też, to odsłonięcie pracy Wali Export jest też naszym kolejnym krokiem po odsłonięciu pracy Dominiki Olszowy do sezonu na rzeźbę, który jesienią gości w muzeum. Sezon na rzeźbę zresztą nie jest wyłącznie domeną MSN-u. Wspólnie z Zachętą ten sezon na rzeźbę inaugurujemy. W Zachęcie z kolei w październiku odsłania się wystawa Aliny Szapocznikow i Neri Bragman, a my w październiku otwieramy też dużą prezentację 30 współczesnych artystek i artystów pracujących właśnie w formatach rzeźbiarskich. Z tym, że właśnie ta rzeźba staje się bardziej pewnie opowieścią o takiej niedomkniętej formie, o ciągłych napięciach. Ona będzie, jak opowiadają kuratorzy Jagna Lewandowska i Szymon Maliborski, taką scenografią dla poruszającej się publiczności. Te rzeźby będą wychodzić z różnych zakamarków muzeum, opowiadać różnego rodzaju historię oczywiście, ale też te napięcia pomiędzy tą niedomkniętością, ciągłą płynnością formy, która w zasadzie wydaje się być nie do końca spójna z ideą rzeźby jako zamkniętej formy, właśnie będzie przestrzenią poszukiwań artystek i artystów, i to już jesienią tego roku. Także rzeźba zagaszcza w muzeum i w muzeach w Warszawie na dobre tej jesieni, już w październiku.
0: Co powiedziała Marta Bartkowska, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, żeby muzeum się nigdy nie stało tym na S miejscem, co powiedziałaś. Tego sobie życzymy i w takim razie polecamy Państwa uwadze program muzeum i nie tylko oczywiście jesienią. Bardzo dziękujemy Ci za rozmowę.
1: Dziękujemy, do zobaczenia.

Sam Fender i Tyrant. No i cóż tu się na zegarze dzieje? 26 minut do południa, proszę Państwa. Dzisiaj przed nami wiele atrakcji. Będzie między innymi o Silence Music Festivalu w Balicach. Będzie też, patrzę na Agnieszkę Lipkę-Barnett. Agnieszka Lipkę-Barnett i Komitet Rodzicielski.

0: Massive Attack i Tracy Thorn, proszę państwa. Oczywiście Tracy Thorn z Everything But The Girl. The Hunter Gets Captured By The Game. Ten utwór już za nami. 20 minut z małym okładem. Właśnie zostałem zapytany o PSL przez panią Katarzynę, którą pozdrawiamy. PSL, żeby państwo nie myśleli sobie, że tutaj jest jakiś polityczny wątek. Chociaż to się kojarzy z rolnictwem też, bo chodzi o pumpkin spice latte, a dynie przecież PSL. Wiadomo. Czy ja już PSL? Jeszcze nie, bo to jest dużo cukru, bardzo. Ale można mniej pompek tam. To znaczy można na przykład poprosić, żeby ci dali zamiast 4 pompek, na przykład 2 pompki tego syropu i wtedy jest mniej słodki, ale to wtedy też mniej PSL w PSL, więc... Jak żyć, proszę państwa? Zapytam filozoficznie. Można na przykład żyć w taki sposób, że chodzimy na koncerty, no i kolejne takie wydarzenie pod naszym patronatem zresztą. I właśnie teraz tak się składa, że je ogłaszamy. Zapowiem niniejszym. 31 stycznia w klubie Niebo w Warszawie wystąpi Dan Barrett z formacji Have a Nice Life, z duetu Have a Nice Life, ale tutaj występujący solo jako Giles Corey. No a Giles Corey to jest postać historyczna, ofiara porachunków z, cudzysłów, czarownicami w Salem. Taka sytuacja. A więc raz jeszcze Giles Corey w Warszawie wystąpi 31 stycznia. Utwór Empty Churches.
1: Cargo studied the strange transmissions. Male and female voices speaking in polyglot mode and lyrical tones. But it was not until 1959 that a Russian-born Swedish citizen, radio and TV producer and filmmaker, Friedrich Jørgensen, noticed intrusions on tape and commenced his own systematic study. A disturbing fact soon emerged. The voices zeroed in onto the Swede, addressing him by name, revealing a knowledge of his thoughts and actions, and claiming to be the voices of deceased friends and acquaintances. The news spread rapidly, and soon experimenters and scientists all over the world were attempting to duplicate Jorgensen's work. The effect on parapsychologists was dramatic. Accustomed to investigating the blind forces of the poltergeist and endless and somewhat boring parlor and dice-guessing experiments, they were confronted at once with living voices, which answered back. Taken by surprise, the British parapsychologists, without conducting experiments, rejected the objectivity of the voices, explaining them as breakthrough from taxes, police messages, or simply mechanical noises in the tape recorder. But their European counterparts were more cautious, and possibly with greater technical resources, they soon found out that they were indeed confronted with voices of unknown origin on tape.

No, tak się przysłuchując, proszę Państwa, to będzie tak. W klubie Niebo ten koncert, Giles Corey, Empty Churches. Ja myślę, że to będzie jakiś niezły sabat czarownic i pod patronatem Radia Nowy Świat, więc 31 stycznia, takie brzmienia, takie atrakcje. Kajtek spytał, co to jest to PSL z cukrem, pumpkin spice latte. W tym sezonie bardzo często pijany napój, ale bardzo pijany napój, tak, ale pity może w ten sposób napój, natomiast bardzo dużo cukru zawierający. Więc teraz sekcjo, czy jesteś?

rozgorzała dyskusja w studiu, czy ludzie są dobrzy, czy ludzie są dobzi. Ja myślę, że są dobzi. Proszę Państwa, a dobrzy są czasami tylko. Depeche Mode, People Are Good i 10 minut do godziny 12. Będzie zatem Agnieszka Lipka-Barnett w komitecie rodzicielskim i już z tego, co mi wiadomo, nie może się już doczekać spotkania z Państwem, ale na pewno sama o tym opowie już w komitecie albo jeszcze przed komitetem za chwil kilka. Natomiast mamy nowości i to nie będzie kącik zwierzęcy, chociaż zawsze jakieś na takie tego typu żarty sobie pozwalam, jak jest Karibo na naszej antenie, więc nie inaczej nie musi, ale może być w przypadku Bonobo, ale to nie jest Bonobo szympans, tylko to jest Bonobo Simon Green i Simon Green ma dla nas ten utwór ID 700.

Bonobo ID700 Distance Hysteric to jest tytuł płyty, na której to nagranie się znalazło. Płyta jest już od 4 dni, czyli od piątku z nami. Można zanurzyć się właśnie w taką łagodniejszą, no tak, spokojniejszą odmianę elektroniki od Simona Greena, czyli od Bonobo. Nie kończymy jeszcze tej godziny, nie kończymy wątków zwierzęcych, ale może teraz jeszcze mały nawias, w którym powiem o tym, że w tym tygodniu, proszę Państwa, przed nami znakomici goście. Na przykład pojawi się już jutro Paweł Maślona, pojawi się, i to oczywiście w kontekście lalki, pojawi się także Bartek Schmidt, czyli Basz, który do lalki stworzył muzykę. Być może, że z Pawłem Maśloną do studia jutro przybędzie jedna z odtwórczyń jednej z głównych ról w serialu Lalka, który od jutra już będzie można oglądać. Będzie z nami w tym tygodniu być może także Misia Furtak, no bo i jej premiera się zbliża, premiera albumu. Oczywiście, i teraz koniec nawiasu, powiedziałem, że nie kończymy wątków zwierzęcych, to teraz Grizzly Bear na koniec tej godziny.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek medialne doniesienia w sprawie afery Zonda Krypto. Według ustaleń TVN24 i WP współwłaściciel i prezes TV Republika Tomasz Sakiewicz w zamian za wsparcie finansowe obiecywał szefowi giełdy Przemysławowi Kralowi pomoc i kontakty z prezydentem Karolem Nawrockim. Przypomnę, ustalenia mają związek z fragmentem protokołu przesłuchania odczytanego 4 września w Sejmie przez premiera. Pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to ułatwi mi ułaskawienie. Informację komentował w TVP Info profesor Andrzej Zybała, politolog z SGH.
1: Zakładam, że to są informacje, które zostały już potwierdzone i nie budzą wątpliwości. Wobec tego brakuje słów, tym bardziej, że wiele słów już wyeksploatowaliśmy, tak jak, że jestem zszokowany, jestem przerażony. Potężna postać w środowisku PiSu uwikłana jest w bardzo najgorsze rzeczy, jakie w polityce można dostrzec, czyli powoływanie się na wpływy, uwikłanie w interesy z bardzo szemranym biznesem i z drugiej strony sprawy społeczne, prawda, czyli kanał telewizyjny, przekazywanie informacji. Okazuje się, że jest to podszyte bardzo brudnymi interesami.
0: Tymczasem Tomasz Sakiewicz odniósł się do medialnych doniesień na swój temat na swojej antenie. Całą sprawę nazwał prywatną zemstą, nie przedstawił żadnych konkretów, które podważałyby ustalenia WP i TVN24. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oczekuje od prezydenta niezwłocznego przyjęcia ślubowania od Macieja Berka, wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To reakcja na impas między Kancelarią Prezydenta a Sejmem. Karol Nawrocki zakwestionował prawidłowość wyboru Berka, a Kancelaria Sejmu odpowiada, że prezydent nie ma podstaw prawnych, by podważać decyzję parlamentu.
2: Skierowanie do marszałka Sejmu pismo kwestionujące prawidłowość wyboru przez Sejm pana Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisów prawa powszechnie obowiązującego o charakterze materialno-prawnym czy proceduralnym, ani ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ani tym bardziej sama Konstytucja nie przewidują możliwości wystąpienia przez prezydenta RP do Sejmu w takim trybie i kontestowania suwerennej decyzji Sejmu w tym zakresie.
0: Marszałek zaznacza, że Konstytucja nie przewiduje możliwości, by prezydent ingerował w wybór sędziego dokonany przez Sejm. Maciej Berek został wybrany 4 września. Do tej pory nie złożył ślubowania przed prezydentem, co uniemożliwia mu rozpoczęcie kadencji w Trybunale. Sport, las i pomoc potrzebującym. To plan na najbliższą sobotę w Lesie Młochowskim. 19 września odbędzie się druga edycja wydarzenia Las Młochowski Biega. W programie tradycyjne biegi, bieg na orientację, konkurencje dla dzieci i rodzinna gra terenowa, mówi organizator Krzysztof Wykręt.
3: Czasem naprawdę nie trzeba wiele. Odłożyć telefon, zamknąć komputer, założyć buty i wyjść z domu. 19 września mamy dla Ciebie dobry powód. Biegi na 5-10 km, Nordic Walking, dzieci, rodzinna gra leśna i kilka godzin razem wśród drzew. Nie musisz niczego udowadniać. Możesz pobiec po wynik albo po prostu ruszyć się z miejsca.
0: Radio Nowy Świat jest patronem medialnym wydarzenia. Część wpływów z pakietów startowych trafi do Humanosh Emergency Medical Team, która niesie pomoc w regionach dotkniętych katastrofami. Start o 10 w podwarszawskiej Strzeniówce. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. W zachodniej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a we wschodniej umiarkowane i duże. Temperatury maksymalne od 19 stopni na wschodzie i północy, około 22 w centrum. Najcieplej dziś 25 na zachodzie. Chłodniej za to miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około 17 stopni.

0: Cox i Do You Wanna? Proszę Państwa, takie otwarte pytanie, na które odpowiedź jest tylko jedna.
1: W środku dnia.
0: No i tak, no po prostu to oznacza, że idziemy, czy też lecimy dalej. 9 minut po godzinie 12. Lily Kate Bush.

Tak jest. Kate Bush i Lily, proszę państwa, 12 minut. 12 minut po godzinie 12. Jest środek września, zatem w środku września audycja dzisiejsza niespecjalna, taki nosi tytuł. No a w tej audycji także nowości z ubiegłego tygodnia. Not Your Problem to jest utwór Block Party, a więc indie brzmienia z Wysp Brytyjskich, ćwierć wieku już ponad na rynku będąca grupa, no i ostatnia płyta z piątku, w piątek się ukazała ta płyta będąca bardzo intymną historią Kelego, czyli wokalisty zespołu, na niej opowiada swoją historię, historię miłości ze wszystkimi jej etapami, od tych najjaśniejszych, najbardziej romantycznych, po te najsmutniejsze, ale także po te, które można by nazwać I Move On, idę dalej, no i zostawiam przeszłość za sobą, zresztą taki utwór też tam jest, ale teraz posłuchamy z płyty A Brief History of a Romance, of an affair albo of a romance. Teraz już wypadło mi to z głowy utworu Not Your Problem. Proszę bardzo.

Tak jest. No i pięknie przekręciłem tytuł płyty, ale ducha jej oddałem. To jest moje wytłumaczenie. To znaczy, to nie jest wytłumaczenie, to jest próba... No dobra. Anatomy of a Brief Romance, po prostu tak się nazywa płyta Block Party. Gorąco ją Państwu polecam. 17 minut na zegarze po godzinie 12. Wszystko już wiemy od soboty na temat festiwalu w Wenecji. No i wielki sukces filmu, o którym Maciek musiał właśnie jakiś czas temu tutaj nam opowiadał o tym wielkim przedsięwzięciu, jakim jest stworzenie no takiej reinterpretacji po latach dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego, ale w wykonaniu różnych reżyserów z różnych części świata, tak żeby dekalog wybrzmiał w nowych kontekstach wedle różnych punktów widzenia. No i Cheng Lidong i film Miłość Możliwa jest właśnie taką próbą. Film koreański, ale film, którego Maciej musiał i świętej pamięci Krzysztof Piesiewicz, w który zaangażowali się jako producenci. Maciej musiał producent wykonawczy, no i ten film zdobył Srebrnego Lwa na zakończonym festiwalu w Wenecji. Zwyciężył film Kobieta Nieznana, film w reżyserii Mael Tuhi, film będący koprodukcją duńsko-szwedzko-łotewską, no i też jedyny film w konkursie głównym festiwalu w Wenecji wyreżyserowany przez kobietę. 18,5 gratulujemy Maćkowi Musiałowi oczywiście. To jest wielki, wielki sukces.

0: Hypnotic Brass Ensemble, Yasin Bey i utwór zatytułowany Space. No i teraz a propos słowa space, to jest przestrzeń, taka przestrzeń właśnie. Dzień dobry przede wszystkim.
1: Dzień dobry przede wszystkim.
0: Do spotkania poświęconego temu twojemu spotkaniu, które za chwilę, więc spotkanie, przestrzeń poświęcona spotkaniu.
1: Przed spotkaniem.
0: Które ma powiedzieć o spotkaniu, które za moment.
1: Spotkanie przedspotkaniowe. To na antenie
0: tak,
1: teraz, tak.
0: Tak jak bywają w niektórych firmach takie spotkania, które mogłyby być...
1: Pre-meetingi. Dlaczego nie?
0: Pre-meetingi?
1: Pre-meetingi, no. Pre-meeting. Takie nowe słowo właśnie korpo wymyśliłam. Dobrze. Czy ja już mogę o komitecie, czy jeszcze o tym pre-meetingu chcę porozmawiać?
0: Patrzę na okładkę książki.
1: Tak.
0: Nie daje się pinku.
1: Książka to za tydzień. Natomiast dzisiaj rozmawiam z Martą Wojtas z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która też, no, znaczy fundacja dała swój patronat tej książce, Nie daj się pinku. Ale my dzisiaj z Martą Wojtas z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę będziemy rozmawiać w ramach naszej współpracy z małymi charakterami, ponieważ Marta Wojtas popełniła była tekst do małych charakterów dotyczący, no niestety, przemocy rówieśniczej, bo wygląda na to, że znaczna, i to naprawdę znaczna większość naszych dzieci jest dotknięta właśnie przemocą rówieśniczą. No więc zapytam między innymi o to, czy ta przemoc dzieje się w takim odosobnieniu, czy może jednak sprawcy przemocy potrzebna jest publiczność, żeby te jego działania były no, bardziej... rażące, widowiskowe, nie wiem nawet jak to
0: żeby
1: nazwać.
0: Żeby się nakarmił nią.
1: Chyba tak. To jest chyba najlepsze określenie. Więc właśnie między innymi o tym porozmawiam z Martą Wojtas z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w ramach naszej współpracy z małymi charakterami.
0: Tak jest, proszę Państwa. Ta rozmowa, to spotkanie za chwilę.
1: To już będzie ten meeting.
0: Meeting właściwy był pre-meeting.
1: Nawet nie post-meeting.
0: A post-meeting później. Tak. Jeszcze omówimy, co było. Nie, no może już, nie wiem, zobaczymy, prawda?
1: Zobaczymy.
0: Ale w ramach post-meetingu Państwo będą mogli do Agnieszki pisać. All them witches.

0: Komitet Rodzicielski.
1: Dzień dobry Państwu, Agnieszka Lipka-Barnett. Dziś gościnią Komitetu Rodzicielskiego jest pani Marta Wojtas z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która napisała tekst do Małych Charakterów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No i mamy porozmawiać na temat bardzo trudny tak naprawdę, bo to ma być temat przemocy rówieśniczej. Przemoc rówieśnicza, z tego co pamiętam choćby z własnych lat szkolnych, tak naprawdę towarzyszy nam od zarania dziejów, z tym, że teraz zrobiło się bardzo głośno na jej temat, no i teraz chyba nareszcie mamy jakieś procedury czy jakieś schematy radzenia sobie z nią, prawda?
2: Tak, myślę, że zrobiło się głośno, dlatego że problem wymaga tego, żeby na jego temat było głośno, bo badania pokazują, że 80% młodych ludzi w Polsce doświadcza przemocy rówieśniczej, czyli to jest bardzo zatrważająca statystyka, która też, przypominam, jest nową statystyką, ale o problemie mówimy od dawna i też już powstało wiele działań na temat tego, jak przeciwdziałać przemocy, co robić z młodymi ludźmi, natomiast jak widzimy, no zjawisko niestety ma się dobrze, no i pora działać.
1: Nie będę pytać o to, skąd się biorą ci oprawcy, no bo skoro 80% dzieci doświadcza przemocy, to znaczy, że te 20%, no to chyba są te osoby, które tę przemoc stosują, chociaż pewnie wśród tych 80% też znajdzie się część, która sama doświadcza przemocy i przekazuje ją dalej, ale my nie o tym. Ja chcę zapytać o to, jak my rodzice mamy uczyć nasze dzieci, że prośba dorosłego o pomoc niekoniecznie jest skarżeniem, bo dzieci, mam wrażenie, mają największy problem z odróżnieniem prośby o pomoc właśnie od, no po prostu, przepraszam za kolokwializm, kablowania.
2: Zdecydowanie to jest problem i myślę sobie, że to jest taka rzecz, myślę, o której powinniśmy zacząć, dlatego że my jak pracujemy z dziećmi, które doświadczają przemocy, to taką pierwszą rzeczą, która się pojawia w tych wszystkich sytuacjach, to jest to, że dziecko myśli, że musi sobie z tym poradzić samo. I to jest największy tak naprawdę błąd, dlatego że właśnie przemoc to jest sytuacja, w której bardzo trudno jest sobie poradzić samemu. I to jest właśnie sytuacja, w której bardzo jest ważne, żeby być z innymi osobami. No i kiedy nikomu o tym te dzieci nie są w stanie powiedzieć, no to zostają z tym same, są bardzo obciążone i potem ich sytuacja się bardzo często pogarsza. Także myślę, że to proszenie o pomoc i to takie hasło nie pozostawaj samemu jest jednym z najważniejszych haseł, które mogą pomóc dzieciom, które doświadczają tej przemocy. A jeszcze nawiązując do tego, co pani powiedziała, no właśnie to jest bardzo ciekawe, bo w tych 80% myślę, że są oczywiście te osoby, które stosują przemoc, ale bardzo często osoby, które stosują przemoc, są też osobami, które jej doświadczyły i że to się bardzo przenika. To jest bardzo ważne, żeby właśnie nie pozostawać z tym samemu, dlatego że wtedy mamy szansę otrzymać pomoc i sobie z tym problemem poradzić. Jeśli sobie ktoś z tym problemem nie poradził, jest duże prawdopodobieństwo, że może potem stać się sprawcą, bo będzie miał bardzo dużo emocji w sobie, które będą powodowały później różne takie zachowania. Także bardzo jest to ważne, żeby w ogóle przemoc nazwać przemocą, bo to jest też taki teraz duży problem z rozpoznaniem tego zjawiska, no i przede wszystkim z pamiętaniem o tym, że ono jest bardzo przykre i trudne dla tej osoby, która go doświadcza i że warto nie pozostawać wtedy samemu.
1: To może w takim razie powiedzmy, co jest przemocą. Czy strzelanie ze staników, co się pojawia w 5 klasie na przykład, kiedy dziewczynki zaczynają wkraczać w okres dojrzewania, czy popychanie na korytarzach, czy uszczypliwości prawione sobie nawzajem. Czy to jest przemoc, czy to nie jest przemoc? Bo to jest wszystko takie bardzo subtelne i nie każdy z nas dorosłych jest w stanie wychwycić, że no coś już się dzieje, coś, co może potencjalnie albo przerodzić się w coś gorszego, albo po prostu no, wyrządzić naszym dzieciom krzywdę. No bo umówmy się, dzieci też są różne i mają różny poziom wrażliwości.
2: To, co pani przywołała, to są takie sytuacje, które moglibyśmy określić, że to są sytuacje agresji albo przekraczania granic. No, przemoc zwykli byliśmy definiować jako pewien proces, czyli że pewna osoba nie doświadcza ich zazwyczaj incydentalnie, tylko to są jakieś sytuacje, które się powtarzają i one się powtarzają w podobnej grupie, one mogą zmieniać formę, no i właśnie, i kiedy one mają różne formy, ale jednak są sytuacjami, gdzie inne osoby albo właśnie wyśmiewają tą osobę, albo robią to w ramach notorycznych żartów, albo przekraczają granice fizyczne, czy też plotki są przemocą, tak? To na pewno warto na to zwrócić uwagę i na pewno na co warto zwrócić uwagę, żeby tych zachowań nie normalizować, że to jest okej, że tak można, że to był tylko żart. No w większości przypadków, również kiedy nie byli badani sprawcy, to większość sprawców jednak mówiła, że oni nie chcieli zrobić tej osobie krzywdy, oni po prostu chcieli zrobić żart. No ale widać, że konsekwencje tego żartu są bardzo trudne dla tej osoby i ona została skrzywdzona, więc jednak nie jest najważniejsza ta intencja, jednak ważne są te zachowania i to, co uderza później w tę osobę, która po prostu się może z tym bardzo źle poczuć.
1: Chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo często zastanawiam się, czy przemoc faktycznie dzieje się w aż takiej izolacji, że jest tylko sprawca i tylko ofiara tej przemocy. Czy może sprawca potrzebuje no, jakiejś publiczności do tego, żeby, no, żeby ta jego przemoc była, nie wiem jak to nazwać, nazwijmy ją bardziej widowiskową.
2: Zdecydowanie zazwyczaj tak jest i jest w tej sytuacji też grupa, która obserwuje, widzi, zauważa i nazywamy tę grupę świadkami przemocy. No i to jest tak naprawdę bardzo ważna grupa, ale też taka grupa, na którą zazwyczaj nie zwracano uwagi, bo wszyscy myśleli, że uczestniczy w tej sytuacji tylko sprawca i tylko ofiara i zresztą nawet już teraz tak nie nazywamy tych osób do końca. Staramy się unikać nazw tego typu. Natomiast osoby, które są obok, to kiedy nie reagują i widzą to, co się dzieje, bardzo często ponoszą koszty emocjonalne tej sytuacji, również źle się czują. I kiedy one nie reagują, z drugiej strony, to bardzo często jest tak, że sprawca czuje, że może po prostu tak robić dalej i że no jest jednak to audytorium, które to obserwuje, no i warto po prostu iść za tym procesem i nie przestaje. Dlatego my w naszych działaniach profilaktycznych bardzo dużą rolę, bardzo dużą wagę przykładamy do właśnie tych osób, które są świadkami, ponieważ okazuje się, że te osoby, kiedy są wyposażone w odpowiednią wiedzę i w odpowiednie umiejętności, mogą bardzo skutecznie tę przemoc zahamować. To znaczy na przykład nie lajkować, czy nie śmiać się z tego, co robi sprawca. Mogą też po prostu zaprotestować i są takimi osobami, które no, w swojej pozycji bardzo często no, są w miarę bezpieczne, tak, w porównaniu z tą osobą, która doświadcza przemocy. Więc mają ogromną moc, tak można powiedzieć, i mogą ją wykorzystać. I myślę sobie, że właśnie tutaj jest duże pole i duża rola dla tych osób w całym procesie przemocy, tak? Bo myślę sobie, że jakby jedną ścieżką to jest to, że reagują jakoś dorośli i ważne, żeby reagowali, oczywiście bardzo ważne, ale że też może reagować otoczenie i mało tego, myślę, że to uwrażliwianie na reagowanie jest tak w ogóle bardzo ważną umiejętnością, no bo mówimy o tym, że stykamy się na co dzień z jakąś znieczulicą, ze zobojętnieniem społeczeństwa. No właśnie, no i to jest ten wiek, to są właśnie te dzieci, których powinniśmy uczyć tego, że warto reagować, że warto mówić nie na pewne zachowania, bo z czasem no, będą rosły kolejne pokolenia, które mogą być jakby objęte tym procesem znieczulenia, a mogą być uwrażliwione i może wyposażone w takie umiejętności, które pozwolą im po prostu reagować i zatrzymywać różne zjawiska.
1: No i mam nadzieję, że to będzie lekcja, którą dziś wyniesiemy z dzisiejszego odcinka Komitetu Rodzicielskiego, żeby po prostu uczyć nasze dzieci tego, żeby nie było obojętne. To trochę tak w myśl tego, co powiedział Marian Turski. 11. przykazanie, nie bądź obojętny. Stosujmy to wobec siebie, a dzieci pójdą naszym śladem. Marta Wojtas z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która napisała tekst Do małych charakterów, była gościnią Komitetu Rodzicielskiego. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję.
3: Hey, this is Yanis Filipakis from Foles and Yanis in the Yore, and you're listening to Radio Nowy Świat.

Yannis and the Yo, czyli Yannis Filipakis. No i Tony Allen, także nieodżałowany artysta, perkusista, proszę Państwa, Clementine. Ten utwór już za nami także Komitet Rodzicielski wraca w przyszłym tygodniu, co potwierdza teraz skinieniem i kciukiem podniesionym, skinieniem kciuka, można powiedzieć, Agnieszka Lipka-Barnett. Proszę Państwa, plany na ten tydzień. No właśnie, bo tak zacząłem mówić o tym, że Paweł Maślona, że Basz będzie, będzie też Karol Radziszewski, zbliża się wielka tego artysty wystawa w Galerii Studio przy Teatrze, albo przy Teatrze Galerii Studio w Warszawie, więc jutro z Karolem Radziszewskim się połączymy i na wystawę Państwa zaprosi, na wystawę i na szaloną imprezę również, która jest częścią obchodów, czy też częścią celebracji związanych z tą wystawą, ale będzie też w ten piątek już Misia Furtak. Z tej okazji teraz utwór Pamięć, to jest Misia i Oxford Drama.

pamięć. Misia Furtak i jej utwór, ale troszkę inaczej stworzony na nowo, można tak powiedzieć, przez duet Oxford Drama. Teraz będzie Matt Berninger, proszę Państwa, a po Macie Berningerze będzie profesor Michał Rusinek. No i dziś w roli głównej słowo zaćmienie.

0: Pypcie na języku. Redaktor Danuta Cholecka, prowadząca program informacyjny w TV Republika, następującymi słowami skomentowała częściowe zaćmienie słońca 12 sierpnia 2026 roku. Proszę bardzo, jak przesunęła się już ta ciemna plama, czyli Ziemia, która będzie zasłaniała słońce bardzo. W całkowitym zaćmieniu to będzie absolutnie przykryty obraz słońca. W tym zaćmieniu częściowym jakiś kawałek słońca będzie widoczny. Zobaczymy jaki, bo to apogeum na przykład we Fromborku i w Warszawie ma być o 20:03, więc będziemy zaglądać i oglądać to przepiękne zjawisko atmosferyczne. Zacznijmy od końca. Zjawisko rzeczywiście było bardzo ładne, ale nie tyle atmosferyczne, ile astronomiczne. Przymiotnik atmosferyczny odnosi się do zjawisk związanych z powłoką gazową Ziemi, czyli takich, do których dochodzi maksymalnie 1000 km od jej powierzchni. W dniu zaćmienia Słońca Księżyc znajdował się 373 668 km od powierzchni Ziemi, Słońce zaś 151,3 miliona km. Założenie, że aż tak daleko sięga ziemska powłoka gazowa, jest rewolucją w astronomii na miarę kopernikańskiej. Chociaż raczej antykopernikańskiej, gdyż świadczy o szczególnie rozumianym geocentryzmie. Nie tylko Polska, jak to zwykle w TV Republika, ale w ogóle Ziemia jest najważniejsza. Jeśli w faraonie Prusa Herhor wmawiał ludowi, że to zagniewani bogowie zasłonili słońce, to Cholecka wmawiała widzom TV Republika, że to Ziemia zasłoniła słońce. Dlaczego? Być może heliocentryczne nowinki nie dotarły jeszcze do redakcji naszej rodzimej prawicowej stacji telewizyjnej, co wydaje się dziwne, skoro w tej wypowiedzi chyba nieprzypadkowo pojawił się Fromborg, w którym, jak pamiętamy ze szkoły, Mikołaj Kopernik napisał De revolutionibus orbium celestium. Nie można więc wykluczyć, że redaktor Cholecka nie jest wprawdzie wyznawczynią alternatywnych teorii astronomicznych, ale po prostu jest przekonana, że TV Republika nadaje z Księżyca. To by zresztą tłumaczyło generalne odklejenie tej stacji od rzeczywistości.
1: Tak jest, proszę Państwa. Pozdrawiamy zatem profesora Michała Rusinka. No i pozdrawiamy X. Słyszymy się po godzinie 13, a po godzinie 13 cisza tutaj zapanuje w studiu, ale tę ciszę wypełni muzyka. Muzyka z Krakowa.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu odniósł się do śledztwa Financial Times, z którego wynika, że Polska straciła nawet 230 milionów dolarów, próbując kupić wenezuelską ropę. Transakcje ludzie Orlenu próbowali opłacić w kryptowalutach, do których dostęp miał być przekazywany na pendrive'ach dostarczanych niepewnym pośrednikom w Wenezueli.
2: Publikacja na cały świat o największym skandalu, jakim jest afera Orlenu za czasów Obajtka. Straty tylko w tej jednej sprawie, a śledztw toczy się kilka. 1 600 000 000 zł. Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami dzisiejszej opozycji. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty. Okazało się, że to właśnie kryptowaluty pomogły w realizacji tego brudnego interesu. Dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa.
1: Prokurator generalny, jak zapowiedział premier, przedstawi informacje o aktualnym stanie śledztw. Tymczasem TVN24 i WP ustaliły, kim jest pan X z fragmentu protokołu przesłuchania odczytanego 4 września w Sejmie przez premiera. To współwłaściciel i prezes TV Republika Tomasz Sakiewicz. W zamian za wsparcie finansowe miał obiecywać szefowi giełdy Przemysławowi Krelowi pomoc i kontakty z prezydentem Karolem Nawrockim. Sakiewicz twierdzi, że doniesienia to prywatna zemsta, nie przedstawił jednak dowodów na nieprawdziwość ustaleń. Musimy robić więcej. Ukraina jest w bardzo trudnym momencie i potrzebuje naszej pomocy. Tak mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu ze swoim włoskim odpowiednikiem. Potwierdził, że to włoskie myśliwce działające w ramach misji Air Policing i operujące nad terytorium Litwy zestrzeliły rosyjskiego drona. Tymczasem służby badają bezzałogowiec, który wojsko podjęło wczoraj z Morza Bałtyckiego w województwie zachodniopomorskim. Najpewniej był to dron wojskowy Rosji.
3: Najprawdopodobniej jest to nowy typ dronu Gerbera. Dotyczy to badania nowych zdolności pewnie przez Federację Rosyjską. Wszystkie inne elementy są teraz wnikliwie badane, też trajektoria lotu, przejęcie całego systemu. Co tam się mogło zapisać, no to zajmie jeszcze kilka dni przed nami, więc to już należy sprawa do służb, żeby wyjaśnić wszystkie te kwestie.
1: Przekazał minister Kosiniak-Kamysz. Tymczasem Mateusz Morawiecki domaga się zwołania niejawnego posiedzenia Sejmu w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski. Poseł Rozwoju Plus powołuje się na słowa premiera, który miał otrzymać informacje dotyczące realnych zagrożeń.
4: Premier kilka dni temu powiedział, że otrzymał precyzyjne informacje od szefa CIA dotyczące bardzo realnych zagrożeń. Bezpieczeństwa Polski nie buduje się poprzez komunikaty prasowe. Bezpieczeństwo Polski buduje się silną armią, szczelnym budżetem, a nie dziurawym budżetem, silnymi sojuszami i przygotowaniem państwa. Wzywam do podjęcia realnych działań wobec poważnego zagrożenia, które może nam grozić w najbliższym czasie.
1: Były premier w rządzie PiS chce, by na niejawnym posiedzeniu Sejmu przedstawiono informacje o skali zagrożenia. Po raz kolejny Parlament Europejski zdecydował w głosowaniu w Strasburgu o uchyleniu immunitetu europosła Grzegorza Brauna. To reakcja na słowa tego skrajnie prawicowego polityka negujące Holokaust i komory gazowe w niemieckim obozie zagłady w Oświęcimiu. Braun stracił immunitet po raz 6. To rekord, jeśli chodzi o europarlamentarzystę. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. Dziś w zachodniej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. We wschodniej z kolei umiarkowane i duże. Temperatury maksymalne od 19 stopni na wschodzie i północy, przez około 22 w centrum do 25 na zachodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym zachodzie i zachodzie wzrastające do dużego. Nad ranem na zachodzie województwa zachodniopomorskiego można spodziewać się opadów deszczu, więc dziś precyzyjni bardzo terytorialnie jesteśmy. Miejscami na wschodzie Polski z kolei mogą utworzyć się, ale cały czas przypomnę, że mówimy o nocy, mgły, więc może być też ograniczona widzialność tamże. Temperatury minimalne w nocy na wschodzie Polski od 7 do 10 stopni, cieplej na północnym zachodzie oraz krańcach zachodnich od 13 do 16 stopni. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany.

0: The Next Day i David Bowie oczywiście 8,5 minuty po 13.
1: W środku dnia.
0: A teraz można ten utwór zapowiedzieć, robiąc może drobny błąd w wymowie, w taki dość groźny sposób w kontekście polskiej sceny muzycznej. Jesse, where is Sana? Sana, Sana.

Ale jeszcze oczywiście zależy od jakiej sauny, bo też tam i temperatura, i różne inne parametry mogą się różnić, więc czy na przykład finish, czy tam jakaś inna sauna, to jest wszystko ważne, to są wszystko ważne informacje. 12

0: minut po godzinie 13. Proszę Państwa, za chwilę cisza zapanuje. Cisza, jak to w Krakowie bywa czasami. Ale właśnie co oznacza cisza w krakowskim kontekście, no to się za chwilę okaże. Otóż Who's That? So The War on Drugs i jeden z trzech singli tygodnia otworzyłeś.
1: Hey, this is Adam from The War on Drugs. You're listening to...

0: Któż to nowe War on Drugs, The War on Drugs i Who's Dead? No więc któż to albo Who's Dead? Po prostu 17,5 minuty po godzinie 13, a po drugiej stronie, zaraz ustalimy, gdzie ta druga strona się znajduje, Mateusz Zubik. Dzień dobry, witamy cię ponownie zresztą na antenie Radia Nowy Świat.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: I gdzie jest druga strona owa?
1: Druga strona jest w sali 111 Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.
0: No tak, pięknie w takim razie. Słuchaj, drogi nasz gościu, drogi Mateuszu, jesteśmy w połowie już festiwalu, więc trochę posypuję sobie niniejszym głowę popiołem, no bo dość późno się łączymy, ale z kolei w związku z tym, że jesteśmy już w połowie festiwalu, który trwa jeszcze do 4 października, ale już od 3 września, no to mogę cię zapytać, zanim właściwie powiemy o tym, co przed nami, to możesz spróbować no tę pierwszą część Silence Music Festivalu, a więc imprezy, w której może nie tyle cisza, co pewne skupienie, wyciszenie jest najważniejsze, możesz o tym opowiedzieć. Zatem co za nami już?
1: Za nami, szanowni państwo, już ponad 10 wydarzeń, ponieważ może literalnie to tak nie wygląda, ale mieliśmy też maraton koncertowy, czyli 7 koncertów podczas jednego wydarzenia, które nazwaliśmy 24 smutki, to nasza zwykła doba. I jeżeli w skrócie miałbym powiedzieć, co się wydarzyło do tej pory, to wydarzyło się tyle, że może nie i tyle wraca mi wiara w ludzi, ale jest pełniejsza i trwalsza, ponieważ każdy z naszych koncertów, jeszcze nie było koncertu do tej pory, który nie zakończyłby się owacjami na stojąco. I muszę powiedzieć, że widok publiczności, która 9 godzinę w przeciągu 2 dni słucha genialnych 24, czyli na przykład preludiów Jana Sebastiana Bacha, preludiów Debussy'ego, preludiów Chopina, kabrysów Paganiniego, preludiów Debussy'ego, nie wiem, czy to powiedziałem. 9 godzinę słucha i sala jest o 11 wieczorem pełna po wysłuchaniu klawesynu, skrzypiec i fortepianu solo. Myślę, że wszyscy tęsknimy do ciszy, wszyscy tęsknimy do warunków, w których jesteśmy w stanie muzykę odbierać tak, jak czytamy książkę i

0: i czego dowodem są wydarzenia, które już za nami, budujące wydarzenia.
1: No to jeszcze jakieś słowo o tych wydarzeniach, które za nami, bo teraz chcecie zapytać już o coś, co przed nami, konkretnie o Kamila Białaszka, ale czy przed Kamilem Białaszkiem jeszcze
0: Przed
1: jakieś
0: Kamilem
1: słowo?
0: Białaszkiem, przed Kamilem Białaszkiem, tu będzie odrobina prywaty. Jutro zagram na UW o 18 w Auditorium Maksimum. Jeżeli ktoś ma czas i ochotę, zapraszam do Auditorium Maksimum. Również wejście jest bezpłatne, wystarczy pobrać bezpłatne wejściówki. Ze strony Chopin był z UW. Natomiast jest to zupełnie osobny festiwal, jeśli chodzi o nasz festiwal. Ten w Krakowie i w Balicach jest, szanowni państwo, bardzo intensywnie. No i do tej pory wystąpili już tacy artyści jak Jehuda Prokopowicz, bardzo, bardzo znany pianista z szerszej publiczności z konkursu Chopinowskiego. Nawet zdarzyło mu się wystąpić w tym roku na Openerze. Wystąpił na klawesynie genialny Aleksander Mocek. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to zrobić, żeby ich wymienić w takiej formule wszystkich, bo było już ich kilkunastu. Artystów i artystek. Natomiast to co łączy wszystkie te wydarzenia, które za nami, to to, że formuła tych wydarzeń była również oddziaływała na środowisko pozamuzyczne, bo mieliśmy jedzenie francuskie, foie gras, zupę cebulową, ślimaki, mieliśmy wiszące kapelusze. Mieliśmy obcowanie ze sztuką studentów Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. No a przed nami coś, czego rezultatu chyba nie spodziewa się w zasadzie nikt, nawet z twórcami włącznie, ponieważ będziemy rapować Schuberta, będziemy grać też Schuberta w oryginale, będziemy za tym Schubertem chodzić po Parku Radziwiłłów i Pałacu Radziwiłłów w Balicach. Ja z tym pomysłem zwróciłem się do Kamila Białaszka. Chciałbym, słuchaj, Kamilu, mój drogi, zrobić z tobą Schuberta Winterreise. Kamil wszedł w to jak w masło, bo Kamil uwielbia reinterpretować klasyki. To chociażby dowodem tego jest jego Pan Tadeusz albo Hamlet w Teatrze Powszechnym. A teraz zabieramy się za absolutne arcydzieło literatury pieśniowej, a może nawet w przypadku Schuberta można powiedzieć piosenkarskiej. Wszechczasów, czyli podróż zimową, Winterreise.
1: Okej, no i to się bardzo, bardzo zapowiada ekscytująco. To jest, jak rozumiem, park i pałac Radziwiłłów w Balicach, czyli Bóg bezdomny,
0: Tak,
1: tak? To jest to
0: Bóg
1: wydarzenie.
0: bezdomny. Tak, Bóg bezdomny. Kamil Białaszek reżyseruje Schuberta. Proszę założyć, szanowni państwo, wygodne buty, dlatego że ani minuty państwo nie będą siedzieć. Chodzimy za tym Schubertem, wędrujemy razem z wędrowcem, którego odrzuca świat, który jest przez ten świat niezrozumiany, któremu świat cały czas dokucza i któremu dokucza paląca go od środka w zasadzie miłość do kogo? Do ukochanej. Nie jest jasne, czy ta ukochana istnieje naprawdę, czy to jest wymysł, czy to jest wytwór wyobraźni głównego bohatera, ale wędrujemy z nim i przechodzimy z nim kolejne, jak to mówi Kamil, stacje i cały czas słuchamy Schuberta i cały czas jesteśmy w tym uniwersum schubertowskim, ale to uniwersum poszerzamy o inne gatunki muzyczne, czyli też o rap, o rave, o ciężki punk. Zobaczymy.
1: Bóg bezdomny, proszę Państwa, zapowiada się bardzo ekscytująco, no ale to jest tylko albo aż jedna z odsłon festiwalu Silence Music, bo dalej mamy jeszcze na koniec czasu, no i jeszcze na koniec Gigasz, jeżeli dobrze czytam, ale proszę w
0: Tak,
1: takim razie
0: gigasz.
1: o, powiedz trochę o na koniec czasu, o tym spektaklu, o tym koncercie właściwie.
0: O tym koncercie. Można powiedzieć, że część performatywną też on będzie w sobie zawierał, ponieważ w tym koncercie będzie to koncert składający się z dwóch części, ponieważ w części pierwszej usłyszymy prawykonanie utworu Estery Wityńskiej, znakomitej młodej kompozytorki. Na uwaga, 13-letnią tancerkę akrobatyczną, wiek tu jest bardzo ważny, 13-letnią tancerkę akrobatyczną, którą będzie Alicja Południak i wiolonczele solo, a na wiolonczeli Basia Łepik-Sobaniec, która w ogóle zaczęła 12 lat temu grać koncerty w Balicach i stąd zrodził się festiwal. A ciekawostką tego utworu jest no nie tylko ten nietypowy skład, ale też to, że panie podpisały umowę ze mną i ze stowarzyszeniem, które organizuje nasz festiwal, na to, że będą ten utwór wykonywały przez następne 17 lat co roku na każdej edycji festiwalu, aż do ukończenia 30 roku życia tancerki. Będą się razem z tym utworem starzały.
1: Wspaniale.
0: A może dorastały, piękniały.
1: To jeszcze czekamy w takim razie na pomysł, żeby to jakoś filmowo spróbować zarejestrować i żeby powstała z tego jakaś, jeszcze film, na przykład film dokumentalny, to byłoby bardzo ciekawe.
0: Bardzo dobrze, że o tym wspominasz, Janku, bo właśnie zadzwonię zaraz do swojej produkcji.
1: Dobrze.
0: Natomiast oprócz tego, na koniec czasu, dlaczego nazywa się tak ten koncert? Ponieważ zagramy absolutne arcydzieło XX wieku, czyli kwartet na koniec czasu Oliviera Messiena, który powstał w dramatycznych okolicznościach, ponieważ w czasie uwięzienia samego kompozytora w obozie jenieckim Görlitz podczas II wojny światowej. No jest to dzieło niezwykłe, metafizyczne i żadne słowa, które bym teraz wypowiedział, nie oddadzą tego, czym jest ten utwór. W związku z czym zapraszam Państwa do wysłuchania go na żywo w parku, w pałacu, przepraszam, park był tydzień wcześniej, w pałacu Radziwiłłów w Balicach 27 września o godzinie 18. Wstęp na wydarzenie jest wolny, tak jak na wszystkie nasze wydarzenia, nawet bez wejściówki jakoś znajdziemy Państwu miejsce, a festiwal zakończymy w Krakowie. Zakończymy w Krakowie recitalem no absolutnie wyjątkowego artysty, który nie dość, że jest wybitnym pianistą, to w dodatku w wieku 13 lat, znowu ta trzynastka, w wieku 13 lat wygrał gruzińskie The Voice Kids, więc jeszcze fantastycznie śpiewa. Jest człowiekiem absolutnie wszechstronnym, o porywającej osobowości, o absolutnie znakomitej pianistyce i zagra też w niezwykłym miejscu, niezwykłym dla Krakowa, ale też wydaje mi się niezwykłym na mapie Polski, ponieważ zagra w Hewre, starym domu modlitewnym, który teraz jest restauracją, a my tę restaurację zamieniamy znów w salę
1: koncertową. Czyli Kazimierz, tak? Na Kazimierzu.
0: Czyli Kazimierz.
1: No i to będzie dzień, czwarty dzień października, czyli sam koniec festiwalu. No zatem jeszcze bardzo, bardzo dużo atrakcji przed nami, a wszystko pod szyldem Silence Music Festival. Zaczęło się w Balicach. W Balicach dużo się dzieje, ale dzieje się też w Krakowie kontynentalnym, jeżeli mogę tak powiedzieć, taki żarcik. Dobra.
0: Tak jest.
1: Mateusz Zubik, bardzo dziękujemy ci za rozmowę. No i pięknie, bo...
0: I zapraszam.
1: Tak, zapraszasz. Wszystkich. My polecamy oczywiście...
0: Pana redaktora również zapraszam, Państwa zapraszam. Zapraszam też do wspierania nas, bo festiwal budowany jest w zasadzie co roku od zera. Nie jesteśmy instytucją kultury, nie mamy stałego finansowania i co roku budujemy budżet tak, żeby Państwu móc dać najlepsze muzyczne i teatralne doznania, więc można wesprzeć nas na zrzutce podczas festiwalu, a samo wejście na nasze wydarzenia jest bezpłatne. Można pobrać bezpłatne wejściówki, których już nie ma, więc no, w zasadzie nie można ich pobrać, natomiast można zawsze przyjść i naprawdę staram się każdemu znaleźć miejsce podczas każdego koncertu. Jeżeli ludzie mówią, że nie ma nic za darmo, no to no jest. Silence Music Festival. Zapraszam.
1: Dobrze. Mateusz Zubik, dyrektor artystyczny Silence Music Festivalu, zaprasza do Krakowa. My się przyłączamy do tego zaproszenia. No i koza wywołany, chociaż nie z tej ksywki chyba akurat, ale po prostu jako Kamil Białaszek, no to u nas teraz wystąpi jako koza z Kubą Więckiem utwór Opar, a my Mateuszowi, czyli tobie Mateuszu, bardzo dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu, dobrego dnia.

0: życie, jakbym się zadławił kaszą. I nieważne ile o mnie powiedzą, to mnie nie spaczą. Za dużo mam uczuć, żeby być macho. Za mało by uniósł mnie byle patos. Zrobiłem etat sobie z metafor i mam prawo nazywać to słabą pracą. I się nie dziwię, bo dalej chłopaki szpącą. Za moich czasów to było mnie copycatów. Za moich czasów nie warto było udawać. Ale się cieszę, że dzieciom się może udać. Jesteśmy projekcją tego, co chce kultura. Czasem się czuję jak w bajce o kocie w butach. Czasem się czuję jak w bajce o kocie w getcie. I weź nie próbuj mi wmówić, że znasz jej koniec. I choć są wokół wrogowie, to nie ucieknę. Dopóki niebo nie spadnie, to się nie boję.
1: Koza i Kuba Więcek, proszę państwa, Opar, no i 28 minut jeszcze do zakończenia naszej audycji, no to znaczy, że jeszcze mamy trochę czasu na różne takie antenowe, prawda, na przykład Little Monster, Royal Blood, to już teraz, proszę bardzo.

Tak jest. To był jeden z naszych takich Royal Blood i Little Monster. Potwór mały, niewielkich rozmiarów albo potworek po prostu. No właśnie, proszę państwa, czasami tak jest, że z różnych wysiłków artystycznych coś takiego właśnie wychodzi, czyli potworek. Nie jest tak w przypadku Lalki, serialu w reżyserii Pawła Maślony, ale też ze scenariuszem między innymi Pawła Demirskiego. Ja jestem, już to mówiłem, przemycałem gdzieś to na antenę, bo jeszcze wtedy tak zwane embargo obowiązywało, czyli nie wolno było mówić, że to o tej produkcji, że to tą produkcją tak jestem zachwycony wieloma jej aspektami. No ale teraz już wolno, więc jestem wieloma aspektami Lalki w reżyserii Pawła Maślony zachwycony. Paweł Maślona jutro będzie u nas, zresztą mamy informację, że nie sam przyjdzie, ale kto jeszcze z nim się pojawi, to zobaczymy. Natomiast ponieważ nie zamierzam, chociaż nie no, może i trochę zacznę od takiego słodzenia jednak bardzo uzasadnionego tę rozmowę, no to może teraz powiem, czym jestem zachwycony najbardziej, tym jak to jest odważne. Przeczytanie, jak to jest na wskroś nowoczesne, ale też bardzo w duchu Prusa, jak te postaci dostały tutaj przestrzeń. I nie mówię tylko o Łęckiej i Wokulskim, ale o wielu innych postaciach też, jak dostały tu przestrzeń, żeby wybrzmieć, żebyśmy mogli lepiej je zrozumieć, żebyśmy nie musieli ich w taki prosty, szablonowy sposób oceniać, tylko żeby poprzez nie właśnie jakoś poczuć nie tylko tamte czasy, ale być może i nasze. A tutaj wracam trochę do tego, że jest bardzo nowocześnie w tym serialu. Nowocześnie jest też aktorsko bardzo dobrze. To jak grają tutaj poszczególni aktorzy, jutro na pewno ich wszystkich wymienimy, to jest myślę, że niezwykle ważny aspekt tej produkcji. Ważnym aspektem jest też muzyka, a za to odpowiada Bartek Schmidt, czyli Basz. Basz będzie z nami, akurat tak się złożyło, to jest zupełny przypadek, ale będzie z nami w czwartek w audycji w środku dnia. Basz i Words Like Bombs teraz.

0: touch. Words like bones.
1: A więc czekamy, proszę Państwa, czekamy na wysyp lalek, aczkolwiek to już trochę trwa. No możemy go obserwować i jeśli ktoś jeszcze chodzi oczywiście do księgarni, to w księgarniach możemy na scenach teatralnych. Wspominaliśmy w zeszłym tygodniu o lalce w Teatrze Dramatycznym. To spektakl w reżyserii Mikity Iłyńczyka, bardziej kładący nacisk na takie tło polityczne. Może nawet niekoniecznie ono jest bardzo obecne u samego Prusa. Na ten temat także ciekawy tekst w ostatnim wydaniu tygodnika Polityka. No ale nade wszystko serial Pawła Maślony, odważnie, współcześnie, nowocześnie przeczytane, ale pozostające jak najbardziej w duchu epoki lalka, a później ta lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego, lalka kinowa w znakomitej obsadzie również. No i ci, którzy widzieli, mówią, że przeczytana nieco bardziej, a może bardzo, bardzo bardziej, znacząco bardziej klasycznie od tej lalki, której twórcą jest Paweł Maślona. Paweł Maślona jutro u nas i na razie o lalce dość. Teraz na scenę wkraczają Scissor Sisters.

No właśnie, I don't feel like dancing, łatwo powiedzieć, bo przecież nóżka sama podryguje właśnie, gdy się słucha takiego nagrania. Scissor Sisters już za nami, proszę Państwa. Także możemy się spodziewać zdobywców, i tu mówię o czwartku, zdobywców studenckiego Oscara. Leon Korzyński pojawi się w naszym studiu ze swym filmem. Teraz, może powtórzę ten tytuł, bo właśnie go miałem przed oczami, żeby już nie być taki. Proszę Państwa, Student Academy Awards, tak to się nazywa. No i za chwilę Państwu przytoczę, o czym to będzie mówił. Kamathipura Express. Tak, nie chciałem popełnić błędu, więc musiałem sprawdzić. Kamathipura Express, o tym filmie będziemy mówić również w czwartek, a twórcy nagrodę swoją odebrali na festiwalu w Toronto. I czy to przypadek, czy Leslie Feist, aby nie jest z Kanady? No właśnie jest,

How Come You Never Go There Feist, czyli Leslie Feist, artystka znana również z, poza działalnością solową, także z Broken Social Scene. No a my mamy jeszcze dwa utwory, Mark Ronson, producent, no i Ray, której przedstawiać nie trzeba.

Susan, Mark Ronson i Ray. Proszę Państwa, my już kończymy, bo czas nam się skurczył bardzo do rozmiarów Strawberry Kiwi, mniej więcej. The Olympians na koniec. Bardzo dziękujemy i słyszymy się jutro. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 14, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Wstyd na cały świat. Na początek reakcja premiera na ustalenia śledztwa Financial Times w sprawie Orlenu. Polska miała stracić nawet 230 milionów dolarów, próbując kupić wenezuelską ropę. Transakcje próbowano opłacić w kryptowalutach, do których dostęp miał być przekazywany na pendrive'ach dostarczanych niepewnym pośrednikom w Wenezueli.
2: Rozmawiałem dzisiaj z prokuratorem generalnym. On sprawuje osobisty nadzór nad śledztwami, które dotyczą Orlenu. Niektórzy dostali już zarzuty, niektórzy ukrywają się w Dubaju. Kryptowaluty, ciemne interesy, Dubaj, dziwni pośrednicy, PiS i weto prezydenta. Składa się coraz częściej w taką ponurą całość. Będę prosił prokuratora generalnego także o możliwie pilne przedstawienie pełnej informacji na tyle, na ile to jest możliwe na tym etapie różnych śledztw, tak żeby Polacy dowiadywali się o tym niekoniecznie z Financial Times i z prasy międzynarodowej.
1: A były prezes Orlenu, obecny europoseł PiSu Daniel Obajtek przekonuje, że zależy mu bezprawę wyjaśnić i pyta, po co nowy zarząd zerwał kontrakt oraz po co zwolniono wszystkich, którzy mieli wiedzę o tych transakcjach. Służby wyeliminowały jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne w związku z dronem leżącym na plaży w Rusinowie koło Jarosławca, przekazała dziś żandarmeria wojskowa. Operacja trwa.
3: Na pewno Rosja utraciła ważny element podnoszenia swoich zdolności do operowania statkami bezzałogowymi. Czyli nowy dron przejęty przez państwo natowskie i badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
1: Mówił dziś szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu ze swoim włoskim odpowiednikiem. Potwierdził, że to włoskie myśliwce NATO zestrzeliły drona, który nocą wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. A w przyszłym tygodniu, jak donosi Onet, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się w Waszyngtonie z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Tematem rozmowy wicepremiera z szefem Pentagonu ma być m.in. realizacja kontraktów zbrojeniowych, a także kwestia budowy stałej bazy Armii Amerykańskiej w Polsce. Andrzej Poczobut po tygodniu pobytu na Białorusi wrócił do Polski. Działacz przekroczył przejście graniczne w Kuźnicy na Podlasiu.
4: Miałem okazję spotkać się z ludźmi, większość z których znałem, ale też byli ludzie nowi, którzy dołączyli do organizacji w tych trudnych czasach. Bardzo cieszy mnie fakt, że jest prowadzone nauczanie języka polskiego. No niestety nie ma nauczania języka w systemie państwowym. Kiedy przekraczałem granicę, wzięto mnie na rozmowę i chciano dowiedzieć się, na ile ja przyjechałem, gdzie będę mieszkał. Też chciano sprawdzić mój telefon, ale telefon akurat miałem zablokowany. Nie zabrali mi u mnie telefonu.
1: Teraz Andrzej Poczobut wybiera się w podróż do USA i Kanady. Działacz spędził w białoruskich więzieniach i koloniach karnych ponad 5 lat, z czego 167 dni w karcerze. A to był serwis Radia Nowy Świat.

czyli materiał czarniejszy niż czerń, Vanta Black albo Super Czerń, którą z jakiegoś powodu wyjątkowo sobie upodobała Lala Hathaway, a tak bardzo sobie upodobała, że zatytułowała nawet tym słowem cały album. Jan Janczy, dzień dobry. Od razu pozwolę sobie uspokoić, że w aż tak czarnych barwach przyszłości nie będziemy dziś widzieli, przynajmniej tej muzycznej, choć muszę przyznać, że dziś rano chyba po raz pierwszy dopadło mnie takie wrażenie, uczucie, że to już taki prawdziwie jesienny poranek, a może raczej będący zapowiedzią na jesieni. Czy to się jakoś przełoży na to, co będziemy tutaj w programie dziś słyszeć? Może tak, może nie, nie potwierdzam, nie zaprzeczam, choć na razie jednak może zaprzeczę, bo to paręnaście minut najbliższych będzie raczej słoneczne. I tak chyba optymistycznie będę Państwa zapraszał na nasz wspólny czas do godziny 16:00.

Tak, nawet sprawdzałem, dlaczego ja jeszcze tego nie znałem, nie słyszałem o tej płycie. Debiut, album debiutancki, ale to jeszcze nic, bo ukazał się jesienią minionego roku, a ja miałem takie wrażenie, jak się okazało szybko dość mylne, że tu chodzi o kogoś ze stażem już liczącym paręnaście lat, a to zaledwie lat parę. No i pierwsza płyta, Głos jak dzwon, i to być może to mnie właśnie zmyliło, a mowa o Amanzi, wokalistce z Brighton, ale z pochodzeniem południowoafrykańskim, i jak mówi ona sama i deklarowała właściwie przy okazji premiery tej płyty, pierwszej swojej w karierze, to też jest bardzo dla niej ważne. A poza tym, co jest ważne, pewnie słychać to lepiej na płycie, ale Nina Simone, między innymi muzyka soulowa, jazzowa, gospel, a nawet także miejscami blues. Będziemy sobie podróżować trochę po świecie, palcem po mapie, ale też i tej muzycznej. Z Brighton do Bristolu teraz się przeniesiemy. Ale podróż to nie będzie aż taka bardzo daleka, na pewno muzycznie niedaleka, i nawet chyba nie muszę tutaj nic więcej tłumaczyć, bo wszystko usłyszą Państwo bardzo dobrze sami.

jak brzmi Brighton, jak brzmi Manchester, to dobrze wiemy, jak brzmi Bristol, a właśnie tak, Slowy. Jeśli mają Państwo jakieś skojarzenia z, no ja nie wiem, Joy Crooks, Salt, to są one chyba jak najbardziej uzasadnione, a znów, jeśli byśmy sięgnęli dalej po ten album wokalistki, to pewnie jeszcze jakieś skojarzenia może z Billem Withersem, Ebo Taylorem, latami 70., muzyką soulową, też byłyby zupełnie na miejscu. To jest płyta z wiosny tego roku. Nie będę ukrywał, że tęsknię za nią bardzo, a ten album, który w tym momencie odkurzamy, a właściwie nawet nie ma potrzeby odkurzania, bo to nowość. Sprawa bardzo świeża. Ezra Collective, długo przeze mnie wyczekiwana płyta i przez Państwa, mam nadzieję, też.

najbardziej żywy i najbardziej żwawy też zespół z Wysp Brytyjskich, czyli Ezra Collective. Bardzo czekałem i bardzo też zapowiadałem ten album tutaj, na płytę Here Because of Hope. Singlowo był zapowiadany, akurat wyjątkowo były to nagrania z występami gościnnymi, bo to nie jest wyłącznie płyta instrumentalna, co też warto dodać, choć być może przy takim pierwszym skojarzeniu z muzyką w ogóle zespołu Ezra Collective tak się może właśnie wydawać. Ale grono gości całkiem szerokie i ciekawe. A co jeszcze mam nowego i też mam nadzieję ciekawego? No takiego nowego może nie, bo to sierpień jeszcze, druga połowa, ale nieważne, bo to Benny Sings, a z nim jest zawsze wesoło.

No i jak wesoło i kolorowo, przynajmniej ja tak widzę jego muzykę i podobnie też mam z towarzystwem z Ezry. Ale żeby nie zrobiło nam się tak zbyt kolorowo jednak, to wyciągniemy teraz dwa albumy z katalogu Stones Throw, bo tak się jakoś złożyło, że dawno już tam nie zaglądałem i mam średnie pojęcie na temat tego, co się tam dzieje, a raczej miałem, bo już teraz wiem, że dzieje się ciekawie. Jeśli Benny Sings to jest muzyka, którą powiedzmy widzimy jako jakąś ciepłą, otulającą, miłą, to co przygotowała Sophie Royer na nowej płycie, to jest zdecydowanie uderzenie chłodu.

Wiedziałam, że to nazwisko mi coś mówi, ale nie wiedziałem co, dopóki nie zobaczyłem okładki jednej z jej wcześniejszych płyt. Sophie Royer. Czasami mówi się, że to jedna z takich ciekawszych osobowości świata muzyki popowej w Europie, a jednocześnie zawsze z boku i być może to dlatego, że jest tu, już cytując jej słowa, zbyt popowa na ten świat artystyczny, a jednocześnie zbyt alternatywna dla głównego nurtu. Dziś płyta Before After to jest album, który ukazał się na dniach. A nieco wcześniej miał premierę ten album, też bardzo ciekawy i taki jakby wyrwany sprzed lat. Mówię nieco wcześniej i muszę sprecyzować, że to nieco wcześniej wcale nie oznacza lat 80., a dlaczego mówię o tych latach 80., to za moment Państwo się przekonają. Shireen, a pan, miły gentleman, autor tego wydawnictwa, nazywa się Josh DaCosta.

Naprawdę nie zmyślam, to się w te wakacje ukazało, choć mogłoby też pewnie w wakacje roku 83. George Da Costa, New Wave Graveyard, to jest debiut. Debiutancka płyta tego muzyka, jak mówi, zbiór największych przebojów, ale z tej rzeczywistości alternatywnej. My pozostajemy jednak w tej rzeczywistości naszej, nie alternatywnej. Wspominałem, że ten album mógłby się ukazać równie dobrze, pewnie latem na roku 83. To ściągnijmy z półki teraz coś, co rzeczywiście ukazało się w tamtym roku jesienią i w dodatku wydaje mi się bardzo blisko jest właśnie Josha Da Costy.

Wybór nie był łatwy, jak można się spodziewać, bo to była płyta Rebel Yell, no ale padła akurat na to i oczywiście można sobie tutaj postawić pytanie, czy taka muzyka z tych okolic jeszcze się ukazuje gdziekolwiek i odpowiedzią na to pytanie jest to, co działo się przed momentem, czyli Josh DaCosta i jego debiut. Pytanie, co będzie po tym debiucie oczywiście, ale jest jeszcze jeden taki zespół Państwu może znany, a jeśli są Państwo stałymi słuchaczami tego programu, to myślę, że jak najbardziej. Jest to także zespół, który również i w tym roku wydał, no, coś powiedzmy z umiarkowanie podobnych okolic.

Pewnie nie do pomylenia z nikim innym. Bridget Calls Me Baby. Mam sporą słabość do tej ich tegorocznej płyty Irreversible. Słabość też mam do dwóch albumów, które, no, przyznaję, lekko tutaj zaniedbałem. Love Spells, ale nie ta nowa płyta też z tego roku, a poprzednia, bo jak przysłuchiwałem się tej nowej, to no, wpadłem w sidła tego muzyka i jej teraz posłuchamy, 18, ale tuż po niej też druga płyta, już nie odległa tak bardzo, czyli Willow, która w tym roku wydała aż dwa albumy. Ten pierwszy jak najbardziej chyba tutaj doceniony i zauważony, ale drugi, The Thread, też nie mniej ciekawy. I z tej płyty coś także dla Państwa na dziś wybrałem. To za moment.

I na jednej, i na drugiej też tegorocznej płycie Willow chwali się swoimi umiejętnościami gry na klawiszach i na gitarze i na perkusji. No i art pop, muzyka jazzowa, cała plejada wspaniałych gości. George Clinton, Kamasi Washington, Tony Yards, którzy notabene też kiedyś tutaj gościli. Bardzo Państwu polecam ten album. Będę miał, o czym nie mówiłem ani się nie chwaliłem, ale pewną nowość z dziś. Być może Państwo tego nie słyszeli, zapowiedź zarazem. Ale zanim ona, to musimy sobie jeszcze pewien taki rockowy fundament, powiedzmy, położyć, rockowy i gitarowy. Położyć, właściwie zrobi to, położy Wes Parker.

czy tak na nowej płycie będą hałasować też Editorsi. Zobaczymy, na pewno zobaczymy na koncercie w Polsce, w Warszawie, w Stodole 10 lutego przyszłego roku, ale zanim przekonamy się o tym z płyty, która ukaże się 30 października i będzie zatytułowana Surface Echo and Sound. Dlaczego mówię o Editorsach? A no bo dziś ukazała się trzecia już zapowiedź tego albumu.

Tom Smith, wokalista, lider grupy Editors, mówił i zapowiadał ten album nadchodzący jako płytę jaśniejszą, radośniejszą, bo tak się jakoś złożyło, że w ostatnich latach te ostatnie wydawnictwa Editorsów bywały określane jako mroczne, ciemne, nie napawające optymizmem, a to się właśnie z Surface Echo and Sound ma zmienić i zmieni się dokładnie pod koniec października, kiedy ta płyta się ukaże. Na koniec tej godziny Turnstile i, co może lekko zaskakujące, Elton John z gościnnym udziałem. Znają Państwo to nagranie, ale w tej wersji nie. No i jednocześnie proszę o nieopuszczanie wcześniej zajętych pozycji, bo jeszcze po godzinie 15 do Państwa powrócę.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Rada Ministrów przyjęła projekt zaostrzający przepisy na przejazdach kolejowych. Tak mówił po posiedzeniu rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Przepisy związane z takim nieodpowiedzialnym, niebezpiecznym zachowaniem, manewrowaniem przez kierowców na przejazdach kolejowych i każde takie nieodpowiedzialne zachowanie będzie skutkowało utratą prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Myślę, że to jest takie rozwiązanie, które ograniczą ryzykowne zachowania niektórych kierowców, bo to oczywiście nie jest skierowane do wszystkich kierowców, tylko do tych, którzy się zachowują nieodpowiedzialnie.
1: O zaostrzenie przepisów zabiegali szczególnie maszyniści. Po ostatnim wypadku w Sokolnikach Suchych zorganizowali ogólnopolską akcję, która miała zwrócić uwagę na problem bezpieczeństwa na kolei. Na przejazdach zwalniali pociągi do 20 km na godzinę. Tymczasem do Sejmu wraca ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rada Ministrów przyjęła projekt. Uzyskane środki, około 4 miliardy złotych, miałyby zostać przeznaczone na obniżenie cen paliw w detalu, wskazywał dziś premier Donald Tusk.
3: I mój gorący apel, panie prezydencie, tak, za chwilę z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, wojny wytoczonej przez Rosję i niezrozumiałej blokady pana prezydenta, my za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny. Takie, o jakich nikt nie śnił w najgorszych snach. Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
1: Poprzednie wersje CPN obejmowały obniżenie stawki VAT oraz akcyzy na paliwa i ustanawianie maksymalnych cen paliw na każdy dzień trwania programu. W serwisie teraz przenosimy się na Sycylię. Przedłuża się zamknięcie lotniska w Katanii. Powodem jest wzmożona aktywność Etny. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed utrudnieniami na portach lotniczych. Wulkan ponownie dał o sobie znać wczoraj. Lotnisko w Katanii według najnowszych komunikatów pozostanie zamknięte co najmniej do godziny 22. Jeden na czterech ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego. Tak wynika z badania Fundacji Rodzic w Mieście. Mężczyzn powstrzymują finanse, obawy o karierę albo przekonania.
4: Mężczyźni też nie znają swoich praw. Po prostu nie wiedzą, jakie prawa im przysługują. Mylą urlop ojcowski z rodzicielskim. Myślą, że muszą się decydować tylko na jeden, że muszą wybrać i tak dalej. A czasami po prostu nie wiedzą i często myślą, że muszą zabierać coś matce. To jest bardzo częsty cytat z naszych badanych ojców, że nie chciałem zabierać urlopu mamie. A to nie jest prawda, bo on inaczej po prostu przepada. Te 9 tygodni przepada, jeżeli mężczyzna go nie weźmie.
1: Mówiła na naszej antenie Karolina Bury z Fundacji Rodzic w Mieście. Zdaniem ekspertki potrzebne są dalsze zmiany systemowe, m.in. wyższe wynagrodzenie na czas urlopu i większe wsparcie ze strony pracodawców. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Tu nawet chyba nie potrzeba żadnej zapowiedzi ani wprowadzenia, bo to od razu i z daleka słychać, że The Verve rozpoczynają drugą godzinę naszego spotkania. Znani i lubiani, mam nadzieję. No i tu zarazem też rozwiązuje się tajemnica, bo całe lata

No właśnie, mam wytłumaczenie. Może na Wyspach Brytyjskich to wcześniej się trochę szykujemy do zmiany pór roku. Swim Deep. W każdym razie tak nazywa się ten zespół Ham. Ich płyta z lata. Płyta bardzo mocno inspirowana latami 80., muzyką dreampopową, latami 90., shoegazem, muzyką gitarową także, co chyba tutaj słychać jest to dosyć oczywiste, czyli słowem Britannicana, jak to w zeszłym tygodniu sobie powiedzieliśmy, mówiłem o tym. Może Państwo pamiętają i w tę stronę wtedy poszliśmy, ale była też druga możliwość, bardziej oczywista, czyli Americana. I coś

takiego przygotowałem nam na dziś, z kolei Courtney Mary Andrews. No ale szczerze mówiąc, różnica między tymi dwoma pojęciami chyba aż tak duża nie będzie.

Niektórzy recenzenci tej płyty, recenzentki dopatrywali się w niej brzmienia Fleetwood Mac. Ja nie wiem, może niekoniecznie to widzę, ale widzę w zestawie na dziś inne rzeczy. Być może Fleetwood Mac wrócą jako zespół, a może solowo, zobaczymy. Co do czego mam na pewno przekonanie i pewność, to to, że była to Courtney Mary Andrews. Ja jeszcze może echa Kate Bush tutaj słyszę. Bardzo ładna, artystyczna, może nawet art, powiedzieć tak, płyta, i dla niej muzyka to jest na pewno dużo więcej niż same dźwięki. Brzmienie to jest, to są właściwie przede wszystkim emocje. Będę miał tego więcej, drodzy Państwo. Jeśli nie zapomnę, to zaznaczę to w odpowiednim momencie. A teraz ktoś, kogo chyba można określić mianem mistrza gitary, czyli Kurt Vile. Znaliśmy go jako gitarzystę The War on Drugs. Tak na marginesie, też wydali niedawno ładny singiel w ostatnim czasie, ale dziś coś wyjątkowo z jego repertuaru solowego. Album, który ukazał się już dobrych parę lat temu, ale ja tak nie za bardzo mogę się od niego uwolnić, ale też szczerze mówiąc nie szczególnie z tym walczę.

Philadelphia has been good to me. To jest najnowszy album tego muzyka. Kurt Vile to był, przypomnę. Tylko jeśli komuś mało takiego gitarowego grania, to jak najbardziej ten album także polecam. Czy to muzyka końca lata? No nie wiem. Trochę nostalgiczna może jest. Zresztą chwila do końca tego lata została. No ale Kurt Vile może się do takich okoliczności przyrody nadaje, a na pewno nadaje się muzyka tego artysty, Will Dory, którego lepiej znamy jako Skinshape i w ostatnim czasie poczęstował nas takim podwójnym singlem.

Skinship, albo jak kto woli, Will Dory to jest mistrz takich lekkich krajobrazów i pocztówek dźwiękowych. No i też oczywiście bardzo eklektyczne inspiracje z całego świata muzyki, świata właściwie chyba trzeba by powiedzieć. To jest trochę tak jak ze wspomnieniem, którego nigdy nie mieliśmy, jakąś tęsknotą za czymś, co nigdy się nie wydarzyło. I dobra wiadomość, może dobra wiadomość jest taka, że będzie tego więcej, bo już niebawem ukaże się kolejny, 11, jeśli dobrze to wyliczyłem, album Muzyka, Chapman's Pool. 30 października dokładnie ma ten album się ukazać, czyli dokładnie w tym samym dniu, kiedy i nowi edytorsi. Cóż za zbieg okoliczności. Żebyśmy tak do reszty nie utknęli w tym jesiennym nastroju, będę też miał dla Państwa takie wspomnienie lata, ale to też będzie nieco zapowiedź tego, co będzie działo się jesienią.

Jak się wydaje album latem, to nie tylko można, ale nawet trzeba go nazwać Sunshine. I tak właśnie zatytułowana jest ta nowa płyta Jungle. Płyta, którą pewnie Państwo usłyszą w listopadzie, 10 listopada w Łodzi, w Atlas Arenie. Tam odbędzie się koncert zespołu, którego to koncertu jesteśmy dumnym patronem. Zespół Jungle powróci jeszcze w pewnym sensie w takim wydaniu odprysku właściwie za moment, bo to trio i ktoś z tego tria tutaj jeszcze się pojawi, ale zanim to inne trio, bo to jest tak, że płycie Sunshine bardzo dużo uwagi tego lata poświęciłem i mam wrażenie, że pewien inny album ucierpiał na tym. A chodzi o inne trio, Elder Island, którzy to też bardzo ciekawą wydaje mi się i w sumie w pewnych aspektach, wydaniach płytę wydali także tego roku. Hello Baby OK jest ona zatytułowana Pink Lemonade.

Tam może mniej trochę jest tego słońca, które jest w Jungle, no ale jeśli tytułuje się album Sunshine, to do czegoś to chyba zobowiązuje. Jungle zapowiadałem, że wrócą, no i wracają właśnie teraz, bo tak przy okazji niejako w ręce wpadł mi Jordan Rakai, no i jego niedawne produkcje, a tak się składa, że właśnie na jednej z nich pojawił się Tom McFarland, czyli 1/3 z grupy Jungle.

Jordan Rakai to nie jest muzyk, który kojarzy mi się jakoś z nadmiernie dynamicznymi kompozycjami, delikatnie mówiąc, co oczywiście nie skreśla jego postaci, ale wydaje mi się, że tutaj duże serce włożył Tom McFarland z Jungle, żeby to brzmiało tak, jak brzmi i trochę inaczej może niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w wypadku muzyka solo Jordana Rakai. Tu mam oczywiście na myśli. A jeśli przypada Państwu do gustu jego albo ich muzyka, to być może też przypadnie Państwu do gustu muzyka tego kompozytora, no kompozytora może dużo powiedziane, Mount Judy. No w każdym razie muzyk, producent z Londynu. Jak mówi sam o swojej muzyce, to jest takie zmajstrowane R&B i jazz, ale też elementy muzyki elektronicznej, hip-hopowej tam się także znajdują. I myślę, że całkiem blisko jest tych dwóch panów, którzy grali tu wcześniej. Hold up.

Jordan Rakai to jedno, tu mam 2D. A dlaczego wspominam tego muzyka, który tutaj gościł u nas wcześniej? Bo mam 2D między innymi grał z Tomem Miszem, a to też jest między innymi muzyk zbliżony, czy no powiedzmy ta sama bańka muzyczna, czyli mniej więcej muzyka R&B, jazz, elementy muzyki soulowej, hip-hopowej, także elektronicznej. I idąc dalej tym śladem, znów, jeśli ten muzyk, londyńczyk, Mam 2D, to jest coś, co państwu w duszy może gra, no to co państwo na to? Grupa Forager, to już nie Wielka Brytania, a Stany Zjednoczone, Brooklyn. Ktoś ładnie o nich kiedyś powiedział, że ta muzyka jest taka lekko maślana i chyba to jest dobre określenie. Nie wiem, czy tutaj w tych takich jazzowych elementach będzie ta maślaność słychać, no ale zobaczymy. Powiedzmy, każdy z nas sobie odpowie na to pytanie samodzielnie, a po nich wrócimy jeszcze do Europy, co może będzie zaskakujące, jak na to, co tutaj gramy, choć biorąc pod uwagę moją osobę nie, do Szwecji. Ale to za parę minut.

Może to trochę zaskoczenie, bo jeśli zespół nazywa się Amor y Vida, to raczej nie podejrzewamy, że powstał on w Europie Północnej, w Szwecji, a tak właśnie jest. Trio, które zna się od czasu już jakiegoś, występuje także od jakiegoś czasu razem w bardzo różnych środowiskach tego szwedzkiego świata muzycznego, ale dopiero teraz po paru latach wydaje pierwsze nagranie single Pockets. No i ja, człowiek o wyraźnej słabości do Amerykany, bardzo już wyczekuję kolejnego, a kto wie, może i nawet całej płyty. Bo nie da się ukryć, że chociaż to, no właśnie, Europa Północna, to jednak słychać bardzo mocno te Amerykany i, czy ja wiem, może zainteresowanie, nawet takie spoglądanie tęskne w stronę Ameryki. Pewnie nieco więcej także o tym nagraniu, o zespole dowiedzą się Państwo niebawem, jeśli dobrze wszystko pójdzie, to w sobotę w podcaście Klimaty Północy. A na razie, kończąc już powoli to nasze spotkanie, jeszcze jedna taka mała, a może nawet nie mała nowość, bo to cała płyta. This is Lorelei.

Nate Amos nową płytę wydał i to solowo, bo znamy go także jako muzyka występującego w Water From Your Eyes. No a tutaj album The Singer In My Band. No i nie dość, że musi sam grać, to jeszcze musi śpiewać sam także Nate Amos. W takich klimatach Amerykany kończymy to nasze spotkanie. Jakoś tak to się ułożyło, ale nie byłbym sobą, gdybym oczywiście do końca nie dotrzymał Państwa w lekkiej niepewności. Mówiłem, może wrócą, może nie wrócą, może solowo, a może inaczej. Stevie Nicks na koniec naszego spotkania. Bardzo Państwu dziękujemy. Grzegorz Muranowicz, Jan Janczy i życzymy dobrego popołudnia. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Do Sejmu wraca ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rada Ministrów przyjęła projekt.
2: To jest w zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta. Skutkiem tej blokady jest to, że te zyski po prostu nie wpłynęły do budżetu i nie mogły zostać przeznaczone na przedłużenie projektu CPN, ceny paliw niżej. Myślę, że argumenty teraz już docierają do pałacu i te ceny paliw bardzo wysokie i te też słuszne pretensje ze strony obywateli, że te ceny są bardzo wysokie. Zgodnie z zapowiedzią pana premiera, jeśli ta ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, rząd będzie miał szansę powrócić i powróci do projektu ceny paliw niżej.
1: Przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Rada Ministrów przyjęła też projekt zaostrzający przepisy na przejazdach kolejowych. Kierowcy, którzy ignorują sygnalizację i wjeżdżają na przejazdy kolejowe przy czerwonym świetle lub opuszczonych szlabanach, będą odpowiadać za przestępstwo. Premier Donald Tusk zaznaczał, że chodzi o bezpieczeństwo i zapobieganie tragicznym wypadkom.
3: Wrócimy do tego pomysłu, aby tym, którzy wjeżdżają w sposób taki nieodpowiedzialny na przejazd kolejowy i to może doprowadzić do katastrofy, będą karani nie tylko mandatami. Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. 3 miesiące utraty prawa jazdy w każdym takim przypadku, kiedy czerwone światło czy szlaban zostaną zlekceważone przez kierowców. Ja wiem, że to jest trudna decyzja. Zdaję sobie sprawę, że praca kierowców, szczególnie ciężarówek, jest bardzo wymagająca i trudna, ale nie możemy ryzykować ludzkich życiem.
1: O zaostrzenie przepisów zabiegali szczególnie maszyniści kolejowi. Dział do spraw wojskowych szczecińskiej prokuratury nadzoruje postępowanie w sprawie drona znalezionego na plaży w Rusinowie. Czynności trwają od wczoraj. Maszyna to najpewniej rosyjski dron Wabik dalekiego zasięgu typu Gerbera, wykorzystywany do rozpoznania i odwracania uwagi obrony przeciwlotniczej przed atakami wykonywanymi innymi dronami. Jak przekazała dziś żandarmeria wojskowa, służby wyeliminowały jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne drona.

0: Już w ten weekend pod Warszawą odbędzie się druga edycja wydarzenia Las Młochowski Biega. Patronem medialnym jest Radio Nowy Świat, a o tym, co czeka na uczestników, Olga Szygenda.
1: Las Młochowski pobiegnie w sobotę. Wśród zieleni i malowniczych tras w okolicach Otrębusów, Nadarzyna i Podkowy Leśnej. W programie są m.in. bieg na 5 i 10 km, Nordic Walking oraz bieg na orientację. Będą też zawody dla dzieci i atrakcje dla całych rodzin. Będziemy tam też my z naszym mikrofonem, podobnie jak rok temu. A o tym, jak wyglądała pierwsza edycja, mówi Bartłomiej Ostasz, komandor wydarzenia z ramienia oddziału stołecznego PTTK.
2: To był zamysł nasz od początku, żeby tutaj zrobić imprezę rodzinną, żeby zrobić z tego piknik, taki biegowo-nordikowy, żeby zaprosić rodziny, żeby tu przychodzili, żeby dzieciaki pierwsze swoje doświadczenia w zawodach mogły zrobić. Uczestnicy z uśmiechami widzę. Pytam tutaj niektórych tutaj pojedynczo, jak poszło, jak są zadowoleni i recenzje są naprawdę dobre, bardzo dobre.
1: W tym roku poza sportowymi zmaganiami na uczestników czeka też piknik i leśne miasteczko. I co istotne, wydarzenie ma też wymiar charytatywny, bo część dochodu z pakietów startowych trafi do Humanos Emergency Medical Team, organizacji, która ratuje ludzi w regionach dotkniętych katastrofami naturalnymi.
0: A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: A to jest dzień dobry, takie popołudniowe. Dzień dobry, bardzo dziękujemy za serwisy informacyjne. Zapraszamy na program, który do 19:00, mam nadzieję, skupi Państwa uwagę, przyciągnie przed radio odbiorniki, głośniki i nie pozwoli nigdzie pójść.
4: Nowy Świat po południu.
3: No oczywiście, jeśli znajdą Państwo jakieś ważne wydarzenie, które sprawi, że coś gdzieś Państwa odciągnie na chwilę, skupi Państwa uwagę, to my się oczywiście nie obrazimy pod warunkiem, że Państwo do nas wrócą. Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Olga Bobienko, Kasper Badura, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz, Kuba Ferlini, Michał Porycki. Do usłyszenia do 19:00.

0: na hasło piknik. Niektórzy się ożywili. Proszę się nie przejmować. Pogoda zawsze jest piknikowa. Tylko trzeba zabrać więcej warstw izolacyjnych, ale to na razie nam nie grozi, bo idzie ciepło, o czym też jeszcze opowiem w prognozie pogody. 7 minut po 16. Co dziś w popołudniowym programie będzie najważniejszym punktem scenariusza, to od czego zaczniemy? A zaczniemy od tajemniczego pana X, który zdaniem premiera miał pośredniczyć w rozmowach między kancelarią prezydenta a kierownictwem giełdy Zonda Krypto. Kim był ów tajemniczy jegomość?
1: Wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami dzisiejszej opozycji. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty.
2: Robi to tylko w sposób bardziej brutalny i bezwzględny, ale robi to samo. Chce mieć władzę poza jakąkolwiek kontrolą, czyli chce mieć w gruncie rzeczy dyktaturę.
0: Klaudiusz Selezak o tym, ale nie tylko, bo w polityce sporo działo się dziś przez cały dzień. A w drugiej godzinie tradycja, która przynosi cierpienie.
3: One już zdecydowanie krótszą trasę pokonują, ale natomiast sytuacja nie jest idealna jeszcze.
4: Oni widzą tylko

0: gości. Naszym gościem będzie profesor Wojciech Pisula, specjalista psychologii zwierząt z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Ksenia Maćczak zapyta m.in. o to, gdzie kończy się kultura, a zaczyna męczenie zwierząt. Jak zmienia się pojmowanie tak zwanego dobrostanu oraz na które atrakcje z udziałem zwierząt za kilkanaście lat będziemy patrzeć z niedowierzaniem. A na koniec samodzielność dziecka.
1: To jest rzeczywiście pewna umiejętność, którą trzeba nabyć. I jeśli chodzi o młodsze dzieci, myślę, że takie wczesno-podstawówkowe, to też taką rzeczą, która to jest takie obycie z takim myśleniem krytycznym.
2: Natomiast właśnie, jeżeli okazuje się, że w każdej transakcji, każdym wsparciu dobrego zachowania, tą walutą, która ma wzmacniać, jest waluta pieniężna, to mam wrażenie, że odchodzimy od tego, co jest ważne, czyli tego, żeby wzmacniać w dzieciach pewne poczucie własnych potrzeb.
0: Olga Bobienko sprawdzi, kiedy dziecko może samo iść do szkoły i kiedy samo z niej wrócić, oczywiście zgodnie z przepisami. Będzie też o tym, co w takiej sytuacji wolno nauczycielom i rodzicom. A po 18.30 dołączy do nas Agnieszka Krzyżak-Pitura z Fundacji Rodzic w Mieście. Porozmawiamy o tak zwanych wiekowych granicach w życiu dziecka. Od kiedy młody obywatel może samodzielnie wychodzić z domu, jeździć na rowerze czy motorowerze, kiedy może założyć konto w banku albo w serwisie społecznościowym. Czy wszystkie te momenty, graniczne daty zostały wyznaczone we właściwy sposób? No i najważniejsze pytanie, kiedy młodzież przestaje być młodzieżą, kiedy młody człowiek staje się dorosły? 224 280 280. Wierzę, że Państwo przyłączą się do nas i wezmą udział w dyskusji na wszystkie tematy, o których już wspomniałem. Być może będzie tego, dzięki Państwu, podpowiedziom. Będzie tego, o czym porozmawiamy, znacznie więcej. Popołudnie, małpa nowyświat.online.

0: Czemu, a czemu?
1: A czemu gdzieś tam pojechałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu coś zobaczyć chciałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu ja coś muszę robić?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu wszystko mnie obchodzi?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że ja wszystko zbieram?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że noszę wspomnienia?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że pełne kieszenie?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że wszystkiego chcę nie?

0: To jest to taka piosenka z niespodzianką. Gdyby Państwo chcieli dowiedzieć się więcej o utworach, które prezentujemy na naszej antenie, to oczywiście proszę śledzić, uważnie śledzić naszą stronę internetową. Tam na górze wszystko się wyświetla, i artyści, i tytuły, i jeszcze nasza aplikacja. Ona także służy do tego, żeby uważnie słuchać, przeglądać podcasty, ale także śledzić na bieżąco tak zwaną playlistę, czy też listę piosenek granych w popołudniowym programie. Już kwadrans po 16, a w popołudniówce teraz wyniki pracy dziennikarzy Wirtualnej Polski oraz superwizjera TVN, którzy ujawnili tożsamość tajemniczego pana X, którego Państwo z pewnością kojarzą z sejmowego wystąpienia Donalda Tuska. Zdaniem dziennikarzy to Tomasz Sakiewicz, szef telewizji Republika. Według obciążających zeznań byłego szefa giełdy Zonda Krypto, Sakiewicz miał obiecywać załatwienie ułaskawienia u prezydenta Karola Nawrockiego. W tle są faktury na ponad 1,5 miliona euro, które z upadłej platformy kryptowalut trafiły na konto prawicowej stacji. Na te doniesienia natychmiast odpowiedzieli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. I jak tłumaczyli te zarzuty, te podejrzenia, Klaudiusz Slezak już razem z nami. Dzień dobry Klaudiuszu.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. To będzie historia o wetach. O wetach i próbach przełamania tychże wet, i którędy te ścieżki kręte politycznie chodzą, to
0: chociaż, niewątpliwie. Chociaż politycy Platformy, właściwie Koalicji Obywatelskiej, rządowej koalicji, także mówią, że to opowieść, która zaczyna się gdzieś wokół zaginięcia poprzedniego szefa giełdy. Wiele wskazuje na to, że to jest historia, która zaczyna się od jego po prostu śmierci, a kończy na tych wetach właśnie.
1: No, tak mówi nam też premier Donald Tusk, chociaż mówi, że te weta sprawy nie kończą, bo przecież będzie ciąg dalszy tego wszystkiego. Ale jak mówię, że te weta jakoś ze sobą wszystkie są powiązane i jakoś te sznurki prowadzą w dziwne miejsca, tak nas dzisiaj przekonywał premier. No bo w przypadku kryptowalut, też dodajmy Michale, mieliśmy trzykrotną już próbę przełamania prezydenckiego weta. To znaczy wysyłamy do prezydenta, sprawdzamy, co prezydent zrobi, prezydent wetuje, a my po raz kolejny, mówię tu o rządzie oczywiście, wysyłamy mu właściwie bliźniaczo podobny projekt do tego, który prezydent zawetował, trochę nie dając mu innego wyjścia, no bo dlaczego prezydent miałby podpisać, tak patrząc z czysto politycznego punktu widzenia, coś, co wcześniej zawetował? No, trudno byłoby mu to wytłumaczyć, choć oczywiście strona rządowa mówi, sytuacja się zmienia i teraz prezydent powinien już to podpisać. Prawdopodobnie będzie jeszcze czwarta próba, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Ale będzie też chyba jeszcze jedna, kolejna próba w innej sprawie. No bo wszyscy patrzymy na pylony. Pylony na stacjach paliw. No i tam te ceny pną się do góry, pną i zatrzymać się nie chcą. A wszystko to za sprawą oczywiście głównie tego, co dzieje się w Iranie i ciśnienie Ormus i po ataku Stanów Zjednoczonych na Iran.
0: Choć amerykański
1: właśnie
0: prezydent twierdzi, podpowiada, że przyczyna leży gdzie indziej, gdzieś na styku Ukrainy i Rosji.
1: Tak, że winni są Ukraińcy, którzy bombardują rosyjskie rafinerie i to dlatego ceny idą w górę. No, Donald Trump przyzwyczaił nas do tego, że jest absolutnym mistrzem pokazywania rzeczywistości takiej, jaką on chciałby, żeby ona była, albo żeby ludzie widzieli.
0: Albo być może w jego postrzeganiu świata taka jest. Nie jesteśmy w jego głowie.
1: Znaczy, tego nie wiem, to prawda. Przypuszczam jednak, to takie moje domniemanie, że Donald Trump zdaje sobie sprawę z rzeczywistości,
0: ja
1: tylko przedstawia ją nam wszystkim, mówię nam wszystkim, bo rzecz dotyczy mieszkańców właściwie całego globu, trochę inaczej niż ona wygląda w rzeczywistości. No i ponieważ mamy te wysokie ceny paliw na rynkach, no to w związku z tym też nic z tym dziwnego. No ci, którzy zajmują się handlem, paliwami, duże koncerny zazwyczaj w Polsce, to jest Orlen, ale przecież funkcjonują na naszym rynku inne koncerny także, wpuszczone przy okazji też, przypominam, przez Daniela Obajtkę i ekipę Prawa i Sprawiedliwości na polski rynek, jeżeli chodzi o Lotos, słynną fuzję, pamiętasz, i tak dalej, i tak dalej. ale też inne, które działają na naszym rynku w podmioty, no to skoro ceny są wyższe, a oni zarabiają na sprzedaży, no to nic dziwnego, że mają w tym względzie wyższe zyski.
0: Tak.
1: No i pomysł był taki, żeby te zyski nadmiarowe, w ekstra zyski opodatkować. Rząd w tej sprawie już raz, a potem Sejm ustawę uchwalił. Prezydent ją zawetował, powołując się głównie na to, że lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz, czyli nie można opodatkować już czegoś, co było, więc prezydent na tej kanwie to zawetował, a premier mówi, no w związku z tym nie mamy pieniędzy na to, żeby sfinansować kolejne programy CPN, czyli ceny paliw niżej. Chcielibyśmy, mówi premier oczywiście, obniżyć wszystkim obywatelom ceny paliw, no ale no to dużo kosztuje. To dużo kosztuje, chcielibyśmy wziąć właśnie z tych nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
0: Ryzykowna narracja, bo wychodzi na to, że to jest premier Donald, chcielibyśmy, ale nie możemy Tusk.
1: No i właśnie premier mówi, jeszcze raz chcemy. Czyli widzisz, jeszcze raz będziemy próbowali, czyli jeszcze raz ta sama ustawa, jeszcze raz do prezydenta. Zmienią się tylko daty, ale ma być przekaz taki, że to prezydent blokuje, wetuje niższe ceny paliw na stacjach paliwowych.
2: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw. No, zobaczymy, na ile starczy środków, ale no, mam nadzieję, że tutaj już nikt nie może mieć wątpliwości, że tę ustawę trzeba podpisać. To nie ludzie mają płacić za ten kryzys paliwowy. To nie Polacy odpowiadają za ten kryzys paliwowy. Ja nie mam wpływu na politykę prezydenta Trumpa, nie mam wpływu na politykę Rosji, ale może będziemy mieli wpływ na naszą politykę, panie prezydencie, więc proszę to podpisać, bo tu chodzi o pieniądze ludzi, więc szkoda naprawdę każdego dnia i dziękuję ministrowi finansów za przygotowanie kolejnej wersji tej ustawy.
1: Jaki to jest rząd wielkości, jeżeli chodzi o pieniądze?
0: Tak, właśnie.
1: Ile mógłby rząd mieć więcej? To znaczy nie swoich oczywiście,
0: oczywiście, tylko w tym
1: przypadku. No więc możemy porównać analogiczne okresy, czyli pierwsze półrocza. Jasne, to się trochę zmienia, trochę zależy od polityki firmy, trochę od różnych księgowych ustawień, tak to ładnie nazwijmy, ale możemy jednak trochę porównać pół roku do pół roku, czyli mamy 25, 6 miliardów zysku Orlenu i 26, 16 miliardów zysku, czyli 10 miliardów różnicy w samym Orlenie. Okej, okay, jest to największy gracz na polskim rynku. Okej, okay, pewnie inne koncerny paliwowe trochę mniej, no ale jednak ciągle mówimy o kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu miliardach w skali pół roku, które można by było, no nie tak wprost wziąć, ale te pieniądze przynajmniej opodatkować. Co w związku z tym? No w związku z tym można by było je przeznaczyć na różne cele. W tym przypadku premier oczywiście zapewnia, że na obniżenie cen paliw dla wszystkich, czyli na ten między innymi obniżenie VAT-u na paliwa, czyli żeby nam ulżyć wszystkim. Ustawa jeszcze raz będzie wysłana do Sejmu, jeszcze raz przegłosowana, zapowiada premier, i jeszcze raz wysłana do prezydenta. Zobaczymy, jak w tej sprawie się pan prezydent zachowa, choć należy się spodziewać, że podobnie jak w przypadku kryptowalut, czyli podtrzyma swoje weto i argumentację. Marszałek Czerzasty dzisiaj komentując te sprawy, łącząc i paliwa, i weta, i kryptowaluty, mówił tak.
3: Jeżeli byśmy do tego dodali brak komentarza pana prezydenta wobec wypowiedzi pana prezydenta Trumpa, że ceny ropy na świecie idą ze względu na wojnę obronną, którą prowadzi Ukraina i atakuje cele dotyczące energii w Rosji, a przecież wiemy, że te ceny idą w związku z atakiem Stanów Zjednoczonych na Iran i na sytuację między innymi w cieśninie Ormuz. Pan prezydent się do tego nie odniósł, chociaż jest najbliższym przyjacielem pana Trumpa. To uważam, że pan prezydent się pogubił, Jak jeszcze do tego dodam całą sytuację bardzo dwuznaczną, którą określam od morderstwa do trzykrotnego weta ze sprawy Zonda Krypto, no to myślę, że to jest taki moment, kiedy politycy doświadczeni powinni w sposób grzeczny, niearogancki doradzić panu prezydentowi. Panie prezydencie, doradzam panu, żeby pan zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego.
1: No i tu przechodzimy do tego X-a, od którego zacząłeś nasze spotkanie, czyli do tego, kim jest słynny pan X. Rozmawialiśmy przecież 4 września, to było dokładnie, kiedy pan premier wyszedł na sejmową mównicę i powoływał się na zeznania świadka. Wiemy doskonale, że chodzi o świadka Krala, tego, który stara się uzyskać status małego świadka koronnego i zaczął współpracować z prokuraturą pod skrzydłami Romana Giertycha. No i zaczął tam opowiadać, jak to miało wyglądać. Pierwsza część opowieści dotyczyła tego, że przekazywał pieniądze na Fundację Zbigniewa Ziobry, który miał mu, podkreślam, miał mu, bo też przypominam, że to jest jednak człowiek, który stara się o to, żeby mieć lepszą pozycję przed sądem, więc należy do jego rewelacji podchodzić zawsze z dystansem, bez względu na to, kto to jest. Ale jednak tak twierdzi przed prokuraturą. No więc pan Kral twierdzi, że Ziobro miał mu obiecać, że jak tylko wróci do władzy, a na pewno to przecież nastąpi, wtedy na tamtym etapie tak twierdził Ziobro, to ukręci łeb sprawom dotyczącym Zonda Krypto. No i był drugi wątek. Chyba on był taką chyba jeszcze większą bombą niż ten pierwszy wątek, to znaczy wątek dotyczący ułaskawienia. Był jakiś X, który miał pośredniczyć pomiędzy panem Kralem a wówczas kandydatem na prezydenta, czyli panem Nawrockim. I pan X miał panu Kralowi obiecać, że jeżeli ten da tylko pieniądze, no to będzie pan Kral ułaskawiony w razie czego.
0: Gdyby coś doszło do jakiegoś skazania. Wydarzyło, tak.
1: Tak jest. No i teraz dziennikarze doszli do tego, że tym panem X z pośrednikiem, ja myślałem, przyznaję, że chodzi o kogoś z kancelarii prezydenta dzisiejszej. A okazuje się, że miał być Tomasz Sakiewicz. Naczelny telewizji Republika, prezes i Gazety Polskiej, także tam mający duże udziały i znaczenie i klubów gazety. No postać ogólnie znana, jak sam powiedział. Wiedziałeś, którym miał być tym pośrednikiem. Oczywiście wszyscy zaprzeczają, rzecznik prezydenta mówi, że bzdura, że żadnych rozmów o ułaskawieniu nie było. Sam prezes Sakiewicz też oczywiście twierdzi, że to wszystko bzdury, a w ogóle Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj odbija piłeczkę, twierdzą, że to kompletnie nie jest ich afera, że oni z nią nie mają nic wspólnego, a to wszystko jest tak naprawdę afera i jedna wielka ustawka Tuska. No bo przecież była duża konferencja Michała Wójcika i drugiego z posłów Mateusza, widzisz, nie Kusznierewicza, bo to był żeglarz, tylko no, zaraz mi wpadnie to nazwisko, bardzo podobne.
0: Nie pomogę, bo nie wsłuchałem się dzisiaj w te wszystkie konferencje, bo było ich dzisiaj mnóstwo.
1: No, bardzo podobne nazwisko do Kusznierewicza. Zaraz mi to nazwisko wskoczy właśnie, przepraszam, z góry. No więc oni mieli konferencję prasową i przedstawiali w wypowiedzi i Tuska, i Żurka, jakoby to wszystko miało się nie spinać i tak naprawdę to wszystkie sprawy umarzał tak naprawdę już prokurator za czasów Tuska. No tylko Kusznierewicz, on się chyba nazywa, z tyłu głowy mam gdzieś to nazwisko. No więc no oni mocno, że tak powiem, naginali rzeczywistość na tej konferencji prasowej, a widzisz, używam słowa konferencja prasowa, no ponieważ tam rzeczywistość była mocno nagięta, to nie było pytań, no bo zazwyczaj jak można dopytać, to jeszcze pół biedy. Ale to było takie wystąpienie dwóch panów, a potem wyszedł jeszcze Jarosław Kaczyński, i uznali, że to wszystko jest oczywiście wina Tuska.
4: Śledztwo w sprawie tego, czy, tak mówiąc w skrócie, ta firma miała licencję na odpowiednią działalność, no było śledztwem z punktu widzenia rozmiarów tej afery całkowicie drugorzędnym i nie wpływało to w żadnym stopniu na to, co mogło być w tym śledztwie i mam nadzieję, że będzie tym ostatecznym orzeczeniem. I konkluzja jest krótka. To jest modus operandi tego rządu, tego premiera, czyli Donalda Tuska.
1: No i to ma być ich stara zasada, czyli zwalić wszystko na Kurzejewski. O, teraz mi wpadło. Nie Kusznierewicz, tylko Kurzejewski. Zwalić wszystko na innych, a samemu się wybielić, bo to przecież rząd Tuska miał współpracować z Kralem i teraz mają go wykorzystywać do tego, żeby Kral zeznawał przeciwko PiS-owi i mechanizm ma być taki sam rzekomo jak z wizami, gdzie też przecież nic z tego wszystkiego nie wyszło. No problem polega na tym, że o czym wspomnieliśmy, Michale, przelewy były, i mamy na to dowody. Ci, którzy się z panem Kralem spotykali na Ibizie, też to jest potwierdzone, że przecież tam byli, więc trudno będzie PiS-owi uznać, że nie, to absolutnie nie jest nasza afera. Trudno będzie to, tę historię opowiedzieć, ale niewątpliwie próbują.
0: Są i tacy, którzy zastanawiają się, jak niektórym politykom może się w głowie i w narracji, znowu wracam do tego określenia, mieścić z jednej strony to, że gdy rząd wcześniej, zanim dowiedzieliśmy się o całej aferze zonda krypto, próbując regulować rynek kryptowalut, wtedy słyszał zarzuty, że próbuje odebrać wolność obywatelom, a potem premier, jak już o wszystkim się dowiedzieliśmy, usłyszał, że nie ostrzegał obywateli przed tym, co może się wydarzyć. A w opowieściach, czyli znowu mówię, w narracji niektórych działaczy, to się jakoś wszystko ładnie klei. Wolność z brakiem wolności, brak ostrzeżeń z koniecznością ostrzegania. Ale jak rozumiem, to wszystko się zmienia. Pytanie, jak dobrą pamięć mają wyborcy? Czy pamiętają państwo to, o czym niektórzy mówili jeszcze kilka miesięcy temu? Przecież to nie są lata. To już pytanie nie do nas, tylko do państwa. Bardzo dziękujemy, panie Klaudiuszu. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję. Pięknego popołudnia.
0: Och, tak, niech się stanie pięknym. Nawet jeśli teraz mają państwo jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to chyba po tej historii już państwo mają piękne popołudnie. 224, 280, 280. Jeśli chodzi o pogodę, to ja nie mogę wpłynąć na to, jaka nad państwa głowami będzie, ale mogę opowiedzieć o tym, co synoptycy przewidują, zapowiadają, co może się wydarzyć w najbliższych godzinach. Popołudnie małpanowyświat.online. Jeszcze załączniki, przesyłki, listy z małpą i kropką, jak zawsze, czekam do 19:00.

0: Pogoda.
1: Nad Polską mamy coś, co synoptycy nazywają przejściową stabilizacją pogody. Ta stabilizacja nie potrwa jednak długo. Wyżyna nad Europy Środkowej słabnie i odsuwa się na wschód. Z zachodu zbliża się natomiast niż atlantycki. Jego centrum jest teraz w rejonie Norwegii. Niż transportuje, przesuwa, przepycha w naszą stronę znacznie cieplejsze powietrze. Ono dotarło tu i ówdzie nad Polskę. W poszukiwaniu chłodu teraz proszę wybrać się na Hel. 17 stopni w tej chwili pokazują tam termometry. To jest najchłodniejsze miejsce w kraju. Najcieplej jest w Słubicach, prawie 25 stopni. Polska jest dziś właśnie między tym odsuwającym się na wschód wyżem, a niżem, który do nas zbliża się wielkimi krokami. Dzięki temu mamy spokojną, dość ciepłą pogodę, a zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Ale nocą najchłodniej będzie na północnym zachodzie, 10 stopni Celsjusza. Poza tym od 12 do 14, ale uwaga, na zachodzie, tam gdzie dotrze cieplejsze powietrze, zwrotnikowe powietrze, temperatura wzrośnie do 17-18 stopni, co jak na połowę września, trzeba przyznać, jest wyjątkowo wysokim odczytem, czy też zapowiedzią wysokiego odczytu. Zobaczymy, jak będzie w rzeczywistości. Wyższe temperatury nie zostaną z nami zbyt długo. Zbliżający się z zachodu chłodny front atmosferyczny to zapowiedź kolejnej zmiany w pogodzie, kolejnego wietrzenia, które rozpocznie się już jutro. Za 24 minuty godzina 17 i popołudniowy program, a to Any Old Fool.

Any Old Fool to oczywiście tytuł nagrania, które Państwu zaprezentowaliśmy dzięki redakcji muzycznej. Kuba Feldin dziś reprezentuje redakcję w popołudniowym programie i przygotował nam piosenkowo do 19:00 różne barwy i odcienie. Będzie jeszcze bardzo zaskakująco. Zerkam teraz na naszą popołudniową playlistę. To wszystko przed nami, a Państwo piszą popołudnie@panoweświat.online. Jest jeszcze grupa osób patronujących. Chyba nie wspomniałem o tym dziś, a przecież stali słuchacze, uważni słuchacze, a przede wszystkim patroni wiedzą, że można się tam podłączyć, być z nami blisko, uzupełnić coś w sprawie prognozy pogody, jak słuchaczka, która informuje, że Trójmiasto to w tej chwili 20 stopni. Przy okazji załącza zdjęcie. Na zdjęciu to 25, może 6 nawet stopni Celsjusza, moim zdaniem. Ciekawe, czy Państwo mają taką umiejętność rozpoznawania temperatury za oknem, nie zerkając na termometr. Tym bardziej, że czasem termometr nie działa albo nie ma takiego urządzenia, bo jesteśmy gdzieś na wyjeździe, na przykład w hotelu, musimy ubrać się odpowiednio do pogody na zewnątrz i trzeba zgadywać. A nie każdy wie, jak z aplikacji odczytać te wszystkie informacje. Nie każdy lubi zresztą. Wiem, że są i tacy, którzy naśmiewają się z osób zerkających na telefon w celu uzyskania informacji pogodowych. A wystarczy wystawić rękę za okno. No ale po co się tak męczy, jak można łapką odczarować ekran i na ekranie wszystko przeczytać. Nieważne. W każdym razie są Państwo z nami w grupie osób patronujących. Można także telefonować 224 280 280. A ja za chwilę przypomnę o tym, że jeszcze są w sprzedaży przedmioty z naszej najnowszej kolekcji, radiowej, nowoświatowej kolekcji. To oczywiście w sklepie typu shop. Proszę się tam udać jak najszybciej, bo stany magazynowe kurczą się.

Hubert podpowiada, przecież kiedyś można było zadzwonić na pogodynkę i komu to przeszkadzało, panie Hubercie, prawda? I na zegarynkę, i bajek w telefonie można było posłuchać. Telefon to taki fajny wynalazek, nie to co dzisiaj. Kiedyś to były czasy, dzisiaj nie ma czasów. Pani Anna podpowiada konia z rzędem temu, który wystawi rękę za okno w hotelu, w którym okna się nie otwierają. Mnie na takie hotele nie stać, to rzeczywiście może być problem, ale zawsze wtedy można zatelefonować do recepcjonisty i poprosić, żeby wyszedł na zewnątrz i opowiedział nam o tym, jaka jest pogoda. Do tego telefon wciąż może jeszcze służyć. A, pani Anna napisała, ja byłam recepcjonistką 7 lat i wypraszam sobie. Dobrze, pani Anno, nie będę do pani w tej sprawie telefonował na pewno. A wracając jeszcze do pamięci, mam wrażenie czasem krótkiej pamięci wyborców. Zwracają państwo uwagę na to, że jeszcze krótsza jest pamięć tych, których wyborcy wybierają, czyli polityków. Jeszcze do niedawna fotografowali się z kimś, kogo uważali za osobę ważną, istotną, a dzisiaj nie pamiętają, że ktoś taki w ogóle istnieje. Zonda Krypto, nie znam człowieka. 224 280 280 Beach House.

Jak tak dalej pójdzie, to w Prawie i Sprawiedliwości nikt nikogo już nie będzie znał, nikt nikogo nie będzie pamiętał. Zamartwia się pan Maciej. To może oznaczać, przewiduje, że partia ulegnie tak zwanej anihilacji. Z tej racji zrymował. Popołudnie małpanowyświat.online, a nie chcielibyśmy przecież, bardzo lubimy naszych polityków i tych z jednej, z drugiej, z trzeciej strony, o czym Klaudiusz by opowiadał, o czym my byśmy rozmawiali, gdyby nie ich obecność, prawda? Za 11 minut 17, a ja tymczasem zapraszam Państwa na krótką wizytę w sklepie typu shop. Mówiłem o tym, że kurczy się lista produktów, które można nabyć, lista przedmiotów, które można kupić na naszej stronie internetowej. Kupując w sklepie Radia Nowy Świat, wspierają nas Państwo także bezpośrednio. Nas, czyli całą redakcję i całą rozgłośnię. Asortyment oczywiście wciąż podlega różnego rodzaju zmianom, bo przecież moda po pierwsze zatacza koła, wraca do tego, co już było, a po drugie wciąż się zmienia. My próbujemy za tym wszystkim nadążać. Nie wiem, czy zawsze nam się udaje tak, jakbyśmy chcieli, ale kreatorami mody jesteśmy dopiero od 6 lat. Trzeba przyznać, to niezbyt długi staż. Przypominam o nowych, wciąż jeszcze nowych torbach Radia Nowy Świat, czy firmowych czapkach z daszkiem, odsyłających nas do trochę starszych czasów, bo my wszyscy pamiętamy, jak to było kiedyś, chociaż mamy i młodszych słuchaczy, przyznaję. W każdym razie znajdą tam Państwo sporo różnego rodzaju produktów. Nowyświat.shop. Polecam, zalecam, zapraszam.

0: wiem, że są tacy, którzy mają pełną kolekcję nowych przedmiotów sygnowanych znakiem Radio Nowy Świat. Unikam jak mogę słowa merch, ale państwo używają czasem tego określenia. W każdym razie są to pamiątki związane z Radiem Nowy Świat. Niektóre, muszę przyznać, być może w nowych odsłonach jeszcze się pojawią, ale z pewnością będą i takie, które teraz mamy, a później chyba już ich nie będzie. Za 5 minut 17, a po 17 w popołudniowym programie porozmawiamy o tradycji. Ale o takiej tradycji, która, mam wrażenie, przynosi cierpienie zwierzętom.
1: One już zdecydowanie krótszą trasę pokonują, ale natomiast sytuacja nie jest idealna jeszcze.
2: Oni widzą tylko pozornie uśmiechnięte delfiny, nie wiedzą, ile śmierci ich rodzin towarzyszy połowom delfinów, aby je pozyskać dla delfinariów. Nie wiedzą, jak wygląda tresura, to jest ciągłe głodzenie, żeby delfiny zmusić do uległości.
0: Delfiny, osiołki, czasem konie, to wszędzie tam, gdzie pojawiają się turyści, pojawiają się turystyczne atrakcje. W ich... To nie jest najlepsze określenie, ale jedyne, jakie przychodzi mi teraz do głowy, w ich skład wchodzą zwierzęta. Ale dlaczego Kasper Badura tym tematem zajmie się już niebawem? Czy tradycja usprawiedliwia cierpienie zwierząt? O tym porozmawiamy po godzinie 17. Z państwa udziałem oczywiście jestem przekonany 224 280 280.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Nie 25 lat więzienia, a dożywocie. Sąd apelacyjny w Poznaniu zaostrzył karę w głośnej sprawie Błażeja K., oskarżonego o usiłowanie zabójstwa byłej partnerki i dwojga jej dzieci. Mężczyzna 4 lata temu w Sięcie Bożycach podłożył paczkę z bombą własnej konstrukcji, która okaleczyła kobietę i dzieci. Tłem było rozstanie i nieporozumienia rodzinne, mówi sędzia Henryk Komisarski.
3: Odgrażał jej się od jakiegoś czasu, twierdząc, że dopiero zobaczy, co się wydarzy. Do tej pory była marchewka, a teraz będzie kij. Jego słowa nie były czcze, ponieważ jego zachowanie, licząc co najmniej od końcówki września 2022 roku, wskazuje na to, że powstał w jego głowie zamysł skonstruowania bomby.
2: W wybuchu kobieta została ciężko ranna, a dwoje jej dzieci doznało poważnych obrażeń. Błażej K. może złożyć wniosek o warunkowe zwolnienie z odbywanej kary po co najmniej 35 latach odsiadki. Wyrok jest prawomocny. Przy granicy z Polską rozpoczęły się ćwiczenia białoruskiego wojska. Resort obrony podał, że manewry zostaną przeprowadzone na poligonach w Gorzach, Brześciu i Różanach oraz na terenach obwodów grodzieńskiego i brzeskiego, które graniczą bezpośrednio z województwami podlaskim i lubelskim. Mińsk podał w komunikacie, że manewry mają charakter czysto obronny. Dania nie uruchomi artykułu 4 ani 5 traktatu NATO po tym, jak rosyjski okręt wystrzelił flary w kierunku śmigłowca duńskich sił powietrznych. Jedna z nich przeleciała bardzo blisko maszyny. Jak powiedział minister obrony Danii, nie jesteśmy na tym etapie, ale traktujemy sprawę poważnie. Wezwaliśmy ambasadora Rosji na rozmowę. Tymczasem w oświadczeniu dla duńskich mediów ambasador Rosji w Kopenhadze napisał, że manewry duńskiego śmigłowca były prowokacyjne i że nie jest to pierwszy raz, gdy duńskie siły zbrojne wykonywały niebezpieczne manewry w pobliżu rosyjskich okrętów wojennych. Artykuł 4 dotyczy konsultacji w ramach NATO, a 5 stanowi, że atak na jednego sojusznika jest traktowany jak na wszystkich członków sojuszu. W ten weekend w Łodzi startuje Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Przyjedzie na niego światowa czołówka rysowników. Zaprasza Katarzyna Tośta, jedna z organizatorek wydarzenia.
4: Bardzo wielu twórców z Polski, z zagranicy, w tym roku poza Amerykanami, wspominam o Johnny Romicie Juniorze, będzie też Mark Perkins, Jess Lonegan, wielu twórców z Portugalii, poza tym wiele, wiele innych nazwisk, autorów rysujących dla dorosłych, ale też rysujących dla dzieci. Rysownicy i scenarzyści, jak pojawiają się na festiwalu, mają też spotkania z publicznością, sesje dedykacji, poza tym masę spotkań, warsztatów.
2: Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier odbędzie się w sobotę i w niedzielę 19 i 20 września w Atlas Arenie w Łodzi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Trzy minuty po 17. Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz, Kuba Fellin oraz Michał Porycki. Rzecz jasna, wracamy do Państwa z drugą godziną popołudniówki.
6: Nowy Świat po południu.
5: Zachęcamy do telefonowania, zapraszamy do pisania 224 280 280 popołudnie małpanowyświat.online. Grupa facebookowa osób patronujących poleca się w sprawie komentowania i na komentarze reagowania. Wszystko do 19, ale drugą godzinę oczywiście otwieramy weselem.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Piosenka, która oficjalnie ukazała się w marcu 2001 roku, dziś wybrzmi, ależ to będzie słuchanie. Polecam Państwu oczywiście całą płytę, no bo jakby to ładnie zapowiedzieć, no przydzwoni.

0: z przegenialnego albumu Discovery. Daft Punk i Aerodynamic, właściwie każdy z tych utworów jest inny, wspaniały i wciąga w zupełnie inną galaktykę, kosmos świata muzyki. To dlatego też wracamy do tej płyty. Ja oczywiście jeszcze przy okazji wracam też i Państwu polecam, jeśli ktoś nie widział, film Interstellar z czterema piątkami. 224 280 280 Franek Wójcicki czuwa przy telefonie. Ja wszystkie te listy i wiadomości czytam, a w drugiej godzinie popołudniowego programu porozmawiamy sobie o cierpieniu zwierząt.
1: One już zdecydowanie krótszą trasę pokonują, ale natomiast sytuacja nie jest idealna jeszcze.
2: Oni widzą tylko pozornie uśmiechnięte delfiny, nie wiedzą, ile śmierci ich rodzin towarzyszy połowom delfinów, aby je pozyskać dla delfinariów. Nie wiedzą, jak wygląda tresura, to jest ciągłe głodzenie, żeby delfiny zmusić do uległości.
0: Dlaczego wciąż są ludzie, którzy uważają, że tradycja to wystarczający powód, aby sprawiać cierpienie zwierzętom, które być może nie wiedzą, że są częścią jakiejś tradycji, ale

You're gonna need a little music. Yard Act, 14 minut po 17. Grecki rząd już kilka lat temu wprowadził limit wagowy turystów wożonych osiołkami na wyspie Santorini. Od 2018 roku zwierzęta mogą wozić najwyżej 100 kg lub ciężar do 20% masy własnego ciała. Internet obiegły nagłówki. Greckie osiołki nie dla otyłych turystów. Tylko że problem nie znika. Jak alarmują obrońcy praw zwierząt, greckie osły nadal ze sporym

0: bagażem pokonują setki, jeśli nie tysiące schodów dziennie, wyręczając turystów. A to tylko jedna z wątpliwych moralnie zwierzęcych atrakcji. O innych opowie Państwu Kacper Badura.
1: Choć przepisy obowiązują już od kilku lat, organizacje prozwierzęce informują o wciąż przeciążonych osiołkach noszących turystów albo przedmioty po schodach. Na Santorini można wybrać inne sposoby transportu, a jednak niektórzy wybierają te dla zwierząt najbardziej męczące. Sytuacja grecka przypomina polską na trasie do Morskiego Oka. U nas też problem znany jest od lat, a zmieniło się niewiele. O czym prawniczka działająca na rzecz zwierząt Agata Jędroś.
2: Chyba to ruszyło do przodu w tym sensie, że na pewno ostatnio została skrócona ta trasa, z tego co wiem, dla koni ciągnących te wozy. One już zdecydowanie krótszą trasę pokonują, ale natomiast sytuacja nie jest idealna jeszcze, bo gdzieś tam wiemy, że wielu miłośników zwierząt chciałoby, żeby te wozy w ogóle zniknęły. Często spotyka się gdzieś tam konie ciągnące dużo lżejsze bryczki na krótszych odcinkach, tak, dużo łatwiejszych, czy to w Europie, czy w Polsce, na przykład w miastach. A co innego są te właśnie bardzo ciężkie wozy na bardzo trudnej, długiej trasie, jaka prowadziła do Morskiego Oka, więc na pewno taki pokojowy dialog przez wiele, wiele lat, który aktywiści prowadzili, nie przyniósł większej reakcji po stronie osób decyzyjnych. Niestety czasem może jedynym wyjściem jest uciekanie się gdzieś tam do takiego bardziej stanowczego protestu.
1: Przez wiele lat osły i muły były jedynym sposobem na poruszanie się po trudnym, górzystym terenie Grecji. Czy polskie konie na Morskim Oku to też pozostałość tradycji? Zapytałem bioetyka Dorotę Danowską.
3: Na Morskim Oku konie ciągną fasiągi na Morskie Oko od 1989 roku, o ile dobrze pamiętam. No to ta tradycja byłaby dosyć krótka. Co innego jest na przykład z korridą, która odbywa się od kilkuset lat w Hiszpanii i nawet została uznana za niematerialne dziedzictwo kulturowe Hiszpanii w 2012 roku, ale no to odbyło się pod naciskiem lobby, które również czerpie zyski z korridy. Udało się wprowadzić zakaz tylko w Katalonii, ale obecnie w Hiszpanii również trwają bardzo intensywne rozmowy nad tym, żeby zdjąć jakby tą ochronę z korridy i wznowić rozmowy na temat wprowadzenia zakazu, który na przykład został wprowadzony też w Kolumbii i jeszcze w jakimś kraju w Ameryce Południowej, nie pamiętam. Z przyczyn etycznych oczywiście.
1: Obok tradycji to najczęściej pieniądze motywują ludzi do dalszego wykorzystywania zwierząt w trudnych warunkach na potrzeby turystyczno-rekreacyjne, a nawet jeżeli prawo obowiązuje, może nie być przestrzegane, wskazuje prawniczka Maria Januszczyk ze Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt.
4: Chociażby sprawę, którą właśnie prowadzimy od niedawna, dotycząca wyścigów konnych, gdzie pomimo zakazu wiązania koniom języków, takie praktyki na torze wyścigowym służewiec występowały. W związku z czym często zdarzają się takie sytuacje, że mimo pewnych nakazów czy zakazów w prawie, niestety nadużywa się pewnych praktyk wobec zwierząt, które są dla nich po prostu szkodliwe, a turystyka czy jakiegoś rodzaju atrakcje widowiskowo-rozrywkowe nie są tutaj żadnym wyjątkiem.
1: Przeciążone, a nawet ranne osły, muły czy konie rzucają się w oczy, ale cierpienie zwierząt nie zawsze jest widoczne. O tym na przykładzie delfinów Dorota Danowska.
3: Oni widzą tylko pozornie uśmiechnięte delfiny, nie wiedzą ile śmierci ich rodzin towarzyszy połowom delfinów, aby je pozyskać dla delfinariów. Nie wiedzą jak wygląda tresura, to jest ciągłe głodzenie, żeby delfiny zmusić do uległości. No poza tym na przykład biorąc udział w tak zwanej delfinoterapii. Są już badania, że jest to nieskuteczne. Natomiast ludzie kąpią się na basenach, które są mocno skażone odchodami tych zwierząt i chlorem. Delfiny bardzo często są chore. Warunki, w których przebywają, są bardzo szkodliwe dla ich zdrowia, dla ich skóry. W tej chwili w Polsce trwa kampania Nie dla Delfinarium. Bardzo chciałam zachęcić, żeby zajrzeć na stronę Nie dla Delfinarium. Tam można poczytać i opinie naukowców na ten temat, ale przede wszystkim podpisać petycję skierowaną do biur podróży z prośbą o to, aby biura podróży nie promowały, nie sprzedawały biletów do delfinariów. Już w tej chwili kilka biur podróży zrezygnowało z promowania tej atrakcji w cudzysłowie i sprzedawania biletów.
1: Na to, jak traktowane są zwierzęta, ma wpływ ustawodawca tworzący prawo, ale też turyści, którzy swoimi pieniędzmi pieniędzmi napędzają konkretne biznesy. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: W jaki sposób turystom zatem wytłumaczyć, że tradycja, kultura wiąże się czasem z cierpieniem zwierząt? W jaki sposób uwrażliwiać? Jak zmienia się rozumienie tak zwanego dobrostanu zwierząt? I które atrakcje z udziałem zwierząt za kilkanaście lat będą postrzegane jako coś niecodziennego, jako coś nie do pomyślenia? No a dziś jeszcze wciąż są częścią już niekoniecznie naszej kultury, być może rynku, biznesu. Anna Plaszczyk, Otos Animals po godzinie 17.30 w rozmowie z Ksenią Maćczak. 224 280 280.

Midnight Sun. Popołudniowy program. Przed godziną rozmawialiśmy o tym, czy na podstawie fotografii nadesłanej na przykład przez patronkę, patrona, osobę patronującą można wskazać, odgadnąć trochę na oko, oszacować, jaka jest temperatura za oknem według tego, co widzę na zdjęciu. Pan Jacek podesłał widoczek znad Krutyni. Dość słonecznie, rowerowo napisał, rzeczywiście tak to wygląda, ale moim zdaniem na oko z 18-19 stopni okazuje się, że nie tylko ja szacuję w ten sposób temperaturę. Pan Włodzimierz pochwalił się, że on ma taką samą umiejętność. Umiejętność zgadywania temperatury za oknem. Jest tylko jeden problem. Dosyć często się myli. Za to Chris ma stację pogodową, mobilną stację pogodową. Jak to działa? Wypuszczam pieski do ogrodu. Gdy długo nie wracają, to znak, że jest ciepło. A gdy wracają suche, to znak, że jest słonecznie. To trochę jak z tym kamieniem meteorologicznym, ale najważniejsze, że działa. I jeszcze pani Justyna podpowiedziała, że co prawda pogodynki w telefonach już nie ma, nie można zadzwonić do maszyny, która opowiadała nam o tym, jaka jest pogoda, ale podobno zegarynka cały czas działa. Pani Justyno, tylko po co pani zegarynka, skoro ja powiem, że 26 minut po 17 nie odezwę się przez najbliższe 4 minuty, ale potem wrócę z prognozą pogody.

0: Pogoda.
1: Dear Honey, przed momentem, bo było pytanie, któż to tak pięknie i brawurowo wykonał kompozycję Let's Go Crazy. A to pytanie, które się pojawiło w grupie osób patronujących. Państwo bardzo uważnie słuchają tego, co dzieje się na naszej antenie. I stąd te dopytki. A ja muszę być gotowy na wszystko. I jestem. I jeśli chodzi o pogodę, w zachodniej połowie kraju więcej słońca, sporo chmur oglądamy. Natomiast na wschodzie kraju i tam pojawiły się słabe opady deszczu. Temperaturę sprawdzę, jeśli Państwo pozwolą. Najniższa w tej chwili w Lesku. Tak się pozmieniało. Przed godziną hel, a teraz druga strona Polski. Lesko niecałe 17 stopni. W Słubicach jest najcieplej, prawie 25 stopni Celsjusza. W tym tygodniu pogoda zmienna, żeby nie powiedzieć dynamiczna. Z zachodu na wschód podróżują kolejne fronty atmosferyczne. Do Polski napływa dość wilgotne powietrze znad Atlantyku. Dlatego pojawiły się chmury oraz przelotne opady deszczu, ale możemy też liczyć na rozpogodzenia. Jutro, w piątek i w niedzielę nad naszym krajem mogą pojawić się burze. Anna Plaszczyk z OTOS Animals już za kilka minut w rozmowie z Ksenią Maćczak o tradycji i o cierpieniu zwierząt i o tym, co zrobić, żeby tradycja wciąż cieszyła oko, ale żeby nikt przy tym nie cierpiał. Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280.

0: Forget me not. Dlaczego z niektórymi tradycjami rozstajemy się bez żalu, dziś już nawet nie pamiętając, że robiliśmy to czy tamto, zwłaszcza gdy związane to owo tamto było z cierpieniem zwierząt. A dziś wciąż zastanawiamy się, z czym rozstaniemy się w najbliższych latach i już nigdy do tego nie wrócimy. Ksenia Maćczak w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Ciekawe, czy będą to wycieczki na przykład właśnie w wozach zaprzężonych w konie.
1: Wiesz co, ja myślę sobie, że dużo też dezinformacji jest w naszej przestrzeni publicznej i troszkę my inaczej patrzymy na te zwierzęta, bo wydaje nam się, że kiedyś one nam służyły, one pracowały i tak dalej. Ale pytanie, czy faktycznie jeździliśmy i są przystosowane na przykład do jazdy na ich grzbietach, ale na ten aspekt już nikt nie patrzy i nikt go nie przywołuje. No to może ja spróbuję z naszą gościnią przynajmniej ten jeden wątek zauważyć.

0: nie da rady.
1: A razem z nami w popołudniowym programie Anna Plaszczyk, oto z Animals. Dzień dobry Pani Aniu.
2: Dzień dobry.
1: Bardzo się cieszę, że jest Pani dzisiaj razem z nami w popołudniowym programie. To może zacznijmy od Santorini, bo władze wprowadziły tam przepisy mające chronić osły między innymi przed wożeniem osób powyżej 100 kilogramów. W teorii prawo działa, w praktyce, no cóż, turyści i właściciele nic sobie z tych przepisów nie robią. No to pytanie, czy tworzenie martwych regulacji to jest tylko sposób, by uciszyć sumienie opinii publicznej?
2: Co ciekawe, te przepisy wcale nie są takie głupie, jakby nam się wydawało. Bo ja rzeczywiście słyszałam o tym, że te zwierzęta mogą nosić tylko osoby do 100 kg. Ale kiedy sobie doczytałam te przepisy, okazuje się, że ten przepis zakłada, że jest drugi warunek. To ma być maksymalnie 1/5 masy zwierzęcia. Mm-hmm. Czyli to 100 kg mielibyśmy przy ośle o wadze 500 kg. A takie osły zdarzają się bardzo rzadko. Zwykle te zwierzęta mają te 250-300 kg, co oznacza, że mogłyby nosić człowieka 50-kilowego. I w teorii to wszystko się zgadza. W teorii i na płaskim. Dlatego, że na Santorini mamy stromo, mamy bardzo trudny szlak i co ciekawe, tam w ogóle tych zwierząt nie musi być, bo jest kolejka linowa. Czyli ten argument ostateczny, że osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby, które chcą zobaczyć, a nie wyjdą same pod górę, tracą ten argument, dlaczego na tych koniach i na tych osłach i na tych mułach tam jeździć, bo ten argument po prostu sam jest kulawy, jak te biedne zwierzęta, które muszą pokonywać tę trasę. Bo ja przypomnę, że 50 kilo na grzbiecie kopytnego zwierzęcia, na płaskim, 50 kilo na stromo nachylonym, to jest zupełnie inne 50 kilo. I tak naprawdę im większe nachylenie terenu, tym ten pasażer, czy też wóz ciągnięty przez te zwierzęta jest cięższy i trudniejszy do wyniesienia.
1: No właśnie, bo przecież my często słyszymy, przecież osły od zawsze pracowały. Czy sam fakt, że zwierzę jest użytkowe, oznacza, że praca nie jest dla niego obciążeniem? Gdzie się tak naprawdę właśnie zaczynają te problemy? Przy ciężarze, liczbie kursów, temperaturze, właśnie nachyleniu trasy, o czym Pani wspomniała, braku odpoczynku pewnie także?
2: Ja mam takie poczucie, że coraz częściej słyszę argument, konie zostały stworzone do pracy. Ale ja się pytam, przez kogo stworzone? Bo raczej nie przez ewolucję. Ewolucja stworzyła konie jako zwierzęta, które miały biegać po stepie, ścinać trawę, uciekać przed drapieżnikami, żyć w stadzie. I tam nie było miejsca na dyszel i wędzidło. W ogóle konie, osły, muły, one się nie rodzą z dyszlem u boku, z siodłem na grzbiecie, z wędzidłem w ustach. I mam trochę takie poczucie, że my w tym naszym antropocentryzmie troszeczkę się zagubiliśmy, bo ani budowa konia, osła, muła, ani jego psychika, ani jego temperament, ani nic, co natura mu dała w procesie ewolucji, nie wskazuje na to, że on został stworzony czy wymyślony po to, żeby pracować dla człowieka. To my sobie to wymyśliliśmy, a to są zwierzęta o takim typie charakteru, że one nie protestują. To są zwierzęta uciekające. W momencie, w którym zostaną nauczone tej wyuczonej bezradności, one będą robiły to, co my od nich chcemy, ale niekoniecznie będą z tego zadowolone i niekoniecznie to, co my każemy robić tym zwierzętom, będzie na nie dobrze wpływało. I
1: Pani
2: to jest
1: Aniu,
2: kolejna
1: rzecz. A czy tak? Patrząc na zwierzę, jesteśmy w stanie właśnie zobaczyć, że ma dość? Bo my trochę, to już jak zaczęłyśmy od osłów, mówimy uparty jak osioł, choć zatrzymanie przecież może oznaczać strach, ból albo ocenę jak, danej sytuacji oczywiście jako niebezpiecznej. Czy my trochę też nie zbudowaliśmy takiej opinii o charakterze tego zwierzęcia na błędnym odczytywaniu ich zachowań?
2: Oczywiście, że tak. My na przykład bardzo dobrze się komunikujemy z psami, troszkę gorzej z kotami, No, kot stanowczo później został udomowiony i on trochę mniej rozumie nas, my trochę mniej rozumiemy koty, ale konie zostały udomowione przed kotami. I z wszystkich badań naukowych, publikacji, które czytałam, wynika, że konie nas bardzo dobrze rozumieją. One potrafią czytać nasze emocje, potrafią dopasowywać swoje zachowanie do tego, jak my się zachowujemy. Nawet nie musimy nic mówić, one te nasze emocje czytają z naszych twarzy, z naszego zapachu, ze sposobu poruszania się. I my tak samo możemy odczytać emocje konia. Jest coś takiego, co się nazywa skalą grymasu pysku, chociaż ja wolę mówić, że to jest skala grymasu twarzy, po czym specjaliści i naukowcy mogą bardzo dokładnie określić, co koń czuje. Ale nawet nie będąc naukowcem, nie znając tej skali, my możemy przeczytać emocje kopytnych w bardzo dokładny sposób, tylko musimy chcieć. A ja mam takie poczucie, że nikt, kto wykorzystuje konie do pracy, tego nie chce robić, no bo gdyby to zrobił, to by się dowiedział, że koń wcale nie jest zadowolony z tego, co musi robić.
1: No bo nie jest ważne zwierzę, tylko pewnie ważny jest zysk, o czym jeszcze porozmawiamy i zaraz też przejdę do konnych zaprzęgów wożących turystów do Morskiego Oka, ale skoro zaczęłam od Santorini, to jeszcze jedna kwestia, bo z jednej strony Grecja jako jeden z pierwszych krajów w Europie zakazała uboju koni na mięso oraz przeprowadzania na nich doświadczeń laboratoryjnych i te przepisy chronią wszystkie koniowate, w tym osły i muły, a z drugiej strony te same zwierzęta są codziennie zamęczane na oczach świata. To skąd ten dualizm?
2: No, ten dualizm to jest, ja mam poczucie, taka zupełnie normalna sprawa, bo my też się cechujemy takim dualizmem. Ja tylko przypomnę, że w Polsce nie jada się koniny. W Polsce mięso koni stanowi tabu pokarmowe. My uważamy konie za wyjątkowe zwierzęta, za zwierzęta, które wypełniły taką niesłychanie ważną rolę w naszej historii, że to był towarzysz na roli, w polu, w boju, w walce, na wojnie, że dawał jeść i bronił, i karmił, i walczył, tak? Poza tym koń jako jedyne zwierzę jest objęte zakazem jedzenia jego mięsa przez chrześcijan i to ten zakaz wydał papież Grzegorz chyba VIII, z tego co pamiętam, jeszcze w średniowieczu. Więc my nie jemy koni, my Polacy nie jemy koni, ale z drugiej strony jesteśmy jednym z największych producentów koni na rzeź i mięsa końskiego w Europie. Czyli ta niespójność w traktowaniu zwierząt jest wszędzie i nie tylko w Grecji. I oczywiście to, że Grecja wprowadziła zakaz uboju koni na mięso, zakaz uboju wszystkich koniowatych, że nie można na nich wykonywać doświadczeń, że nie można z nich pozyskiwać skór, to jest wspaniałe i ja uważam, że to Polska powinna pierwsza wprowadzić taki zakaz. No a z drugiej strony właśnie, to Santorini. No ale u nas jest tak samo. My uważamy, że koń jest bardzo wyjątkowym zwierzęciem w naszej historii. A z drugiej strony my nasze polskie konie wysyłamy do Włoch na rzeź, zabijamy je w naszych rzeźniach, czy traktujemy konie w sposób uwłaczający ich godności i powodujący u nich ból i cierpienie, jak w Morskim Oku, czy na przykład na rynku w Krakowie.
1: No właśnie, i teraz spójrzmy od tej strony systemowej, bo przecież bardzo często ze strony zwolenników chociażby transportu konnego nad Morskim Okiem słyszymy argument, gdyby nie te wózki, to te konie natychmiast trafiłyby do rzeźni, bo nikt nie będzie ich utrzymywał. No a z drugiej strony mamy fiakrów, Tatrzański Park Narodowy zarabiający miliony oraz polityków, którzy boją się podpaść wpływowemu lokalnemu lobby. No to czy w XXI wieku walka o dobrostan zwierząt w turystyce to tak naprawdę jest walka z bezduszną machiną finansową, w której dobro zwierzęcia to tylko jakiś, nie wiem, niewygodny koszt roboczy?
2: Ja w ogóle zacznę od tego, że te konie już trafiają do rzeźni. To nie jest tak, że one trafią do rzeźni, kiedy ten transport się skończy. Pomiędzy 2012 a 2022 rokiem, czyli w ciągu 10 lat, do rzeźni trafiły po wycofaniu z pracy na trasie do Morskiego Oka 433 konie, czyli 61% wszystkich wycofanych. Większość z nich była zabijana w rzeźni w pierwszym, drugim bądź trzecim dniu po sprzedaży przez fiakra. Niektóre konie sprzedawali sami fiakrzy do rzeźni, inne były sprzedawane przez pośredników, którzy odkupowali od fiakra i natychmiast sprzedawali do rzeźni po to, żeby ominąć tak zwane prawo pierwokupu przez organizacje społeczne, bo kiedyś takie prawo mieliśmy, że jeżeli jakiś koń miał trafić do rzeźni, to my mieliśmy prawo go odkupić, no ale fiakrzy byli bardzo niezadowoleni z tego przepisu, kiedy pierwszy z koni, który trafił w ręce prywatnej osoby, został bardzo dokładnie zbadany, no i stwierdzono u niego bardzo duże zmiany w obszarze układu ruchu. No i postanowili prawdopodobnie więcej nie dopuścić do takiej sytuacji. Więc konie już trafiają do rzeźni. W ich miejsce na trasie pojawiają się nowe, które średnio wytrzymają znowu pracę przez 3 lata. Umrą w rzeźni średnio w wieku 11 lat, a w ich miejsce znowu trafią na te trasy następne. I ta spirala cierpienia będzie się kręcić do momentu, kiedy my nie zakażemy tego transportu. To jest bardzo ważne. Dlaczego ta tradycja, która nie jest tradycją, jest tak broniona? No, gdybym ja to potrafiła zrozumieć, to prawdopodobnie miałabym złotą receptę na zakończenie tego transportu. Ta tradycja na tej trasie istnieje od 1989 roku, więc można ją jedynie nazwać nową świecką tradycją. Co więcej, oczywiście w międzywojniu jeździły tam konie, woziły tam turystów, natomiast one ciągnęły lekkie dorożki dla dwóch, maksymalnie czterech pasażerów. Teraz w tym wozie jest 10 osób, no ale jeszcze kilkanaście lat temu potrafiło być 20 i 30. Co ciekawe, w Dolinie Chochołowskiej czy Kościeliskiej jeżdżą dorożki, maleńkie, a tu mamy po prostu wielkie, ciężkie tiry konne, no bo im więcej osób wejdzie na ten wóz, tym więcej będzie pieniędzy z tego transportu, a jeśli koń się przewróci, no cóż, no być może zdąży dojechać do rzeźni, fiakier dostanie pieniądze i za te pieniądze właściwie kupi nowego konia, bo największym problemem dziś w Polsce jest to, że koń nie stanowi realnej wartości finansowej, jak to było jeszcze te 100 lat temu, kiedy mój dziadek używał konia na roli, kiedy był ułanem, kiedy walczył w wojnie i musiał po rozbiciu jego oddziału wracać z tym koniem setki kilometrów. Proszę mi wierzyć, to jest szokujące, ale dziadek przez te setki kilometrów szedł lasami, omijając wszystkie miasta i wioski, bo się bał, że ktoś mu konia zabierze, ale szedł, prowadził go z ręki za ogłowie, bo nie chciał tego zwierzęcia zajeździć, zamęczyć, bo wiedział, że ten koń jest mu potrzebny, że jest cenny i bardzo o niego dbał. Dziś koń nie ma takiej realnej wartości. Jak się koń zepsuje, to go się sprzedaje do rzeźni, a za tę kasę kupuje się nowego.
1: Czyli jeśli dobrze rozumiem, samym problemem nie jest słowo praca, tylko to, czy zwierzę może odpocząć, uniknąć bólu, odmówić, czy jego potrzeby rzeczywiście są brane pod uwagę. No bo przecież zwierzę nie wypowie umowy o pracę.
2: Znaczy, i tutaj znowu możemy się zastanawiać, czy konie, gdyby mogły wybrać, rzeczywiście wybrałyby pracę. Ja mam poczucie, że nie. Konie, kiedy mogą same decydować o tym, co robią, większość swojego budżetu czasowego poświęcają na zgryzanie trawy, odpoczynek i interakcje społeczne z innymi końmi. I kiedy ja słyszę, że konie potrzebują ruchu, bo bez tego ruchu one zginą, wyginą i będziemy je mogli oglądać tylko w ogrodzie zoologicznym, jeśli że potrzebują pracy, to się pytam, jak to jest możliwe, że populacja zdziczałych koni w Stanach Zjednoczonych liczy kilkadziesiąt tysięcy koni i one nie wyginęły, chociaż nie pracują. Jak to możliwe, że populacja koni przewalskiego odradza się w strefie w Czarnobylu i żyje bez pracy, co więcej, żyje w miejscu, które cechuje się wysoką radioaktywnością. I żyją, nie pracują, a żyją, więc
1: konie
2: nie
1: za chwilę
2: potrzebują
1: zaczną
2: pracy.
1: No właśnie, ale to zaczną się za chwilę pytania, jaką funkcję powinny pełnić, mogą pełnić w takim razie?
2: No i znowu, tutaj dochodzimy do tego, czy my je utrzymujemy tylko po to, żeby dla nas pracowały. Jeżeli tak, tą pracę należy dopasować maksymalnie do tego, co nie jest dla nich dyskomfortem, co nie jest dla nich niebezpieczne, co nie sprawia im bólu i cierpienia. No ale jeżeli podstawą pracy z koniem w Polsce, no na świecie, jest wędzidło, które jest bodźcem awersyjnym, które jest bodźcem bolesnym, które po prostu wymusza na koniu posłuszeństwo, no to ja się zastanawiam, czy my jesteśmy gotowi jako człowieczeństwo, jako społeczeństwo na to, żeby konie traktować po ludzku. No bo jeżeli tak pomyślimy, że takim wędzidłem mielibyśmy sterować psem, no nikt by się na to nie zgodził. A w przypadku koni to jest normalne i ja tego nie rozumiem.
1: Ale wie pani, że to prowadzi do w sumie najtrudniejszego pytania, czy zwierzę może w XXI wieku etycznie pracować dla człowieka? No bo jeśli wykluczymy wożenie turystów, to pojawiają się konie w rekreacji, w sporcie, pojawiają się psy zaprzęgowe, policyjne czy przewodniki. Gdzie tutaj postawić granicę?
2: Ja myślę, że granica powinna zostać wyznaczona przez to, czego potrzebują zwierzęta do tego, żeby żyć w komforcie i żeby nie cierpieć. To powinna być granica. Natomiast tu pojawia się kolejny problem, z którym ja się mierzę w temacie morskiego oka, czyli że nauka, współczesna nauka nie lubi odpowiadać na pytania o granice cierpienia zwierząt, która jest dopuszczalna, niedopuszczalna, akceptowalna, nieakceptowalna, no bo my jako ludzkość tak naprawdę żyjemy z cierpienia zwierząt. No i tutaj znowu to są dylematy etyczne, tak? Bo ja jestem weganką, ja nie jem zwierząt, ja się nie przyczyniam do ich cierpienia, ale wiem, że tysiące ludzi, miliony ludzi jedzą zwierzęta. No i pytanie jest takie, czy my jesteśmy gotowi na zmianę jako społeczeństwo? Myślę, że nie.
1: To ja jeszcze bym nad jedną kwestią się pochyliła, być może na sam koniec, bo czasem zadziwiające jest to, że na te osiołki czy konie wsiadają często ludzie, którzy w swoich domach mają psy lub koty, kupują im drogie karmy, traktują jak członków rodziny. Więc czasem człowiek sobie stawia pytanie, jak to możliwe, że ta sama osoba w domu potrafi płakać nad chorym psem, a na wakacjach jakby nie widzi tego potu, krwi, bólu konia czy osła. To gdzie w naszych mózgach dochodzi do takiego pęknięcia?
2: Ja myślę, że to dlatego, ja bardzo często to słyszę, że przecież oni żyją z tych zwierząt, więc muszą je traktować dobrze, bo to jest ich zarobek, bo gdyby nie dobry stan tych zwierząt, to oni by nie zarabiali, ale to nie jest prawda, bo tak jak mówię, średnio 3 lata na trasie do Morskiego Oka, 61% do rzeźni, w to miejsce nowe zwierzęta i tak dalej. Jak koń się psuje, to nikt go nie leczy. Można go oddać do rzeźni, wziąć kasę, za tą kasę kupić nowego i wcale nie trzeba dbać, wcale nie trzeba kochać, wcale nie trzeba być etycznym w stosunku do tego zwierzęcia, bo tutaj pierwszeństwo ma tak naprawdę zysk. I te wszystkie wielkie, okrągłe słowa o miłości fiakrów do koni, o tym, że oni je traktują lepiej niż swoje żony, no weryfikuje życie, weryfikuje ta statystyka rzeźna. I ja też słyszę, że przez aktywistów konie z Morskiego Oka trafią do rzeźni. Tak jak mówiłam, one już do rzeźni trafiają. Słyszę też, że jeżeli zlikwidujemy transport konny do Morskiego Oka, to już konie wyginą i będziemy je mogli oglądać tylko w zoo. Ja tylko przypomnę, że w Polsce mamy populację rzędu 300 tysięcy koni. Tymczasem na trasie do Morskiego Oka pracuje 300, więc to jest 0,1% populacji i na pewno przez likwidację transportu konnego do Morskiego Oka konie w Polsce nie wyginą.
1: Pani Aniu, to w sumie jednym zdaniem na sam koniec, ostatnie 30 sekund. Co te wszystkie przykłady, o których rozmawiałyśmy, od osiołków na Santorini, przez konie na Podhalu, po słonie w Azji, o których nie mówiłyśmy, bo już zabrakło czasu, mówią o nas, ludziach XXI wieku?
2: Ja myślę, że mówią o nas jak najgorzej i że to jest wstyd, że w trzeciej dekadzie XXI wieku, kiedy tyle nauka nam mówi o potrzebach zwierząt, my wciąż nie potrafimy zobaczyć ich cierpienia.
1: Anna Plaszczyk, Otos Animals, dziś razem z nami w popołudniowym programie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy i Kseni Maćczak, także dziękujemy Państwu za komentarze. Pan Michał jeszcze pisze z kaszubskiej wsi, z samego serca, jak napisał, Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Szwajcaria kaszubska, sporo pagórków, a tam, jak donosi, sporo miejsc, w których można konie wynająć albo przejechać się powozem, bryczką. O koniach nad Morskim Okiem czy krakowskich dorożkach mówi cała Polska, o Kaszubach praktycznie nic, a tutaj zdecydowana większość turystów to Polacy, więc jest również pytanie o nasze własne podejście do dobrostanu zwierząt. Może warto byłoby się tym tematem zainteresować? No to była rozmowa dotycząca wszystkich zwierząt, panie Michale.
1: Żeby coś nam uświadomić, że niestety chwilowy zachwyt, wygoda czy lajki w mediach społecznościowych nigdy nie będą warte czyjegoś życia spędzonego w bólu.
0: Za chwilę 18:00.

0: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Badanie rosyjskiego drona wyłowionego wczoraj z Bałtyku może trochę potrwać. Jak podaje RMF, wojskowi nie mogą prześwietlić go urządzeniem rentgenowskim, bo po szycie nie przepuszcza promieni. Trwa poszukiwanie innych metod na zbadanie i ewentualne jego rozbrojenie. Służbom bardzo zależy, by udało się zbadać drona w całości, bez potrzeby jego detonowania. Na razie biegłym udało się jedynie potwierdzić, że znalezisko nie stanowi zagrożenia radiologicznego, biologicznego i chemicznego. W warszawskim sądzie ruszył proces, jaki wytoczył Karol Nawrocki o ochronę dóbr osobistych, wydawcy Onetu, za materiał z maja ubiegłego roku, mówiący, że Nawrocki jako ochroniarz w sopockim Grand Hotelu miał uczestniczyć w procederze sprowadzania prostytutek dla gości. Informacje o tym, jak wskazywał portal, mieli przekazywać ówcześni koledzy Nawrockiego z hotelowej ochrony. Mówi Jakub Kudła, prawnik Ringier Axel Springer Polska.
1: Jesteśmy przekonani do swoich racji. Redakcja wykonała kawał dobrej roboty, rzetelnej, starannej, w interesie publicznym. Mamy tych świadków, którzy byli gotowi zeznawać przed sądem. To nie są wszyscy świadkowie w tej sprawie, ale kilku się zdecydowało.
0: Dzisiejsza rozprawa trwała ponad 5 godzin i odbywała się za zamkniętymi drzwiami. W jej trakcie przesłuchanych zostało 4 świadków. Kolejna rozprawa odbędzie się 17 września. Nawrocki w tej sprawie złożył 2 pozwy. Cywilny przeciwko wydawcy Onetu, i to ten proces rozpoczął się dzisiaj, a także prywatny akt oskarżenia przeciwko autorom publikacji dotyczący zniesławienia. Ich sprawa rozpocznie się przed sądem 12 listopada. Po raz kolejny Parlament Europejski zdecydował w głosowaniu w Strasburgu o uchyleniu immunitetu europosła Grzegorza Brauna. To reakcja na jego słowa negujące Holokaust i komory gazowe w niemieckim obozie zagłady w Oświęcimiu. Braun stracił immunitet po raz 6. To rekord, jeżeli chodzi o europarlamentarzystę. Klasyka, rap, rave i punk w jednym festiwalowym programie. W Krakowie i Balicach trwa Silence Music Festival, który łączy muzykę klasyczną z innymi gatunkami i sztukami. Jednym z wydarzeń będzie reinterpretacja Podróży zimowej Schuberta. Publiczność nie tylko jej posłucha, ale też będzie za nią podążać przez park i pałac w Balicach. Mówił na naszej antenie organizator Mateusz Zubik.
2: Będziemy rapować Schuberta, będziemy grać też Schuberta w oryginale, będziemy za tym Schubertem chodzić po parku Radziwiłłów i pałacu Radziwiłłów w Balicach. Ja z tym pomysłem zwróciłem się do Kamila Białaszka. Kamil wszedł w to jak w masło, bo Kamil uwielbia reinterpretować klasyki, to chociażby dowodem tego jest jego Pan Tadeusz albo Hamlet w Teatrze Powszechnym. A teraz zabieramy się za absolutne arcydzieło literatury pieśniowej wszechczasów, czyli Podróż zimową, Winterreise.
0: To tylko jedno z wydarzeń, które znalazły się w programie festiwalu. Silence Music Festival potrwa do 4 października.

0: a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
1: Grzegorz Muranowicz zakończył właśnie dyżur realizatorski, a już z nami jest Rafał Lewandowski. Poza tym bez zmian Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i Michał Porycki.
2: Nowy Świat po południu.
1: I wchodzimy w trzecią godzinę razem z Państwem. Wchodzimy zatem bez lęku, bez trwogi w sercu. Wiem, że Państwo będą nam towarzyszyć. Już są ci, którzy dołączyli przed momentem oraz ci, którzy byli z nami od godziny 16. Przypominam, że to jest popołudniowy program, który od 16 do 19 na antenie Radia Nowy Świat. Od poniedziałku do piątku umila Państwu czas. Tym bardziej zachęcam do tego, aby wziąć czynny udział w przygotowaniu tego pasma, tej audycji 224, 280, 280. 80.

The War on Drugs, Who's That? To jest singiel tygodnia, to jest także jedna z nowości w zestawie do głosowania. Tip Top Lista od soboty od godziny 20 do piątku do 19. Głosowanie, klikanie, wspieranie, a potem wielkie głosów, liczenie i w sobotę po 21.20 prezentowanie na stronie i w aplikacji. Po zalogowaniu mają Państwo głos, a właściwie głosy, jeśli są Państwo osobami wspierającymi, patronującymi. 10 głosów raz w tygodniu, ci, którzy założą konto, ale nie są patronami, tylko jeden głos na jedną piosenkę mogą oddać. To zdecydowanie za mało. 9,5 minuty po godzinie 18, a my w popołudniówce już za chwilę porozmawiamy o tym, kiedy dziecko tak naprawdę staje się samodzielne. Czy na przykład

Olga Bobienko, a po 18.30 będzie z nami Agnieszka Krzyżak-Pitura z Fundacji Rodzic w Mieście. Chcemy porozmawiać o różnych tak zwanych wiekowych granicach w życiu dziecka i o tym, czy zostały wyznaczone we właściwy sposób. Od kiedy dziecko może jeździć na rowerze, motorowerze, kiedy może założyć konto w banku albo konto w serwisie społecznościowym i które konto powinno być założone jako pierwsze, to być może pytanie do rodziców. 224 280 280 to nasz telefon. Czekamy.

0: Bye-bye.
1: To nie powinno być zdziwienie. Chętnie sięgamy po muzykę z różnych stron świata. W popołudniowym programie i nie tylko przypominam o głosowaniu na szczyt wszystkiego. To na stronie internetowej Radia Nowy Świat. Proszę przeglądać, proszę się wsłuchać jeszcze cały nasz świat. W piątek po 11:00 tam też oprócz wieści z różnych zakątków naszej planety także dużo międzynarodowej muzyki. 15 minut po godzinie 18:00, a my teraz o dziecięcej samodzielności porozmawiamy, bo z jednej strony siedmiolatek może iść sam do szkoły.

0: szkoły, ale samodzielna wizyta u dentysty, zamówienie taksówki czy podpisanie umowy telefonicznej to zupełnie inna sprawa. I tu zaczyna się cała seria pytań o dziecięcą samodzielność, bo nie istnieje granica wieku, po przekroczeniu której dziecko może albo nie może decydować o sobie. Są różne przepisy, różne sytuacje i różne poziomy odpowiedzialności. I o tym opowiada dziś Olga Bobienko.
1: Zacznijmy od drogi do szkoły. Artykuł 43 Prawa o ruchu drogowym pozwala dziecku, które ukończyło 7 lat, samodzielnie korzystać z drogi publicznej. Młodsze musi mieć opiekuna w wieku co najmniej 10 lat. Wyjątkiem są strefy zamieszkania i drogi przeznaczone wyłącznie dla pieszych. To jednak nie oznacza, że każdy 7-latek jest gotowy na samotną trasę, o czym mówi psycholożka doktorka Aleksandra Piotrowska.
2: Nie ma takich uniwersalnych etapów. W wielu krajach 5-latek musi być na tyle samodzielny, żeby sobie poradzić w szkole. No u nas dziecko 7-letnie zaczyna temu podlegać. Jeśli chodzi o pozostawianie dziecka samego w domu, pozwalanie, żeby samo szło do szkoły i samo ze szkoły wracało. Prawo w sposób wyraźny i jasny niczego nam tutaj nie precyzuje. Ale tak naprawdę bardzo ważną rzeczą, myślę, że chyba istotniejszą niż wiek dziecka, jest parę innych okoliczności, w tym przede wszystkim to, jakie to dziecko jest, jego cechy indywidualne.
1: Bo te 7 lat to minimum prawne. Rodzic musi ocenić, czy dziecko poradzi sobie z konkretną trasą, czy potrafi zatrzymać się przed jezdnią, nie wybierze ryzykownego skrótu, zareaguje na zagrożenie, czy skontaktuje się z dorosłym, gdy coś pójdzie nie tak. Przygotowanie nie wymaga wielkiej teorii, podkreśla dyrektorka jednej z warszawskich szkół podstawowych, Danuta Kozakiewicz.
3: Zaczynamy od tego, że na przykład idziemy razem do sklepu, razem przekraczamy ulicę, ale dziecko idzie tuż obok i to ono ma powiedzieć, teraz możemy przejść, bo jest odpowiednie światło, bądź teraz możemy przejść, bo się rozejrzałem i nic nie jedzie. Po czym to dziecko samo w naszej obecności dokonuje zakupów i w ten sposób dziecko się uczy. Potem pozwalamy troszeczkę bardziej samodzielnie, aż w końcu, na przykład w 5. klasie, dziecko jest dumne, bo już samo poszło do szkoły.
1: Dziecko powinno wiedzieć, gdzie szukać pomocy, gdy zgubi klucz albo telefon i znać prostą zasadę. Jeśli coś jest nie tak, nie improwizuje, tylko kontaktuje się z rodzicem lub innym zaufanym dorosłym. Samodzielność nie musi zaczynać się od całej drogi do szkoły, bo może zacząć się od sklepu na osiedlu, krótkiego powrotu z placu zabaw czy jednego odcinka trasy. Ważne, żeby dziecko stopniowo poznawało, czym jest odpowiedzialność, a nie zostało z nią samo z dnia na dzień.
3: Na przykład wpajanie dziecku odpowiedzialności za dom i rodzinę, czyli od najmłodszych lat powierzanie mu pewnych zadań. To, że o dobro rodziny, o dobro naszego domu dbamy wszyscy wspólnie. Oczywiście, że nie każe 7-latkowi przygotować obiadu, ale może już na przykład umyć talerze i przeboleje, jeżeli jeden zniknie. Czy na przykład może pokroić razem ze mną ogórka na kanapki. I tak po kolei zwiększamy to jego działanie. Ja obserwuję czasami, jak dumne są dzieci, które w pewnym momencie przekraczają któryś próg. Na przykład są już w stanie przygotować te kanapki dla mamy i taty. To jest święto dla tego dziecka, jednocześnie olbrzymia nauka radości z odpowiedzialności.
1: I takie sytuacje można też przełożyć do sklepu na przykład, gdzie dziecko może samo kupić zeszyt, pieczywo czy napój, a zwykły zakup to jednak nie jest to samo co zawarcie poważnej umowy. Małoletni nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, a zakres tego, co może zrobić sam, zależy od wieku i rodzaju czynności. Dlatego tak ważne jest przygotowywanie najmłodszych na różne sytuacje i bycie z nimi w trakcie nich, podkreśla psycholog wychowawczy Jarosław Żyliński.
4: To jest rzeczywiście pewna umiejętność, którą trzeba nabyć. Jeśli chodzi o młodsze dzieci, myślę, że takie wczesno-podstawówkowe, to też taką rzeczą, która tutaj jest, to jest takie obycie z takim myśleniem krytycznym. Przy tych dzieciakach młodszych, 7-8-letnich, pod obecność dorosłych. Po to, żeby właśnie wspólnie się tego uczyć, wspólnie patrzeć. Dlatego wydaje mi się, że w tych pierwszych latach to szczególnie raczej mówimy o sytuacji, w której dziecko jednak jest razem z rodzicem. To jest podstawa.
1: I tak dziecko może samo dotrzeć do dentysty czy przychodni, ale nie może automatycznie samodzielnie samodzielnie zdecydować o leczeniu, bo zasadniczo potrzebna jest zgoda rodzica, a po ukończeniu 16 roku życia również samego pacjenta. Rodzic może wcześniej ustalić z placówką zasady wizyty bez swojej obecności. Jest też na przykład kwestia komunikacji miejskiej. Samodzielny przejazd autobusem czy tramwajem może być elementem codziennej samodzielności, ale dziecko musi znać zasady przewozu, mieć odpowiedni bilet i wiedzieć, co zrobić, gdy wysiądzie na złym przystanku albo zgubi telefon. Co tłumaczy doktorka Piotrowska.
2: Dziecko musi mieć od najwcześniejszych lat przekazywane pewne zasady i wskazywane bardzo wyraźne granice. Na przykład nie pozwalamy na to, żeby nawet rozsądnie wyglądający trzylatek czy czterolatek mógł sam przechodzić przez jezdnię, na której odbywa się ruch. Bo jednak ta zasada ograniczonego zaufania do dziecka musi być bardzo wyraźna. Ale nie wolno czekać z tym do 7 roku życia, żeby dopiero wtedy zacząć przekazywać dziecku zasady samodzielnego poruszania się.
1: I właśnie tego trzeba dziecko uczyć. Nie tylko jak dojść do celu, ale też gdzie może decydować samo, a gdzie musi poprosić o pomoc. Olga Bobienko, Radio Nowy Świat.
0: Pokazać mu każdą z dróg, po której będzie szło? To chyba jakoś tak, w nawiązaniu do piosenki. W jaki sposób wskazać, nauczyć, podpowiedzieć, żeby młody człowiek nie poczuł się jak ktoś, na kim coś jest wymuszane, tylko ktoś, kto sam odkrywa nowe szlaki. Z Agnieszką Krzyżak-Piturą z Fundacji Rodzic w Mieście porozmawiamy po 18.30 o różnych wiekowych granicach w życiu dziecka. To jest też pytanie do Państwa. W jakim wieku dzieci zostały pozostawione po raz pierwszy same w domu, w jakim wieku po raz pierwszy odgrzewały sobie obiad, albo poszły po zakupy lub wybrały się na odkrywanie podwórka. Być może rowerowe odkrywanie. Kto wie? 224 280 280.

0: Ja założyłem synowi konto, jako młodemu bardzo człowiekowi, a potem chciałem je zlikwidować i się okazało, że on skończył 14 lat i ja już nie mogę zlikwidować konta, które mu założyłem. Bardzo byłem zdziwiony. Także uważajcie, rodzice, bo dzieci czasami w wieku 14 lat już mogą same decydować na przykład o swoim koncie w banku.
1: Czyli dzieci szybciej dojrzewają w banku, niż nam może się wydawać, chciał pan powiedzieć. Tak przy okazji sprawdziłem na potrzeby rozmowy, na którą wcześniej państwa zapraszałem, wciąż zapraszam, bo ona po 18.30, że w Polsce, w naszym kraju nie ma żadnego limitu wieku. Jeśli chodzi o zakładanie kont w banku, konto oszczędnościowe można założyć już młodemu obywatelowi albo obywatelce, która dopiero pojawiła się na świecie w trosce oczywiście o jego finansową przyszłość. Ale później, tak jak pan zauważył, mogą pojawić się różne problemy, przeszkody. Chociaż jeśli na koncie są jakieś pieniądze, to oby tylko takie przeszkody towarzyszyły rodzicom. A może mają państwo swoje własne doświadczenia z tym związane? Porozmawiajmy zatem o dojrzewaniu dzieci i o różnych progach, przeszkodach, przez które przeskakują młodzi ludzie w drodze do dorosłości, kiedy ta prawdziwa dorosłość zacznie się tak naprawdę. Czy wtedy, kiedy młody człowiek robi prawo jazdy, choćby to pierwsze kategorii AM, a może kiedy zakłada konto w portalu społecznościowym. Popołudnie małpa nowyświat.online.

0: Pogoda.
1: Najpierw pioruny, a potem pogoda. AC, piorun DC, a w prognozach nadesłanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologicznego czytam, że nocą najwięcej chmur zobaczymy na północnym zachodzie i zachodzie kraju, nad ranem na zachodzie województwa zachodniopomorskiego. Synoptycy zapowiadają deszcz, a na wschodzie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Najchłodniej będzie w górach od 5 do 7 stopni, cieplej na wschodzie kraju od 7 do 10, a najcieplej, o czym już wspominałem, na zachodzie oraz krańcach zachodnich do 16, a nawet 18 stopni. Jutro rano na wschodzie i w centrum mgły ograniczające widzialność. W zachodniej połowie kraju będzie coraz więcej chmur i pojawią się przelotne opady deszczu, ale burze też mogą się pojawić. Spadnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 17 do 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, ale podczas burz powieje w porywach do 65 km na godzinę. Już za chwilę razem z nami Agnieszka Krzyżak-Pitura z Fundacji Rodzic w Mieście o młodych ludziach, którzy starzejąc się, chociaż wiem, nie brzmi to najlepiej, przekraczają różne wiekowe granice i nagle okazuje się, że mogą jeździć na rowerze, po kilku latach na hulajnodze elektrycznej, oczywiście w kasku do 16 roku życia. Potem mogą zrobić prawo jazdy. Kiedy tak naprawdę zaczyna się dorosłość? Kiedy młodzi ludzie powinni wsiadać za kierownicę? Czym innym jest znajomość przepisów, a czym innym świadomość zagrożeń, różnych niebezpieczeństw? Jak to wygląda w państwa przypadku? W przypadku państwa, młodych obywateli? Kiedy dzieci zaczynają robić coś, czego wcześniej nie robiły.

0: Przepytanie.
1: Agnieszka Krzyżak-Pitura, prezeska zarządu Fundacji Rodzic w Mieście. Dobry wieczór, może jeszcze dzień dobry. Kłaniamy się Pani Agnieszko.
2: Dzień dobry.
1: Po ponad 2 tygodniach nowego roku szkolnego rozmawiamy dziś o tym, co najmłodsi obywatele mogą, a czego nie powinni robić samodzielnie. Trochę w nawiązaniu, a właściwie zainspirowani przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dokładnie chodzi o artykuł 43. Od niego chciałbym zacząć. Dziecko może samodzielnie korzystać z drogi publicznej, jeśli ukończyło 7 lat. Jeśli jest młodsze, może korzystać z drogi publicznej, ale tylko pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 lat. Wyjątek stanowią tak zwane strefy zamieszkania oraz drogi wyłącznie dla pieszych, gdzie owe ograniczenia nie obowiązują. A ja zastanawiam się, gdyby spojrzeć szerzej na ten przepis i na to, co reguluje, w jakim wieku Pani zdaniem dzieci nabierają czegoś, co moglibyśmy nazwać umiejętnością poruszania się po chodniku, po przejściach dla pieszych także i świadomości tego, co im grozi, gdy złamią zasady.
2: No, odpowiedź brzmi, jak zawsze to zależy. Jest tak, że dzieci dość szybko przyswajają zasady, to znaczy to, że należy się zatrzymać na czerwonym, a przechodzimy na zielonym i się rozglądamy, to dość szybko, bo już w przedszkolu są prowadzone tego typu zajęcia. Natomiast kiedy dziecko jest gotowe, no zapewne to zależy od bardzo wielu czynników i już nawet nie będę tutaj wchodzić w takie osobiste predyspozycje dziecka jako człowieka, to znaczy to, że mamy dzieci bardziej skupione na tym, co się dzieje i dzieci bardziej, no powiedzmy, rozpraszające się i mniej zwracające uwagę na to, co się dzieje dookoła w ogóle, no to kiedy dziecko jest gotowe, pewnie też zależy od doświadczenia i myślę tu o tym, w jaki sposób jest prowadzony przez rodzica w tym ruchu drogowym w tym mieście. To znaczy, jeżeli no dziecko mało z nami spaceruje, nie chodzi z nami po mieście, tylko jest wszędzie się poruszamy samochodem, no to takie dziecko zdecydowanie ma mniejszą taką w ogóle orientację tego, w jaki sposób miasto działa, jak poszczególni użytkownicy ruchu się zachowują. Nie mówię tylko tutaj o kierowcach samochodów, ale też o innych pieszych. Mamy też przecież bardzo dużo użytkowników innych pojazdów, którzy się poruszają po chodniku. Niestety czasami, więc to wszystko zależy od też doświadczenia i od tego, czy właśnie prowadzimy to dziecko i pokazujemy mu ten świat dookoła od małego, czy jednak nie.
1: Tak, i właściwie to powinniśmy rozmawiać o czymś, z czym nawet dorośli mają problem, gdy spacerują po chodnikach albo podróżują, prowadzą samochody, są uczestnikami ruchu drogowego, bo to jest coś, co można byłoby nazwać tak zbiorczo ogólnie reakcja na zjawiska nietypowe, które mogą prowadzić do sytuacji trudnych albo sytuacji tragicznych. Mam na myśli po prostu ludzi, którzy wokół nas łamią przepisy, bo czym innym jest ten młody człowiek, o którym pani powiedziała, który już od przedszkola uczony jest, że na czerwonym stoi, gdy zapala się zielone, to idzie. Czym innym jest kierowca, który czerwone światło lekceważy i gdy młodzież ma zielone, wchodzi na przejście, to przejeżdża właściwie po nogach przed młodszym czy starszym przechodniem. Czym innym jest, trzeba przyznać, pani prezes, czym innym jest znajomość przepisów i zasad, a czym innym jest to pytanie, kiedy wypuścić dziecko samo w domu, bo rozumie, jak skomplikowany jest ruch drogowy.
2: No to też oczywiście zależy od wielu czynników. Pamiętajmy o tym, że te przepisy, które zostały wprowadzone w końcówce lat 90. poprzedniego stulecia, no to ich cel był prosty. 7 lat dziecko idzie do szkoły, musi mieć możliwość pójścia samodzielnie, bo rodzice po prostu pracują.
1: A to się zmieniło, bo teraz można już od 6 roku życia uczęszczać.
2: Można, ale jakby no to jest kwestia decyzji rodzica. Natomiast wtedy trochę żyliśmy w innych warunkach. Osiedla były zazwyczaj jeszcze tak skonstruowane, że rzeczywiście ta droga do szkoły to była droga piesza. No i przede wszystkim ruch samochodowy był zdecydowanie mniejszy. Sprawdziłam to dla własnej wiedzy i w 97, kiedy właśnie te przepisy weszły, średnio na 1000 mieszkańców mieliśmy 220 samochodów w Polsce, teraz mamy 720. Więc mówimy o zupełnie innym natężeniu ruchu. Więc czy te przepisy są dobre, czy nie? Trudno mi określić, bo bo później boom demograficzny, który się nawet dzisiaj utrzymuje w pewnych miejscach, oczywiście nie wszystkich, powoduje, że mamy też system zmian w szkołach. No i trudno jest oczekiwać od rodziców pracujących na etacie, że jeżeli dziecko ma na 13 do szkoły, no to, że ono zostanie odprowadzone przez rodzica. Więc wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim odpowiedzialność za to powinna stać po stronie dorosłych, to znaczy i tak osób, które tworzą przepisy, tak żeby ten ruch wokół placówek szkolnych, edukacyjnych, no maksymalnie ograniczać jego prędkość. Tak. No i też takiej wzajemnej uwagi na siebie, jako po prostu uczestników ruchu drogowego.
1: Właśnie o tym było moje pytanie, że przepisy nie wszystko są w stanie uregulować, że młodemu człowiekowi łatwo wytłumaczyć, jak jest zielone, to idziesz, jak czerwone, to stoisz, ale trzeba go nauczyć tego, z czym my wszyscy mamy problem, czyli przewidywania rzeczy nieprzewidywalnych. Pani Jolanta, nasza słuchaczka i patronka, pisze, że jej 12-letni syn podczas ubiegłorocznych wakacji po raz pierwszy podróżował pociągiem bez rodziców, jeździł z kolegami, z rowerami, a jeździli na pump track, taką specjalną trasę rowerową, do oddalonej o 15 kilometrów Nysy. No i tu pojawiają się kolejne pytania związane właśnie z mobilnością młodych ludzi, ale zanim do tego przejdziemy, to jeśli pani pozwoli, głos naszego słuchacza, zatrzymajmy się na razie w szkole.
0: Jako nauczyciel chciałem zapytać, czy mogę wypuścić małe dziecko, 7, 8, 9-letnie, do toalety z klasy, bez opieki nauczyciela. I czy ktoś w końcu nad tym zapanował? Kiedy mogę wypuścić, kiedy nie mogę? I co ma zrobić to małe dziecko, jeśli nie mogę wypuścić do toalety?
1: A i czy taka sytuacja różni się czymś od podobnej sytuacji na przerwie?
2: Nie, teoretycznie się nie różni. To znaczy dziecko, które jest w placówce jest edukacyjnej, czyli w szkole, jest cały czas pod opieką szkoły i to ono ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje z dzieckiem. Dlatego też niestety bardzo wiele szkół nie pozwala dzieciom spędzać na przykład przerw poza obrębem budynku właśnie z tego powodu, że tutaj nauczyciele czy dyrekcja boją się, że coś się może wydarzyć. Wydaje mi się, że to jednak jest też zbytnie kurczowe trzymanie się przepisów. Tutaj też powinniśmy to trochę otworzyć. Niemniej, no nie puszczenie dziecka do toalety w czasie lekcji uderza też w jego prawa podstawowe, tak? Więc jakby tutaj na pewno regulamin szkoły i zachęcałabym tutaj dyrektorów placówek do tego, żeby jednak brali pod uwagę, że dziecko no, ma prawo wyjść za potrzebą wtedy, kiedy potrzebuje.
1: Tak. Pisze jeszcze słuchaczka, dobrze pamiętam, pierwszy moment, gdy wysłałam dziecko samo do pobliskiej piekarni. Nerwy, owszem, ale też zaufanie, że sobie poradzi. Było przecież tam już często, jak rozumiem, było z rodzicami. Porozmawiamy o kolejnej dacie, granicznej dacie w życiu młodych Polaków. To możliwość samodzielnego korzystania z różnych pojazdów na drodze publicznej. Także w drodze do szkoły rowerem bez nadzoru osoby dorosłej można jeździć mając więcej niż 10 lat oraz posiadając kartę rowerową w myśl naszych przepisów. Poniżej 10 roku życia obywatel traktowany jest jak pieszy na rowerze. Traktowany jest jak pieszy, może jeździć wyłącznie po chodniku, ale pod opieką osoby dorosłej może też przejeżdżać przez przejścia dla pieszych, o czym kierowcy czasem zapominają i trąbią. Czy ktoś tak naprawdę sprawdza pod szkołami, czy słyszała pani kiedyś o takiej akcji, pani Agnieszko, aby sprawdzać, czy 8-9-latek przyjechał na rowerze zgodnie z przepisami?
2: Nie widziałam takiej akcji, szczerze mówiąc cieszę się, bo myślę, że to jednak byłaby tutaj znowu takie działanie, które kieruje naszą uwagę i nasze skupienie na trochę skutkach przepisów, które nie nadążają za rzeczywistością, bo ten przepis dotyczący karty rowerowej jest jeszcze starszy, on został wprowadzony na początku lat 80. I jego celem prawdopodobnie było to umożliwienie no jazdy starszym dzieciom właśnie również do szkoły po jezdni, przy czym pamiętajmy, że to są czasy, kiedy nie rozmawialiśmy o czymś takim jak drogi rowerowe w ogóle, czyli przestrzeni specjalne dedykowane dla rowerzystów, no a ruch samochodowy no to jakby praktycznie nie istniał w tych czasach, więc zdecydowanie te przepisy teraz nie nadążają i one są nielogiczne, bo trudno oczekiwać od dziecka, które ma 10 lat, że będzie na przykład w dużym mieście, gdzie jest duży ruch samochodowy, a niestety mamy problemy z tym, żeby kierowcy trzymali się chociażby tej miejskiej 50, żeby ono nagle po prostu w wieku 10 lat jechało po jezdni w takim ruchu, tam gdzie nie ma drogi rowerowej chociażby, więc tutaj rzeczywiście te przepisy no, wymagałyby zmiany. No a przede wszystkim zmiany wymagają projekty miast i w ogóle dróg do szkoły, tak żeby one uwzględniały potrzeby i możliwości dzieci, bo rower to jedno i dzieciaki uwielbiają rower, bo to jest właśnie to poczucie samodzielności, niezależności.
1: Przejeżdżając w okolicach, w pobliżu szkół widzę, że rowerów jest tam znacznie więcej niż na przykład pod biurami, biurowcami, chociaż może w biurowcach są lepiej schowane gdzieś w jakichś parkingach podziemnych. Kolejny etap to samodzielna jazda hulajnogą elektryczną, o czym jest ostatnio bardzo głośno w naszym kraju. Młodzież poniżej 13 roku życia nie może jeździć na hulajnodze po drogach publicznych, ścieżkach rowerowych czy chodnikach. Po 13 urodzinach wszystko się zmienia, ale trzeba oczywiście pamiętać o kasku do 16 roku życia. Kask jest obowiązkowy. Zastanawiam się, na ile te wszystkie środki transportu młodzieżowego, czyli hulajnogi, rowery, to jest, jak twierdzą niektórzy, zmora polskich ulic, a może jedynie odpowiedź młodych ludzi na, to się ładnie nazywa, na wykluczenie komunikacyjne i poszukiwanie samodzielności.
2: Tak, no hulajnogi może niekoniecznie jako wykluczenie komunikacyjne, ale natomiast na pewno jest to jakaś zmiana, znaczy znak zmiany czasów, w których żyjemy i myślę, że nie ma co wypierać tego, że hulajnogi elektryczne są wśród nas, natomiast zdecydowanie jednak bym rozróżniła rowerzystów od hulajnogistów elektrycznych, bo mamy do czynienia z zupełnie innym urządzeniem, tak? To znaczy rower to jednak jest lekki w porównaniu do hulajnogi. I w ostatnich czasach z powodu tego chaosu ta legislacja i tworzenie przepisów ograniczeń mocno się skupiło na tych hulajnogach tak zwanym sharingu, czyli wynajmowanych. No i tutaj rzeczywiście ograniczenie prędkości i też taka możliwość, że nie można tą pożyczoną hulajnogą wyjechać w jakiś teren. Wydaje się tutaj ta przestrzeń dużo bardziej kontrolowana w tym momencie niż te hulajnogi elektryczne, które są hulajnogami prywatnymi, bo one mogą mieć większą prędkość. I co prawda są trochę lżejsze od tych komercyjnych, natomiast jakby w przypadku, kiedy wypadkowi ulegnie takie dziecko na hulajnodze, a wszyscy widzimy, że tutaj się dzieją bardzo różne rzeczy, jeśli chodzi o te hulajnogi elektryczne, to czy to dziecko, czy pieszy, które zostanie ewentualnie potrącone, mogą tutaj mieć poważne uszczerbki na zdrowiu. No i tutaj myślę, że przede wszystkim jednak edukacja rodziców, którzy takie urządzenia dzieciom kupują.
1: Tak, już pomijam urządzenia, które po naszych chodnikach, drogach dla rowerów w ogóle nie powinny jeździć, czyli elektryczne motorowery przypominające czasem rowery, a czasem nie, bo nie posiadające pedałów napędzających. To są po prostu elektryczne motocykle. One nawet na drogach właściwie nie mają możliwości legalnego przemieszczania się. Ale porozmawiajmy o tym, co jest legalne, bo to kolejna dyskusja, która trwa. Wciąż ja będę drążył ten temat mobilności młodego człowieka, bo ja mam jednak wrażenie, że tu chodzi o wolność, jakąś taką niezależność, samodzielność. Gdy młody człowiek kończy 14 lat, może starać się o prawo jazdy kategorii AM i to jest prawo jazdy upoważniające do prowadzenia motorowerów oraz lekkich pojazdów czterokołowych. Gdy skończy 16 lat, może ubiegać się o prawo jazdy kategorii A1 lub B1. To pierwszy dokument uprawnia do poruszania się motocyklami o pojemności do 125 cm sześciennych, drugi do jazdy tak zwanymi czterokołowcami. No i jeszcze egzamin na najpopularniejszą kategorię B. Można go zdawać mając ukończone 17 lat i tu pojawiają się największe kontrowersje. Trwają dyskusje, czy ten wiek jest odpowiednim momentem do tego, aby uczestniczyć w prawdziwym ruchu drogowym. Gdy pani obserwuje zachowania uczniów, rodziców, uczniów dojeżdżających pod szkołami, przypominam akcję państwa, akcję sprzed kilku lat, właściwie wracającą, dotyczącą właśnie tych ulic szkolnych i spowalniania ruchu albo wyrzucania jak najdalej ruchu spod szkoły. Kiedy młodzi ludzie, pani zdaniem, powinni wsiadać za kierownicę?
2: No tutaj jeśli chodzi o prawo jazdy, to bardziej przyglądałabym się nawet nie zachowaniu dzieci, młodzieży wchodzącej w dorosłość, młodych dorosłych, tylko bardziej jednak tutaj spoglądam w statystyki. No i one jednak pokazują, że ta liczba wypadków, która z udziałem kierowców i pieszych chociażby się nadal zdarza, to jednak jest ogromna i tutaj statystyki nie spadają, zdecydowana większość, bo to jest ponad 90% wypadków z udziałem pieszych, to jest wina kierowców, biorąc pod uwagę to, że mamy jednak dużą trudność jako państwo w egzekwowaniu przepisów.
1: W tym młodych kierowców także.
2: Tak, również. Tak, i mamy trudność w egzekwowaniu przepisów, a ta nasza infrastruktura miejska no nadal jednak zachęca do tego, żeby się rozpędzać i praktycznie no dopóki się coś tragicznego nie wydarzy, to nie ma trochę jakby sposobu na szaleńczych kierowców. Znam argumentację wnioskodawców obniżenia tego wieku starania się o prawo jazdy i tutaj wykluczenie transportowe jest bardzo łapiącym hasłem, bo ono faktycznie wśród młodzieży jest i temu na pewno trzeba się przyglądać. No, młodzież, która mieszka na obrzeżach miast bądź na terenach małomiejskich, wiejskich, rzeczywiście jest wykluczona transportowo i to w tym wieku jest bardzo duży problem dla dzieci, bo to dla młodzieży, bo to wyklucza z możliwości edukacji. Są badania UNICEF-u, które pokazują, jak duża liczba dzieci rezygnuje na przykład z pójścia do szkoły średniej bądź...
1: Rozmawialiśmy o tym niedawno na naszej antenie, w oparciu o ten raport.
2: Natomiast no tutaj rozwiązaniem nie wydaje się być obniżenie wieku starania się o prawo jazdy, bo to też tak, no, trzeba mieć samochód, żeby to wykluczenie transportowe z tego powodu się zmniejszało. No i tutaj też znowu dochodzimy do kwestii zamożności tego, kogo stać. Tutaj raczej wykluczenie transportowe powinno być no, zdecydowanie ograniczone komunikacją publiczną, transportem zbiorowym i takim go projektowaniem, żeby ono właśnie też odpowiadało na potrzeby pracujących dorosłych, ale też właśnie młodzieży.
1: Tak, to też jest jeden z tematów, który poruszamy na naszej antenie i sprawa nie jest taka prosta. To na koniec krótko jeszcze pomówmy o innych przełomowych momentach w życiu młodych ludzi, bo ważnym wiekiem jest ukończenie 13 lat. To taki próg wiekowy wymagany do założenia konta na takich platformach jak Instagram, TikTok, Facebook czy Snapchat. To akurat wywodzi się z amerykańskich przepisów. W Polsce, w Europie proponuje się podniesienie tego wieku do 15, nawet 16 lat. Tylko po co, skoro wszyscy wiedzą, że dzieci są tam i tak są tam wcześniej?
2: Po co? No, to jest troszkę filozoficzne pytanie. To znaczy, ja uważam, że jak najbardziej biorąc pod uwagę to, czym teraz są social media, a nie jakby po co powstawały, to zdecydowanie powinniśmy tutaj iść w stronę przepisów ograniczających i co jest ważne, i tu chciałam podkreślić, że te, które są, nad którymi pracuje polski rząd, ale też na przykład te wdrożone w Australii, no przekazują ciężar odpowiedzialności za kontrolowanie wieku użytkowników na właścicieli platform cyfrowych i biorąc pod uwagę to, że no jakby jest to czysty biznes wykorzystujący, no projektujący także bardzo wykorzystujący behawioralne takie nasze skłonności ludzkie do uzależnień, do dopaminy, stymulantów, no to jakby powinniśmy tutaj ograniczać. Wiadomo, że zawsze pewnie to będzie jakaś fikcja, to znaczy pewnie będzie pewna grupa osób, która będzie obchodzić ten przepis i myślę, że się nie zdarzy, że znalezienie rozwiązania technologicznego, które pozwoli rzeczywiście weryfikować i szczelnie stworzyć taką szczelną tamę, że poniżej ograniczenia wiekowego nikt nie będzie korzystał, to jest raczej niemożliwe. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy się przestać łudzić, natomiast sama dyskusja no i wprowadzenie jednak tych ograniczeń, sama dyskusja o tym wydaje mi się, że ma bardzo duży walor edukacyjny, to znaczy mam takie poczucie, że spora część rodziców nie wie tak naprawdę, jakie zagrożenia czekają na dzieci w social mediach. Myślę, że bardzo dużo z nas nie wie, w jaki sposób one są projektowane, jak te algorytmy działają, jak działają powiadomienia, które dostajemy, jak działają rekomendacje kolejnych treści. No i to rzeczywiście tutaj jest poza kontrolą, więc tutaj no, mimo że zapewne jakaś część użytkowników będzie obchodziła ten system, no to jakby mimo wszystko powinniśmy tutaj iść w stronę mocnej legislacji.
1: Pani Agnieszko, to na koniec jeszcze jedno pytanie, ale proszę o bardzo krótką odpowiedź. Czy może się pani zgodzić z taką tezą, że dorosłość w życiu młodego człowieka dziś zaczyna się w dniu otrzymania pierwszego smartfona?
2: Trochę się zgadzam. Jest to okno na świat dla dzieci zdecydowanie, ale to też właśnie z powodu tego, że nie mamy kontroli nad tymi treściami. To z takiej perspektywy dorosłego świata, niebezpiecznego, też niestety jest to okno, to otwarcie w dorosłość.
1: Agnieszka Krzyżak-Pitura, prezeska zarządu Fundacji Rodzic w Mieście, była z nami w popołudniowym programie. Za rozmowę bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.

0: Robiłam kiedyś takie zajęcia, warsztaty. Weszliśmy sobie, każdy dostał 2 złote. Miał za to kupić coś, co będziemy mogli sobie wspólnie w kręgu w klasie zjeść. I muszę powiedzieć, że rodzice bardzo mi za to dziękowali, bo powiedzieli, że każde następne zakupy to uczniowie wreszcie nauczyli się czytania cen, sprawdzania, czy coś czemuś służy i naprawdę zrobiło to bardzo, bardzo duże wrażenie na dzieciach.
1: To jeszcze w sprawie przekraczania różnych barier wiekowych, progów pokonywania, progów dojrzałości i tego, w którym momencie co dziecko powinno już wiedzieć, umieć, a co przećwiczyć, jak podczas takich warsztatów. Pani Krysia pisze, świat się zmienia. Chodziłam sama do szkoły od 1 klasy i to przez ileś jezdni, bez świateł, z kluczem, a swoje dzieci musiałam odprowadzać, odbierać ze szkoły do 3 klasy włącznie, za to w 4 były już samodzielne. Tu śmieje się nasza słuchaczka. Bardzo Państwu dziękuję za ten dobry humor, który przekazywali nam Państwo od 16 i za słuchanie uważne tego, co działo się w popołudniówce. Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Rafał Lewandowski, Kuba Ferlin i Michał Porycki, a za chwilę pan Fisz pojawi się ze swoim DJ występem. Dziś wyjątkowy wieczór od 19:00. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Były wiceminister sprawiedliwości za czasów PiS, Michał W., usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w latach 2001-2023, przekazała prokuratura krajowa. Chodzi o decyzje podejmowane przez niego w sprawach dotyczących służby więziennej. Podjął je w krótkich odstępach czasu i ze z góry powziętym zamiarem, ze szkodą dla interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Przesłuchany w tej sprawie Michał W. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Prokuratura zwróciła się do marszałka Sejmu z wnioskiem o uchylenie mu immunitetu. Komisja Etyki Poselskiej wymierzyła prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu karę uwagi, czyli najlżejszą formę reakcji na zachowanie nielicujące ze sprawowanym mandatem. Sprawa ma związek z wydarzeniami z czerwca tego roku. Kaczyńskiego zdenerwowało wtedy wystąpienie w Sejmie posła Romana Giertycha, który nawiązywał do nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiS. Kaczyński rzucił w stronę Giertycha słowa „spieprzaj gówniarzu”. Giertych domagał się jego ukarania za wulgaryzmy rzucane w jego stronę na sali sejmowej. Orlen stracił ponad 1,5 miliarda złotych, zawierając na początku 2023 roku kontrakt na zakup ropy z Wenezueli, ustalił Financial Times. Transakcje próbowano opłacić w kryptowalutach, do których dostęp miał być przekazywany na pendrive'ach dostarczanych niepewnym pośrednikom w Wenezueli. Wstyd na cały świat. Kryptowaluty, ciemne interesy, PiS i weto prezydenta. To wszystko składa się coraz częściej w taką ponurą całość, mówił premier Donald Tusk.
1: Publikacja na cały świat o największym skandalu, jakim jest afera Orlenu za czasów Obajtka. Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami dzisiejszej opozycji. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty. Okazało się, że to właśnie kryptowaluty pomogły w realizacji tego brudnego interesu. Dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk. Przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa.
0: A były prezes Orlenu, obecny europoseł PiS-u Daniel Obajtek, przekonuje, że zależy mu, by sprawę wyjaśnić i pyta, po co nowy zarząd zerwał kontrakt oraz po co zwolniono wszystkich, którzy mieli wiedzę o tych transakcjach. Zmieniamy radykalnie temat. Pałac Poznańskich w Łodzi będzie miejscem, gdzie odbędą się mappingi podczas zbliżającego się Lightmów Festiwalu, czyli Festiwalu Świateł i Kolorowych Animacji. Impreza odbędzie się w przyszłym tygodniu, a sam pałac jest wizytówką miasta, zwanym też łódzkim Luwrem, mówi Beata Konieczniak, organizatorka wydarzenia.
2: To jest niesamowite miejsce, dlatego że przez 3 dni na balkonie pałacu będą również występy muzyczne, czyli pałac jednocześnie jest takim miejscem projekcji, ale również przystankiem muzycznym. I jako przystanek muzyczny podczas tych 3 dni są 3 różne osoby. Bokka jest w piątek, Marek Biliński, czyli Strefa Elektro w sobotę i Odet w niedzielę.
0: Lightmów Festiwal w Łodzi odbędzie się w dniach od 25 do 27 września, a więcej informacji o nim w jutrzejszym poranku Radia Nowy Świat o 8.45. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu, jestem hrabia Miu, cud, unikat jak numer PESEL. Zapraszam na set DJ-ski zapowiadany. Będzie to taki przeskok od muzyki elektronicznej po muzykę troszkę bardziej taneczną, by zakończyć na garaż. W międzyczasie pojawią się też utwory pewnie i wokalne. No taka bardziej klubowa muzyka, której się nasłuchałem kiedyś, a dzisiaj powraca w różnych formach, chociaż nie jest to najpopularniejsza muzyka, która rozgrzewa parkiety dzisiaj niestety, dla mnie przynajmniej. Nie mamy zasady, żeby prezentować swoje utwory w audycji, bo zgodnie uważam, że to trochę obciachowe jest. Natomiast jest taka zasada, którą wyniosłem kiedyś już DJ-ując, że DJ, który też sam tworzy, od czasu do czasu przemyca jakieś rzeczy tylko i wyłącznie swoje, dlatego set DJ-ski pozwolę sobie rozpocząć utworem, który pochodzi z nowej płyty Człowiek nie do końca. Nie miał nigdy premiery, przynajmniej jeden fragment. Już ostatnio rozpoczyna moje różne sety DJ-skie, więc wyjątkowo z góry za to przepraszam, będę prezentował siebie. Jestem pan FISZ, DJ set, możemy chyba startować. Pan Rafał kiwa, więc możemy startować. No dobra.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Szef telewizji Republika Tomasz Sakiewicz odpowiada na medialne ustalenia, że to on jest rzekomym panem X, który w zamian za wsparcie finansowe miał obiecywać szefowi Zonda Krypto, Przemysławowi Kralowi, pomoc i kontakty z prezydentem Karolem Nawrockim. Na antenie swojej stacji Sakiewicz opisał informacje mediów jako brutalny atak na telewizję Republika, bo jak dodał, jego rozmowy z Kralem dotyczyły głównie reklam. Podkreślał, że współpraca z Zonda Krypto była jawna, a stacja publikowała informacje o wystawionych fakturach. Ja do dzisiaj nie wiedziałem w ogóle, czego miało dotyczyć to ułaskawienie, stwierdził Sakiewicz i sugerował, że za publikacją materiału mogą stać służby. Politycy koalicji rządzącej wskazują na konieczność wyjaśnienia doniesień w sprawie pana X, a opozycja mówi o politycznej prowokacji. Przypomnijmy, że premier Donald Tusk przed głosowaniem nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptowalut przytoczył fragment zeznań świadka, który otrzymał od prokuratora generalnego. Pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie. Premier nie ujawnił wówczas nazwiska osoby, powołując się na dobro śledztwa. Wirtualna Polska i TVN24 twierdzą, że to Tomasz Sakiewicz. Amerykański Sąd Najwyższy w trybie pilnym storpedował plan prezydenta Donalda Trumpa w sprawie ograniczenia głosowania pocztowego w zbliżających się wyborach połówkowych. W marcu Trump podpisał dekret, który miał ograniczyć głosowanie pocztowe i stworzyć w każdym stanie listę obywateli, by ustalić, kto jest uprawniony do głosowania. Sąd Najwyższy na to się nie zgodził i to zablokował. Trump oskarżył więc sędziów o zostawienie otwartych drzwi dla oszustw wyborczych, brak odwagi, uleganie szalonym i zdeprawowanym demokratom i radykalnej lewicy, a także o spowodowanie nieodwracalnych szkód, z których kraj może się nie podnieść. Wypowiedź Trumpa jest już kolejnym atakiem na władzę sądowniczą, która w wielu przypadkach blokowała jego najbardziej kontrowersyjne rozporządzenia. Andrzej Poczobut po tygodniu pobytu na Białorusi wrócił do Polski. Działacz przekroczył przejście graniczne w Kuźnicy na Podlasiu. Będąc na Białorusi, podróżował głównie po Grodzieńszczyźnie, był też w Mińsku. Spotykał się przede wszystkim z działaczami zdelegalizowanego przez Aleksandra Łukaszenkę Związku Polaków na Białorusi, którego jest członkiem.
1: Miałem okazję spotkać się z ludźmi, większość z których znałem, ale też byli ludzie nowi, którzy dołączyli do organizacji w tych trudnych czasach. Bardzo cieszy mnie fakt, że jest prowadzone nauczanie języka polskiego. Niestety nie ma nauczania języka w systemie państwowym. Kiedy przekraczałem granicę, wzięto mnie na rozmowę i chciano dowiedzieć się, na ile ja przyjechałem, gdzie będę mieszkał. Też chciano sprawdzić mój telefon, ale telefon akurat miałem zablokowany.
0: Andrzej Poczobut zapowiedział, że jeszcze wróci na Białoruś. Teraz wybiera się w podróż do USA i Kanady. Działacz polonijny spędził w białoruskich więzieniach i koloniach karnych ponad 5 lat. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Polscy siatkarze wygrali 3-0 z Ukraińcami na Mistrzostwach Europy w setach do 20, 13 i 22. To zwycięstwo oznacza, że już na pewno Polacy wyjdą z grupy na pierwszym miejscu, bez względu na wynik ostatniego meczu z Bułgarami. Ten rozpocznie się jutro o 18 czasu polskiego. Wojsko amerykańskie zaatakowało rakietami dwie irańskie łodzie, które miały próbować przejąć bezzałogową jednostkę US Navy w ciśnienie Ormuz. Według źródła Axios obie jednostki zostały zniszczone, a większość znajdujących się na nich osób zginęła. Amerykańskie wojsko początkowo nie informowało publicznie o tym incydencie, a irańskie media podały, że Amerykanie zaatakowali dwie łodzie rybackie. W okolicach Hanoweru na północy Niemiec odnaleziono fragmenty drona. Maszyna rozbiła się na otwartym, niezamieszkałym terenie w pobliżu obiektu Bundeswehry, informuje Bild. Policja uspokaja, że nie ma zagrożenia dla ludności. Na razie nie wiadomo, do kogo należał dron, ani skąd przyleciał. Na miejscu trwa zakrojona na szeroką skalę akcja służb. Do Sejmu wróci ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd przyjął dziś bowiem jej projekt. To drugie podejście w tej sprawie. Pierwszy projekt zablokował Nawrocki, który wysłał go do niedziałającego Trybunału Konstytucyjnego. Według projektu uzyskane dzięki takiemu podatkowi środki, około 4 miliardów złotych, miałyby zostać przeznaczone na obniżenie cen paliw w detalu, mówi premier Donald Tusk.
1: I mój gorący apel, panie prezydencie, tak, za chwilę z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, wojny wytoczonej przez Rosję i niezrozumiałej blokady pana prezydenta, my za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny. Takie, o jakich nikt nie śnił w najgorszych snach. Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
0: Poprzednie wersje CPN, czyli ceny paliwa niżej, obejmowały obniżenie stawki VAT oraz akcyzy na paliwa i ustanawianie maksymalnych cen paliw na każdy dzień trwania programu. Teatr jako narzędzie zmiany. Pod takim hasłem w Teatrze Pinokio w Łodzi trwają wyjątkowe warsztaty dla nauczycieli, pedagogów i psychologów dotyczące problemu przemocy dotykającej dzieci i młodzież. Punktem wyjścia do rozmowy i warsztatów jest spektakl Bękarty Bernadetty, oparty na prawdziwych wydarzeniach w ośrodku prowadzonym przez siostry zakonne w Zabrzu, mówi Wiktoria Różycka, koordynatorka merytoryczna projektu z Fundacji Teatru Otwartej Formy.
2: Spektakl Bękarty Bernadety podejmuje tematykę przemocy względem dzieci w placówkach i instytucjach. Opowiada o historii bardzo trudnej, o historii, na którą przez długi czas przymykano oczy, nie chciano jej widzieć. Wiele się zmienia w tym temacie. Myślę, że to jest świetny punkt wyjścia do tego, żeby przyglądać się też instytucjom, jak one funkcjonują i też zmianom, które mogą się w tych instytucjach zadziać, żeby było lepiej, żeby po prostu było dzieciom lepiej na świecie. Wierzę w to, że teatr jest czynnikiem, który bardzo mocno wpływa na nasze emocje, potrafi nas obudzić, potrafi nam uświadomić wiele spraw, potrafi być świetnym punktem wyjścia do rozmowy z drugim człowiekiem, też na tematy, które są trudne, które są tematami tabu.
0: Spektakl Bękarty Bernadetty zostanie zaprezentowany w Teatrze Pinokio w Łodzi jeszcze jutro i pojutrze. Udział we wszystkich punktach programu, czyli spektakl, rozmowy, warsztaty, jest bezpłatny. Wymagana jest jednak wcześniejsza rezerwacja. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Dobry wieczór Państwu. Jest wtorek, 15 dzień września. Matko, połowa września, kiedy to się stało? 21:08, Beata Grabarczyk i Rafał Lewandowski. Witamy w Państwa w punkcie widzenia. No dziś tematy wydają mi się dość oczywiste. To znaczy, jeden to Bliski Wschód i rajd Huti, który kończy się tym, że być może będziemy uczestnikami kryzysu paliwowego na ogromną skalę na całym świecie, a poza tym wybory w Szwecji, które... No właśnie, które, bo problem polega na tym, że głosy się jeszcze liczą i niby te wyniki z wieczoru wyborczego, takie estymacje i później tak zwane late pool pokazują, że wygrali demokraci, socjaldemokraci, o tak to nazwijmy, czyli ta koalicja, która przez długie lata rządziła Szwedami i ustąpiła na rzecz prawicy koalicji. No i ta prawicowa koalicja po 4 latach przegrała, ale to są, jak mówię, estymacje. Zobaczymy, czy może pojawią się jeszcze jakieś wyniki, na przykład dzisiaj, czy dopiero jutro, czy nawet pojutrze, bo też mowa jest o tym, że może to trwać do czwartku. No dobrze, zacznijmy od Bliskiego Wschodu. Razem z nami jest pani Sara Lewicka z Uniwersytetu Civitas. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo mi miło, że zdołała pani znaleźć dla nas czas, bo wiem, że doktorat tam się pisze i kończy i że to w ogóle ciężka sprawa.
1: Tak nie po drygi, proszę mi wierzyć.
0: No to może dlatego udało się ten czas dla nas wyskrobać. Chciałam zapytać, jak to się właściwie stało, że Huti, no właśnie, to było jak sen złoty, mrygnięcie oczu, pstryknięcie palców. Oni błyskawicznie zajęli porty i wyspy w cieśninie Bab al-Mandab. No i to jest ta cieśnina, która miała być takim alternatywnym szlakiem dla transportu saudyjskiej ropy. Do tego wszystkiego to irackie bojówki unieruchomiły też główny ten saudyjski ropociąg wschód-zachód. No i jest problem, to znaczy Saudyjczycy swojej ropy wysłać nie mogą. No, na całym świecie jest, ludzie się denerwują, ale okazuje się, że najbardziej denerwują się ludzie w Syrii, którzy po prostu wyszli na ulicę w związku z tym.
1: To prawda. Ja śmiem twierdzić, że to właściwie nie stało się w mgnieniu oka. To raczej jest taka po raz kolejny nieodrobiona trochę lekcja Zachodu w stosunku do Bliskiego Wschodu. I nie wiem, czy mogę sobie pozwolić już od razu na taką dygresję. Okej. Chciałabym powiedzieć, że tak naprawdę zablokowanie cieśniny Bab al-Mandab to była kwestia czasu. Wszyscy skupiliśmy się, cała uwaga i opinia publiczna skupiła się rzeczywiście na cieśninie Ormuz. Rzeczywiście tutaj dość długo dywagowaliśmy.

0: Walczyła, prawda, nawet w klapkach przeciwko tak wielkiej i dobrze przygotowanej armii saudyjskiej. No wygrała, można tak powiedzieć. Wygrała i to jest tak naprawdę dopiero początek tego, co są w stanie zrobić. I tak jak powiedziałam na początku, to jest trochę nieodrobiona lekcja tutaj ze strony Donalda Trumpa, który tak naprawdę chyba nie zdawał sobie sprawy, że rozpętuje poważną wojnę na Bliskim Wschodzie, i nie tylko pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, ale wplótł w to też aktorów niepaństwowych, takich chociażby jak Houthi.
1: To prawda. Myślę, że Donald Trump po prostu posłuchał Benjamina Netanyahu. Natomiast jeżeli chodzi o tę silną armię saudyjską, to CNN twierdzi, że ta silna armia to ona tak trochę nie bardzo była silna. Podobno, no właściwie to z jednej strony saudyjska, z drugiej strony oczywiście jemeńska armia. No więc w Mokce ta jemeńska armia na papierze miała mnóstwo żołnierzy, a później się okazało, że 80% nazwisk na tej liście płac to były martwe dusze. Znaczy, tych żołnierzy po prostu tam nie było. Tak samo w innych miejscach, no też jest tak, że Zjednoczone Emiraty Arabskie wycofały z Jemenu część swoich sił. Też właściwie nie bardzo wiadomo dlaczego, no bo oni razem prowadzili wojnę przeciw Houthi, po czym nagle uznali, że właściwie to niech Jemen se sam radzi z tymi ludźmi. No to trochę tak bezmyślnie, jakby w sytuacji właśnie takiej, kiedy widzą, co Trump robi z Iranem i jak ta wojna wygląda, jak Iran w tej wojnie jednak ma przewagę, jak Trump nie wie, co z tym zrobić. Było parę miesięcy, parę tygodni, no może z miesiącami to przesadzam, ale parę tygodni na to, żeby wzmocnić te miejsca, gdzie Houthi mogą zaatakować, i jednak nikt o tym nie pomyślał.
0: Ja myślę, że w ogóle ma pani rację, mówiąc parę lat, a nie parę miesięcy, bo to, co generalnie dzieje się w Zatoce, to jest problem, który trwa od 2014 roku. I tutaj jest tyle wątków, że aż sama nie wiem, od czego zacząć. Szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o armię saudyjską, to tutaj problem też polega na tym, że nawet jeżeli oni posiadają tą wysoką technologię, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące, powiedzmy, militaryzacji, tak to nazwijmy, to tam problem polega na tym, że w kwestiach militarnych właściwie chodzi o sukcesję, o dziedziczenie. Tam nie ma dobrego przygotowania wojskowego, tam nie ma dobrych generałów, dobrych oficerów. To jest też dość duży problem. No a w opozycji do tego mamy ugrupowanie plemienne, zajdyckie Hutich, którzy tak naprawdę no, urodzili się w tak zwanym, powiedziałabym, myślę, że to nie będzie przesada, czwartym świecie. Oni są przyzwyczajeni po prostu do tego, że, no, że tam wiecznie źle się dzieje, powiedzmy sobie wprost. Jemen jest państwem upadłym niemal od roku 2015. W związku z tym no, zniszczenie chociażby ich infrastruktury krytycznej, czy zniszczenie ich mieszkań czy domów, no, nie zrobi na nich takiego wrażenia, ponieważ mówiąc wprost, oni nie posiadają zbyt wiele. Z kolei Arabia Saudyjska no, ma bardzo dużo do stracenia. I teraz tutaj właściwie mamy taki wątek, musielibyśmy się trochę cofnąć, właściwie do roku 2014. Kiedy mamy do czynienia z upadkiem rządu, kiedy mamy do czynienia z tym, że rzeczywiście Huti po kolei przejmują różne większe miasta w Jemenie. No i tutaj rzeczywiście Arabia Saudyjska przez wiele, wiele lat wspierała rząd. Natomiast no, powiedzmy sobie też wprost, Huti byli już wtedy wspierani przez Islamską Republikę Iranu. W związku z tym znowu mamy do czynienia z tym, o czym mówiłam na początku, czyli z tą wojną zastępczą tak naprawdę pomiędzy Arabią Saudyjską i Iranem. No i w roku 2022-2023 rzeczywiście ta koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej starała się w miarę uspokoić sytuację w Jemenie. Natomiast no już chwilkę później władza w Arabii Saudyjskiej bardzo mocno skupiła się na swoim rozwoju pod auspicjami Saudi Vision 2030. To są mega projekty infrastrukturalne, technologiczne i tak dalej. Dlatego no, całą swoją siłę, że tak powiem, przełożyła na te elementy. No i być może trochę nie spodziewała się właściwie tego, że ta sytuacja w Jemenie się zaogni. No i tutaj pojawia się dość duży problem, no bo jak rozwijać te wielkie megaprojekty, jak sprowadzać

0: Czy rozwijać turystykę w momencie, w którym, prawda, latają bomby, drony i tego podobne elementy, i rzeczywiście mówimy o, no, o konflikcie, który tak naprawdę tylko może eskalować. Co jeszcze mogłabym powiedzieć? No, zablokowanie ciśniny Ormuz. To było dość duże uderzenie nie tylko w sam region, ale tak naprawdę dotyczyło to również nas, jak i w ogóle mam wrażenie całego świata. No i tutaj rzeczywiście Arabia Saudyjska starała się trochę to obejść, no i wykorzystać, prawda, tą drugą drogę, żeby generalnie transportować ropę. No natomiast okazało się, że Houthi również cierpliwie przeczekali odpowiedni moment, no i zablokowali to w taki sposób, że tak naprawdę przez zaanektowanie, prawda, portu są w stanie kontrolować przepływ w regionie. I to rzeczywiście jest dość problematyczne, nie tylko dla samego regionu, ale w ogóle tak w perspektywie geopolitycznej.
1: Mam wrażenie, że ta wojna stała się taką wojną terrorystyczną. To znaczy, no jest takich właśnie kilka newralgicznych miejsc, do których uzurpują sobie prawo własności grupy albo etniczne, albo wojsko irańskie. No i efekt tego jest taki, że cały świat jest terroryzowany. No i z tego, co piszą i mówią zachodnie media, Saudyjczycy zwrócili się do Amerykanów o pomoc. Podobno wręcz sam książę do Donalda Trumpa się zwrócił, a Donald Trump powiedział mu, no sorry, on jest zajęty, ma teraz wybory połówkowe i nie może sobie na takie rzeczy pozwolić. Zresztą mam wrażenie, że ta wojna w Iranie mocno nadwyrężyła siły amerykańskie i ich magazyny z bronią. No i co? I będziemy teraz 2 tygodnie, przepraszam, 2 miesiące czekali, aż odbędą się wybory połówkowe i dopiero może sytuacja się rozwiąże jakoś?
0: No, chyba tak, chyba rzeczywiście
1: Czyli zostanie...
0: śmieję się, choć to wcale zabawne nie jest. Natomiast rzeczywiście tutaj znowu się zgodzę. Podobno z doniesień medialnych rzeczywiście sam książę pokusił się o telefon. Były to podobno nawet i 2 połączenia. Natomiast powiedzmy sobie wprost, Donald Trump nie jest już zainteresowany tym konfliktem. To jest bardzo duży cios dla Arabii Saudyjskiej, która generalnie jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych od wielu, wielu lat. No a okazało się, że tutaj Donald Trump gra pragmatycznie, jest skupiony na czymś zupełnie innym, na sytuacji w swoim państwie, ale również na rozgrywaniu jakichś tam konfliktów pomiędzy Chinami, na Tajwanie. No jest zainteresowany już, że tak powiem, kolejnym regionem. No i Arabia Saudyjska, szczerze powiedziawszy, została pozostawiona sama sobie. Co jeszcze gorsze, to Islamska Republika Iranu oficjalnie mówi, że nie ma nic wspólnego z finansowaniem Hutich, natomiast z drugiej strony mówi, że może negocjować, jeżeli chodzi o jakiś tam szerszy rozejm czy pokój na Bliskim Wschodzie, i jest w stanie zaoferować uspokojenie sytuacji, jest w stanie zaoferować zatrzymanie Hutich. No to chyba to mówi samo przez się, prawda? Że kontrolują oni sytuację. No i oczywiście po raz kolejny wykorzystują kogoś, czyli ten podmiot trzeci, w tym przypadku właśnie tego aktora niepaństwowego, czyli ugrupowanie Hutich.
1: A czy sądzi pani, że wybory w Izraelu, one mogą coś zmienić w sytuacji całego Bliskiego Wschodu? Czy nowa, no prawdopodobnie nowa koalicja rządząca no, może wycofać się z tej wojny przeciwko i przeciwko no, Hezbollahowi i Hamasowi i w związku z tym to jakoś sytuację na Bliskim Wschodzie pomalutku, po trochu może zakończyć tą nerwową sytuację, czy to już się tak rozkręciło, że właściwie nie ma na to szans?
0: Szczerze powiedziawszy, ja śmiem twierdzić, że Netanyahu będzie rządził tak długo, dopóki będzie miał wroga. I on uwielbia tego wroga mieć, no bo to generalnie usprawiedliwia wszystkie jego działania, prawda, których się dopuszcza. I nieważne, czy mamy do czynienia z Hamasem, Hezbollahem, czy mamy do czynienia z innym podmiotem, takim jak Państwo Islamskie, albo teraz Hutich, nie wydaje mi się, żeby Izrael miał jakiś duży wpływ na sytuację w Zatoce teraz, no bo wcześniej wiadomo, że jego interesy były podyktowane kwestiami w państwie, wyborami i tak dalej. Natomiast już teraz Izrael, mam wrażenie, że też też nie do końca jest zainteresowany kwestią Zatoce. Bardziej skłania się w stronę Lewantu, w stronę Libanu chociażby, jest zainteresowany nowym rządem w Syrii, obserwuje tę sytuację, czy kwestiami związanymi chociażby z Turcją. Dlatego ciężko mi powiedzieć, natomiast no, coś, co ja bym jeszcze zauważyła, to jest to, o czym pani wspomniała na początku. Syryjczycy wyszli na ulicę i jeżeli się lekko cofniemy dokładnie do roku 2011, no to już wtedy Syryjczycy również wyszli na ulicę i nie tylko oni, prawda? I zakończyło się to szeregiem najpierw pokojowych protestów, natomiast rzeczywiście później niesionych na fali arabskiej wiosny, która doprowadziła do wojen domowych trwających niemal do 2024 roku, jak chociażby w samej Syrii.
1: Samej Syrii, no i też wojna domowa w Jemenie, tak, bo Huti nie walczą głównie z Amerykanami, chociaż oczywiście ten wielki diabeł, szatan jest gdzieś tam pewnie jakoś punktem wyjścia do ich ideologii, no ale oni walczą też z rządem Jemenu. No i podobno też jest tak, że teraz przy tej okazji zajęcia cieśniny i tych portów, oni chcą też wymusić na rządzie pewne warunki. Chcą na przykład udziałów w dostępie do dochodów z ropy, mówiąc krótko, i gazu, także do pensji w sektorze publicznym, czyli rozumiem, że liczą na jakieś stanowiska państwowe. A Huti to są kto? To jest jakaś oddzielna grupa etniczna?
0: Dobrze, to może wytłumaczę to w taki sposób obrazowy, że tak powiem. Generalnie islam jest religią trochę niejednorodną. Mamy do czynienia z tak zwaną mozaiką wyznaniową. Dwie największe grupy to są sunnici i szyici.
1: Tak jest.
0: I jak się okazuje, oni bardzo często ze sobą rywalizują o władzę po prostu w jakimś państwie, tak jak na przykładzie chociażby Syrii, ale również Jemenu. I generalnie Huti pochodzą z górzystych północnych terenów i oni są takim ugrupowaniem plemiennym, natomiast wywodzą się z zajdyzmu. I jakbym miała tak na szybko powiedzieć, no to tak naprawdę zajdyci to jest taki odłam najbliższy, powiedziałabym, szyizmowi. Natomiast generalnie władza i wszyscy rządzący w Jemenie to byli i są sunnici. No i już tutaj pojawia się problem tak zwanej marginalizacji szyitów. I to nie dzieje się tylko w Jemenie, to działo się również w innych państwach arabskich, czy nawet dzieje się teraz. I znowu musielibyśmy się cofnąć wręcz do 1990, prawda, kiedy mieliśmy do czynienia z połączeniem Jemenu Północnego i Południowego i tam już wtedy pojawiały się zgrzyty, dlatego że ta północ była biedna i była mocno zmarginalizowana. I to tam właśnie wyrosło ugrupowanie Al-Hutich, natomiast właśnie reżim Alego Abdullaha Saliha, ten sunnicki, no był ulokowany w Sanie i on dbał tak naprawdę o dobro, no, wszystkich sunnitów, ale tak naprawdę tylko o tą część Jemenu. W związku z tym, no, wydaje się dość logiczne na tym poziomie, że zajdyci też chcą mieć jakiś udział w państwie, no, w państwie, w którym tak naprawdę dzieje się źle już od wielu, wielu lat i tak naprawdę mówimy znowu o państwie upadłym, w którym właściwie nie działa nic i w którym ciężko byłoby w ogóle o jakieś zmiany czy reformy. W związku z tym dochodzi do szeregu przewrotów, prawda? No i tutaj ugrupowanie Al-Huti skutecznie i cyklicznie stara się uzyskać tę władzę. Albo robią to w sposób przemocowy, albo rzeczywiście chcą po prostu nakłonić obecny rząd do tego, aby też wystosował dla nich jakieś miejsce przy władzy.
1: Krótko mówiąc, dyskryminacja religijna doprowadziła do takiej sytuacji, a nie innej w Jemenie.
0: Tak, ale nie tylko religijna,
1: no,
0: też ekonomiczna. Wszystko rozwijało się, że tak powiem, w stolicy, no i rzeczywiście te części nie były tak mocno tutaj pod nadzorem władzy. No w ogóle Jemen ma dość duży problem, mimo tego położenia jednak ta ropa i gaz ziemny nie są aż tak duże, prawda, jak te złoża, mam na myśli, jak w porównaniu z innymi państwami Zatoki.
1: No tak, i są biedniejsi, no i tak to wygląda, jak wygląda. Ale są też, no jak rozumiem, w tej takiej koalicji państw sunnickich, no bo o tych państw sunnickich jest więcej w Zatoce, czy właściwie chyba tylko szyickim państwem jest Iran.
0: No właśnie, Iran w ogóle nie jest państwem arabskim, a jest państwem muzułmańskim.

0: mam na myśli państwa arabskie, w których dominuje sunnizm. No i takim państwem jest właśnie Arabia Saudyjska. W związku z tym Arabia Saudyjska od wielu, wielu lat wspierała reżim w Jemenie. No i tym samym właśnie Iran zdecydował się na wsparcie opozycji. To dzieje się właściwie w wielu państwach. To jest ten taki rodzaj, już kolejny raz powtórzę, tej wojny zastępczej, którą prowadzi między sobą Arabia Saudyjska i Iran. Właściwie można by powiedzieć od rewolucji w Iranie. Tak nakreśliłabym to ramami czasu.
1: Czy Huti są w tej chwili na tyle silni, jakby, no rozumiem, że dzięki wsparciu Iranu, żeby utrzymać te tereny, które zajęli i no, doprowadzić do tego, że rzeczywiście cieśnina Bab al-Mandab będzie zablokowana dla żeglugi z ropą?
0: No, powiedziałabym dość przewrotnie, że chyba tak, że są w stanie, no bo tak jak powiedziałam na samym początku, jeżeli rzeczywiście taka frakcja potrafi się zorganizować i przeciwstawić się dużym jednostkom wojskowym wspieranym powiedzmy przez te najnowsze technologie, no to śmiem twierdzić, że są w stanie zrobić wiele. Są w stanie rzeczywiście osadzić się tam i stopniowo starać się chociażby zbombardować inne statki albo nie doprowadzić do ich przepływu. Ja myślę, że mogą również chociażby instrumentalnie wykorzystywać kwestię palestyńską, co przecież robili, prawda, do budowania poparcia w ogóle w świecie muzułmańskim, w związku z tym również i do tego, aby otrzymać większe finansowanie. Mogą dalej szantażować nas, czy Zachód mam na myśli, na przykład groźbą blokady w zamian za powiedzmy, nie wiem, koncesje dyplomatyczne, tak? Mogą żądać to, o czym mówiłyśmy wcześniej, czyli uznania ich rządu w Sanie w zamian właśnie za odblokowanie cieśniny. No, ja śmiem twierdzić, że mogą nawet wprowadzić jakieś opłaty morskie, prawda, za ten taki bezpieczny przepływ statków. No, bo dlaczego nie? I tutaj właściwie my jako państwa europejskie, bo my jesteśmy głównie tymi beneficjentami, jeżeli chodzi o ropę, no staniemy przed dość dużym dylematem, co z tym faktem zrobić.
1: A Chińczycy, no, oni tej ropy z Bliskiego Wschodu nie potrzebują, bo może Chińczycy by się włączyli, że tak powiem, w pertraktację.
0: Tutaj właśnie te doniesienia trochę ze sobą kontrastują, bo z jednej strony właśnie mówi się o tym, że Chińczycy też są dużymi beneficjentami, z drugiej strony mówi się o tym, że Chińczycy są świetnie przygotowani na tego rodzaju kryzysy. Śmiem twierdzić, że może tak być. Oni są przygotowani generalnie w perspektywie dużo dłuższej niż nam się może wydawać. Kiedy my tworzymy jakieś strategie bezpieczeństwa w Europie na 4 lata do przodu, oni tworzą na 100, prawda? W związku z tym wydaje mi się, że oni są przygotowani na tę sytuację. Natomiast to też jest istotne. Chińska Republika Ludowa dzisiaj ma bardzo duże udziały na Bliskim Wschodzie i w ogóle w Afryce czy w Afryce Północnej. W związku z tym śmiem twierdzić, że mogą chcieć wcielić się w rolę powiedzmy takiego mediatora, ale nie w kwestiach dyplomatycznych, demokratycznych i tak dalej, tylko w kwestii smart power, czyli w takiej
1: Jasne.
0: Kwestii bardziej rozwijania swoich interesów, w jakiejś pomocy gospodarczej, coś za coś, prawda, bo oni tak bardziej funkcjonują.
1: No więc jakby nie patrzeć na to, co się dzieje, to mamy przed sobą tygodnie z drożejącym paliwem, a później się może okazać, że tego paliwa wcale nie ma tak dużo, jak potrzebujemy. No zobaczymy, jak wybory połówkowe się potoczą w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję. Pani
0: na pocieszenie powiem, że Bliski Wschód jest jednym z najbardziej zdestabilizowanych regionów
1: to
0: na świecie.
1: Prawda.
0: Tak jak dzisiaj możemy mówić o wielkim kryzysie na wielu frontach, tak jutro możemy mówić o jakichś porozumieniach i mam nadzieję, że tak będzie. Rzeczywiście koalicja państw arabskich weźmie się wreszcie w garść i przestaną polegać na takich graczach jak Stany Zjednoczone i same doprowadzą do uspokojenia sytuacji.
1: No czekamy. Jakby nie było, nie możemy my nic zrobić, musimy czekać.
0: Dobra.
1: Pani Sara Lewicka, wkrótce doktor Sara Lewicka z Uniwersytetu Civitas. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i życzę miłego wieczoru.
0: Ja też bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam tradycyjnie na przerwę, a po przerwie porozmawiamy o Szwecji.

0: Punkt widzenia.
1: Obiecałam Państwu Szwecję, to teraz będzie Szwecja. Razem z nami pani doktor Magdalena Domeracka z Uniwersytetu SWPS. Dobry wieczór, pani doktor.
2: Dobry wieczór.
1: No to porozmawiajmy trochę o tych szwedzkich wyborach. Wyników, jak rozumiem, wciąż nie ma. Te wyniki pewnie będą jutro albo pojutrze. No ale z tych wstępnych wyników różnica między oboma obozami, czyli obozem, nazwijmy to, centrolewicowym a prawicowym, jest rzędu 2 mandatów. To jest bardzo niedużo i tak naprawdę to są wyniki z 95% procent okręgów zliczone. Czy pani zdaniem te 5% do liczenia to jest taka liczba, która może zasadniczo zmienić ten układ?
2: Z tego, co rozumiem, raczej do tego może nie dojdzie, chociaż no jakieś tam niebezpieczeństwo, jakaś taka możliwość zawsze jest, czasami tak się zdarzało, ale obecnie jest to różnica 3 mandatów. I mówi się, że ten jeden mandat może ewentualnie przejść.
1: Aha, no to niedużo.
2: Także do tego dodane zostaną głosy z zagranicy i głosy wcześniej oddane, bo Szwedzi od 26 sierpnia już mogli głosować w takich specjalnych miejscach, gdzie mogli wcześniej oddać głosy.
1: Czy system polityczny Szwecji daje możliwość swobodnego rządzenia w przypadku no tak niedużej większości, 1, 2, może 3 mandatowej?
2: Zależy, bym powiedziała, jak się dogada koalicja. Jeżeli to będzie bardziej centrolewicowy blok, chociaż nie zawsze chcą się nazywać blokiem, to może być to utrudnione. Mówi się już nawet wcześniej, prawica oczywiście straszy, że to będzie bardzo trudny ten proces, ale faktycznie jest tam pewnie kilka takich punktów, które mogą utrudnić tą współpracę. Zwłaszcza są dwie takie partie, które podczas kampanii obiecywały, że nie będą na niektóre rzeczy sobie nawzajem pozwalać, czyli lewica bardzo chciałaby wejść do rządu i jej wynik może ich zachęcić do tego, bo to jest obecnie 8,3%, może zachęcić tą partię do tego, żeby chcieć wejść do rządu, a jedna z partii, partia Centrum, która wcześniej też bywała po prawej stronie, jest taką partią pod względem gospodarczym różniącą się mocno od lewicy. Mówi, że nie może do tego dopuścić, obiecała to swoim wyborcom, że nie dopuści do tego, żeby lewica była w rządzie, co nie znaczy, że nie otworzy, taka jest nadzieja oczywiście lewicy, że całego tego bloku, że jest takie otwarcie na pewny ukłon w sprawie polityki bardziej takiej opiekuńczej, którą lewica by chciała uzyskać.
1: No to jest dosyć skomplikowana układanka. Mam wrażenie, że dużo partii wchodzi do szwedzkiego parlamentu i trzeba robić taką wielopartyjną układankę, żeby stworzyć rząd. Ale jedno jest pewne, ci nacjonaliści, których tak cała Europa się boi, to w Szwecji to nie są tacy typowi nacjonaliści, bo oni też mają jakieś takie bardziej, są przywiązani w jakimś stopniu do Unii Europejskiej. To nie jest antyeuropejskie ugrupowanie, mimo że pewne rzeczy mu się nie podobają. I tak jak rozumiem, to ta skrajność polega na tym, że oni nie chcą mieć po prostu w Szwecji uchodźców.
2: No w ogóle migrację chcą drastycznie obniżyć i właściwie częściowo już to im się udało. I no to jest trochę partia taka, no korzenie trzeba jednak przyznać, udokumentowany sposób mają nazistowskie czy neonazistowskie i organizacyjnie i personalnie, jeżeli chodzi o osoby, które zakładały partię, które w nią wchodziły. No i co jakiś czas przez te wszystkie lata dochodzi do takich mniejszych lub większych skandali i te takie poglądy niechętne wielu grupom zwłaszcza oczywiście migrantom, imigrantom, no wychodzą. Nawet dzisiaj był taki mniejszy skandal podczas wywiadu radiowego, ale no, ta partia dużo robiła przez te wszystkie lata, odkąd weszła w 2010 roku do szwedzkiego Riksdagu, żeby, jakby żeby stać się akceptowana, bo na początku reszta partii, wszystkie partie na początku, w 2010 roku i przez ileś tam jeszcze lat, no nie chciały nawet w tej samej kolejce kawę w parlamencie stać z nimi. Także to, jest, to była taka izolacja. Później w pewnym momencie jedna z partii prawicowych, chrześcijańscy demokraci, otworzyli na takie rozmowy miejsce i później ta partia, która jest taką główną partią na po prawej stronie teraz, moderaci, też zaczęli otwarcie bardziej współpracować. Czyli ta współpraca od ostatnich wyborów jest jakby otwarta, chociaż Szwedzcy demokraci nie weszli do rządu, ale dyktowali politykę, się mówi. Właściwie oni no, bardzo mocno dyktowali politykę, nie tylko prawicy, ale właściwie zmienili, jeżeli chodzi o migrację, o stosunek i mówienie w ogóle o imigrantach, zmienili jakby całą tą scenę polityczną. Trochę tak wszyscy są ich zakładnikami. Jedynie Lewica i Partia Zielonych inaczej mówi w tym momencie o migracji. Oczywiście jest to trochę zrozumiałe pod tym względem, że do tego doszło przez to, że Szwecja no, ma różne problemy dosyć poważne, czy poważne po prostu, z przestępczością zorganizowaną, o których Państwo pewnie mówili na antenie niejednokrotnie. I no, to umożliwiło, czy tak by to zmusiło wiele z tych partii, które zaczęły imitować tą politykę szwedzkich demokratów do tego, żeby to robić.
1: No ale czy to jest tak, że to, że oni nie weszli do rządu, to sprawiło, że ich te notowania są mniejsze niż poprzednim razem? Czy, no, czy po prostu jest tak, że Szwedzi troszkę może zmienili swoje poglądy na temat imigracji i doszli do wniosku, że no bez imigrantów to jednak się nie da. No gospodarki się na przykład nie da prowadzić normalnie.
2: Czasami się o tym mówi, ale no ja myślę, że teraz dużo jest oczywiście spekulacji, bo ta partia jest bardzo taka rozczarowana tą utratą tych 3 punktów procentowych. Częściowo akurat sam Jimmie Åkesson, który jest przewodniczącym szwedzkich demokratów, mówi, że stracili, pierwsza jego reakcja była taka, że stracili część głosów na rzecz liberałów, których chcieli, żeby oni potrzebowali ich, żeby na nich głosować, żeby oni weszli do parlamentu, oni poniżej progu byli, poniżej progu przez wiele miesięcy byli. Ta partia była potrzebna, żeby móc otworzyć ewentualny rząd na prawicy. Ale wstępne wyniki takiego badania Exit Poll pokazują, że raczej na rzecz moderatów stracili, czyli na rzecz tej partii, która jest, no, bywała główną partią na prawicy. Także tak, teraz mamy taki układ, że pierwsi są socjaldemokraci, którzy akurat sporo stracili, później moderaci i później dopiero szwedzcy demokraci, właśnie tacy rozczarowani. Pierwsze takie spekulacje czy próby wyjaśnienia tej sytuacji są takie, że no wszyscy teraz mówią podobnym głosem, jeżeli chodzi o migrację, i podobnie mocno, tak jak wcześniej mówiłam, oprócz może dwóch partii, socjaldemokraci też tak robią. I prawdopodobnie dlatego jakby trudniej utrzymać się tylko z tego, głównie z tego tematu, prawda, takie samo partie. Oczywiście część osób, nawet część właśnie z prawicy przechodziła do socjaldemokracji przez taką mocną, przez tą współpracę ze szwedzkimi demokratami i przez kilka takich kwestii, które może za ostro wyszły, można by powiedzieć, bo wyszły ostro, w tej polityce migracyjnej, na przykład takie słynne, nie wiem, czy o tym Państwo mówili, deportacje dzieciaków, czy młodych osób, które kończyły 18 lat, które były zakorzenione w Szwecji, miały rodziny w Szwecji, ale z powodów formalnych właśnie, z powodów jakby takich braku formalnych powodów do zostania w Szwecji, no byli deportowani i to wzbudziło dużo takich dużo protestów, dużo niechęci i takiego zdziwienia.
1: Tak, i to było nieempatyczne bardzo to zachowanie.
2: Tak, no Szwecja jednak, część Szwecji jest nadal jakby taka, no jest jakby, ma zrozumienie dla wielokulturowości, bo jest to kraj wielokulturowy. Część tych osób, które głosują, to są już potomkowie imigrantów, chociaż nie zawsze oni mają takie poglądy, oni często te grupy akurat mają poglądy też krytyczne wobec migracji, którą sami są, prawda? Także tu mamy różne teraz dywagacje na temat tego, dlaczego do tego doszło, ale no takie upowszechnienie takiego mocnego podejścia do migracji jest jednym z takich wyjaśnień.
1: Ja pamiętam, jak tamte wybory poprzednie skończyły się tym, że właśnie okazało się, że bez szwedzkich demokratów się właściwie zrobić nie da rządu. Tak. Jaki to był lęk i takie, no taka trochę panika polityczna, że tak powiem, w Europie, no bo to świadczyło o tym, że to idzie taka prawicowa fala, że nacjonaliści i tak dalej. Ale potem nie było słychać, oprócz tego skandalu, o którym pani mówiła, o tej deportacji młodych ludzi 18-letnich, nie było słychać, żeby rząd szwedzki był taki zadziwiająco prawicowo-konserwatywny, taki nieugięty, taki właśnie gdzieś antyludzki w swoich zachowaniach. Czy rzeczywiście tak było, czy to tylko z daleka, z naszej perspektywy się tak wydawało?
2: No śledząc tę debatę, informowanie o kolejnych zmianach w polityce karnej czy w polityce migracyjnej, z punktu widzenia wielu krajów może nie brzmiałoby te wszystkie, ten język nie byłby taki ostry, ale w Szwecji, w której trochę inaczej ta komunikacja polityczna inną ma tradycję, to jednak te wszystkie kwestie były omawiane bardzo, bardzo ostro. To zazwyczaj były i ze strony szwedzkich demokratów, którzy uczestniczyli w tym całym procesie, pilnowali go bardzo, żeby on postępował, ale też rząd, minister na przykład do spraw migracji też, który jest Johan Forssell, który jest moderatą, też taką retorykę stosował. Ona czasami tak pozornie była miła, ale no bardzo jednak ostra i to Szwedzi, którzy no przyzwyczajeni są do trochę innej debaty politycznej, to widzieli i część takich właśnie moderatów, którzy popierali moderatów też dlatego, no, którzy potrzebowali więcej tej empatii, przechodziła do socjaldemokratów. To jakieś 9% tak się szacuje.
1: No to jest całkiem teraz dużo. Podobno,
2: tak, ale teraz podobno takie są szacunki, że odzyskano te osoby, bo premier dotychczasowy podczas tej ostatniej kadencji robił dużo, żeby odzyskać te osoby i może mu się udało, na to wygląda. Nawiązując do takiej polityki tradycyjnej, prawicowej, liberalnej gospodarczo. Także to tak to próbował robić. Chociaż ta kampania była w ogóle dosyć ciekawa. Nie wiem, czy państwo o tym mówili na antenie,
1: no
2: ale
1: nie, bo i dlatego
2: dużo było takich... Okej, ale możemy...
1: Tak, ja bardzo chętnie posłucham właśnie, co tam się działo w czasie tej kampanii.
2: Tak dużo było takich obietnic. My jesteśmy akurat takich obietnic bardzo przyzwyczajeni, może by nas to nie zdziwiło, tak, że ktoś zwiększa 500+ na więcej plus, prawda? Ale tutaj w Szwecji takich rzeczy zazwyczaj nie obiecuje się tak bardzo dużo podczas wyborów, a tu no, duże sumy wydawano i po prawej stronie sceny politycznej, po lewej, na różnego rodzaju jakby wsparcie, głównie rodzin z dziećmi. Tutaj widziano swoich wyborców i po prawej, po lewej stronie jakoś w tych grupach. I trochę może inaczej, bo oczywiście prawica zawsze w Szwecji obniża podatki, a ta lewa strona to bardziej jakby tak opiekuńczo się zachowuje, czyli bardziej jakieś dodatki rodzinom obiecuje, prawda? Nawet w pewnym momencie, to ciekawe, premier Szwecji doprowadził do tego, że bilety komunikacji miejskiej staniało o połowę.
1: O, to ciekawe.
2: Od lipca tak do końca roku ma takie, taka reforma tutaj została wprowadzona i to jest oczywiście rekompensowane firmom, które te usługi, firmom transportowym, transportu miejskiego.
1: To rzeczywiście będą, że tak powiem, drożyzną będzie wiało, no bo ceny paliwa od lipca do końca roku mogą być absolutnie kosmiczne. Znaczy już się podniosły, a do końca roku to nie wiadomo, co będzie. Więc,
2: tak, i z tym to było związane. Tak.
1: To może być duży koszt.
2: Tak, tak. Dlatego jakby tak wokół paliw się część tych dyskusji toczy. Szwedzcy demokraci też obiecują właśnie niższy podatek od paliw, czy nawet od energii. Dużo jest takich obietnic, które będą dużo kosztować każdy rząd. Ekonomiści akurat krytykują to, bo oczekują lepszej koniunktury, a w czasie lepszej koniunktury mówi się, że nie powinno się akurat takich rzeczy robić. Ale ciekawie to brzmiało, bo co chwilę jakaś inna partia coś obiecywała, a tak jakby nie robiło to tak jakby do końca już wrażenia bo co chwilę ktoś coś innego obiecał. Także jakaś grupa co chwilę coś zyskiwała na przyszłość. A taka temperatura tej kampanii była, czy jakaś taka energia, która cały czas tak się gdzieś tam emocjonowała wyborców i opinię publiczną, była w takim dziwnym miejscu ulokowana, bo dużo właśnie mówiono o tych dwóch małych partiach, które mogą lub nie mogą wejść do parlamentu i jakoś cały czas są blisko tego progu wyborczego. Właśnie czy na nich głosować, czy nie głosować. Dużo było takich dywagacji i koniec końców ta jedna partia teraz ogłosiła się, partia liberałów, ogłosiła się wielkim zwycięzcą, a tak naprawdę była prawicy potrzebna, żeby ewentualnie móc rząd utworzyć.
1: Także, no ale jak rozumiem, to też nic nie dało, tak? Bo jednak ta większość wygląda, tak, że jest po stronie socjaldemokratów, lewicy i zielonych.
2: Nie. Tak, tak, tak. Zieloni też dobry tutaj dobrą kampanię zrobili i no też w Szwecji, w Sztokholmie niedawno był taki duży proces w sprawie zmian klimatycznych, także tutaj oni tą świadomość jednak tych kwestii ekologicznych mają większą niż wielu krajów Europy czy świata i w takich momentach kryzysowych, gdzie widać te zmiany klimatyczne, to jeszcze bardziej może zyskać taka partia jak Partia Zielonych. A wracając jeszcze do szwedzkich demokratów, to oni krytykowały się też trochę o to, że tę partię za to, że może jednak za dużo ciągle o tej migracji, prawda? A gdzie jest program dotyczący służby zdrowia? Służba zdrowia, szkolnictwo jednak też wymaga reform, nawet w takim państwie dobrobytu, w porównaniu z wieloma innymi państwami, to tam jest wiele takich bolączek, które wymagają działań i reform. I tego ta partia akurat tak bardzo nie obiecywała i nie oferowała nic tutaj wyborcom.
1: Czyli no, oni się skupiali na, no nie powiem, że abstrakcyjnym, ale na tym problemie właśnie obcych w kraju, natomiast cała reszta debaty dotyczyła praw obywatelskich, tak, jak rozumiem, i tych usług, które państwo na rzecz obywateli wykonuje, czyli właśnie służba zdrowia, nauczanie i tak dalej, i tak dalej.
2: To w ogóle jeszcze tak dziwniej wyszło, bo to są tematy, które wychodzą w badaniach czasami w jakichś rozmowach, że zależy na nich wyborcom. Co nie znaczy, że w debacie to było słychać.
1: No tak, tak,
2: w debacie
1: to klasyka.
2: Było słychać jeszcze coś innego. Także tak jakby trochę też media się z taką autokrytykę przeprowadziły, że może też trochę w nie zawsze dobrą stronę to szło w mediach, że za dużo właśnie było takich rozmów mniej ważnych. Ale to tak czasami wychodzi, że tu różne strony chcą w różną stronę pójść.
1: A czy coś mówiło się w tej kampanii o wojnie w Ukrainie, o bezpieczeństwie, o możliwym zagrożeniu ze strony Rosji? Bo Szwecja przystąpiła do NATO, co jest bardzo zaskakujące, bo jednak to wielowiekowa była tradycja takiej neutralności militarnej. To się zmieniło pod wpływem wojny z Ukrainą. I czy to jest dalej popierane przez Szwedów, czy już troszkę im ten lęk jakoś opadł?
2: Czy przez klasę polityczną na pewno, i tutaj widać taką względną zgodę, może po lewej stronie to trochę inaczej wygląda, ale, ale rządzący na pewno tutaj i szwedzcy demokraci też, mimo że wcześniej mieli jakieś takie, mówiło się o jakichś kontaktach z Rosją, to tutaj wyraźnie jednak też byli za tym, żeby wspierać Ukrainę. Ja muszę powiedzieć, że media szwedzkie w ogóle w ciekawy sposób i dużo i w taki bardzo dogłębny sposób mówią o sytuacji w Ukrainie. Jest dużo reportaży z samej Ukrainy, z realiów wojny, także tutaj muszę powiedzieć, że ja czasami się ciekawe rzeczy dowiaduję z samych mediów o wojnie szwedzkich, o wojnie w Ukrainie. Szwedzi tą empatię ciągle mają, no wiadomo, też jest jakieś tam pewnie trochę zmęczenie, ale ciągle to jest i przez media, i przez polityków tutaj podtrzymywane. No i oczywiście tutaj Szwecja no wzmacnia swoje wcześniej już nie słaby sprzęt, sektor zbrojeniowy, i tutaj to się będzie pewnie nakręcać, bo tutaj na pewno będą za tym szły zyski firm zbrojeniowych i to już widać po umowach z Polską i po takiej aktywności całego sektora.
1: Bardzo dziękuję. Pani doktor Magdalena Domaracka z Uniwersytetu SWPS była naszym gościem. Bardzo dziękuję pani doktor i życzę miłego wieczoru. Przyznam się państwu, że tak się zasłuchałam w to, co mówiła pani doktor, że nie zauważyłam, że czas tak biegnie. Także żegnam się z państwem już szybko, wylewnie i grzecznie i pozostawiam państwa w rękach Mikołaja Tyczyńskiego i Rafała Lewandowskiego. Do usłyszenia jutro rano.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Parlamentarzyści Polski 2050 odrzucili kandydaturę wicemarszałka Sejmu i byłego lidera partii Szymona Hołowni na szefa klubu, dowiedziała się Polska Agencja Prasowa w źródłach partyjnych. Po decyzji klubu Szymon Hołownia miał zadeklarować, że wycofuje się ze starań i ma już nie ubiegać się o to stanowisko. Były wiceminister sprawiedliwości za czasów PiS, Michał Woś, usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w latach 2021-2023, przekazała prokuratura krajowa. Chodzi o decyzje podejmowane przez niego w sprawach dotyczących służby więziennej w krótkich odstępach czasu i ze z góry powziętym zamiarem, ze szkodą dla interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Przesłuchany w tej sprawie Michał Woś nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Prokuratura zwróciła się do marszałka Sejmu z wnioskiem o uchylenie mu immunitetu. Rząd przyjął projekt zaostrzający przepisy na przejazdach kolejowych. Premier Donald Tusk zaznaczył, że chodzi o bezpieczeństwo i zapobieganie tragicznym wypadkom.
1: Wrócimy do tego pomysłu, aby tym, którzy wjeżdżają w sposób taki nieodpowiedzialny na przejazd kolejowy i to może doprowadzić do katastrofy, no będą karani nie tylko mandatami. Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. 3 miesiące utraty prawa jazdy w każdym takim przypadku, kiedy czerwone światło czy szlaban zostaną zlekceważone przez kierowców. Ja wiem, że to jest trudna decyzja. Zdaję sobie sprawę, że praca kierowców, szczególnie ciężarówek, jest bardzo wymagająca i trudna, ale nie możemy ryzykować ludzkim życiem.
0: O zaostrzenie przepisów zabiegali szczególnie maszyniści kolejowi. Lotnisko w Katanii na Sycylii zostało otwarte wieczorem po prawie 2 dniach paraliżu z powodu aktywności wulkanu Etna i intensywnej emisji pyłu wulkanicznego. Jednocześnie ponowiono apel do pasażerów, by przed udaniem się na lotnisko sprawdzili status swojego lotu. Ojcowie coraz chętniej angażują się w życie swoich dzieci, ale wciąż rzadziej korzystają z urlopów rodzicielskich niż matki. Z badania Fundacji Rodzic w Mieście wynika, że główną przeszkodą są pieniądze. Ponad 40% ojców, którzy nie skorzystali z urlopu, obawiało się pogorszenia sytuacji finansowej rodziny. Problemem są też obawy o karierę i brak wiedzy o przysługujących prawach.
2: Główny powód, dla którego mężczyźni decydują się na urlop rodzicielski, to jest właśnie budowanie relacji bliskich ze swoim dzieckiem. Natomiast mam takie poczucie, że to jest właśnie deklaracja, ale w mężczyznach cały czas tkwi to poczucie odpowiedzialności za finanse rodziny, więc jesteśmy w takim momencie, gdzie mężczyźni są w lekkim rozkroku między chęciami i deklaracjami, a pewnymi możliwościami.
0: Mówiła na naszej antenie Karolina Bury z Fundacji Rodzic w Mieście. Według rozmówczyni ojców do korzystania z urlopu najbardziej zachęcałyby 3 rzeczy. Wyższe wynagrodzenie podczas urlopu, wsparcie pracodawcy i przykład innych mężczyzn. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu. Zegar wskazuje najpewniej na 3,5 minuty po godzinie 10 wieczorem we wtorek, 15 dnia września. To znak, że nadszedł czas na bezkres na antenie Radia Nowy Świat, bo mamy wtorek. No i mamy kilka minut po 10, więc tradycji musi stać się zadość. Witamy się z Państwem w składzie, który doskonale znają. Rafał Lewandowski realizuje i produkuje to nagranie. Mówię do Państwa ja, a nazywam się Mikołaj Tyczyński. I tak jak Państwu mówiłem, wciąż przebywam na urlopie, a w tym momencie gdzieś na wybrzeżu Latium. Zbieram energię i szukam inspiracji, żeby wrócić z nimi do Państwa. I tak jak mówiłem przed tygodniem, dzisiaj spędzimy trochę czasu z arcymistrzami klasycznego jazzu, a sięgamy po płytę wyjątkową Charlie Parker with Strings. To jest kompilacja nagrań Charlie'ego Parkera z lat 50., która ukazała się w 1955. Nagrania absolutnie znakomite, gdzie się połączenie tej bebopowej wrażliwości, czy tej dzikości saksofonu altowego Charlie'ego Parkera w połączeniu z kwartetem smyczkowym daje no po prostu porywający efekt. Ta płyta to jest zbiór nagrań z lat 1947-1952, wyprodukowana przez legendarnego Normana Granta. A my gramy Autumn in New York. Nie wiem, jak jest w Polsce, tak jak przygotowywałem dzisiejszą audycję, przygotowywałem się do nagrania, to tak myślałem, 15 września, to już pewnie liście spadają, jest pewnie szaro. We Włoszech podejrzewam, że jest upał i świetna pogoda, ale nagranie Autumn in New York może koresponduje z tą aurą w Warszawie, a może ktoś nas słucha w Nowym Jorku i wyśle nam zdjęcia jesieni w tym mieście.

Wielki mistrz, Charlie Parker, Autumn in New York, z płyty Charlie Parker with Strings. To jest materiał, który ukazał się w 1955 roku i zawiera nagrania z lat 1947-52. Arcymistrzostwo jazzu i nie tylko. To połączenie dzikości bebopu Charlie'ego Parkera, jego saksofon w połączeniu z kwartetem smyczkowym dał porywający efekt, który no, w późniejszych latach też wielu artystów próbowało naśladować. Przypominam o tym, że mogą Państwo do mnie pisać w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest też mój mail mikołaj.tyczyński@nowyswiat.online, ale też mój Instagram miketyczker pisany przez TK. Tam też Państwa zapraszam. To, że mnie nie ma teraz obecnie na ostrej, nie znaczy, że nie czytam Państwa wiadomości. A my teraz będziemy słuchali arcymistrza jazzowej perkusji, Philego Joe Jonesa, perkusisty wywodzącego się z Filadelfii, artysty, który koncertował i grał m.in. z Milesem Davisem w jego kultowym kwintecie, który też uzupełniali Red Garland na fortepianie, John Coltrane na saksofonie czy Paul Chambers na basie. No ale też współpracował z wieloma innymi muzykami, takimi jak Bill Evans czy Hank Mobley. A my dzisiaj słuchamy jego płyty The Philly Joe Jones Quintet z roku 1961, bo to nagrania koncertowe, które co prawda światło dzienne ujrzały w 2023, no ale one zostały zarejestrowane prawie 50 lat wcześniej. 60, o Jezu, matematyka nigdy nie była moją mocną stroną. A tutaj poza Philly Joe Jonesem, Mike Downs, Bill Barron, Walter Davis Jr., Paul Chambers czy Spunky The Breast. No i my gramy utwór

Cedar Walton Tom, mistrz jazzowego fortepianu, artysta, który niezwykle wpłynął na hard bop, miał okazję grać chociażby u boku Arta Blakey'ego i Jazz Messengers, ale i nie tylko, bo jeszcze chociażby tam u niego pojawili się nad King Cole, Bud Powell, Thelonious Monk czy Art Tatum. Jednak moim zdaniem ciekawsze są jego nagrania w późniejszych latach, bo Cedar Walton był w pewnym momencie postacią bardzo ważną dla jazzowej awangardy. My dzisiaj sięgamy po krążek zatytułowany First Set. To też koncertówka, która ukazała się w 1987 roku. Tutaj poza Cedarem Waltonem, Bob Berke, Sam Jones i Billy Higgins.

Cedar Walton, mistrz jazzowego fortepianu. Postać bardzo ważna dla ery hard bopu, ale który, tak jak Państwo słyszeli, też gdzieś romansował z muzyką awangardową. Tak, myślę, że spokojnie można to tak określić. A my teraz sięgamy po mistrza saksofonu tenorowego, po Bookera Irvina. Postać dosyć zapomnianą, jeżeli chodzi o tę historię jazzu. Pewnie też duży wpływ na to miał fakt, że to był artysta, który żył zaledwie 40 lat i to jego dziedzictwo mogło być zdecydowanie większe. Jego najważniejszym okresem w karierze była gra u boku Charlesa Mingusa. Charlesa Mingusa, który też wykreował wielu muzyków, być może takich, o których nie mówi się tak wiele w historii jazzu, jak to w przypadku Milesa Davisa czy Arta Blakey'ego, tych mentorów, którzy stworzyli absolutnie całą plejadę wielkich gwiazd, ale Charles Mingus kochał dyrygować artystami, może bez takiego wielkiego ego, ale walcząc czy działając we wspólnej sprawie. My dzisiaj posłuchamy sobie płyty Bookera Irvina zatytułowaną Textbook Tenor. To jest ścieżka, czy też wydawnictwo, które ukazało się w 2005 roku, a my gramy 204-2005.

Booker Erwin, wielki saksofonista, choć zapomniany, no ale to też efekt tego, że mógł stworzyć więcej, mógł żyć dłużej. To artysta, który zmarł w 1970 roku. A jeżeli chodzi o saksofonistów tenorowych, no to Joe Henderson nie jest postacią zapomnianą. Joe Henderson jest jednym z największych graczy w historii jazzowego saksofonu, ale i nie tylko. W dzieciństwie słuchał Lestera Younga, Stana Getza, Dextera Gordona czy Charlie'ego Parkera. No ale sam Joe Henderson jednak poszedł w trochę innym kierunku. On w tych latach 60. i 70. był szczególnie ważną postacią dla hard bopu. Jego płyty były znakomite, ale w późniejszych latach eksperymentował jednak z tym brzmieniem saksofonu, chociażby na płycie The Elements z Alice Coltrane, którą to graliśmy wielokrotnie, oczywiście tę płytę, a my dzisiaj sięgamy po album Page One z roku 1963. Tutaj Joe Hendersona wspomogli Kenny Dorham, Butch Warren, a także Pete LaRocca.

Joe Henderson, no absolutny kot, jeżeli chodzi o jazzowy saksofon. Za nami płyta zatytułowana Page One z roku 1963 i nagranie Gene Rikisha. Absolutnie wielkie granie. A my teraz posłuchamy kolejnego saksofonisty, tylko że dla odmiany barytonowego, Peppera Adamsa. Postać, która przede wszystkim swoją sławę zawdzięcza grze u boku Donalda Byrda, z którym nagrywał znakomite płyty, ale i nie tylko, bo na jego drodze muzycznej przewinęło się wielu znakomitych muzyków, chociażby takich jak Tommy Flanagan czy Tad Jones i wielu, wielu innych. My dzisiaj słuchamy płyty zatytułowanej Encounter i utworu I've Just Seen Her.

Pepper Adams, płyta Encounter i nagranie I've Just Seen Her, prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, za które bardzo Państwu dziękujemy. Nagrywał i realizował je Rafał Lewandowski, mówiłem do Państwa ja, a nazywam się Mikołaj Tyczyński. Słyszymy się na żywo w przyszły wtorek, nie mogę się tego doczekać, a będzie bezkresny portret. Jeszcze nie wiem, kto będzie jego bohaterem, ale z pewnością w momencie, w którym Państwo tego słuchają, już wiem. Ale w momencie, w którym przygotowywałem tę audycję, jeszcze tego nie wiedziałem. A na zakończenie posłuchamy Elvina Jonesa, wielkiego perkusisty, płyta Elvin, i nagranie Shadowland.

0: Pomiędzy światami.
1: Gary Jules, Michael Andrews, Mad World. Ale ten leci. On to pieniądz, leczy rany. Szkoda go, on pokaże. Nie stoi w miejscu, weryfikuje. Na wszystko przyjdzie, daj go sobie, ucieka, działa albo nie na twoją korzyść. Więcej, możesz coś zrobić, żeby go zabić. A jednak uczy pogody. On nagli, ale możesz go trochę kupić. Możesz albo nie wytrzymać jego próbę. Można iść z jego duchem. Można wziąć nawet udział w wyścigu z nim. Ale co by się nie działo, on zawsze robi swoje. Już sama ta lista jego użyć i funkcji w języku codziennym jest imponująca, zważywszy, że w sumie nadal jest dla nas tajemniczy, nieuchwytny, niemożliwy do okiełznania i kontroli. Wyznacza nasze życie, naszą codzienność, rzeczywistość, nasze postrzeganie. Przegani określa nasz świat po prostu, a w gruncie rzeczy na pytanie, czym jest, odpowiedź wcale nie jest taka prosta. I może właśnie dlatego, żeby go oswoić, żeby ująć go w jakieś ramy, objęliśmy go umową społeczną, bo jak inaczej nazwać podział na lata, miesiące, tygodnie, dni, godziny, minuty i sekundy. Jednocześnie cały czas go badamy. To nauka. Nieustannie wymyślamy dla niego narracje. Straszne, śmieszne, próbujące go wyjaśnić, albo przeciwnie, sprowadzające go do absurdu. To kultura. A między nimi rozpięta jest cała gama teorii i wyobrażeń. To po prostu próba okiełznania nieokiełznanego. Ja nazywam się Mateusz Kuśmierek. To jest audycja Między Światami, którą zaczęliśmy punktualnie i żeby nie tracić czasu, poświęcę zaraz kilka sekund ziemskich, które mogą trwać w innym wymiarze pół sekundy albo pół godziny na przedstawienie tematu audycji, a jest nim pojęcie czasu i to, jak zaopiekowała się nim popkultura, co na jego temat wymyśliliśmy i jak się nim bawimy, bo co nam pozostało. Na muzykę w dzisiejszej audycji też znajdzie się czas. Dobry wieczór.

The Rolling Stones, Time is on my side. Krótkie wprowadzenie historyczne, bo czas goni, a godzina nie jest z gumy. Początkowo czas nie był dla nas abstrakcyjną linią, a bardziej zbiorem powrotów i odejść, zjawisk przyrodniczych przede wszystkim, czyli określały go pory dnia i roku, ale w kontekście bardziej zbiorów, określały go susze, migracje zwierząt, rozwój roślin, przypływy, odpływy. Był ściśle związany zresztą z rolnictwem, ale dość szybko stał się narzędziem władzy, bo co mądrzejsi obserwując niebo i te wszystkie cykle zaczęli precyzyjnie określać co, kiedy nastąpi. I mając tę wiedzę, poznawszy pewne powtarzalności, właściwości, mogli na jej podstawie z perspektywy pospólstwa wręcz niczym półbogowie magicznie przewidywać czas właśnie, czyli określać funkcjonowanie społeczności na podstawie naukowej obserwacji. Stąd mamy słynne kalendarze starożytne z Mezopotamii, Egiptu oraz ten najbardziej precyzyjny, czyli Majów. I to jest taka średnio romantyczna historia z cyklu czas to pieniądz, albo można tu podstawić władzę, ale romantyzmu tu bez niespodzianek dodali starożytni Grecy, rozgraniczając czas na chronos, czyli czas płynący, mierzalny, oraz kairos, czyli dziś powiedzielibyśmy timing, wyczucie, ta chwila, ten moment, który jest jedyny, który jest niepowtarzalny. Rozróżnienie genialne i tak naprawdę przecież do dziś jest aktualne. Jak zresztą większość greckich pomysłów.

Japanese Breakfast, Magic Mountain. Jak większość greckich pomysłów, jak wspomnieliśmy, taki ten Arystotelesa zmienił zupełnie sposób myślenia ludzkości o czasie, bo powiązał go z ruchem i zmianą. I ciężko się nie zgodzić z twierdzeniem, że gdyby te dwa czynniki nie zaistniały, czyli nie ruszałyby się planety, nie zmieniały się pory roku, dnia, nie istniałaby dynamika, to jak miałoby istnieć określające czas porównanie przed i po jakiejś zmianie. Później myśl tę w zasadzie powtórzył Leibniz na przekór Newtonowi, który czas traktował jako siłę absolutną. A później, aż do współczesności, pojawiło się mnóstwo teorii, łącznie z tą, że czas nie istnieje. Ale o tym jeszcze za chwilę.

Well, Dorado, take some time. No bo była starożytność, potem, jak to zwykle bywa, niewiele w średniowieczu myśli na ten temat. W sumie też niedużo w XVI, XVII, XVIII wieku. No a potem już poszło, współcześnie zwłaszcza. Rozfilozofowaliśmy się o czasie, jeśli jest w ogóle takie słowo. Jeśli w naszej rzeczywistości nie, to gwarantuję Państwu, że w którejś z równoległych na pewno takie słowo istnieje. No i to właśnie jedna z koncepcji na przykład, bo pojawił się pomysł, że jest wiele albo i nieskończona liczba równoległych wszechświatów, gdzie każda koncepcja może się w inny sposób rozwinąć. Pojawił się też pomysł, że przeszłość, teraźniejszość i przyszłość istnieją razem, ale my, mówiąc kolokwialnie, ogarniamy tylko tę środkową sferę czasową, czyli eternalizm. Czyli przyszłość nie powstaje, tylko już istnieje, po prostu my do niej jeszcze nie dotarliśmy. No i oczywiście powstała do tego również kontra, czyli prezentyzm, mianowicie przeszłości już nie ma, przyszłości jeszcze nie ma, jest tylko tu i teraz. Powstało naprawdę sporo związanych z czasem pojęć, od efektu motyla po paradoks dziadka, ale wszystko to wydaje się być, nawet jeśli częściowo uzasadnioną, to jednak tylko oswajającą wielką enigmę otoczką.

Huey Lewis and the News, Back in Time. Kończąc już ujęcie historyczne, bo goni nas czas, czyli jak, no właśnie, jak czas sobie jako świat przysposobiliśmy, zastosujemy przeskok w czasie od starożytności do XIX wieku, czyli czasu rozkładów, jazdy pociągów, wymogów punktualności w fabrykach, momentu, kiedy precyzyjne określanie bohatera dzisiejszej audycji zaczęło decydować o życiu, pracy, organizacji, społeczeństwa, bo wraz z pojawieniem się nowych technologii narastała potrzeba synchronizacji, powstały strefy czasowe i globalne, zamiast jak dotąd przez wieki lokalnego, doświadczenie czasu. W międzyczasie pojawił się Einstein, teoria względności i powiązanie czasu choćby z grawitacją, a relatywnie niedawno, czyli w XX wieku, przestaliśmy opierać mierzenie czasu na ruchu Ziemi i w 1967 roku przeszliśmy na atomowe mierzenie czasu, jak dotąd najdokładniejsze i stosowane do dziś. Co dalej, czas pokaże. A tymczasem czas na czas w popkulturze.

Cher, If I Could Turn Back Time. Czas w kinie to naprawdę lista ciekawych pomysłów scenariuszowych i rozwiązań reżyserskich. Jest ich bardzo dużo, wymienię dziś część. Nie ukrywam, subiektywnie przeze mnie wybraną, ale jako reprezentacja pewnych koncepcji, żeby tych pomysłów nie powtarzać za bardzo. Przyjąłem również porządek chronologiczny, mam nadzieję, że będę się go trzymał, by pokazać, jak z czasem inaczej twórcy zaczęli patrzeć na czas. Zaczniemy od roku znamiennego, bo 1984 i kultowego science fiction opartego o podróż w czasie, a ściślej wysłanie z przyszłości do przeszłości mechanicznego zabójcy, który ma zgładzić matkę przyszłego dowódcy ruchu oporu ludzi walczącego z maszynami właśnie, czyli Terminator Jamesa Camerona. Chwilę później kino podróży w czasie przeżywa pełny rozkwit, bo co jakiś czas, co kilka lat dostajemy kolejną część Powrotu do przyszłości Roberta Zemeckisa, a potem dochodzi jeszcze specjalista od pogmatwania w tym czasowego w kinie, czyli Terry Gilliam i jego 12 małp. Bruce Willis znowu musi uratować świat, a żeby to zrobić, zostaje wysłany w przeszłość, by odkryć przyczyny wyniszczającej ludzkość pandemii. Na papierze może brzmi banalnie, ale kiedy Terry Gilliam bierze się za film, no to jest człowiek, który najwięcej przekazuje realizacją.

time. The Decompressors, it's a good time. Jednak przepraszam, zaburzę przyjęty porządek czasowy, gdyż ominąłem chyba najważniejsze dzieło popkultury dotyczące tak zwanego loop, czyli zapętlonego czasu, bo jeszcze między wymienionymi filmami w 93 roku w kinach pojawił się Dzień Świstaka, czyli rzecz o męce powtarzalności, o ciągłym powtarzaniu jednego dnia. Klasyk, który zapoczątkował trwającą w zasadzie do współczesności, do dziś, modę na fabuły i historie tworzone właśnie w ramach tej koncepcji loopu, pętli czasowej, bo później były tak ciekawe wariacje, jak na przykład Kod Nieśmiertelności z 2011 roku, gdzie postać grana przez Jake'a Gyllenhaala Hola budzi się w ciele pasażera pociągu, który to pociąg zaraz wybuchnie i ma kilka minut dosłownie na wyjście z tej sytuacji, ale po każdej porażce wraca do punktu wyjścia. Podobny koncept, tylko bardziej futurystycznie i postapokaliptycznie ubrany, w brawurowej i bardzo zabawnej formie, został zrealizowany w filmie Na skraju jutra z Tomem Cruise'em z 2014 roku, w którym z koncepcji pętli czasu twórcy wyciskają naprawdę sporo i w świetnym stylu, i dobrze można to potraktować równie dobrze jako naprawdę zabawną komedię, ale też realizację bardzo ciekawego pomysłu. Polecam serdecznie.

Fallout Boy, Where Did the Party Go? Segment Czas u Nolana pojawić się dziś musi, bo czas to ulubiona zabawka reżysera. Jeśli chodzi o temat relatywizmu i wyjaśnienia upływu czasu, który jest względny, uważam, że film Interstellar powinno się obowiązkowo pokazywać w ostatniej klasie liceum na przykład. To jest świetne tłumaczenie tego, jak to może być. To majstersztyk ukazywania czasu jako czegoś zależnego właśnie od miejsca w przestrzeni. A sceny, gdzie córka kosmonauty przebywająca na Ziemi staje się starsza od niego samego, no to jedna z mocniejszych rzeczy w kinie science fiction. Jest oczywiście Incepcja, czyli opowieść o tym, jak czas we śnie różni się od tego na jawie. Jest Memento, to w pewnym sensie też opowieść o czasie, ale jako punkcie odniesienia tworzonym przez to, co zapamiętaliśmy. No i wreszcie Nolanowski czasowy wierzchołek Góry Lodowej, czyli Tenet, który to cały film jest jedną wielką zabawą czasem.

Billy Joel, This is the Time. Co by było, gdyby człowiek potrafił przewidzieć przyszłość, ale z pewnym ograniczeniem, że jedynie 2 minuty do przodu? Na to pytanie odpowiada luźno, sensacyjnie i rozrywkowo film Next z Nicolasem Cage'em w roli magika, który właśnie tę umiejętność posiada. Film, który wychodząc od ciekawego założenia później bawi się nim aż za bardzo, ale obejrzeć jak najbardziej można. Na pewno zaś godna polecenia jest japońska animacja, polskie tłumaczenie o dziewczynie skaczącej przez czas z 2006 roku, który to film animowany, choć jest o możliwości zmiany przeszłości, czyli o tej podróży w czasie, i stosowana jest ta sztuczka, ta umiejętność na początku z banalnych pobudek, żeby na przykład lepiej napisać sprawdzian, to finalnie ta animacja jest refleksją o tym, że takie działanie może mieć poważne konsekwencje, takie wpływanie może mieć poważne konsekwencje, a upływ czasu jest czymś naturalnym, co kreuje pewien porządek i wobec czego nie warto się sprzeciwiać.

Peter Gabriel, Playing for Time. I tym razem standardowo na koniec sekcja gier komputerowych, których twórcy w temacie czasu mieli naprawdę sporo do powiedzenia. Ja przytoczę dwa bardzo ciekawe tytuły, pewne ciekawe koncepcje. Pierwsza to Life is Strange z 2015 roku. Naprawdę bardzo ciekawa i ciekawie zrealizowana gra. Tak naprawdę podobna w założeniach do animacji o dziewczynie skaczącej przez czas, tyle że no, nie oglądamy jej poczynań i jej skoków czasowych, a sami zmieniamy przeszłość, działamy w przeszłości, by zmienić przyszłość i odczuwamy konsekwencje naszych czynów i odczuwamy tę zmianę. Trochę jak w efekcie motyla, jednego małego elementu w przeszłości, który rzutuje czasem potężnie, niespodziewanie na przyszłość. No i jest też filozoficzne Outer Wilds, gdzie przemierzamy pewną galaktykę, która co 22 minuty się rozpada. I po tym rozpadzie zaczynamy grę od początku. I staramy się za każdym razem odkryć i zrozumieć więcej w te 22 minuty. No i finalnie oczywiście poznać przyczynę tego resetu czasu w grze. Naprawdę bardzo ciekawa i oryginalna czasowa pozycja.

Jim Croce, Time in the Bottle. Ja żegnam się już z Państwem. Dziękuję za poświęcony czas Państwu oraz Rafałowi Lewandowskiemu, który zrealizował dzisiejszą audycję. Życzę spokojnej nocy i do usłyszenia za jakiś czas.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.

Tu Radio Nowy Świat.